0: To by tak zwane miejsce w każdej dobrej antologii polskiej poezji. Wiersz rozbudowany, nie poemat, taka forma, powiedziałbym, pośrednia, ale też nietypowy wiersz i wielki, głęboki, duchowy dialog z potomnym, tak zwany testament poetycki jako gatunek, ale dialog ponad czasem i ponad przestrzenią. Dialog, który się wydobywa z tamtego doświadczenia i z tamtych realiów, ale jakby buduje tutaj jakąś taką ogólnoludzką, ogólnohumanistyczną wspólnotę i jest skierowany do nas. To znaczy my, pozbawieni tego doświadczenia realnie, możemy porozumieć się z poetą, który przemawia do nas z otchłani katastrofy i z ciemności wojny. Jeden z najważniejszych, moim zdaniem, już by nie wykroczyć poza horyzont wojny, z lat 39-45.
1: To może posłuchajmy teraz fragmentu tego wiersza. Ja później przeczytam.
0: Jeśli mogę, to klamrowo powrócę do Czesława Miłosza i tak jak budował legendę Tadeusza Gajcego w traktacie poetyckim, wtórował mu Jarosław Iwaszkiewicz, tak również napisał osobny wiersz właśnie o Tadeuszu Gajcym. To nie wers, dwa lub trzy wersy w poemacie, a osobny, rozbudowany wiersz. Wiersz trochę późniejszy, z takiego tomu Król Popiel i inne wiersze z 62 roku. Ten tekst pochodzi i zatytułowany jakby trochę aluzyjnie do gatunku, który bardzo Tadeusz Gajcy lubił i tak też tytułował niektóre swoje utwory, ballada.
1: To tym wierszem, tą balladą zakończymy naszą rozmowę. Zaraz Państwo będą mogli usłyszeć ten wiersz w całości, ponieważ bardzo się z tego cieszę. Tutaj zwracam się do Ciebie, Tomku, że w tych naszych rozmowach jest bardzo dużo właśnie samej twórczości, samej treści i myślę, że to jest bardzo ważne, drodzy Państwo, żebyśmy nie myśleli szczególnie o tych poetach pokolenia Kolumbów, tylko wyłącznie jako o legendach, żebyśmy nie pamiętali ich tylko przez pryzmat wojny, przez pryzmat walki, przez pryzmat śmierci, ale żebyśmy zwrócili się ku twórczości, ponieważ uważam, że tak jest na pewno, jeśli chodzi o twórczość Gajcego. Są tam tematy, treści, pytania, które są uniwersalne i które my również w tych czasach powinniśmy, możemy sobie stawiać. Także bardzo dziękuję Ci, Tomku, za rozmowę. Przypominam, że moim gościem był profesor Tomasz Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego.
0: Ja również bardzo dziękuję, a dodam, że rozmawialiśmy w miejscu wybitnie sprzyjającym tej rozmowie, czyli w Parku Łazienkowskim u podnóża takiego monumentu z datą 1262. I to jest też jakiś rodzaj testamentu skierowanego do potomnego, tak jak w wierszu Tadeusza Gajcego. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. A ja Państwu bardzo dziękuję za spędzenie tej godziny z twórczością Tadeusza Gajcego. Nazywam się Justyna Miguła. Przypominam, że była to audycja Przystań Wędrowców. Zakończymy ją obiecanym wierszem Ballada Czesława Miłosza, wierszem właśnie o naszym bohaterze, a potem jeszcze jeden z moich ulubionych wierszy Tadeusza Gajcego, czyli Miłość bez jutra. Życzę Państwu pięknego wieczoru. Do usłyszenia za tydzień. Czesław Miłosz, Ballada, fragmenty. Na równinie stoi szare drzewo. Pod nim siedzi matka w małym cieniu. Obłuskuje jajko na twardo i popija herbatę z butelki. Miasto widzi, którego nie było. Błyszczą mury i wieże w południe. Na gołębie kołujące stadem patrzy matka, a wraca z cmentarza. Zapomnieli, synku, przyjaciele. Nikt z kolegów ciebie nie wspomina. Narzeczona dzieci urodziła i o tobie nie pomyśli w nocy. Zbudowali w Warszawie pomniki, a na żadnym twojego imienia. Tylko matka, póki jest, pamięta. Jaki śmieszny byłeś i dziecinny. Leży gajcy przysypany ziemią już na wieki 22-letni. Nie ma oczu, ni rąk, ni serca. Nie zna lata, ni zimy, ni wiosny. A co roku huczą w rzekach lody. W ciemnym lesie zawilec rozkwita. Czeremchami napełniają dzbanki, nasłuchują co kukułka wróży. Leży gajcy, nigdy się nie dowie, że warszawska bitwa zeszła na nic. Barykady, na której umierał, rozebrały popękane ręce. Biegły wiatry niosły pył czerwony. Spadły deszcze i słowik zaśpiewał. Pod obłokiem krzyczeli murarze. Podciągali w górę nowe domy. Tadeusz Gajcy, Miłość bez jutra. Mój sen śmiertelny ciałem spełniasz i słowem płochym w śnie poczętym puszysta włosów twoich perła jak promień krągły w pościel spływa, gdzie dłoń pierzasta, jak z igliwia rozdziela cienie ciał od lęku. Mówimy szeptem krwi łagodnej, słuchając w sobie, niech w nas płynie. Niech niesie światło jak w roślinie, prześwietli serc planety małe i obudzimy się, słuchając szelestu chmur i grania wody. Bo tyle tylko jest w nas ciepła, co dłoń zdziwiona objąć zdoła. I trwogi tyle, co zakrzepła, wyryje w twarzy łza jak z ognia i głosu w nas, co wydać może w kielichu warg języka ostrze. Niech płynie w nas, mówimy jeszcze, ten szmer ciemności, póki księgę obłoków wiatr przegina miękką. Bo tyle tylko wiary w pieśni, ile obrazu pod powieką ziemi odbitej. Ostatecznie.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Łączymy się ze Lwowem. Nie, z Wrocławiem, ale właśnie, dlaczego ta pomyłka nastąpiła? Dlatego, że Wrocław to był długi Lwów, drugi Lwów. To niesamowite. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o Zbigniewie Herbercie, o jego pierwszych 20 latach we Lwowie. No to przy okazji Herbertiady i ona była poświęcona lwowskiemu życiu Zbigniewa Herberta. Były wiersze dotyczące tego okresu. Skomplikowana, trudna historia. No ale właśnie. No i później, a później w świadomości wielu osób po wojnie Lwów, który wrócił tak w cudzysłowie do macierzy, ale nie wiem, czy w cudzysłowie. No w każdym razie Wrocław jest drugim Lwowem dla wielu osób. I to ciekawe, bo jest drugim Lwowem, chociaż wcale tych lwowiaków tak wielu nie było we Wrocławiu.
2: Tak, to jest prawda. Ja pamiętam, że kiedy dowiedziałem się, jak niewielki procent wrocławian stanowili lwowianie, czy w ogóle przesiedleńcy z Zabługa. No lwowian fajnie. To było jeszcze mniej, bo przesiedleńców z Zabługa było 20%. A w tym lwowiacy, także to naprawdę znikoma ilość. I przyznam się szczerze, że dla mnie to było zaskoczenie, bo ja cały czas miałem wrażenie, że to praktycznie tak Lwów został
1: przeniesiony tak osobowo.
2: Tak jest, tak. Wzięty w dłonie i osadzony tutaj, no bo rzeczywiście chodząc po dzisiejszym Wrocławiu ciągle napotykamy jakieś ślady, jakieś świadectwa, jakieś dowody na to, że ta więź nie została zerwana. Wręcz przeciwnie, ona nadal się rozbudowuje, nadal istnieje, nadal pielęgnujemy to wszystko. Także zapraszamy do Lwowa, czyli do Wrocławia.
1: No właśnie, ale już tramwajarze nie mówią bałakają.
2: Nie bałakają, już niestety to zniknęło. Ja jeszcze pamiętam wiele takich osób, które mówiły z tym pięknym zaśpiewem. No moi dziadkowie przede wszystkim, którzy spod Tębowli, także tutaj to ja mam w genach to wszystko. W związku z tym to są rzeczywiście bliskie klimaty. Pamiętajmy na przykład jeszcze o takim jednym aspekcie, że do Wrocławia i tutaj na te nasze nowe kresy zachodnie przyjechało wielu księży. Ja znałem księdza Franciszka Rozwoda. On zmarł chyba mając 105 lat, także to niesamowita historia. I on przeprowadził się tutaj na te ziemie zachodnie razem ze swoimi parafianami. Zabrał ze sobą wyposażenie aż dwóch kościołów. To był bardzo dzielny człowiek i jeszcze wziął ze sobą pszczoły, bo on był pszczelarzem. Może dlatego tak pięknie dożył takiego pięknego wieku. W każdym razie tych księży było sporo, także to nie tylko ci tramwajarze, bo to tramwajarze bałakali i wszyscy mieli wrażenie, że lwowiacy są wszędzie, ale też w niedzielę uczestnicząc we mszy świętej można było ten piękny zaśpiew wschodni usłyszeć. Także rzeczywiście, poza tym to była taka grupa ludzi o bardzo wyraziście zarysowanej tożsamości, w przeciwieństwie do pozostałych tutaj napływowych osób, tych, które przybyły tutaj, bo większość to było z Małopolski, z Wielkopolski, Kielecczyzna, ale to nie pozostawiło tak mocnego śladu.
1: Ale lwowiacy nadawali ton.
2: Tak, lwowiacy nadawali ton. Oni mieli swoje piosenki, oni mieli swoją tradycję, oni mieli swoich profesorów, bo przecież części, którzy ocaleli z tych wszystkich rzezi wojennych. Przybyło do Wrocławia to Wincenty Styś, Kamil Stefka, Stanisław Loria, no i Hugo Steinhaus, duma tutaj Lwowa i Wrocławia. Także rzeczywiście to oni nadawali ton i oni się trzymali, oni byli bardzo solidarni, mieli właśnie, jak mówię, tę świadomość swojego etosu. Może nawet lekkie takie poczucie. Ja wiem, że ten lwowiak to jest ktoś, to jest nie byle kto, ktoś, kto jest ze Lwowa. W związku z tym to rzeczywiście tutaj istniało, ale też oprócz tej tkanki ludzkiej, która tutaj się pojawiła, były też pamiątki, które Lwowianie przywieźli ze sobą stamtąd, a także część tych obiektów trafiła tutaj już później w ramach takich już oficjalnych przenosin, ale bardzo wiele pamiątek było takich, które ludzie zabrali po prostu ze sobą spontanicznie. Do takich nie należą niestety pomnik Aleksandra Fredry, bo to jest Lwowiak, który stoi, pomnik jest Lwowiakiem, który stoi na rynku wrocławskim, dzieło Leonarda Marconiego i w 1956 roku on przybył tutaj do Wrocławia właśnie jako kresowiak i trafił tutaj między swoich. Podobnie z panoramą racławicką, tutaj to jest osobna historia, to no trzeba
1: tam
2: byłoby
1: przygody
2: się kiedyś...
1: były przygody.
2: No naturalnie, no przecież to nie mogło być tak, że Polak bije Moskala i nawet były takie pomysły, żeby to zniszczyć w imię przyjaźni polsko-radzieckiej. No ale na szczęście, bo to chyba Chruszczow miał taki pomysł, a Stalin nie lubił Chruszczowa i go chciał go pognębić i ta panorama trafiła do Polski i ona była wywożona, przywożona jeszcze w latach 80. Nie było tak do końca pewne, jak to będzie, ale ostatecznie udało się i w latach 80. Było kilka etapów. Za każdym razem, kiedy następowało jakieś takie wzmożenie, 56, 70, 80, to wracał temat panoramy Lwowa i panoramy, przepraszam, panorama Lwowa też jest we Wrocławiu, ale panoramy racławickiej i w 85 roku otwarto już po konserwacji, można podziwiać, wielu ludzi staje i ciągle dech zapiera ta fenomenalna panorama, także może się kiedyś z panem redaktorem tam wybierzemy i też nam dech zaprze.
1: Byłem, ale też ta fascynująca historia, bo w czasie wojny był ukrywany w klasztorze Bernardynów, niedawno przez Sowietów zbombardowanym, a w rulonach, i przetrwał te zwijanie w rulony, bo to czasami obrazom robi nie najlepiej, ale później świetna konserwacja. To trzeba podziękować konserwatorom, bo zrobili wspaniałą rzecz i jak się tam wchodzi do tego budynku, właściwie specjalnego budynku, który...
2: Tak jest, on został dedykowany tej właśnie panoramie, aczkolwiek on już był zbudowany, a ciągle jeszcze sprawa wisiała na włosku, nie było do końca wiadomo, czy to się uda. Moim skromnym zdaniem, za co się obraziło na mnie Muzeum Narodowe w Wrocławiu, ta panorama wymaga zabiegów konserwatorskich, ale...
1: Wciąż.
2: No nie tylko wciąż, ale tam coś gołym okiem widać już. Jak będziemy tam razem, to ja paluchem pokażę panu redaktorowi, nie skarżę. O, dobrze. Ale też tutaj mamy kolejny, no fenomenalny zupełnie obiekt, czyli Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. To jest dzieło Maksymiliana Ossolińskiego, który on się tak, wydaje mi się, zachował bardzo przytomnie, bardzo rozsądnie, bo w czasie, kiedy tam inni chodzili do powstań i insurekcji i tak dalej, to on postanowił tą tkankę kulturową chronić. Stworzył fenomenalną kolekcję, był zresztą dość wysoko postawiony tam w strukturach austriackich. No i genialne posunięcie, bo bez tego mielibyśmy potężne straty w dziedzinie kultury. Natomiast tu też jest taka historia sensacyjna, jak wiele innych, czyli w 1944 zaczęto tą panoramę ewakuować. Niemcy porzucili ostatecznie te zbiory w Zagrodnie na Dolnym Śląsku.
1: Nie panoramę, tylko zbiory.
2: Zbiory, tak, przepraszam.
1: Proszę bardzo. No, kto jasne. Nic nie robi, ten się nie myli.
2: Tak jest. I potem nastąpiły trudne bardzo negocjacje ze stroną ukraińską. Ogółem około 30% tych przedwojennych polskich zbiorów trafiło do Wrocławia, do klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą. To bardzo ciekawy obiekt jest przy ulicy Szewskiej we Wrocławiu. Zapraszam, z panem redaktorem sobie kiedyś go obejrzymy, bo to jest jeszcze inna ciekawa historia. Sam klasztor zakonnicy zostali tutaj sprowadzeni przez Annę Przemyślitkę, fenomenalną kobietę, to wdowa po Henryku II Pobożnym, świetna dziewczyna. To miejsce jest rzeczywiście takim liczącym się bardzo centrum kultury, działań związanych z nauką, fenomenalne zbiory, miliony obiektów, świetne pracownie konserwatorskie, także naprawdę zachęcam. A do tego, jak mówię, ten piękny kontekst barokowy, fenomenalny klasztor. I jest jeszcze coś, o czym bardzo mało osób wie, bowiem jest coś takiego, co się nazywa panorama plastyczna Dawnego Lwowa. To na pewno pan redaktor o tym wcześniej nie słyszał, chociaż może się mylę, może pan redaktor jako wielki...
1: Ale coś mi się tam obiło o uszy, no.
2: Tak, coś tam było, no właśnie. Otóż taki znakomity facet, inżynier Janusz Witwicki w latach 1929-46 tworzył panoramę XVIII-wiecznego Lwowa w skali 1 do 200. I to była zupełna rewelacja. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie nawet okupacji niemieckiej tą pracownię odwiedzali niemieccy oficerowie, no i aż smokali, że tutaj Polacy takie modele, taka genialna powstaje makieta, także nie zniszczyli jej. Udało to tej panoramie, udało się przetrwać, a to jest rzeczywiście rewelacyjne. Ja widziałem ją złożoną, to coś kapitalnego. Wydaje mi się, że świetną rzeczą byłoby wpuścić taką malutką kamerkę tam, żeby sobie wędrowała po tej panoramie, uliczkami i no, kapitalna sprawa. W każdym razie, kiedy Sowieci już tam wkroczyli, to oni absolutnie nie chcieli wypuścić panoramy takiego skarbu ze swoich łapek, tak. Potajemnie Witwicki przyczynił przygotowania do wywozu i prawdopodobnie ta informacja gdzieś tam dotarła do bezpieki sowieckiej. Witwicki został potajemnie zamordowany. Ale proszę sobie wyobrazić, że jego dzielna żona w takiej tragicznej sytuacji postanowiła wykonać wolę męża, przewiozła panoramę do Warszawy, a ona stamtąd trafiła do Wrocławia, gdzie tutaj jest jej miejsce najlepsze, bo ona jest w tej chwili w Ossolineum i jak pan redaktor będzie we Wrocławiu, to na wystawie poświęconej dziejom Ossolineum jest wystawionych kilka obiektów. No to są cudeńka naprawdę z tej panoramy i mam obietnicę od dyrektora, od wicedyrektora Ossolineum Marka Mutora, doktora Marka Mutora, że będzie udostępniona, będziemy mogli podziwiać, będziemy mogli oglądać tą panoramę.
1: No bo teraz w większości w skrzyniach siedzi.
2: W skrzyniach jest, została wywieziona w tajemnicy przed władzami komunistycznymi. Jeszcze ta żona Witwickiego, jeszcze jakiegoś chłopca tam przemyciła, uciekiniera. No to w ogóle, jak mówię, kolejna sensacyjna historia. Wśród tych pamiątek jest kilka madon kresowych, które mamy we Wrocławiu, które zabierali ze sobą proboszczowie albo wierni ze swoich świątyń, ze swoich kościołów. One tam, no wiadomo, otoczone kultem. I jest między innymi absolutna rewelacja, czyli Najświętsza Maria Panna Królowa Polski. W tej chwili tutaj przy Alei Pracy w kościele świętego Klemensa Dworzaka i to jest ten obraz, bo śluby Jana Kazimierza jakby miały dwa etapy.
1: To był najpierw 1656 rok, tak?
2: Tak jest. On najpierw złożył śluby przed obrazem w katedrze lwowskiej, a potem uroczysta procesja przeszła do kościoła jezuitów pod obraz Matki Boskiej Pocieszenia i tam po raz pierwszy w historii odmówiono litanię loretańską z tym wezwaniem Królowo Polski. I kościół pod imieniem świętego Klemensa Dworzaka przy Alei Pracy jest także w tej chwili we władaniu jezuitów, czyli ta tradycja została podtrzymana.
1: No właśnie. A co tam podczas remontu wyłoniło się spod tynku?
2: A to tutaj mamy we Wrocławiu takie właśnie, okazuje się, że nie tylko niemieckie wychodzą napisy spod tynków, nie tylko, ale też przy ulicy Piłsudskiego jakiś czas temu pojawił się napis, wyszedł spod tynku napis, to jest chyba sklep pani czy dom pani, tam pod spodem jest napis, że są esencje do ciast i tak dalej. I tutaj nieskromnie powiem, że tam troszeczkę się przyczyniłem do tego, że ten napis ocalał, bo były jakieś tam niecne plany wobec tego. No, niemieckie reklamy się bardzo celebruje i starannie odnawia, a jakieś tam takie polskie. A przecież pamiętajmy, to są lata 40, 45, 40.

0: lekarzy. Został poddany zabiegom konserwatorskim i tam, gdzie w drugiej połowie lat 40. przychodzili Lwowiacy do restauracji Lwowianka, dzisiaj widać ten napis. Przy ulicy Słowiańskiej była pierwsza uruchomiona po wojnie zajezdnia tramwajowa we Wrocławiu. To stamtąd zaczęły te niebieskie tramwaje legendarne zaczęły wyjeżdżać na Wrocław. To jest właśnie to miejsce. Tam zresztą też niedaleko była siedziba, pierwsza siedziba tych władz polskich, Drobner i tak dalej. Także to wszystko jakoś tam się zamyka w tamtym rejonie, w okolicach ulicy Słowiańskiej. Także rzeczywiście można użyć takiej metafory, że Lwów zanurzył się w oceanie historii jak Atlantyda i wyłonił się ponownie we Wrocławiu.
1: No właśnie, to niesamowite, tym bardziej, że no Wrocław jednak tam się, no to ten Tygiel był bardzo, bardzo, no i też przesiąknięty tą niemiecką kulturą.
0: Oczywiście.
1: I pamiętajmy o...
0: Pamiętajmy o tym, że to jest ta komedia Sami swoi. Oni przejeżdżają przez takie kompletnie puste miasteczko, prawda? Jest wrażenie, że ci Niemcy wyparowali. To nie było tak. We Wrocławiu były dziesiątki tysięcy Niemców po wojnie i był taki etap bardzo trudnej koegzystencji. Prawda? To przybierało różne formy, od wrogości bardzo otwartej, czasami wręcz brutalnie demonstrowanej, nie tylko przez stronę polską, ale także tą drugą stronę, bo Niemcy mieli swojego wielkiego orędownika, czyli Rosjan. Sowieci jakoś tak natychmiast zaczęli się dogadywać z Niemcami ponad głowami Polaków. To ta tradycja jest taka, prawda? To...
1: Nie, no tak jest dobrze. Tak dużo czasu minęło od paktu Ribbentrop-Mołotow mimo wszystko. Tak. Później była kłótnia w rodzinie, powiedzmy.
0: Tak, o miedzę, tak. Parę milionów poszło do piachu, ale potem się jakoś wyjaśniło i na nowo zakwitła współpraca. W każdym razie jest ten czas takiej koegzystencji. No, było to też w interesie miasta, bo pamiętajmy, że ci Niemcy, szczególnie nie chciano, to nie jest tak, że ich wszystkich pędzono natychmiast, tak zwane wypędzenie Niemców z Wrocławia to jest osobny temat, bo pamiętajmy, że najtragiczniejszym momentem był luty 1945 roku, kiedy Gauleiter Hanke zgodził się, żeby ludność cywilna wyszła z Wrocławia, wręcz nakazał, i 90 tysięcy Niemców zamarzło po drodze do Legnicy. Także to... znajmy proporcje, jak to było naprawdę. W każdym razie część z tych Niemców była tutaj zmuszona do pozostania, no bo oni umieli uruchomić elektrownię, całą infrastrukturę miejską, oni znali się na tym, jak to działało, więc przez jakiś czas byli tutaj niezbędni i
1: przywiązani do pracy.
0: Tak, niektórym nie zezwalano na wyjazd, a nie, wcale nie było tak, że pędzono ich jakimiś tam kańczugami na zachód. To jest zupełnie nieprawdziwy obraz.
1: Nieprawdziwy, ale to jest jednak niesamowite, ta historia nasza i Wrocławia, i Lwowa, i to wszystko jest no, nieprawdopodobne zupełnie w swoim pomieszaniu i poplątaniu, jest dobrze, że jest panorama racławicka, dobrze, że jest zakład imienia Ossolińskich, dzięki
0: panu... Uniwersytet, Politechnika, także to wszystko jest.
1: Ja tam nawet miałem taką, dzięki panu zresztą, zaszczyt i przyjemność tam gościć, nawet w pokojach gościnnych Biblioteki Ossolińskich, i robiliśmy tam stamtąd audycję.
0: Z widokiem na Jana Pomucena, z tego co pamiętam.
1: Wspaniały spacer. Cały czas przypominam o Gertrudzie Stein i o komiksie, który dostałem, i o tych opowieściach o tej klamce, którą dotykała. To też to wszystko jest tak nieprawdopodobnie, że tak powiem, fantastyczne w pewnym sensie w tym Wrocławiu, ale no i dużo było też smutnych sytuacji. Staliśmy też pod balkonem, który wybudowano specjalnie dla Führera. Ach, Boże kochany, coś...
0: A w tym samym

0: hotelu potem mieszkał Cybulski także. I wiele, wiele innych postaci. O, i Picasso, tak. I Picasso też
1: tam
0: mieszkał.
1: To właśnie namalował tak. Tego gołąbka, tak?
0: No, to jest osobna też historia. Kiedyś musimy się wybrać tą trasą Picassa i sobie pogadać.
1: Pogadamy i może zrobimy to z mikrofonem. Bardzo uprzejmie dziękuję. Tylko chciałem zapytać, czy pan się wyprawia, bo ja pamiętam, kiedyś chodziłem, to przed wiele lat temu byłem na Wratysławia Cantans. To był wspaniały festiwal i on zbliża się też wielkimi krokami.
0: Tak, ja bywam, ale korzystając z okazji, to troszeczkę przekieruję, bo wciąż trwa znakomita wystawa w Muzeum Miejskim Wrocławia. Kiedyś o niej mówiliśmy, Nocniki.
1: Tak, pamiętam to.
0: Palce lizać, prawda? Fantastyczny temat. I druga ta wystawa, o której wspomniałem przy okazji Ossolineum, gdzie można zobaczyć kilka obiektów z tej pięknej panoramy Lwowa Witwickiego. Także zapraszam, zachęcam. Jest we Wrocławiu, oczywiście w Wratysławia Cantans, mnóstwo innych imprez, ale te dwie wystawy to gorąco polecam, bo to niewiele osób wie, a naprawdę warto. No, ta wystawa z nocnikami to jest po prostu coś, co rzuca na kolana, taki aspekt naszej codzienności, prozy życiowej, a jaka w tym poezja, prawda? Ile pięknych obiektów.
1: Poezja nocnika, proszę państwa. Wspaniała sytuacja. Ja po prostu jestem już tak zachęcony, że już po prostu prawie się pakuję, żeby do Wrocławia przyjechać, bo już po prostu nie mogę. Już tęsknię za Wrocławiem, już to jakiś czas temu to było, jak się widzieliśmy. Więc bardzo dziękuję, a teraz niech pan zapowie utwór muzyczny. Bez dedykacji dzisiaj.
0: Bez dedykacji, bo utwór smutny, więc w dzień deszczowy i ponury, czyli ta sytuacja, która spotkała Lwowiaków z końcem wojny.
1: Dziękuję. Juliusz Woźny był naszym gościem. Wszystkiego dobrego. Tęsknimy. I za panem, i za Wrocławiem, i w ogóle.
2: Nocne powtórki w net.
3: Radio w net.

książka życia o smaku chleba i rdzy. To moja waleczna z bezmyślnej szarpaniny. Kiedy go w nos trafiłem, psia krew mnie w łydkę gryzł. To moja rumiana, dowód słusznego trudu albo wrażenia, jakie czyniła ruda z czwartej B. Oto moja leniwa krew, senny naciek purpury. To ta słodka ciecz, zamknięta w systemie rurego. To moja w zachodzie słońca, mieniąca się rosa na palcu z podnoża do...

więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

0: Reklama.
1: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
2: Autopromocja.
3: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
2: To była autopromocja.
0: Po reklamie.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
6: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak. Cuda polskie, Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka. Fragmenty. Rozdział 21. Cud ocalenia Jasnej Góry podczas II wojny światowej. Lato 1939 roku było upalne i piękne. Obrodziły zboża, bogato zaowocowały drzewa. Wieś polska obiecywała dostatek całemu narodowi. Jednak urodzaj nie cieszył wszystkich, bo ojczyźnie zagrażało widmo wojny z Niemcami. O odczuwanej grozie przyszłych dni świadczyły nieustanne nabożeństwa przed cudownym obrazem. Lipcowe i sierpniowe pielgrzymki gromadziły rekordową liczbę wiernych. Na kongresie tercjarzy trwającym od 8 do 10 lipca generał Józef Haller przemawiał do 120 tysięcy wiernych, wskazując na konieczność zaangażowania się dla obrony ojczyzny. Mówił o mobilizacji społeczeństwa przeciw neopogańskiej fali, która groziła krajowi, o groźbie utraty niezawisłości państwa. 17 lipca 1939 roku na zjeździe rzemiosła chrześcijańskiego postanowiono, że rzemieślnicy poprą potrzebę nowoczesnego uzbrojenia wojska. Zebrano w tym celu pokaźną sumę pieniędzy. Na uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej 26 sierpnia zaproszono kapitana Wacława Polesińskiego, znanego mówcę i twórcę organizacji, Zakon Krzyża i Miecza, a także wojskowych z generałem Januszem Gąsiorowskim, którzy wygłosili płomienne przemówienia do 100 tysięcy pielgrzymów. Podczas nabożeństwa centralnego przemawiał ojciec Jędrzejewski, nie ukrywając grozy, a zarazem nie szczędząc próśb do Maryi, by Polacy nie poddawali się zwątpieniu i wytrwali przy Bogu. Podobnie mówił biskup częstochowski Teodor Kubina, podkreślając, że żołnierz polski potrafi dzielnie bronić ojczyznę. Warto tu powiedzieć parę słów o założonej w 1937 roku bardzo ciekawej organizacji katolickiej – Zakonie Krzyża i Miecza. Jej członkowie nawiązywali swoimi ideami do rycerskiego etosu. Chcieli między innymi odbudować autorytet zakonnika rycerza, żołnierza, który zawierał elementy niezłomnej wiary, szlachetności i poświęcenia w służbie Bogu i swojej ojczyźnie. Założycielem zakonu, za zgodą najwyższych władz wojskowych, był kapitan dyplomowany Władysław Polesiński, urodzony 8 września 1906 roku.
5: Bardzo uzdolniony pilot, który w 1927 roku ukończył oficerską szkołę lotniczą w Dęblinie. Jednakże w 1931 roku cudem przeżył wypadek lotniczy. Nagła awaria silnika, który miał miejsce pod Krakowem, co w efekcie zmieniło jego postrzegania siebie i świata. Dramatyczne wydarzenie nastąpiło o godzinie 21. Młody pilot zawołał: Jezu, ratuj! I w tym samym momencie usłyszał głos instruujący go, co ma robić, by natychmiast opuścić samolot, on i jego nawigator. Zaraz potem nastąpił wybuch. W domu dowiedział się, iż jego żona Janina modliła się dokładnie w tym czasie w jego intencji do Matki Bożej. Władysław Polesiński w momencie katastrofy był w głębokim szoku, ale dzięki wewnętrznemu głosowi, który podpowiedział mi, jak powinienem się wydostać z samolotu przed eksplozją maszyny, uratowałem się. Młody oficer od tamtego czasu stał się człowiekiem głębokiej wiary i wpadł na pomysł założenia rycerskiego zakonu Krzyża i Miecza. Była to organizacja pomyślana dla katolickich oficerów Wojska Polskiego. Chodziło o odrodzenie szlachetnych postaw moralnych w narodzie w oparciu o nauki Kościoła katolickiego. Członkowie zakonu wprowadzili zwyczaj meldowania się u Matki Bożej o godzinie 21. To było właśnie początkiem gromadzącego każdego dnia tysiące Polaków apelu jasnogórskiego. Kapitan Władysław Polesiński zginął 16 września 1939 roku. Jego samolot został zestrzelony, a pilot na skutek odniesionych ran niebawem zmarł. Zakon Krzyża i Miecza działał po wybuchu wojny i ostatecznie wszedł w skład Federacji Organizacji Narodowo-Katolickich Unia. W tych dramatycznych dniach przed wybuchem wojny oczy wierzących były zwrócone ku Jasnej Górze. Oczekiwały wręcz cudu, a przynajmniej nadziemskiej otuchy w tej godzinie braku nadziei. W klasztorze także radzono, jak zabezpieczyć największą świętość narodu i uchronić przed najeźdźcą cudowny obraz. Czy ma pozostać na swoim miejscu, czy należy go ukryć, wywieźć, gdzie, jak? Tylko raz zdarzyło się, że ratując obraz, wywieziono go na Śląsk. Było to przed najazdem szwedzkim w XVII wieku. Po naradach zapadła w ścisłym kręgu decyzja. Obraz zostanie na Jasnej Górze, ale musi zostać ukryty. Znana poetka Kazimiera Iłłakowiczówna pisała 8 września 1939 roku w wierszu zatytułowanym Do Matki Boskiej Ukrytej prorocze słowa: Pod Twoją obronę, Matko, i Ty, pod obronę naszą, o Królowo, niechaj Cię tam, gdzieś ukrytą, najazd piekielny nie straszy. Sił nam dodaj, od zwątpienia zachowaj. Faktycznie przełożeni i kilku wtajemniczonych zakonników przenieśli obraz do nowej rezydencji. Tym razem była to procesja bez lamp i fanfar. W ołtarzu umieszczono kopię namalowaną przez ojca Augustyna Jędrzejczyka. Nikt z pielgrzymów, ani nawet Paulinów, nie dostrzegł zmiany. 1 września wybuchła wojna. Na Częstochowę spadło wiele bomb. Ciężkie samoloty przelatywały dalej, nad Warszawę. Drogi zaroiły się od wojska oraz wozów z uciekinierami. Na Jasnej Górze dniem i nocą odprawiano nabożeństwa przed cudownym obrazem. Szloch płaczących przenosił się poza ściany kaplicy. Ludzie przerażeni nadchodzącymi wieściami o mordach, gwałtach i pożarach wprost odchodzili od zmysłów. W związku z plotkami o zbombardowaniu Jasnej Góry okupant zażądał oświadczenia przeora, że klasztor został nietknięty. Krótki komunikat szybko rozpowszechniano w prasie. Niemcom jakby zależało na rozgłoszeniu wszem wobec o ich opiece nad Jasną Górą. Chodziło o zaprzestanie rozgłaszanym historiom o cudownym ocaleniu Jasnej Góry przed zbombardowaniem. Niektóre ze świadectw o próbie zbombardowania klasztoru sugerują wprost, że 1 września sama Matka Boża ocaliła Jasną Górę, ponieważ wysłana w tym celu eskadra samolotów zawróciła, a piloci tłumaczyli się, że otrzymali złe mapy, ponieważ w miejscu celu znajdowało się ogromne jezioro i do niego zrzucili bomby. Dowództwo oskarżyło pilotów o sabotaż, oddano ich pod sąd polowy. Tego dnia wysłano 2 eskadrę, ale i ci piloci zawiedli, ponieważ w miejscu celu zobaczyli ogromny las. 2 września wysłano 3 eskadrę z załogą składającą się z oficerów SS. Żaden z nich nie powrócił do bazy. Jeden z uratowanych oficerów, ciężko ranny podczas przymusowego lądowania, tak opowiedział o zdarzeniu. Zgłosiłem się na ochotnika do eskadry, której celem było zbombardowanie kościoła z obrazem Szwarce Madonna w Częstochowie w dniu 2 września 1939 roku. Zażądano ochotników, ponieważ 2 poprzednie eskadry na skutek sabotażu czy dywersji nie wykonały tego zadania. Postanowiliśmy wykonać to zadanie za wszelką cenę, gdyż taki był rozkaz naszego dowództwa SS. Lot odbywał się normalnie. Niespodziewanie w połowie trasy stery nasze zaczęły działać samoczynnie i zauważyłem, że wszyscy lecą w różnych kierunkach, nie osiągając celu. Ja wylądowałem w Czechosłowacji na Kartoflisku z powodu braku benzyny. O losie kolegów nic nie wiem. Wiem, że będę kaleką do końca życia, ponieważ z Bogiem nie wolno walczyć. To moje kalectwo jest dla mnie cudem odzyskania wiary. Znając barbarzyńskie działania okupanta wobec Polski, z całym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że zamierzali zniszczyć także jasnogórski klasztor, ale żadna bomba go nie dosięgła. Jeśli wierzyć zeznaniom, byłby to pierwszy podczas II wojny światowej cud pomieszania planów wroga przez Matkę Bożą. Pierwszy, ale nie ostatni. Czuwała bowiem Matka Boża cały czas nad swoim świętym domem. 3 września 1939 roku, około godziny 16, pojawiły się w mieście pierwsze oddziały Niemców. Do jasnogórskiej kaplicy weszło z butą zwycięzców kilku oficerów i żądali natychmiastowego odsłonięcia cudownego obrazu. Kiedy go zobaczyli, żaden z żołnierzy nie ukląkł, udając, że nie ma w nim nic nadzwyczajnego. Po chwili, bez gestu szacunku dla świętości, demonstracyjnie opuścili kaplicę. Na Jasną Górę przybywali inni niemieccy oficerowie. Z całą pewnością byli tu Himmler i Frank. Ten ostatni przyjechał tu z żoną i dziećmi. Kiedy chciał przekroczyć klauzurę, przeor próbował się sprzeciwić. Proszę otworzyć. Ja znam prawo kanoniczne, powiedział Frank. Jako piastujący najwyższą władzę w generalnej guberni uważał się za osobę, której statuty zakonne pozwalały wejść do środka. Co ciekawe, ten śmiertelny wróg Polski i Polaków pozostawił niezwykle ważne świadectwo o znaczeniu Jasnej Góry. Zapisał w swoim dzienniku: Kościół jest dla umysłów polskich centralnym punktem zbornym, który promieniuje stale w milczeniu i spełnia przez to funkcję jakby wiecznego światła. Gdy wszystkie światła dla Polski zgasły, to wtedy zawsze jeszcze była święta z Częstochowy i Kościół. Próbował bronić naszej ojczyzny papież Pius XII, apelujący do wszystkich o zawierzenie się Boga Rodzicy Dziewicy, Królowej Polski z Jasnej Góry. W odpowiedzi Na publiczne stwierdzenie Benito Mussoliniego, koniec z Polską, e finita la Polonia, Pius XII odpowiedział: nie zginęła Polska i nie zginie, bo Polska wierzy, Polska się modli, Polska ma jasną górę i wierzące matki. I dodał: ojczyzna świętego Kazimierza i świętej Jadwigi, dwóch świętych Stanisławów, świętego Jana Kantego i świętego Andrzeja Boboli mogła w ciągu wieków na dłużej lub na krócej postradać swe ziemie, swe dobra, swą niepodległość, ale nigdy jednak nie pozbyła się wiary. Nigdy nie zatraciła serdecznej czci dla Najświętszej Panny, wszechwładnej, a słodkiej Królowej Polski, której obraz cudowny znajduje się od wieków w częstochowskiej świątyni, a która w godzinach ucisku jest pocieszycielką całego narodu i powiernicą jego niezniszczalnych nadziei. 30 września 1939 rok. Podczas długiej nocy okupacji rozpoczęła się dla Jasnej Góry nowa karta dziejów. Przybywali tu wysiedleni, ścigani, potrzebujący i głodni. Wielu z nich znalazło oparcie i mieszkanie na cały okres wojny. Bardzo wcześnie na Jasnej Górze powstała konspiracyjna komórka. Odbywały się narady, krzyżowały informacje. Choć władze okupacyjne dość często domagały się listy mieszkańców klasztoru, a życie było ściśle obserwowane i kontrolowane, macierzyński płaszcz Maryi okazał się jednak bardzo szeroki i bezpieczny. Prymas Chląd czytał podczas wojny przy grocie w Lourdes pamiętnik ojca Augustyna Kordeckiego, który nasuwał mu analogię do chwili obecnej. Zanotował: wszystko skończy się znowu ślubami narodu, tym razem, jak mocno wierzę, dochowanymi w porywie nowego życia. Kiedy okazało się, że nie będzie mógł tak szybko powrócić do Polski, nie opuszczała go wiara w cud przemiany. Częstochowska pani towarzyszyła mu nieustannie w tułaczce. Wiosną 1943 roku zamieszkał w opactwie benedyktynów nad jeziorem de Bourget w Sabaudii. Do odprawienia mszy świętej służył mu kielich z emaliowanym wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej, ofiarowany przez kobiety polskie papieżowi Leonowi XIII. Z czasem znani z nienawiści do wszystkiego, co polskie, niemieccy oficerowie na Jasnej Górze niespodziewanie wpisywali się do księgi pamiątkowej, fotografowali się na tle obrazu Matki Bożej, odnosili się z pewną wymuszoną grzecznością wobec tego miejsca. Można dodać, że jeden z najbardziej złośliwych i wrogo nastawionych do Polaków nadburmistrzów Częstochowy, dr Richard Wendler, miał z przekąsem powtarzać mieszkańcom miasta, że Czarna Madonna uratowała Częstochowę przed wcieleniem do jej Rzeszy, choć gwoli prawdy należy dodać, że szeregowi żołnierze, znając prawdziwe intencje swoich przełożonych, nie kryli lekceważenia wobec obrazu Matki Bożej. Wchodzili do kaplicy w czapkach, z papierosami w ustach, z psami na smyczy, głośno rozmawiali. Poza murami szalał terror, tymczasem w klasztorze w zasadzie nie dokonywano aresztowań. Więcej, pozwalano na publikowanie propagandowych artykułów chwalących życie religijne klasztoru, a także na zamieszczanie zdjęć modlących się pielgrzymów. Niemcy wymogli nawet na przeorze, ojcu Norbercie Motylewskim, wydanie oświadczenia, że klasztor cieszy się swobodą kultu. Była to oczywiście nieprawda, ponieważ z roku na rok ograniczano działalność sanktuarium, zdając sobie sprawę z siły oddziaływania Jasnej Góry na lud. Kontrolowano nabożeństwa i wypowiedzi kaznodziejów. Wprowadzano szpiega do grona przewodników, sprawdzano dokładnie zakonników. Wszystko to jednak czyniono dyskretnie, nie chcąc do końca lekceważyć opinii światowej. Zdarzało się, że niemieccy żołnierze prosili o spowiedź. Poświęcali dewocjonalia, klękali w kaplicy do modlitwy. Kornie wpatrywali się w obraz Matki Bożej. Jeden z pierwszych zapisów w kronice na ten temat dotyczy doktora medycyny Teodora Ambrusztera, niepraktykującego katolika. Przybył on na Jasną Górę 18 września 1939 roku i przebywał tu kilkanaście dni. Podczas odsłonięcia obrazu doznał wewnętrznej przemiany i odzyskał wiarę. Następnego dnia przystąpił do spowiedzi oraz podyktował kustoszowi zeznanie o swoim nawróceniu. Podobne świadectwo złożył oficer Joseph Esser z Kolonii, który codziennie przystępował do Komunii Świętej i przyjął obrazek Matki Bożej Jasnogórskiej. Inni oficerowie prosili o namalowanie obrazu Czarnej Madonny. Wśród zwiedzających Jasną Górę był m.in. faszystowski dziennikarz Curzio Malaparte, który widząc w kaplicy grupę głośno płaczących wiernych, doznał wewnętrznego wstrząsu. Pisał potem o głębokim związku łączącym naród polski z Matką Najświętszą. Włoski pisarz Giovanni Guareci, więziony przez Niemców w Częstochowie, będąc świadkiem odsłonięcia obrazu Matki Bożej, napisał: podnosi się śpiew tłumu i odzywa się prawdziwy głos Polski, pełen godności ból narodu. Od wieków zwyczajnego pęd i ich zrywania, narodu wiecznie zabijanego, który nigdy nie umiera. Pielgrzymka Młodzieży Akademickiej, zapoczątkowana w 1936 roku, była kontynuowana także podczas okupacji. Co roku przybywało kilkadziesiąt osób, odmawiając akademickie ślubowanie. Wszystko odbywało się w pełnej konspiracji, w porozumieniu z ojcami z Jasnej Góry. 24 maja 1942 roku wśród 19 delegatów było trzech z Krakowa: Tadeusz Ulewicz, Wojciech Żukrowski i Karol Wojtyła. Znowu wszystko odbyło się w największej konspiracji. Zachowała się szczęśliwie karta wpisowa tej pielgrzymki, zaopatrzona u góry w zwięzłą inskrypcję ojca Sawickiego, że w szóstą rocznicę pamiętnych ślubowań akademickich, w przededniu ostatecznych zmagań wojennych, mimo szalonego terroru, nieugięcie stojąc na straży ducha, z wiarą w lepsze jutro my, polska młodzież akademicka, w podziwie dla wyroków opatrzności, składamy na Jasnej Górze nasze ślubowania. Podobnie przybywała pielgrzymka warszawska, a po upadku Powstania Warszawskiego tysiące wysiedlonych warszawiaków znalazło się na Jasnej Górze, by u Matki Bożej wyżalić się i wypłakać, by sobie ulżyć, podziękować za ocalone życie, za wolność, uniknięcie obozu i kalectwa. Tak wypełniał się pewien scenariusz opatrzności, o czym mamy zapis w jednej z rozmów z gubernatorem Hansem Frankiem w Krakowie. Kiedy jakiś generał niemiecki powiedział, że Polska już nie istnieje, została ujarzmiona na wieki, to już zawsze będzie państwo niemieckie, wówczas gubernator Frank miał odpowiedzieć: dopóki świeci się światło na Jasnej Górze, światło Jasnej Góry, czyli światło Matki Bożej, dopóty Polacy nie utracą nadziei. Czyli dopóki Polacy zachowają pobożność maryjną, ufność do Matki Bożej, przetrwają wszelkiego rodzaju zawirowania historii. Klasztor jasnogórski przetrwał wojnę bez większego uszczerbku, ale o to postarała się już sama Matka Boża. Prawdą jest, że krótko przed zakończeniem wojny dyplomaci w Watykanie, Londynie i Waszyngtonie zabiegali o to, by Jasną Górę ominęły działania zbliżającego się frontu, by nie ucierpiał klasztor z jego świętym obrazem. Naciski dyplomatyczne dotarły do Niemców i Rosjan. Ci ostatni zdobyli miasto bez bombardowania i długotrwałych, krwawych zmagań. Niewyjaśniony jednak pozostaje problem, czy uciekający z klasztoru Niemcy chcieli go zniszczyć, czy też na prędce wzniesiony ogień miał tylko zatrzeć ślady ich obecności. Faktem jest, że od podpalonego przez Niemców samochodu mogły zająć się stojące obok beczki z prochem, ale do eksplozji nie doszło. Był to widoczny kolejny przejaw Bożej opatrzności. Czy to był już koniec opieki Matki Najświętszej nad swoim klasztorem oraz polskim narodem? Oczywiście nie. W tych kolejnych ważnych momentach polskiej historii Matka Boża zwyciężała nadal między innymi przez opatrznościowych mężów Kościoła, którzy zawierzyli wszystko jej wstawiennictwu. Byli to między innymi święty Maksymilian Maria Kolbe, prymasi, polski sługa Boży kardynał August Chlond i błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński oraz święty Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Rozdział 22. Zdobyć Polskę i świat dla niepokalanej. Łamiący się z płaczu głos Franciszka Gajowniczka zmieszał się z przekleństwami komendanta Friedricha. Więzienny szereg jakby się zachwiał z lęku. Co teraz się wydarzy? Rozpacz współwięźnia wstrząsnęła ojcem Maksymilianem. Nie miał czasu na myślenie. Ta decyzja przyszła jak światło błyskawicy. Wystąpił z więziennego szeregu i w tym momencie usłyszał pytanie jak świst bata. Was wilda, spolni się szwajn. To było skierowane do niego. To on był tą polską świnią. Odpowiedział spokojnie. Ich bin ein polischer, katholischer Priester. Ich will für ihn sterben. Jestem polskim katolickim księdzem. Chcę umrzeć zamiast niego. Trudno sobie wyobrazić, co w tej chwili pomyślało kilkuset bezradnych świadków tej sceny. Byli wśród nich także ci, których ojciec Maksymilian z narażeniem życia spowiadał, z którymi dzielił się głodową porcją chleba. To był szokujący obraz. Ojciec Maksymilian idący na śmierć za Franciszka Gajowniczka jawił się jak drugi Chrystus. Jego czyn miał znamie czystej miłości. Stawał się ofiarą ponadczasową, powszechną, budującą Kościół. Komendant w podobnej sytuacji wyciągał pistolet i osobiście wymierzał karę za bezczelne zachowanie. Dlaczego tym razem ugiął się i przyjął propozycję więźnia, a nawet wyrażając zgodę zwrócił się do Kolbego per pan? W głodowej celi śmierci ojciec Kolbe miał wiele czasu na modlitwę. Zapewne jak w zwierciadle przesuwały się przed jego oczyma obrazy z całego życia. Zduńska Wola, 1894 rok. Tam się urodził. Był drugim z kolei dzieckiem. Rodzice trudnili się tkactwem, ale z powodu trudnych warunków materialnych musieli zlikwidować warsztat i przenieść się najpierw do Łodzi, a później do Pabianic. Mając 12 lat, doznał objawienia Matki Bożej. Maryja, trzymając w rękach dwie korony, białą i czerwoną, zapytała go, którą chce, a równocześnie dała mu do zrozumienia, że biała oznacza czystość, a czerwona – męczeństwo. Odpowiedział, że chce obydwie. Wówczas Matka Boża mile się uśmiechnęła do niego i odeszła. Widzenie miało miejsce w kościele parafialnym w Pabianicach w 1907 roku po misjach przeprowadzonych przez franciszkanów. Pod ich wpływem, za zgodą rodziców, razem ze starszym bratem Franciszkiem przedarł się przez granicę zaboru rosyjskiego. Dotarli do Lwowa, gdzie obydwaj wstąpili do małego seminarium franciszkanów konwentualnych. 4 września 1910 roku rozpoczął nowicjat, a podczas obłóczyn przyjął imię zakonne Maksymilian. Imię, które stało się dewizą jego maksymalistycznych dążeń. Potem były studia w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. W Rzymie też 28 kwietnia 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W 1919 roku obronił dwa doktoraty z filozofii i teologii. Zapewne świadczą one o jego pracowitości i uzdolnieniach, ale bynajmniej nie poświęcał w tych latach całej uwagi nauce. W czasie studiów bowiem założył z kolegami Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. W celu zdobycia całego świata dla serca Jezusowego przez Niepokalaną. Pomysł zrodził się pod wpływem pochodów masonerii w Rzymie, atakującej papieża i kościół. Opuszczając Rzym w lipcu 1919 roku, uzyskał dla swojego stowarzyszenia błogosławieństwo papieża Benedykta XV. Wróciwszy do wolnej Polski, miał zamiar nawrócić i uświęcić świat przez Niepokalaną. W tym celu rozpoczął tworzenie kół Rycerstwa Niepokalanej, dla których zaczął wydawać czasopismo pod tym samym tytułem. Najpierw w Grodnie, a od jesieni 1927 roku, kiedy znalazł dobroczyńcę i przyjaciela w osobie księcia Druckiego Lubeckiego w Teresinie pod Warszawą, kontynuował wydawanie Rycerza Niepokalanej, budując w tym celu klasztor i ogromne wydawnictwo. Celem była oczywiście idea podbicia całego świata dla Chrystusa przez Niepokalaną. Kolbe kochał działanie oraz stawiał sobie i innym maksymalistyczne wymagania. Z wyrokiem śmierci, wydanym przez własne płuca, lekarze stale dziwili się, że jeszcze żyje, w 1930 roku wraz z czterema braćmi udał się na misję na Daleki Wschód do Japonii. W miesiąc po przybyciu do Nagasaki ojciec Maksymilian wydaje pierwszy numer Rycerza Niepokalanej w języku japońskim. Zakłada klasztor pod uroczą nazwą Ogród Niepokalanej – Mugenzai no Sono. W czerwcu 1936 roku ojciec Maksymilian wrócił do Polski i został ponownie wybrany gwardianem Niepokalanowa. Ogromny już klasztor wymagał umocnienia duchowego, dlatego służąc braciom, często wygłaszał im konferencje, spotykał się w grupach, starał się być obecny w życiu wspólnoty. Stał się ojcem i przewodnikiem tej wielkiej gromady braci. Po ludzku bowiem sądząc, było rzeczą niemożliwą, by po 12 latach istnienia Niepokalanowa liczba braci wzrosła do 772. Na całym świecie mówiono o tym klasztorze jako największym w Europie konwencie zakonnym od średniowiecza. Bez pomocy innych, a jedynie za pozwoleniem przełożonych, licząc przede wszystkim na Bożą opatrzność i ofiarność ludzi świeckich, ojciec Maksymilian założył tam seminarium misyjne, ogromne wydawnictwo, redakcję Dziennika Katolickiego. Dzięki sprawnej organizacji wznoszono w Niepokalanowie nowe budynki, rosły nakłady pism, założono nawet własną radiostację. Kilku braci uczyło się pilotażu, aby w Niepokalanowie mogło powstać lotnisko. Dość wspomnieć, że w 1938 roku Rycerz Niepokalanej osiągnął 1 000 000 egzemplarzy jednorazowego nakładu. Mały dziennik, pismo codzienne, 220 tysięcy. Ojciec Maksymilian zamierzał również wydawać pismo sportowe dla młodzieży, które miało się ukazywać 2 razy w tygodniu. Jego dewizą było, aby w każdym kraju powstał Niepokalanów, w którym i przez który ma rządzić Niepokalana, posługując się wszelkimi środkami, nawet najnowocześniejszymi. Kiedy 1 września 1939 roku wybuchła wojna, ojciec Maksymilian rozesłał zakonników w rodzinne strony z zachętą, aby służyli w szeregach PCK, a sam z około 40 braćmi pozostał w Niepokalanowie. Już 19 września Niemcy aresztowali braci, przewieźli ich do obozów w Lambsdorff, Amtitz i do Ostrzeszowa. Dzięki interwencji różnych osobistości zostali zwolnieni 8 grudnia. Ojciec Kolbe wrócił do Niepokalanowa, gdzie przyjął 3000 osób wysiedlonych z Poznańskiego. Było wśród nich 2000 Żydów. Zawierzywszy Bogu, w klasztorze była nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Otwierał przeróżne warsztaty pracy, aby tak wielka grupa ludzi mogła przeżyć. 17 lutego 1941 roku hitlerowcy uwięzili ponownie ojca Kolbego razem z 4 braćmi. Do 28 maja trzymano ich na Pawiaku, a następnie wywieziono do Oświęcimia. Tam otrzymał ojciec Maksymilian numer obozowy 16670 i trafił do wyjątkowo źle traktowanej przez hitlerowców grupy księży pod władzę krwawego Krotta, zboczeńca i sadysty. Końcowy obraz, kiedy pod koniec lipca z jego bloku numer 14 uciekł któryś z więźniów, komendant obozu Karl Friedrich w odwecie i na postrach innym skazał za to 10 więźniów na śmierć głodową. W bloku numer 13, nazwanym przez więźniów blokiem śmierci, rozegrał się ostatni akt życia ojca Maksymiliana. Tam, wydawałoby się na dnie piekła, franciszkanin był wprost aniołem dla współtowarzyszy niedoli. Modlił się nieustannie i do modlitwy zachęcał innych. Jednał ich z Bogiem. Czynił wszystko, by nie umierali z uczuciem nienawiści do swych oprawców. SS-mani, widząc to, nie mogli wyjść z podziwu i mówili między sobą: ależ ten ksiądz jest przyzwoitym człowiekiem. Takiego jeszcze tutaj nie było. Ojciec Maksymilian umarł dobity zastrzykiem kwasu karbolowego 14 sierpnia 1941 roku w Wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Siedział oparty o ścianę z twarzą jasną, promienną i piękną, jak ten, który

przed łamaniem sumień, jak zachować wewnętrzną wolność i godność. Rozdział 24. Szukałem, gdzie ubezpieczyć prześladowany Kościół i zmagający się naród. Uroczyste zawierzenie narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi przez prymasa Augusta Chlonda 8 września 1946 roku było fundamentem wielkiego narodowego programu maryjnego, wprowadzeniem do ślubów jasnogórskich, do wielkiej nowenny przygotowującej naród do obchodów tysiąclecia chrztu Polski 1957-1966, do milenium 1966, łączącego się z nawiedzeniem przez kopię cudownego obrazu Matki Bożej wszystkich parafii w Polsce. To zawierzenie wyprosiło Boże błogosławieństwo, które pozwoliło przejść Kościołowi suchą nogą przez Morze Czerwone komunizmu. W tej wrześniowej uroczystości 1946 roku wśród polskich biskupów pierwsze kroki stawiał przyszły prymas tysiąclecia Stefan Wyszyński, niedawno konsekrowany biskup lubelski. W liście pasterskim pisał, że Jasna Góra nowe przeżywa oblężenie. Nie wróg ci to, choć szturm za szturmem idzie na wały klasztorne. To oblężenie serc, to mobilizacja ducha narodu. Zbiegła się tu Polska cała, zbudzona dzielnym przykładem męskiej młodzieży akademickiej, by Maryi dziękować, by ją wielbić, by składać ofiary i śluby, by prosić. W ślubach tych niemal wszystkich stanów i zawodów przebija moc jednocząca naród w czci ku Najświętszej Maryi Pannie, w zdecydowanej wokół wyznawania, bronienia i szerzenia wiary katolickiej, stosowania zasad Chrystusa w życiu zawodowym, społecznym, narodowym i państwowym. Ten najmłodszy wówczas biskup w Episkopacie Polski dokonywał u początków swojego posługiwania Kościołowi i narodowi wyboru maryjnej drogi dla swojej przyszłej prymasowskiej służby, wyboru ściśle związanego z Matką Bożą, z Jasną Górą. Przed laty 3 sierpnia 1924 roku biskup Wojciech Owczarek z Włocławka udzielił mu święceń w kaplicy Matki Bożej w katedrze włocławskiej, później niż innym diakonom, ponieważ młody Wyszyński był wówczas chory na płuca i przebywał w szpitalu. Podczas ceremonii poczuł się tak słabo, że wygodniej mu było leżeć krzyżem na ziemi niż stać. 2 dni później przyjechał na Jasną Górę, aby odprawić przed cudownym obrazem swoją pierwszą mszę świętą. Nie mając już Matki Ziemskiej, pragnął mieć Matkę, która stałaby przy nim w każdej mszy świętej, jak stała przy Chrystusie na Kalwarii. Potem jako młody kapłan zamierzał ksiądz Wyszyński wstąpić do zakonu ojców Paulinów. Pociągała go służba Pani Jasnogórskiej. Pragnął także usługiwać przybywającym tu pielgrzymom. Choć ostatecznie odwiódł go od tego zamiaru ksiądz Karniłowicz, to jednak pragnienie życia w bliskości Jasnej Góry pozostało w nim na zawsze. Kiedy więc przyszedł moment konsekracji biskupiej, odbyła się ona nie we Włocławku, ale na Jasnej Górze. 12 maja 1946 roku ksiądz Wyszyński przyjął sakrę biskupią przed cudownym obrazem w Bazylice Jasnogórskiej z rąk kardynała Augusta Chlonda. Tego dnia Jasna Góra stała się dla niego najważniejszym miejscem na świecie. Odtąd w sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski zwiąże całe swoje życie. Na pieczęci biskupiej ksiądz Wyszyński umieścił wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej bez korony. Prymas Chlond, zauważywszy tę miłość młodego biskupa do Pani Jasnogórskiej, powierzył właśnie jemu wygłoszenie kazania na Jasnej Górze 8 września 1946 roku, w dniu poświęcenia Polski

0: niepokalanemu sercu Maryi. Nie trzeba chyba nikomu przypominać, że w latach PRL-u kardynał Stefan Wyszyński był utożsamiany z Kościołem polskim. W tamtych latach olbrzymią większość ludzi Kościoła, tak duchownych, jak i świeckich, cechowało głębokie przywiązanie do tradycji. Dzięki jasnej i zdecydowanej postawie prymasa każdy mógł się jakoś określić we wspólnocie Kościoła, dostrzec siebie pośród apostołów i świadków, czy też przeciwnie, pośród sług komunistycznego systemu. Prymas był jakby posłany od Boga, aby prowadził Kościół pewną ręką. Rozwinął go, uczynił przykładem dla innych wspólnot kościelnych w sąsiednich krajach. W efekcie na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia od chrztu w Polsce, jak powiedział o kardynale Wyszyńskim święty Jan Paweł II, sam mocny służbą, tą swoją prymasowską służbą, czynił mocnym Kościół i naród. Potrafił kardynał Wyszyński wypowiedzieć władzy swoje non possumus, nie możemy pozwolić, za co został na 3 lata uwięziony 8 grudnia 1953 roku w Stoczku Warmińskim ksiądz prymas dokonał aktu całkowitego oddania się Matce Bożej, a przez nią Bogu. Był gotów na wszystko, co mu opatrzność wyznaczy. Ufał, że te lata odosobnienia przyczynią się w ostatecznym skutku do chwały Kościoła. Pod wpływem natchnienia w tych dramatycznych okolicznościach całkowitego odcięcia od świata narodziło się olbrzymie maryjne dzieło prymasa, a właściwie idea ratunku dla Polski poprzez odnowienie ślubów jasnogórskich w 300. rocznicę ich złożenia Matce Najświętszej przez króla Jana Kazimierza. To w więzieniu narodziła się także myśl wielkiej nowenny tysiąclecia, dzieła moralnego odrodzenia narodu przed tysiącleciem chrztu Polski, a co za tym idzie, oddania narodu w macierzyńską niewolę Maryi, za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. To również wówczas zrodził się pomysł nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce przez wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Będąc więziony w Komańczy 16 maja 1956 roku w dzień świętego Andrzeja Boboli, prymas napisał tekst jasnogórskich ślubów narodu polskiego. 26 sierpnia na Jasną Górę przybyła ponad milionowa rzesza wiernych. Kiedy na początku mszy świętej przeor Jasnej Góry, ojciec Jerzy Tomziński, wyniósł wielki biało-czerwony bukiet róż i położył je na pustym fotelu prymasa Polski, został zwolniony i przywieziony do Warszawy dopiero 28 października tegoż roku, natychmiast rozległ się pojedynczy krzyk jakiegoś ubeka precz z Wyszyńskim. Szybko został zagłuszony śpiewem Serdeczna Matko. Na zakończenie sumy przed cudownym obrazem biskup Michał Klepacz odczytał tekst ślubów, a odpowiadała mu milionowa rzesza wiernych słowami: Królowo Polski, przyrzekamy. Na koniec cudowny obraz zdjęto z ołtarza i pobłogosławiono nim zgromadzonych pielgrzymów. Setki tysięcy rąk z różańcami i krzyżami wyciągnęło się w górę, było słychać szloch i pobożne wołania. Przy pomniku ojca Kordeckiego procesja zatrzymała się na chwilę i znowu biskupi pobłogosławili cudownym wizerunkiem zgromadzony lud. To był niesamowity widok, prawdziwy cud, taka uroczystość i takie słowa ślubowania w tamtych okolicznościach. Wszak dzierżący mocno władze komuniści zapowiedzieli zmiecenie Kościoła z powierzchni ziemi, a tu wyśpiewano hymn zwycięstwa wiary, słowa o trwaniu w obronie nienarodzonych, świętości rodziny, walce z wadami narodowymi, rozwijaniu miłości i sprawiedliwości społecznej w imię Chrystusa. Pod koniec 1956 roku prymas postawił stronie rządowej 5 żądań. Pierwsze, powrotu biskupów na swoje stanowiska do diecezji, z których zostali siłą usunięci. Drugie, państwo musiało wycofać się z dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Trzecie, seminaria duchowne miały podlegać wyłącznie kontroli hierarchii kościelnej, a nie władz rządowych. Czwarte, Kościół zachowywał prawo do swobodnej katechizacji młodzieży. Piąte, ochrzczonemu narodowi przysługiwało prawo do wydawania prasy katolickiej. Wyrażając swoją wdzięczność za uwolnienie Matce Bożej, mówił: najodpowiedniejsze byłoby teraz milczenie, jest to bowiem chwila bardzo wielka i bardzo doniosła. Spotkania z moją najlepszą panią, Matką Jasnogórską, która była mi wszystkim w trudnych, lecz zaszczytnych dniach mego więzienia, gdy prymasowi Polski dana była radość dla imienia Bożego ze lżywości cierpieć. Ta, przed obliczem której teraz stoję, była mi przez cały ten czas mocą, wytrwaniem, światłem i oparciem, pociechą, nadzieją i pomocą nieustanną, prawdziwą dziewicą, wspomożycielką, Virgo Auxiliatrix. Pomogła mi przetrwać wszystko, co z ręki najlepszego ojca mnie spotkało. Osoba kardynała Wyszyńskiego stała się w tym czasie symbolem wolności i sprawiedliwości, zjednoczenia wszystkich Polaków wokół wartości narodowych i chrześcijańskich. 3 maja 1957 roku rozpoczęła się wielka nowenna tysiąclecia, a od sierpnia wędrówka obrazu nawiedzenia. Prymas wołał: pomóżcie mi wszystko w Polsce oddać Matce Najświętszej. Oglądałem się za pomocą, szukałem, gdzie mam ubezpieczyć prześladowany Kościół i zmagający się naród, i znalazłem jej dłonie. Nie bójcie się oddać Matce Najświętszej. Pomóżcie mi wszystko złożyć w jej świętą niewolę miłości. Ona pomoże nam uratować Kościół i ojczyznę naszą. I uratowała. Na marginesie dodam, że komuniści tak panicznie bali się tej peregrynacji, że nawet zaaresztowano jasnogórski obraz. I w kilku diecezjach nawiedzenie odbywało się przy pustych ramach. Wówczas też szykanowano biskupów i kapłanów. W niektórych miastach, na przykład w Sosnowcu, aby nie dopuścić do uroczystości milenijnych związanych z zawierzeniem narodu Matce Jasnogórskiej, skuto łańcuchami bramy katedry. Przywieziono setki działaczy partyjnych, wypuszczano na ulicę dziesiątki pijanych mężczyzn i kobiet lekkich obyczajów. Wszystko po to, aby ubliżyć przybywającym do Sosnowca kardynałom i biskupom, upokorzyć katolików. Matka Boża, dana nam ku obronie, zamieniła szykany i upokorzenia w zwycięstwo ducha. Tylu duchowych łask, nawróceń, pojednań w rodzinach nie notowano nigdy wcześniej. 3 maja roku milenijnego 1966 roku przybyła na Jasną Górę milionowa rzesza. Prymas poświęcił i nałożył nowe korony na cudowny obraz. Sumę tysiąclecia celebrował metropolita krakowski, arcybiskup Karol Wojtyła. Ksiądz prymas rozpoczął kazanie od słów: przybiegaliśmy na Jasną Górę Zwycięstwa, na wielkie Tedeum narodu polskiego. W tej dziejowej chwili jesteśmy wsłuchani w wielkie akty narodu naszego, od potężnego aktu pierwszego historycznego władcy państwa polskiego, aktu Dagome Iudex, w którym oddawał on Polskę w szczególną opiekę i na własność stolicy apostolskiej. Wsłuchani jesteśmy w dziejowe wołanie narodu, Boga Rodzica, z dawna Polski Tyś Królową. Wsłuchani jesteśmy w akty Unii Lubelskiej, Unii Horodelskiej i Konstytucji 3 maja. W śluby Jana Kazimierza, obierającego Matkę Najświętszą Królową Polski, i w jasnogórskie śluby narodu. Te wielkie akty są dowodem wysokiej kultury duchowej, religijnej, społecznej i politycznej. Obecnie jesteśmy na Jasnej Górze, bo chcemy wypowiedzieć naszą wdzięczność Bogu za Maryję, za jej obecność w misterium Chrystusa i Kościoła, za jej obecność w niełatwych dziejach naszego narodu. Na zakończenie mszy błogosławiony prymas Wyszyński odczytał akt zawierzenia narodu polskiego Matce Najświętszej. Po uroczystościach ksiądz prymas mówił o znaczeniu częstochowskiego sanktuarium. Co się stało na Jasnej Górze? Dotąd nie jesteśmy w stanie dobrze na to odpowiedzieć. Stało się coś więcej niż zamierzaliśmy. Okazało się, że Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia narodu, jest siłą, która chwyta głęboko za serce i trzyma naród cały w pokornej i mocnej postawie wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii. Dla wszystkich nas była to wielka niespodzianka, że potęga Królowej Polski jest w narodzie aż tak wspaniała. Tysiąclecie Chrztu Polski w 1966 roku stało się, najprościej mówiąc, społecznym wyznaniem wiary narodu. Prymas Wyszyński nie doczekał wolnej Polski. Zmarł 28 maja 1981 roku, ale ją na wielu etapach przygotował. Poświadczył to święty Jan Paweł II, który podczas spotkania z rodakami następnego dnia po inauguracji pontyfikatu 23 października 1978 roku powiedział: nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było wiary prymasa Wyszyńskiego, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, jego heroicznej nadziei, zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z biskupim i prymasowskim posługiwaniem kardynała Wyszyńskiego. Cuda polskie. Matka Boża i święci w naszych dziejach. Czesław Ryszka.
1: Jak dobrze wstać, skoro wnet.
2: I boską moc w sercu mieć.
1: Zaprasza Magdalena Woźniak.
3: Warszawa 87,8 FM.

0: Reklama.
1: Niebo to nie tylko miejsce po śmierci. To rzeczywistość, która może być obecna już tu i teraz. Książka Byłem w niebie, autorstwa księdza Mateusza Szerszenia, to nie traktat teologiczny ani katalog cudownych przeżyć. To zbiór duchowych felietonów, myśli, które dojrzewały w ciszy, w świetle Eucharystii, w cieniu cierpienia i radości. Zapraszamy Cię w duchową podróż. Nie obiecujemy łatwych odpowiedzi, ale jeśli choć przez chwilę poczujesz, że dotykasz nieba, to ta książka spełni swój cel. Może i Ty kiedyś powiesz: byłem w niebie. Książkę Byłem w niebie możesz nabyć na stronie pisma Któż jak Bóg pod adresem www.kjb24.pl.
0: Po reklamie.

0: Radio Wnet, więcej niż radio.
1: No, w Warszawie znajduje się nasz chyba dyżurny realizator.
2: Niedzielny dyżurny realizator Fryderyk Litwin, który realizuje właśnie naszą audycję u nas na zegarach w Londynie 8:03, 9:03, jeżeli słuchacie nas z Warszawy lub z któregokolwiek miejsca w Polsce. Z tej strony błękitny hamak, z tej strony czerwony dywan oraz Iza Smolarek.
1: No i Aleks Sławiński tradycyjnie, bo chyba beze mnie też by trudno było tę audycję robić, ponieważ to ja tutaj mam kontrolę lotów po tej stronie. Po drugiej stronie jest Fryderyk Litwin, ale w Warszawie również Fryderyk Litwin. Po drugiej stronie również znajduje się Magda Woźniak, która jak zwykle w każdą niedzielę przedstawia nam bardzo ważne wiadomości, takie właśnie bardzo, bardzo niedzielne. My zaczęliśmy dzisiejszą audycję od grupy The Jam i właśnie ja już jestem zupełnie innym człowiekiem, co przed chwilą grupa nam wyśpiewała. Nie bez powodu zaczęliśmy audycję od tego właśnie bandu, albowiem oni byli gwiazdą wczorajszą naszej audycji Brit Beat, która startuje w każdą niedzielę o godzinie 7, w każdą sobotę o godzinie 7 wieczorem. Iza mi tutaj macha rękoma, zasłania twarz, face palmy robi, nie wiem co się dzieje. No dobra, dzisiaj będziemy mieli również i warszawskich gości. Iza nie chce, żebym zapowiadał przed czasem. Nie wiem, co się z nią dzieje. Ona mi tutaj macha cały czas rękoma, więc ja też będę machał i zasłaniał słońce rękoma. Ponieważ wiemy, że słońce zostało zasłonione w tym tygodniu po raz pierwszy od bardzo wielu lat. Tutaj w Wielkiej Brytanii oglądaliśmy zaćmienie słońca w dużo pełniejszym stopniu niż w Polsce. Im bardziej na zachód, tym lepiej się to oglądało. Moi drodzy, tutaj już mamy faktycznie troszeczkę słońce zasłonione, ponieważ wreszcie trochę więcej chmur się pojawiło po wielu tygodniach suszy, ale słońce, moi drodzy, słońce nigdy się nie poci. O tym zresztą śpiewała grupa Spinal

Oj tak, moi drodzy, słońce nigdy się nie poci. Sun never sweats. I grupa Spinal Tap. Znana właśnie z bardzo, bardzo poważnych tekstów i szczególnie z bardzo poważnego zachowania. Jak najbardziej polecam wam film This is Spinal Tap. Film, który niestety poszedł w zapomnienie, a kiedy byłem dzieciakiem, to był jeden z moich ulubionych filmów o kapelach prawdziwie rockowych. Moi drodzy, faktycznie z tym słońcem to było w tym tygodniu bardzo poważna historia. Wszyscy biegali z jakimiś dziwnymi okularami, z przydymionymi lusterkami, z telefonami, przez które jakoś tam oglądali to słońce, które miało być zasłonione, ale okazuje się, że no nie każdy jednak to oglądał na własne oczy. Tego właśnie zaćmienia słońce nie widziała gwiazda, o której wspominaliśmy całkiem niedawno, która opuściła nas zaledwie kilka dni temu. Wczoraj w jej rodzinnej miejscowości w Walii zgromadziły się ogromne tłumy, by oglądać, jak jej trumna jest wwożona do rodzinnego domu. Mówimy oczywiście o Bonnie Tyler, która zupełnie inaczej się nazywała niż ją znamy. Ona podobno miała na imię Gaynor. No, imię może nie najlepsze, ale nie będziemy o tym dużo wspominać. W każdym razie ona również miała swoje zejścia, czy też zejścia. Dla was Bonnie Tyler, właśnie jej zaćmienie. Zaćmienie może niekoniecznie słońca, zaćmienie serca, moi drodzy. Numer, który chyba wszyscy dobrze znacie. Na 11 minut po godzinie 9 w Radiu Wnet w studiu Londyn. A my już za chwilę przechodzimy na nasz niebieski hamak.

0: No i właśnie ta cała wieczność właśnie zaczyna się tutaj i nie ma już z nami tego zaćmienia słońca, nie ma z nami Bonnie Tyler, ale poezja. Poezja istnieje od tysięcy lat i chyba pozostanie z nami tak długo, jak istnieć będzie nasza kultura i nasza literatura.
1: Mam nadzieję, że poezja ocali nasze słowa, nasze życie i przeniesie nas gdzieś tam właśnie w przestworza. Od początku wakacji, od czerwca prowadzimy cykl Poezja w hamaku i w tym hamaku właśnie, naszym błękitnym hamaku w naszym ogrodzie, tutaj w Studiu London gościmy twórców z Polski, z Wielkiej Brytanii. Teraz w hamaku pojawia się Anna Czerwska, która jest pisarką, poetką, która obecnie mieszka we Wrocławiu.
2: Poezja w hamaku.
3: Anna Czerwska, wiersze. Jesteś światłem mojego cienia, wbijasz się w przełęcz wiatru, przestrzeń. Jest jak rozgrywka w golfa. Wystarczy tylko odpowiednia pozycja. Jesteś paletą barw w bezbarwnej aureoli moich kolorów, ciała bez tatuaży. Uwieramy się nawzajem. Czas. Odrębne stany świadomości. Ha, mam głośny śmiech. Smutku, smuteczku, kochaj mnie. Nie idę dalej. Zewsząd deszczowy poranek, chronimy się przed deszczem jak przed bliskością. Smutku, smuteczku, przychodzisz do mnie, odkrywam źródło nieznanego, słyszę szepty, jakbym miała schizofrenię. Robię schody, my martwi w relacjach, uśpieni przez wersy. Język znika, zanika. Smutku, czy możesz odejść dzisiaj, zamienić się w szczerą radość, zamienić w coś, czego nie umiem nazwać? Z deszczu przychodzisz, w deszcz się obrócisz. Koniec dnia jest frywolnością słońca. Znieczula mnie do granic tych rysów na wodzie. Codzienności, co jak szarańcza wbija w ciebie smród. Okoliczności, które może nigdy nie nadejdą. Ja jestem, ty jesteś frywolnością istnienia, zgubą. End of the day is frivolity of the sun. It numbs beyond the border, scratches on the water. Everyday life, like locust, I feel the smell. These moments will never come. I am, you are, frivolity, excited, loser.
2: Poezja w hamaku.

0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
1: Oj, tak bardzo chcemy więcej. Chcemy tego idealnego dnia, wspaniałego dnia, który chcę spędzić właśnie z tobą i z naszymi dzisiejszymi gośćmi.
2: Na pewno, na pewno. Natomiast piękny jest dzień, kiedy możemy zaczynać ten dzień niedzielny z naszymi słuchaczami. Dziękujemy za wszystkie życzenia i pozdrowienia, które do nas płyną i ze Smolarek albo Alek Słowiński na Facebooku. Tam najłatwiej, najlepiej się z nami kontaktować. Natomiast pamiętasz ten moment, kiedy był COVID, taki głęboki COVID i raz w tygodniu ludzie wychodzili na progi, chyba to był czwartek. I wychodziło się na próg domu i klaskało się o określonej godzinie wszystkim tym,
1: O ósmej
2: wieczorem, dziękuję za szczegóły. Wszystkim tym, którzy pracują w publicznej służbie zdrowia.
1: Czyli NHS.
2: Ja pracowałam w niepublicznej, prywatnej służbie zdrowia i nigdy nie usłyszałam oklasków, pomimo tego, że wykonywałam dokładnie taką samą pracę jak ci pracownicy z publicznej służby zdrowia. No ale dobrze, zostawimy to.
1: Oklaski minęły. Ja teraz pracuję dla NHS i mi nikt nie klaszcze.
2: Widzisz, oklaski minęły, ale może niekoniecznie. Od ponad 2 miesięcy w Wielkiej Brytanii, szczególnie w tej części, gdzie mieści się Studio Londyn, panuje ogromna susza. I wczoraj dostaliśmy alert. Ten alert nas trochę poderwał.
1: RCB, taki jak w Polsce mieliśmy z okazji upadku rakiety.
2: Tak, szczególny
1: który był po
2: alert.
1: Upadku rakiety i teraz ten alert też przyszedł. Uważajcie, susza jest od 2 miesięcy, jest susza, więc mamy alert RCB.
2: Mówiący o tym właśnie, żeby nie rozpalać ognisk, nie robić barbecue gdzieś na zewnątrz.
1: Ogródka za szlaufy nie podlewać.
2: To nie było o tym, ale...
1: No to nie było akurat.
2: W każdym razie... Okazuje się, że w tej chwili ma zacząć padać. Może nie w tej chwili, ale w ciągu...
1: Następnych kilku dni, na pewno.
2: Nie, kolejnych kilku godzin. I wtedy wszyscy mają wyjść na progi swoich domów i klaskać dla deszczu.
1: Bardzo przypomina mi to, wiesz, Indian Ameryki Północnej, którzy też różne cuda robili, żeby zaklinać deszcz, wiesz, zapalenie ognisk właśnie i tańczenie. O klaskaniu tam chyba nic nie było w tych indiańskich tańcach, nie wiem.
2: W każdym razie, kochani, jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i jeżeli właśnie nadciągają chmury nad wasze domy, nad miejsce, gdzie pracujecie albo spacerujecie i jeżeli to są deszczowe chmury, pamiętajcie o tym, żeby zacząć klaskać, kiedy pierwsze krople spadną na ziemię. Nie wiem, do czego to doprowadzi, ale być może to jakaś nagroda dla niebios.
1: No to które... takie atawistyczne, no
2: dokładnie.
1: Właśnie te tańce deszczu. No. Będziemy tak długo klaskać. Podobno właśnie odpowiednie dźwięki skierowane na chmury mogą sprawić, że te krople deszczu będą się gromadzić i spadać nam na głowy, wiesz? Taki stary zwyczaj. No,
2: spróbujemy. W każdym razie być może ta muzyka, którą Alex właśnie za chwileczkę wam zaprezentuje, sprowadzi na was deszcz albo to wszystko, czego chcecie. Za chwileczkę będziemy rozmawiali o tym wszystkim, czego chce Nigel Farage w Wielkiej Brytanii. I za chwileczkę
1: nowy poseł.
2: Stary nowy poseł.
1: Chłopak, który właśnie wrócił do parlamentu. Ja w każdym razie, wiesz, chcę z tobą trochę poklaskać, więc muszę z tobą trochę pobyć. I ja tylko z tobą chciałbym być. Utwór, który ja poznałem, kiedy wykonywała go słynna Samantha Fox, niekoniecznie słynna ze względu na swój wzrost, bo była trochę niższa nawet niż Iza, a bardziej słynna z czegoś zupełnie innego, ale okazuje się, że ten numer jest dużo bardziej historyczny, powstał już chyba w latach 50., ale w XXI wieku o tym kawałku przypomniała sobie grupa Volbeat. Ja chcę być tylko z tobą, moja droga, wiesz, i będziemy razem klaskali.

0: Studio Londyn.
1: I only wanna be with you. Chcę być tylko z tobą, albo po angielsku to może być z tobą, albo z wami, więc chcemy zostać z wami, ze słuchaczami, ale również z naszymi gośćmi. Chociaż mógłbym zrymować z gościami, tak? Ponieważ mamy już naszych pierwszych gości.
2: Na naszej antenie Przemysław Biskup, analityk do spraw Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, a będziemy rozmawiali o polityce Wielkiej Brytanii. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja może dodam, że reprezentuję Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
2: Nigel Farage, lider populistyczno-prawicowej partii Reform UK, wygrał właśnie w miniony czwartek wybory uzupełniające do Izby Gmin w Clacton we wschodniej Anglii. Wygrał je, ale wcześniej zrezygnował z tego stanowiska po to, żeby właśnie wjechać na takim białym koniu i pokazać, że jego głos się liczy, jego postać się liczy w polityce brytyjskiej.
3: Tak. A jakie jest pytanie, pani redaktor?
2: Co Nigel Farage takiego dobrego przywozi? Ponieważ on jest troszeczkę umoczony w afery, a jednak jest bardzo mocno tutaj lubiany chyba, zwłaszcza przez Brytyjczyków.
3: Z punktu widzenia własnych wyborców, moim zdaniem on symbolizuje ciągłość poglądów w kilku kluczowych dla nich sprawach. Przede wszystkim, powiedzmy, w kwestii polityki imigracyjnej raczej i krytyki. Do tego relacji z Unią Europejską, czyli chęci pogłębienia Brexitu. No i do tego w ostatnich 2 latach jego partia zaczęła prezentować się na tle upadku zarówno Partii Konserwatywnej, jak i Partii Pracy, równoległego jednoczesnego upadku obu tych partii, jako po prostu być może jedyna, nie chcę powiedzieć sensowna, ale taka alternatywa, której być może warto dać szansę, o tak bym powiedział.
2: Czy pan doktor dałby jednak szansę partii konserwatywnej, czy partii pracy, czy partii właśnie Reform UK? Jak to z perspektywy polskiej wygląda, jeżeli chodzi o Wielką Brytanię?
3: W tej chwili jest moment przesilenia i trudno jednoznacznie powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Faktem jest, że przez ostatnie mniej więcej 1,5 roku partia Reformy prowadziła w sondażach. Była partią numer 1. Ostatnio mieliśmy kilka sondaży, w których partia pracy po objęciu władzy przez Andy'ego Burnhama przeskoczyła partię Reform. Ale warto zwrócić uwagę, że ciągle w zdecydowanej większości sondaży partia Reform jest co najmniej lepsza od konserwatystów, tak, jeżeli chodzi o notowania. To jest pierwsza kwestia. Druga jest taka, że to przeskoczenie z kolei przez Partię Pracy reformistów, nie wiem jak to nazwać, tak, ten obóz, ono też wiąże się z takim okresem, nazwijmy to, tych przysłowiowych 100 dni miesiąca miodowego dla każdego nowego rządu. Więc moim zdaniem trzeba poczekać chwilę, żeby zobaczyć, czy to jest trend, nowy trend, no z tego przełomu nie staje stałego trendu, czy to jest po prostu wahnięcie w ramach trendu ustanowionego to właśnie mniej więcej co najmniej rok temu, myślę, że 1,5 roku temu. Więc to jest w ramach którego prowadzi Partia Reformy. Jednak. Tutaj trzeba oczywiście podkreślić, że no, pani pytała się o szanse jakby tych 2 tradycyjnych partii. No one są oczywiście ogromne. To można by takim językiem bardzo prostym powiedzieć, że partie tradycyjne mają tak silne zakorzenienie, do niedawna miały silne struktury lokalne i różne inne przewagi, że one zawsze mają prawo pierwokupu. Natomiast to, czy skorzystają z tego prawa pierwokupu do wygrania kolejnych wyborów, No to jest pytanie otwarte. Wydaje się, że Partia Pracy w jakiś sposób podjęła decyzję, że chce spróbować pod rządami Andy'ego Bernama, ale Bernam na razie, warto też podkreślić, nie udzielił odpowiedzi na żadne trudne pytanie polityczne. Więc to, czy ten pierwotny entuzjazm z objęcia przez niego władzy, on się utrzyma dłużej niż 2-3 miesiące, to tak naprawdę dopiero zobaczymy jesienią bieżącego roku.
2: Co Nigel Farage starał się udowodnić, rezygnując, a następnie przychodząc na to samo stanowisko, będąc wybranym przez wiele, wiele, ponad 60% głosów było na niego właśnie i dlatego objął to ponownie to stanowisko.
3: Jak pani słusznie zauważyła, we wstępie Farage miał zarzuty związane z swoimi finansami osobistymi i partyjnymi. No i kalkulacja Farage'a była taka, że jeśli poda się do dymisji i jednocześnie od razu wystartuje w wyborach uzupełniających, no to uzyska odnowiony mandat od swoich wyborców. No jakby w warunkach tych nazwijmy to informacji czy rewelacji o jego tych problemach finansowych. I to z kolei no powinno doprowadzić do takiej sytuacji, że by się kolejne postępowania parlamentarne w tej sprawie no będą politycznie bezzasadne, tak bym powiedział. I szczerze mówiąc, ciekaw jestem, jak do końca z tego problemu wybrnie Izba Gmin w ramach tych postępowań, bo się nie zakończyły, one będą teraz kontynuowane. Dlatego, że widać, że no, Farage wzmocnił swój mandat. No i pytanie, czy można regulować jakby kwestiami proceduralnymi bardzo jasny mandat polityczny bezpośrednio od wyborców. To jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe pytanie, na które w tej chwili jeszcze nie znam odpowiedzi. Natomiast trzeba wyraźnie podkreślić, że szerszy efekt polityczny, który chciał osiągnąć Farage, to znaczy pokonując przedstawicieli głównych partii, bo w okręgu Clacton on zawsze, można powiedzieć, miał naturalną okazję do pokonania tak, swoich przedstawicieli innych partii, no został bardzo stępiony, żeby nie powiedzieć, że wręcz być może częściowo odwrócony w jego kierunku poprzez taki efekt farsy, w ramach którego żadna z dużych partii nie wystawiła kontrkandydata dla Farage'a, natomiast w tej przestrzeni, w tej pustce głównym kandydatem stał się taki, można powiedzieć, komik, tak, o pseudonimie Lord Pinface, czyli Lord Śmietnik, nie wiem, jak to przetłumaczy na polski. W każdym razie, no, kompletnie niepoważna w takim sensie czysto politycznym figura, tak. I ostatecznie świadectwem tego był fakt, że Farage nie przyszedł na ogłoszenie wyników. Nie chciał się dać sfotografować z tym facetem w jednym ujęciu.
2: Lord Śmietnik faktycznie zdobył chyba największą popularność wśród takich osób, które startują w wyborach, ale są komikami i nie są brane na poważnie. A może pan doktor opowiedzieć troszeczkę właśnie o tej historii tych postaci, które kandydują, ale niekoniecznie po to, żeby zostać faktycznie politykami i wpływać na decyzje polityczne, ale po to, żeby podkreślić śmieszność sytuacji.
3: Tak, no to jest dla naszych polskich słuchaczy, bo myślę, że dla brytyjskich to jest raczej oczywista sprawa. To jest taka specyficzna tradycja.

0: reguły założenie jest takie, że ośmiesza się całą klasę polityczną, tak? Że to nie jest takie w czystej postaci party polityką, tak? Że to nie jest skierowane przeciwko jednej partii, tylko polityką jako pewnej grupie ludzi z określonymi przywarami. No w tym wypadku oczywiście to wszystko było bardzo ściśle ukierunkowane partyjnie politycznie, tak? Wiadomo było, że celem tej operacji będzie osobiście Farage, a w szerszym kontekście jego ugrupowania.
1: No i teraz mamy na scenie politycznej z jednej strony Andy Benham, który jest bardzo proeuropejski, a z drugiej strony mamy Nigela Farage'a, który jest bardzo w drugą stronę, czyli przecież on jest ojcem tego sukcesu, że sukcesu albo nie sukcesu, możemy sobie dodać cudzysłów, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Jak te siły się układają z polskiej perspektywy? Jak pan to widzi?
0: Ja bym tutaj polemizował częściowo z pani oceną, że Benham jest proeuropejski. Nie wiem, jaki jest. Jako premier on nie złożył żadnych wielkich deklaracji. Wiemy, że zmienił ministra, który negocjował z Unią Europejską kilka nowych umów. Nie usłyszeliśmy jeszcze żadnego wiążącego stanowiska w sprawach relacji z Unią Europejską i wiemy, że Benham świeżo został kandydatem, świeżo został posłem do parlamentu z okręgu bardzo pro-brexitowego w warunkach, kiedy mogą być przyspieszone wybory. Więc zobaczymy. No na pewno natomiast bezsprzecznie Nigel Farage jest teraz tym głównym chorążem Brexitu, prawda? Tą osobą, która spośród czynnych polityków najbardziej się kojarzy z kampanią w 2016 roku i jednocześnie, co jest niezwykle ważne, jest kimś, kto może w miarę wiarygodny sposób z osobistego punktu widzenia mówić o tym, że Brexit został zdradzony, że co prawda Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale w niedostatecznym stopniu wykorzystała możliwości z tym związane w takim realnym polu regulacyjnym. I to jest moim zdaniem wątek, który jeszcze przez jakiś czas będzie miał istotną nośność w polityce brytyjskiej.
1: Czy Wielka Brytania jest potrzebna Europie w takim razie z polskiego punktu widzenia?
0: Z polskiego punktu widzenia absolutnie tak. Zwłaszcza jako partner w dziedzinie bezpieczeństwa. I to jest najbardziej niedoregulowana, niedogadana sfera po Brexicie. Dlatego przypomnijmy, że w 2020 roku podczas negocjacji nad tak zwaną umową o handlu i współpracy, która obowiązuje obecnie, Brytyjczycy, ówczesny rząd Borisa Johnsona uznał, że Wielka Brytania wnosi znacznie więcej w dziedzinie bezpieczeństwa niż sama jakby dostaje od Unii Europejskiej, co na tamten moment przynajmniej moim zdaniem było prawdą. No i oczekiwał kompensat gospodarczych za kontynuowanie tej współpracy. Strony się nie dogadały, więc cały ten rozdział wypadł. Mamy taki dokument polityczny z 2025 roku oraz realne zaangażowanie Wielkiej Brytanii na rzecz bezpieczeństwa całej Europy, w tym Unii Europejskiej, od przynajmniej 2022 roku, od wybuchu wojny na Ukrainie. No ale to jest wszystko na zasadzie takiej mocno jeszcze niedogadanej. To jest po prostu seria korzystnych dla nas decyzji brytyjskich, natomiast ona nie wynika z żadnego szerszego układu traktatowego. No i też coś, co na pewno warto by było uregulować, określając w większym stopniu zobowiązania stron. Natomiast to jednocześnie od razu się wiąże z niezwykle spornymi na forum Unii Europejskiej kwestiami na przykład dostępu brytyjskich firm do europejskiego rynku zbrojeniowego. Akurat dla Polski jest to stosunkowo mało kontrowersyjna kwestia, bo kilka naszych kluczowych programów zbrojeniowych jest realizowanych w współpracy z Brytyjczykami i Polska ogólnie byłaby życzliwa dla tego szerszego dostępu firm brytyjskich do rynku zbrojeniowego w Europie. Wszyscy pamiętamy na pewno sprzed paru dni wodowanie nowej fregaty Miecznik. No warto przypomnieć, że ona jest konstrukcji zasadniczo została zbudowana w Polsce, ale to jest można powiedzieć firma,

0: firmą, która dostarczyła projekt i kluczowe komponenty jest firma brytyjska, ona się nazywa Babcock. Natomiast i podobnie z systemem obrony przeciwlotniczej w Polsce, systemem NAREW. Natomiast dla takich państw, takich potentatów zbrojeniowych jak Francja, to jest coś, co jest bardzo trudne do zaakceptowania, no bo to jest dla nich bezpośrednia konkurencja.
1: No i też ja śledzę bardzo mocno wypowiedzi Andriego Bernoma, jeżeli chodzi o jego wsparcie dla Ukrainy. On kontynuuje praktycznie politykę Borysa Johnsona w tej kwestii, bardzo mocno wspiera Ukrainę i kolejne kontrakty zostają podpisane.
0: Tak. Tu trzeba podkreślić, że jeżeli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, to ta linia przyjęta przez Johnsona w 2022 roku, ona była kontynuowana przez wszystkich jego następców.
1: Będziemy się temu wszystkiemu przyglądać. Naszym gościem na czerwonym dywanie dzisiaj dr Przemysław Biskup. Dziękuję ogromnie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia.
2: No właśnie, dużo rozmawialiśmy o polityce. Politicians kissing babies for good luck. TV preachers sell salvation for a buck. Jak śpiewał Lemmy z grupy Motorhead. Faktycznie, politycy całują te dzieci, pokazują się bardzo ładnie w telewizji, tak samo właśnie jak ci różni ludzie, którzy w telewizji głoszą tak zwaną Ewangelię. My nie potrzebujemy już Złotego Krzyża, żeby wiedzieć, co jest dobre, co jest złe. O tym właśnie śpiewał sam słynny Lemmy. Dla was Motorhead, No Voices in the Sky. Tam, stamtąd głosy nie przyjdą. Głosy przyjdą z waszych urn.

0: Radio Wnet.
1: No, w Radiu Wnet mamy kolejnych gości. Jeszcze przed chwilą dr Przemysław Biskup bardzo rozsądnie, bardzo mądrze opowiedział wam nam właśnie między innymi o tych projektach polsko-brytyjskich, jeżeli chodzi o zbrojenia. Całkiem niedawno, zaledwie kilka dni temu, ujrzeliśmy wodowanie najnowszego okrętu wojennego polskiej marynarki wojennej. Wczoraj pokazał się właśnie u polskiego wybrzeża. Każdy, kto był tam właśnie w tym miejscu, mógł zobaczyć, jak ten okręt wygląda naprawdę, ponieważ jedynie z telewizyjnych przekazów moglibyśmy oglądać jedynie fragmenty. Tymczasem wczoraj to nie były tylko obchody święta Wojska Polskiego. Obchodziliśmy przecież również bardzo ważne święto religijne, które w Polsce obchodzone jest co roku i każdy, kto bierze w nim udział, przynosi właśnie swoje takie małe zielniki, dużo ziół, dużo celebry jest związane z tym. Więc moi drodzy, ja sobie tak powspominam to wczorajsze święto razem z grupą Depres. Z jednej strony górale, a z drugiej strony w sumie kapela norweska. I oni również bardzo mocno są, jak to górale, zaangażowani w nasze życie religijne. Jak to w ich oczach wygląda właśnie obchodzenie tej Matki Boskiej Zielnej? Posłuchajmy.

Właśnie wczoraj obchodziliśmy święto Matki Boskiej Zielnej. Ach, zielna, zielna. My mamy dosyć duży ten ogródek ziołowy. Przede wszystkim w naszych słoiczkach już z suszonymi ziołami. Iza jest całkiem niezłą kucharką. Polecam jak najbardziej, jeżeli chcecie zamówić sobie coś dobrego na śniadanko albo obiadek. Piszcie do Izy. Iza Smolarek na jej Facebooku. Dla was jeszcze przed chwilą Depress, czyli polscy górale z Norwegii i Dziubek, który nam pięknie to wyśpiewał. W jego folkowo-punkowej historii bardzo wiele było utworów nawiązujących właśnie do naszego życia duchowego, religijnego. Wczoraj oprócz właśnie Matki Boskiej Zielnej obchodziliśmy rocznicę, bardzo ważną rocznicę zwycięstwa nad Bolszewią, która przechodziła ze wschodu, ale dzisiaj również obchodzimy bardzo, bardzo ważną dla mnie przynajmniej rocznicę, albowiem właśnie 16 sierpnia 1974 roku w rodzimym Nowym Jorku jedna z moich ulubionych kapel zagrała swój debiutancki koncert. Okazało się to wielkim wejściem, skopem do budowania świata punk rocka. Dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy właśnie między innymi od utworu grupy The Jam, która tutaj w Londynie była wielką, wielką gwiazdą punk rocka, no, istniejącą przez dobre 10 lat. Grupa Ramones, o której w tym momencie mówię, istniała przez dużo dłuższy czas. I właśnie tam z tego słynnego klubu punkowego rozpoczęła się ich historia. Moi drodzy, dzisiaj obchodzimy rocznicę właśnie powstania, czy też występu pierwszego na żywo tej mojej ulubionej kapeli. Moi drodzy, Sina jest punk rocker. Dziewczyny też były punkowami.

0: Studio Londyn.
1: Radio Wnet.
2: Reklama.
3: Przerywamy program i łączymy się z naszym reporterem na Starym Mieście.
4: Trzeba kolejny dzień. Rozhisteryzowany tłum blokuje ruch w okolicach katedry na warszawskim Starym Mieście. Kulminacja rozruchów. Ojej, gdzie tam? Na ulicy Dziekania 1? Tam przy wejściu do Muzeum Archidiecezji Warszawskiej? Co tam się dzieje? Mikrofon podchodzi tam do tłumu.
5: Więcej sztuki!
6: Więcej sztuki!
5: Arcego!
6: Wiesław Szamborski! Tragedia i gesty! Fuga i inwencja!
4: Specjalna grupa powołana do rozwiązywania problemów miejskich wydała oświadczenie, że kryzys spowodowany jest nieprawdopodobnie atrakcyjną ofertą Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, która w okresie wakacyjnym przygotowała nieprawdopodobnie super fantastyczne i ekstra wystawy. Co to tak? Art Deco i Sacrum. Tragedia i gesty. Szamborski. La Humanité, czyli ludzkość. Józef Czapski. No i kolekcja stała z takimi malczyskimi, że aż głowa mała.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.
8: www.wnet.fm.
0: Studio Londyn.
9: From the 21st century.

0: 87 i 8 FM. Radio
1: Wnet. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, a w londyńskim studiu Radia Wnet Zig Sputnik, jedni z moich ulubionych, najbardziej zwariowanych muzyków. Takiej muzy już dzisiaj się nie robi. Wyobraźcie sobie, dzisiaj właściwie możemy sobie wszystko pomontować, zmiksować i tak dalej. W tamtych czasach, kiedy ta kapela robiła swoje najbardziej zwariowane numery, trzeba się było napracować. To się robiło naprawdę manualnie. Te wszystkie właśnie efekty nakładane, te wszystkie lupy, no to była jednak dosyć ciężka robota. A wyglądało dosyć komicznie. 7 minut po godzinie 10 w drugiej godzinie naszej audycji. Witamy się po raz kolejny.
2: Tak, jak wspomniałeś, Fryderyk Litwin jest w Warszawie i on realizuje naszą audycję. A z tej strony czerwony dywan, z londyńskiej strony, jejku, z londyńskiej strony czerwony dywan albo błękitny hamak oraz Iza Smolarek.
1: I Aleks Sławiński. Właśnie w naszym dzisiejszym błękitnym hamaku znowu mieliśmy kawał dobrej poezji, ale również i z Warszawy mieliśmy połączenie z bardzo ważnym gościem na naszej antenie, albowiem za każdym razem, kiedy rozmawiamy z Przemysławem Biskupem, dowiadujemy się tutaj w Londynie, co tak naprawdę w Londynie się dzieje. Ale chyba za chwileczkę również będziemy łączyli się z Krakowem, naszą drugą fantastyczną stolicą.
2: Tymczasem ja was już gorąco i serdecznie zapraszam, jeżeli jesteście w Londynie dzisiaj. Imponderabilia, czyli wystawa Jarosława Sołeckiego, ale też będzie można spotkać m.in. Aleksa Sławińskiego, Marcina Czyża i Jakuba Kurzyńskiego oraz mnie.
1: Oraz Izę Smolarek, tak, oczywiście.
2: Dzisiaj o 5:00 zapraszamy bardzo gorąco do galerii, do Posku.
1: Galerię od razu widać od samego wejścia, kiedy tylko wchodzicie do tego monumentalnego budynku. Galerię macie zaraz obok recepcji i jestem przekonany, że dzisiaj tam przybędą tłumy, albowiem Interberal...
2: No widzisz,
1: właśnie,
2: trudne słowo. Od godziny 5:00 dzisiaj w Płocku na Grand Floor. Na parterze. Zapraszamy.
1: Jak najbardziej. Impreza będzie kręcić się przez cały tydzień. Codziennie będą pokazywani inni twórcy. My mamy to szczęście, że dzisiaj załapaliśmy się na wernisaż.
2: Jeżeli macie ochotę spotkać się z nami, gorąco, serdecznie zapraszamy od godziny 5:00. I ja nie powiem tego trudnego słowa na i. No widzisz, a za karę będziesz mówił.
1: No dobra, będę przez całą
2: trudne
1: drogę pociągiem
2: jadąc. Iza Smolarek i Aleks Sławiński. Serdecznie zapraszamy dzisiaj od godziny 5:00 w Galerii POSK na parterze.
1: Jak najbardziej. Iza już tak nas autopromuje, że i ja zaautopromuję osoby, które bardzo często, właściwie co tydzień bywają na antenie Radia Wnet. Trzech przesympatycznych panów z jednego z najbardziej rozśpiewanych kabaretów w Polsce. Iza bardzo lubi, kiedy lajkuje się jej posty, kiedy lajkuje się jej facebookowe wydarzenia. Więc postawcie lajka Izie Smolarek. Dla was kabaret Otto z prawdziwej inteligencji. Chłopacy, a przede wszystkim Ryszard Makowski, który przysłał mi ich płytę, najnowszą płytę grupy Otto. No właśnie też chcę, żeby go podlajkować.

0: Radio Wnet.
1: No, w Radio Wnet Iza już czeka na te wszystkie lajki.
2: Właściwie nie, powiedziałabym, daj mi suba. To lepsze niż lajk. No, no dobrze.
1: Dobra, dobrze. Jednakże panowie...
2: Niemniej ja dawałam suba Joannie Rawik. Każdy poranek, mój każdy poranek odsłuchiwałam sobie z wnet.fm audycję z Joanną Rawik, która przekonywała nas, że sztuka jest po prostu magią i przekonywała nas też do francuskiej sztuki, francuskiej muzyki. Joanna Rawik i to jest niestety ta wiadomość, której nie chciałabym usłyszeć, ale jednak dotarła do mnie. Wczoraj Joanna Rawik odeszła. Wokalistka, populizatorka muzyki francuskiej, przez lata związana z radiem. Wiesz, na tyle, na ile znałam, miałam szczęście poznać Joannę Rawik, to bardzo mi się podoba ta jej wypowiedź, ostatni jej wywiad, jeden z ostatnich wywiadów dla mediów, gdzie powiedziała, i absolutnie pod tym się podpisuję, odpowiem jak Edith Piaf, niczego nie żałuję, narobiłam nie miliony głupstw, zadawałam się z idiotami, ale jeśli w danym momencie miałam ochotę zrobić to, co robiłam, to robiłam po prostu. Czego żałować? Na szczęście byłam dostatecznie głupia, żeby popełniać te wszystkie idiotyzmy. Gdy podpisuję swoje książki, często słyszę, ach, dzięki pani wspominam moje młode lata, takie piękne. Ja to widzę inaczej, mówiła Joanna Rawik. Wszystko, co było, składa się na to, kim dzisiaj jestem.
1: No i właśnie najczęściej żałujemy tych głupot, których nigdy nie popełniliśmy. Joanna Rawik pozostanie w naszej pamięci, pozostanie w archiwach Radia Wnet, pozostanie w naszym sercu, ale jeżeli chodzi o propagowanie sztuki, kultury francuskiej, wydaje mi się, że nie obraziłaby się, gdybyśmy jednak pozostawili pamięć po niej z równie bardzo kolorową osobą, jej chyba ulubioną Edith Piaf i jej życiem na różowo. Jak to się żyje w takich kolorach? Jak to jest być takim właśnie kolorowym ptakiem? Cofnijmy się o wiele dekad razem z Edith Piaf i jej właśnie tym takim różowym, kolorowym życiem.

0: Posłuchaj Radia Wnet.
1: Dziennikarze, tak jak poeci, jak twórcy, jak malarze, jak pisarze, zostawiają swój ślad w pamięci i zawsze można wrócić do ich twórczości. Zapraszam serdecznie do archiwów Radia Wnet, żeby posłuchać rozmów Joanny Rawik. Ojejko, nie mam więcej słów.
2: No mi też troszeczkę głosu zabrakło, ponieważ właśnie spodziewałem się, że ty wprowadzisz ten temat bardziej kompleksowo. Bardzo głęboko siedzisz właśnie w kulturze, w sztuce. Przypominamy, że my już za kilka godzin będziemy w murach Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego w Londynie, w londyńskim Hammersmith. Będziemy brali udział w jednym z największych chyba kulturalnych, artystycznych i multimedialnych wydarzeń życia polonijnego w Londynie tego roku. Na pewno będziemy starali się pozbierać tam jak najwięcej wiadomości, informacji i wywiutów, żeby wam w najbliższą niedzielę zaprezentować. Więc moi drodzy, nadstawcie ucha na wnet.fm już w najbliższą niedzielę o godzinie 9, ale nie tylko na wnet.fm, albowiem w Warszawie słyszycie nas na 87,8 FM, w Krakowie, do którego zaraz się wybierzemy, na 95,2 FM plus jeszcze w kilku innych największych polskich miastach. Mamy swoje częstotliwości. Wygooglajcie sobie wnet.fm i poszukajcie, czy czasami w waszym mieście nie mamy naszego nadajnika. Moi drodzy, 21, prawie 22 minuty po godzinie 10. I za znów będzie się ze mną
1: albo sprzeczać. Albo po godzinie 9, zależnie, czy słuchacie nas z Wielkiej Brytanii, czy z Polski, 9.21 na naszych zegarach, 22 już właściwie, albo 10.22. W Warszawie jest Fryderyk Litwin, który realizuje naszą audycję. Z tej strony Czerwony Dywan, z tej strony Iza Smolarek.
2: Oraz Aleksej Sławiński, a także grupa Boston, która budzi się z wami i zasypia z wami. I woke up this morning i otworzyłem moje radio, kiedy tylko się obudziłem. More than a feeling.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Za czym kolegeta stoi? Za deszczem. Właśnie sprawdzam pogodę dla Londynu i dla naszej części, w tej części, w której znajduje się studio Londyn. Wyobraźcie sobie, będzie padało. Jejku, my tutaj w Wielkiej Brytanii, w tej części Wielkiej Brytanii, gdzie jest studio Londyn, nie widzieliśmy deszczu od ponad 2 miesięcy, co jest absolutną anomalią. I w tej chwili właśnie będzie, za chwilkę, już za momencik, za rogiem jest deszcz. Faktycznie, ja chyba też dołączę do tych, którzy wyjdą na próg domu w czwartek i będą klaskać dla deszczu.
2: No tak, oczywiście. Angielska pogoda w Wielkiej Brytanii wygląda dzisiaj tak, że słońce świeci przez kilka miesięcy i nie widzimy ani kropelki z nieba. No chyba, że jakieś tam kropelki spadają z chemtrailsów. No w każdym razie my już za chwilę łączymy...
1: Tymczasem jeszcze chciałam dodać, nasza kuchnia wygląda jak mały greenhouse, czyli taki domek dla roślin, ponieważ wszystkie rośliny, które były w doniczkach, które są w doniczkach, żeby nie spaliły się na słońcu, przenieśliśmy do domu, ponieważ mamy ban na wodę, nie możemy legalnie, nie możemy podlewać kwiatów roślin na zewnątrz, nie możemy podlewać trawników, dlatego wszystkie kwiaty przenieśliśmy do domu, żeby je uratować przed słońcem, a w tej chwili już te kwiaty będzie można przenosić na zewnątrz.
2: Nie tylko kwiaty, ale i wyobraź sobie, również mamy i drzewka, i krzaczki, to wszystko zapełnia nam
1: naprawdę
2: kuchnię. Czujemy się jak właśnie w wielkiej szklarni, ale deszcz nadchodzi i nadchodzi nasz kolejny gość, więc zostańcie z nami w Studiu Londyn w Radio Wnet, a ja zabieram was do dalekiej, dalekiej i mokrej Szkocji. Z tej Szkocji, z Aberdeen, nie z Aberdeen, z Inverness pochodzi wokalistka tej znanej kapeli. Tego numeru chyba wam nie trzeba przedstawiać. Deszcz nadchodzi, moi drodzy.

0: Kraków 95,2 FM.
1: No i właśnie z tego bardzo wilgotnego Inverness, z którego pochodzi Annie Lennox, wokalistka grupy Eurythmics. Uwielbiam te przestrzenie właśnie w okolicach Inverness, jezioro Ness i oczywiście rzeka Ness. Tam wszystko jest Ness. Przenosimy się bardzo, bardzo na południe. Nie na południe Wielkiej Brytanii, ale i na południe Polski. W Krakowie słyszycie nas na 95,2 FM.
2: I w Krakowie jest nasz kolejny gość, profesor Arkady Rzegocki. Mam nadzieję, że się słyszymy.
3: Dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Wielka Brytania zmaga się z suszą, przynajmniej ta część Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się Studio Londyn. Jak pogoda w Polsce?
3: O, w Polsce jest przepięknie i także tylko korzystać jeszcze z ostatnich dwóch tygodni sierpnia, także zapraszam. A propos Inverness, no to jest najdalej wysunięta nasza placówka, jeżeli chodzi o konsulat honorowy. Pani Zofia Fraser od wielu lat działa aktywnie właśnie promując Polskę na północy Szkocji.
2: Bez ambasadorów państwo mówi trochę ciszej, czyli pana profesora artykuł w Gościu Niedzielnym. Po co nam są ambasadorowie? Po co ambasador jest potrzebny poza Polską?
3: No właśnie, zwracam uwagę właściwie w dzisiejszym Gościu Niedzielnym na sytuację, w której sami sobie utrudniamy działanie, sami nie wykorzystujemy instrumentów, które są dostępne, no mocno osłabiając prestiż naszej dyplomacji i utrudniając działanie naszym placówkom. Właśnie ten brak polskich ambasadorów pełnomocnych, nadzwyczajnych, którzy reprezentowaliby nasz kraj, obniża status placówek, no i utrudnia aktywne działanie niestety.
1: No właśnie, okazuje się, że w niektórych miejscach nasze placówki dyplomatyczne istnieją zaledwie od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, jak na przykład placówka w Irlandii, w Dublinie, gdzie był pan również naszym przedstawicielem, no jest raczej młoda. Natomiast druga placówka, w której również był pan ambasadorem, no to jest jednak ćwierć wieku historii, jeżeli chodzi o łączność dyplomatyczną między Polską a Wielką Brytanią.
2: No i wciąż jest nieobsadzona.
3: Ćwierć wieku, nie, nawet dłużej, bo świętowaliśmy razem z Brytyjczykami i Litwinami 250-lecie stałej obecności dyplomatycznej Polski w Londynie, która no, datuje się sięga aż roku 1769, więc te relacje dyplomatyczne były oczywiście jeszcze starsze, ale jeżeli chodzi o stałą obecność dyplomatyczną, to rok 1770 to pokazuje, jak te relacje są ważne.
2: No właśnie, co daje dyplomata poza granicami Polski? Co wprowadza? Po co w ogóle jest ta funkcja?
3: To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo dyplomacja rozwijała się przez stulecia. Najpierw to byli właśnie posłowie delegowani w konkretnych sprawach. W Anglii mieliśmy Dantyszka, który ponad 5 wieków temu zjawił się w Wielkiej Brytanii, czy słynne poselstwo Działyńskiego do Elżbiety I, które opisywane jest dość szczegółowo, no a są tacy jak na przykład pani doktor Ulewiczowa z Krakowa, która napisała książkę o tym, że ślady tego poselstwa, podobnie jak ślady znanej książki Goślickiego, wydawanej w Anglii kilkukrotnie o senatorze doskonałym, no możemy odnaleźć w literaturze, ale w szczególności w Hamlecie Szekspira. Więc to są znaczące momenty. Natomiast od XVIII wieku wcześniej Republika Wenecka zaczęła mieć swoich stałych przedstawicieli w poszczególnych krajach, szczególnie tych, z którymi miała bliskie relacje handlowe. No i ten model istnieje do dzisiaj, chociaż korzenie dzisiejszej nowoczesnej dyplomacji tkwią przede wszystkim w Kongresie Wiedeńskim, W związku z tym na dyplomacji jest trochę taki cień absolutyzmu czy monarchii absolutnej, także jeżeli chodzi o kwestie protokolarne. Polska ma przede wszystkim tradycje republikańskie, obywatelskie, wolnościowe. Nawet jeżeli mieliśmy monarchię, to był to ustrój mieszany, więc i nasza dyplomacja

0: głównych instytucjach, w głównych relacjach międzynarodowych powraca niejako nie tylko powraca do tych instytucji, ale także, co jest dużo, dużo trudniejsze, powraca do powszechnej świadomości elit w poszczególnym kraju czy społeczeństw. No i to jest coś niezwykle ważnego, no bo jeżeli zwiększamy wiedzę o naszym kraju wśród elit, w społeczeństwie danego kraju, to wtedy dużo łatwiej jest bardzo blisko współpracować politycznie, dużo łatwiej jest bardzo blisko współpracować ekonomicznie, dużo łatwiej jest współpracować wreszcie w dziedzinie bezpieczeństwa czy militarnej, więc dlatego to jest tak niezwykle, niezwykle ważne. A jak wygląda dzień? No ten dzień za każdym razem jest trochę inny, w tym sensie jest to fascynujące w pracy dyplomatów, że codziennie są trochę inne zadania. Jednym z zadań jest to oczywiście śledzenie sytuacji w danym kraju, poznawanie ludzi, budowanie sieci kontaktów, bliskich kontaktów, no takich, które potem w sytuacjach trudnych czy kryzysowych okazują się no, zupełnie kluczowe. No i tak, no to więc dlatego to tutaj są bardzo różne możliwe sytuacje i sposoby oddziaływania. Jednym z ważnych sposobów jest oczywiście także współpraca z polską diasporą, która jest naszym ogromnym zasobem rozsianym po całym świecie.
1: Panie profesorze, jest pan nie tylko aktywnym dyplomatą, nie tylko praktykiem, ale również i teoretykiem dyplomacji. Pańska nowa książka wnosi bardzo wiele do nowoczesnego postrzegania dyplomacji. Czy może pan trochę więcej o niej opowiedzieć, albowiem ona dopiero wbija się na dobrą sprawę na rynek akademicki?
0: No, bardzo zachęcam do przeczytania książki Dyplomacja Otwarta i w ogóle zapoznałem się z koncepcją dyplomacji otwartej, bo ona jest odpowiedzią na zmieniające się potrzeby. Dyplomacja ewoluuje. Są nawet tacy jak jeden z francuskich autorów, byłych ambasadorów, który napisał książkę kilka lat temu w Danem. Miałem przyjemność, okazję z nim dyskutować w Paryżu właśnie podczas panelu o tym, że nastąpi już koniec dyplomacji, że XXI wiek to jest właściwie moment, w którym internet, komórki, bezpośrednie relacje między politykami powodują, że dyplomacja przestaje być potrzebna. Ja się z tą tezą nie zgadzam, natomiast uważam, że dyplomacja zmienia swoją rolę i właśnie dyplomacja otwarta i cała seria, którą w Księgarni Akademickiej w Krakowie zapoczątkowaliśmy właśnie pod nazwą Dyplomacja Otwarta, próbuje pokazać, jak dyplomacja może działać w taki sposób, żeby no, nie była postrzegana albo żeby nie była tylko synekurą dla kogoś, kto spędzi kilka lat za granicą, ale przede wszystkim, żeby dobrze służyła naszemu państwu, żeby dobrze służyła poszczególnym obywatelom, a żyjemy w czasach niezwykle ważnych i trudnych. No i jak wiemy z polskiej historii, nieraz bywało tak w przeszłości, że udawało nam się wygrywać bitwy, udawało się nawet nam być po stronie zwycięskiej w jakichś dużych wojnach, ale przegrywaliśmy przy stole dyplomatycznym, przegrywaliśmy właśnie w tych rozgrywkach dyplomatycznych i trzeba zrobić wszystko, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła w przyszłości.
2: No właśnie, ja staram się być w tej chwili adwokatem diabła, ale dlaczego nam ta dyplomacja jest potrzebna? Bo mamy komórki, mamy właśnie ten cały social media i te kontakty. Dlaczego tak ważne jest to, żeby był dyplomata na stanowisku i żeby on rozmawiał, albo ona rozmawiała z mediami i z ludźmi i z politykami i kontaktowała się ze społeczeństwem?
0: No wydaje mi się, że jest niezwykle ciekawy przypadek Wielkiej Brytanii. Tutaj możemy pokazać, jak bardzo ważną rolę odgrywa dyplomacja, ale to właśnie dyplomacja rozumiana szeroko, czyli nie tylko zawodowi dyplomaci, nie tylko polski MSZ, ale także ogół obywateli, a także Polonia, także coraz liczniejsi przyjaciele Polski bardzo mocno wpłynęli na zmianę postrzegania Polski w Wielkiej Brytanii, a ta zmiana postrzegania Polski bardzo mocno nam pomogła

0: nawiązać bliskie relacje zarówno ekonomiczne, jak już mówiłem, polityczne, jak i w dziedzinie bezpieczeństwa. I to właściwie przykłady tego możemy widzieć na co dzień. Niedawno robiłem takie badanie artykułów, które wychodziły o Polsce w prasie brytyjskiej 10-15 lat temu i powiedzmy od kilku lat. No i zmiana jest niesamowita. Znaczy od większości krytycznych artykułów, no jeszcze bardzo mocno świadczących często bardzo mocno o niewiedzy poszczególnych autorów, takiej głębszej niewiedzy dotyczącej Polski, no do sytuacji, gdy większość artykułów jest bardzo, bardzo pozytywna. I to w dużej mierze odpowiada też postrzeganiu Polski, jakie się zmieniło w Wielkiej Brytanii. Ale jak popatrzymy nawet na ostatnie bodowanie nowego okrętu wojennego Wicher, no to jest bardzo bliska współpraca między Polską a Wielką Brytanią. Współpraca, która no nie zaczęła się wczoraj, tylko właśnie od ponad dekady nabiera prędkości. Czyli cały program Miecznik, program Narew, tu jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale to, że Polska jest właściwie jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, która regularnie co roku zwiększa swoje obroty handlowe z Wielką Brytanią pomimo Brexitu, to także jest jeden z elementów, pomimo zmniejszania się polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii, to także jest jeden z efektów właśnie takiego coraz bliższego oddziaływania poszczególnych narodów i znajomości poszczególnych narodów. To, że mamy rekordową liczbę brytyjskich obywateli mieszkających w Polsce, to, że Polacy wracają do Polski, stanowią naturalny pomost pomiędzy naszymi narodami. To są wszystko rzeczy, które są niezwykle, niezwykle ważne. Więc bez bliskiej współpracy, wzajemnej inspiracji pomiędzy dyplomacją, tą zawodową dyplomacją, a Polonią, pomiędzy dyplomacją, a Brytyjczykami zainteresowanymi naszym krajem, no nie udałoby nam się tego osiągnąć. I takich przykładów można pokazywać więcej, a sprawa jest niezwykle ważna, bo dotyczy właśnie nie tylko kwestii ekonomicznych, ale także kwestii bezpieczeństwa. W demokracjach to opinia publiczna bardzo mocno oddziaływuje na polityków i jeżeli opinia publiczna nie będzie nic wiedziała o Polsce, jeżeli opinia publiczna nie będzie, będzie miała negatywne stereotypy dotyczące naszego kraju, to politykom dużo trudniej będzie wywiązać się choćby ze zobowiązań. No ja zresztą w tej mojej książce wspominam o tym słynnych słowach Chamberlaina w 1938 roku, kiedy on powiedział, że no właśnie, że Wielka Brytania nie wesprze, nie pomoże Czechosłowacji, no bo przecież nie wyślemy naszych chłopców do kraju, o którym nic nie wiemy, do ludzi, których kompletnie nie znamy. Więc ta sytuacja na szczęście w tej chwili ulega zmianie i Polska jest coraz bardziej obecna w Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy coraz więcej wiedzą o Polsce i bardzo dobrze, no bo ta bliska współpraca przynosi korzyść obu naszym krajom.
1: No i wspomniał pan właśnie o tych słowach premiera Chamberlaina. Wiemy, jaką odpowiedź dał mu Winston Churchill, kiedy Chamberlain przyleciał z papierkiem z Berlina. Jest pan aktywnym dyplomatą i zadam panu prywatne w sumie pytanie. Tutaj w Polsce Arkady Rzegocki stał się takim benchmarkiem, jeżeli chodzi o polską dyplomację. Wszyscy porównują Arkadego Rzegockiego do jego poprzedników i jego następcy. Czy, gdyby przyszła taka potrzeba, wróciłby pan do aktywnej dyplomacji? Czy dałby się pan namówić, żeby zostać dyplomatą w kolejnym kraju?
0: Nie, oczywiście nie jestem aktywnym dyplomatą. W tej chwili pracuję na moim Uniwersytecie Jagiellońskim. Tam jest, to jest moje miejsce. Ale staram się promować dyplomację wśród studentów. Staram się promować przede wszystkim zainteresowanie światem i fakt, że mamy wszyscy do odegrania bardzo istotną rolę właśnie promując nasz kraj, promując Polskę w świecie, bo wszyscy dokładnie sobie zdajemy sprawę z tego, że Polska ma do odegrania bardzo istotną rolę nie tylko w Europie Środkowej, ale także w NATO, ale także w Unii Europejskiej, także w wielu innych formatach i że Polska no siłą rzeczy, będąc w tym miejscu na mapie, musi odgrywać aktywną rolę, musi dużo bardziej aktywnie działać i bardzo liczę na to, że studenci, że osoby, z którymi współpracuje, będą albo przyszłymi dyplomatami, albo, do czego też namawiam, będą działały w organizacjach międzynarodowych. No i wszędzie ten element właśnie Polski, tą polską perspektywę będą promowały, bo brak tej perspektywy wszystkich nas bardzo dużo kosztuje w Europie i nie tylko. Więc do tego musimy bardzo mocno tutaj działać. I to jest ogromna, ogromna praca do wykonania, bo bardzo często problemem jest to, że sami Polacy nie doceniają roli Polski. Sami Polacy zapominają o tym, że Polska ma do odegrania tą ważną rolę. I co więcej, że przez to, że właśnie ta nasza perspektywa, te nasze doświadczenia nie są doceniane, szczególnie przez państwa Europy Zachodniej, to wszyscy potem płacimy bardzo wysoką cenę. No, najwyższą cenę dzisiaj płacą Ukraińcy. Dlatego to jest tak bardzo ważne. Więc generalnie zachęcam do tego, żebyśmy wszyscy poczuli się nie tylko współodpowiedzialni za naszą wspólną Rzeczpospolitą, ale także współodpowiedzialni za wizerunek Polski, za wiedzę o Polsce. No i każdy z nas może coś ważnego zrobić, pokazując chociażby nasz kraj. Zresztą to właśnie Polonia od lat robi, to właśnie Polacy od lat robią, zapraszając obcokrajowców, pokazując Polskę, pokazując polską historię, reagując wtedy, gdy kłamstwa na temat naszej historii się pojawiają. I to jest niezwykle ważne i musimy to kontynuować.
2: Bardzo lubię ten tytuł. Bez ambasadorów państwa mówią po prostu ciszej. Obecnie w Wielkiej Brytanii mamy charge d'affaires i nie mamy ambasadora. Dlaczego? I to jest wielka społeczność w Wielkiej Brytanii. Dlaczego jest taka sytuacja?
0: To jest taki temat, który właśnie ja postanowiłem na ten temat napisać, dlatego że on nie jest zbyt często obecny w polskich mediach, dlatego że wydaje się, że to jest sprawa jakaś gdzieś marginalna. No oczywiście mamy sytuację konfliktu pomiędzy premierem, ministrem spraw zagranicznych i prezydentem. No ale to jest konflikt, brak tej współpracy przy mianowaniu ambasadorów powoduje, że no właśnie, że nasze placówki działają dużo mniej aktywnie niż mogłyby. I warto zwrócić uwagę, że bardzo często w ostatnich 2-3 latach dziwimy się, że Polski nie ma przy stole. I szczególnie wtedy, gdy wydawało się po 22 roku, gdy nasza dyplomacja, gdy nasze społeczeństwo, gdy nasz rząd był tak bardzo mocno zaangażowany w pomoc Ukrainie, no wtedy nikomu by nie przyszło do głowy, że Polski może zabraknąć w rozmowach o przyszłości Europy Środkowej i Wschodniej, w rozmowach o przyszłości Ukrainy. Dzisiaj to jest faktem, że bardzo często naszych przedstawicieli niestety brakuje przy stole negocjacyjnym. No ale to jest jeden z elementów właśnie osłabiania polskiej dyplomacji, osłabiania właśnie faktem, że nie mamy pełnomocnych i nadzwyczajnych ambasadorów. To znakomicie utrudnia. I jest to też niezrozumiałe w tym świecie dyplomatycznym, dlaczego osoby, które nawet 3 miesiące, jak wygląda, jak to jest przy rekordziście, czyli naszym ambasadorzem na Ukrainie, czy 3 miesiące po złożeniu listów uwierzytelniających, musiały zjechać do kraju. Więc nasza konstytucja jest tak skonstruowana, że ona wymusza współpracę pomiędzy najważniejszymi organami, no i tej współpracy powinniśmy się jako opinia publiczna domagać, tym bardziej, że nie jest to nic wyjątkowego. W bardzo wielu krajach tak jest, że nawet trudne kompromisy muszą najważniejsi politycy zawierać, chociażby właśnie w dyskusjach nad stanowiskami czy sędziów, czy ambasadorów, czy jakichś innych ważnych postaci życia publicznego. Ale dobrze byłoby, żeby opinia publiczna zdawała sobie sprawę, że brak tych ambasadorów, że ten konflikt powoduje, że realnie tracimy jako społeczeństwo, tracimy wiele szans, chociaż nie jest to tak spektakularne jak wiele innych kwestii.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie z panem profesorem. Dzisiaj naszym gościem był profesor Arkady Żegocki, nasz ambasador w Wielkiej Brytanii oraz w Irlandii, ale przede wszystkim właśnie teoretyk dyplomacji. Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że spotkamy się na antenie już wkrótce.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i oczywiście zachęcam do lektury zarówno Dyplomacji Otwartej, jak i najnowszej książki, która właśnie w tej serii się ukazała w Księgarni Akademickiej, książki, która nosi tytuł Dyplomacja Przełomu. I to jest książka, w której swoje rozdziały napisało 9 ambasadorów, właśnie głównie o ostatniej dekadzie, o tym, jak bardzo aktywnie Polska działała i w krajach europejskich, i w krajach azjatyckich, i w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych. Więc mamy teksty wybitnych ambasadorów, którzy w różnych krajach, korzystając ze specyfiki tych krajów, starali się jak najlepiej promować polskie interesy. Warto się z tym zapoznać, bo sporo można się dowiedzieć i każdy tekst jest inny, no bo też specyfika każdej placówki jest odmienna.
1: Jeszcze raz bardzo dziękuję. My tymczasem żegnamy się już i Iza już zaczęła zwijać nasz czerwony dywan i rozsiadać się w niebieskim hamaku, ponieważ dzisiaj w niebieskim hamaku gościliśmy fantastyczną postać.
2: Anna Czerska była z poezją.
1: No ale również mieliśmy gości i z Warszawy, i z Krakowa. Między innymi doktor Przemysław Biskup, a jeszcze przed chwileczką dla was profesor Arkady Żegowski, czyli i Warszawa, i Kraków. Tymczasem Londyn z wami się już żegna.
2: I życzymy wam pięknej niedzieli.
1: Do usłyszenia i zostawiamy was z bohaterami naszej przeszłości, czyli z Dropkick Murphys, Heroes of Our Past. Spotykamy się już za tydzień o godzinie 9, jak zawsze w niedzielę.

0: Studio Londyn.
1: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
3: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
4: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach. W Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
5: i Krzysztof Masłoń.
2: To była autopromocja.
6: www.wnet.fm

Dzień dobry Państwu, godzina 11.11, dziś jest 16 sierpnia, przy mikrofonie Hania Tracz za konsoletą Fryderyk Litwin. Normalnie po tym dżinglu usłyszeliby Państwo głos Joanny Rawik, ale już niestety Państwo tego głosu nie usłyszą. Ciepło by się z Państwem przywitała, powiedziała o właśnie realizatorze zawsze, że to oto jej ulubiony, czy to Igor, czy Asia, czy Szymon, Mikołaj. Przez lata realizatorzy w Radiu Wnet się zmieniali, ona niezmiennie tak pięknie ich witała i zawsze później też mówiła dzień dobry mi jako swojemu wydawcy, przynajmniej przez te ostatnie lata, kiedy tym wydawcą byłam, wcześniej też innym kolegom naszym redakcyjnym. Wiedzą już Państwo zapewne o tym, że wczoraj zmarła właśnie pani Joanna Rawik 15 sierpnia w godzinach popołudniowych. Odeszła pani Joanna Rawik, była z Radiem Wnet związana od ponad 6 lat, 2 audycje piękne prowadziła, jedną bardzo, bardzo długo od samego początku. Właśnie sztuka jest magią i tak czarowała w tych audycjach nas i słuchaczy. Rozmawiała z bardzo ciekawymi gośćmi, piękną muzykę emitowała. No i też od zeszłego roku audycję Piaf, czyli Wróbel, gdzie opowiadała o Edith Piaf, którą uwielbiała, dużo też muzyki francuskiej i opowiadała o tym okresie nie tylko pięknej polskiej muzyki, ale też tej francuskiej muzyki lat 60., 70. No i dziś przyszło mi dla Państwa przez tę godzinę jeszcze być razem z panią Joanną Rawik, tak ją zacząć się przyzwyczajać do tego, że już nic nowego na antenie Radia Wnet z jej ust nie usłyszymy, ale przez lata słyszeliśmy tyle wspaniałych rzeczy, że dziś może w tej godzinie uda nam się fragmenty jej różnych audycji, wypowiedzi wspólnie posłuchać i pobyć jeszcze z panią Joanną Rawik, bo tak bardzo jeszcze chcemy z nią być. Ja Państwu zacznę może tak muzycznie utworem pani Joanny Rawik, którego usłyszałam jeszcze pani Joanny, nie znając, zanim jeszcze w radiu pracowałam, poszłam do pewnego sklepu z takiego antykwariatu, gdzie też były płyty winylowe i tam zobaczyłam piękną okładkę, białą okładkę, na niej jakaś nowa dla mnie postać z krótkimi, czarnymi włosami, z wielkimi, pięknymi oczami patrzyła się na mnie z tej okładki, a pod podpis fioletowym drukiem Rawik. No i płyta była w stanie nienaruszonym, zakupiłam tę płytę i to była chyba pierwsza płyta winylowa, którą kupiłam w domu, ją odtworzyłam i tam był taki piękny utwór Od chmur do gwiazd. Nigdy wcześniej Joanny Rawik nie słyszałam, nigdy wcześniej Joanny Rawik nie znałam. No i tak pierwszy raz usłyszałam i wcale nie wiedziałam, że niewiele później będę miała możliwość nie tylko poznać panią Joannę Rawik, ale być z nią w jednej redakcji, pracować z nią, obcować z nią, co było wielkim zaskoczeniem, ale też wielką przyjemnością, więc może wspólnie zaczniemy właśnie od tego utworu pani Joanny Rawik, Od chmur do gwiazd. To był album z roku 1967.

0: Pani Joanna Rawik pracę w Radio Wnet rozpoczęła w 2020 roku, a w 2022 roku pojechała razem z nami na wielką wyprawę, na jej etap do Bukaresztu i w Bukareszcie prowadziła audycję. Zresztą zapewne Państwo bardzo dobrze to już wiedzą. Joanna Rawik przyszła na świat w Czerniowcach w roku 1934, więc w języku rumuńskim jest jej pierwszym językiem był. I tak, w ambasadzie polskiej w Bukareszcie ze swoim później bardzo często lubianym i zapraszanym profesorem Konstantinem Dżambaszu rozmawiała i to też rozmawiała w języku rumuńskim.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie właśnie z Bukaresztu, tak jak powiedział Ignacy. Ale proszę Państwa, przed chwilą się dowiedzieliśmy od pana ambasadora, że tutaj wczoraj w Bukareszcie, czy gdzieś w okolicy, o godzinie 21:50 było małe trzęsienie ziemi. Myśmy akurat z naszą wspaniałą ekipą wracali z kolacji do hotelu i ponieważ wiał wiatr i jeździły samochody dość niebezpiecznie, to nawet tego trzęsienia ziemi nie zauważyliśmy. A dzisiaj moim wydawcą jest sam nasz prezes Krzysztof Skowroński. Krzysiu, a może to trzęsienie ziemi na skutek najazdu Radia Wnet ze swoją wielką wyprawą? Ani chybi. No właśnie, no właśnie. I ja resztę realizatorów dopowiem. Jesteśmy w pięknym pałacu ambasady polskiej. Siedzimy w cudownej bibliotece, w takiej wspaniałej boazerii drewnianej, a moim gościem jest, ach proszę Państwa, to jest coś nadzwyczajnego, pan profesor Konstantin Dżambaszu. Witam bardzo serdecznie i panie profesorze, cum vorbim romanește sau în limba poloneză, fiindcă vorbiți foarte bine în polona.
2: Vorbim românește, ale też po polsku, prawda?
1: No tak, tak, po polsku musimy, bo nie wszyscy w Polsce znają rumuński. Panie profesorze, jakie to szczęście, że pan zgodził się być gościem dzisiaj w mojej audycji, w naszej audycji Radia Wnet. Ale pan jest istotą nadzwyczajną, bo spytałam od razu, jak rozmawialiśmy telefonicznie, jak to możliwe, żeby jakby... Po nazwisku od razu, nazwisko jest tatarskie, bo ojciec się nazywał Dumitrescu, ale to jest historia długa, o której opowiemy kiedy indziej. Jak to możliwe, że pan się zainteresował językiem polskim, tłumaczy pan, Boże, Wyspiańskiego pan przetłumaczył i Słowackiego i Miłosza i no absolutnie, a teraz Józefa Mackiewicza i Jana Kochanowskiego. Proszę opowiedzieć, jak do tego doszło, studia i tak dalej.
2: No myślę, że nie jest to tylko moja sytuacja. Wiadomo, że młodzi ludzie, uczniowie wybierają swój zawód w ostatniej chwili.
0: I tak rozmawiała pani Joanna Rawik z profesorem Konstantinem Dżambaszu, zresztą ze wszystkimi swoimi rozmówcami z taką samą werwą, z takim samym zachwytem, przedstawiając niezależnie, czy to był pan profesor, czy kolega redakcyjny. My słuchamy i zaraz jeszcze do fragmentu tej rozmowy wrócimy, ale posłuchamy teraz utworu Tych dwoje. Może to są troszeczkę mniej znane utwory pani Joanny Rawik. Wszyscy Państwo bardzo dobrze znają taki utwór jak Po co nam to było, czy Romantyczności. My na pewno do tych utworów będziemy w najbliższym czasie dużo częściej w Radiu Wnet wracali, ale dziś w tej godzinie ja Państwu zaproponuję, żebyśmy właśnie może tych mniej popularnych, a moim zdaniem nie tyle równie pięknych, co tak samo wspaniałych posłuchali, więc teraz utwór też z tego albumu wydanego nakładem Pronitu, Tych dwoje.

0: I wracamy do Bukaresztu. Był rok 2022.
1: I do dzisiaj dla Polaków Wyspiańskie jest bardzo trudne,
2: bardzo
1: prawda?
2: Bardzo trudne, ale wspaniałe.
1: A wesele to jest, o czym myśmy rozmawiali,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak,
1: o tej
2: tak.
1: tradycji, o muzyce, w ogóle o tradycji
2: tak.
1: chłopskiej.
2: I to jest ciągle aktualne. Nawet to, jest... że Chińczycy trzymają się mocno.
1: I ja zrobiłem przekład filologiczny i muszę powiedzieć, to jako ciekawostka, że zachowaliśmy do takiego stopnia rytmy i metrykę, że jak ktoś by czytał na przykład wersy Wyspiańskiego i po polsku, i po rumuńsku, to nie ma żadnej różnicy. Zachowaliśmy dokładnie
2: coś
1: tę
2: takiego.
1: Samą liczbę.
2: To jest po prostu
1: a
2: fenomenalne.
1: Ja w czasie wycieczki po Europie dzieliłem te w autokarze, liczyłem te sylaby, zwrotki, prawda, ile każdy wers ma sylab.
2: To praca żeby to... matematyczna.
1: Tak
2: prawie.
1: Jest, tak, bo to on nie stosuje, tak jak Słowacki albo Mickiewicz tego 13 zgłowca,
2: tak,
1: jak to się
2: tak,
1: mówi, bo
2: tak,
1: to jest tak. Wers podstawowy.
2: 13 zgłoskowiec.
1: Tak. I on, ponieważ to był symbolistą, urozmaica, prawda, i tam są rozmaite tam oktosylabiczny wers, 13
2: Ale przez to on jest bardzo nowoczesny,
1: i przez to on właśnie tam widać dynamikę tego wiersza i pod tym względem metrycznym, prozodycznym Wyspiański naprawdę jest nowoczesny, jest znakomitym symbolistą. No i oczywiście nie tylko, bo to była muzyczność wtedy, za symbolizmu, ta muzyczność, muzykalność
2: tak,
1: była bardzo
2: tak.
1: ważna. Natomiast później te symbole polskie związane z mitologią, tradycją, ale mnie się wydaje, że mam tutaj, pokażę pani, mam tutaj przekład Wyspiańskiego, przyniosłem, żeby
2: zobaczyć.
1: Oto
2: kawałek, zaraz poszukamy i przeczytamy. Ale teraz, panie profesorze, w tym fascynującym momencie zatrzymamy się na chwilę, bo skoro mówimy o Rumunii, w której mieszkałam tylko 13 lat, ale aż 13 lat, Maria Tănase to wielka postać nie tylko rumuńskiej pieśni folklorystycznej. No i tutaj Teatr Narodowy, teatr nosi imię jej brata, który był postacią bardzo ważką. A teraz poprosimy, Maria Tănase zaśpiewa słynny kawałek Lume, Lume.
1: Bardzo ładnie.
2: Tak.

0: mare, îl de moare, trezește lume, soră lume.
1: I tak Joanna Rawik w 2022 roku razem z profesorem Konstantinem Dżambaszu w ambasadzie w Bukareszcie rozmawiała i w Bukareszcie razem z nami była. Wtedy już prawie 90-letnia pani Joanna Rawik wszędzie z nami wędrowała, na najwyższe budynki wchodziła i z taką energią młodzieńczą z nami była, co teraz jak sobie myślę z perspektywy jest zupełnie niesamowite i do tego jeszcze cały czas to ona często prowadziła te wszystkie rozmowy, zadawała bardzo ciekawe pytania, zresztą cały czas jak tylko przyszła do redakcji zawsze z jakimiś nowymi przemyśleniami, z pytaniami, pytała wszystkich o opinię na temat tego filmu, tamtego spektaklu, była naprawdę ciekawa tej odpowiedzi, a nie tak jak często to bywa, że ktoś pytanie zadaje, a wcale odpowiedzi znać nie chce, ale też była bardzo oceniająca i miała swoje zdanie na temat wszystkiego i to zazwyczaj bardzo dobrze uzasadnione. I tak o tej polskiej piosence przede wszystkim Państwu opowiadała, ale opowiadała z perspektywy zupełnie innej, bo ona tych wszystkich artystów znała osobiście. Ona z nimi spędzała czas, ona się z nimi kolegowała, przyjaźniła, więc te opowieści były zupełnie z innej perspektywy. Nieraz jak puściłam piosenkę tej czy tamtej artystki, to pani Joanna się denerwowała, że ach, ona to była taka i taka, albo zrobiła to i tamto, co już nikt poza nią tego nie będzie wiedział. A te opowieści były niesamowite, bo to był piękny okres polskiej piosenki, to były złote lata polskiej piosenki i tak o tej polskiej piosence i o tych artystach pani Joanna przepięknie opowiadała i przypominała o tych utworach. Myślę, że nie tylko Państwu, którzy znali je, ale też mam nadzieję, że tym młodszym słuchaczom, tak jak i mnie, przybliżała bardzo wielu artystów i piękne utwory, które nagrywali i które faktycznie, tak jak ona to opowiadała, miały taką warstwę, której może teraz brakuje, bo to nie była tylko piękna melodia, piękny tekst, ale też niesamowite wykonanie i to, co się działo na scenie, jak te utwory były interpretowane, co zresztą sama Joanna Rawik, gdy śpiewała, gdy koncertowała, przecież robiła. To może jedną taką teraz opowieść Państwo usłyszą, przywołamy. To jest, myślę, audycja jeszcze, nie chcę Państwa skłamać, ale myślę, że co najmniej 4 lata temu, ale te opowieści pani Joanna też często powtarzała, bo było warto przywoływać tych artystów i te utwory i można ich było słuchać częściej niż raz na 6 lat. Także o Łucji Prus teraz Państwo usłyszą i o tym, jak to Łucja Prus śpiewała i dlaczego ten jej śpiew był wyjątkowy.
2: Polska piosenka w okolicznościach wiadomych osiągnęła nieprawdopodobne wyżyny, czego jednym ze świetlanych przykładów jest przepiękny utwór w wykonaniu Łucji Prus, a jest to rzecz, którą skomponował jej ówczesny mąż Andrzej Mundkowski do wiersza Wisławy Szymborskiej, a był rok zaledwie 64. I posłuchajmy raz jeszcze i posłuchajmy, jak to jest niesłychanie nowoczesne w warstwie muzycznej i aranżacyjnej. Nic dwa razy się nie zdarza.

0: Nic dwa razy się nie zdarza, tak pani Joanna Rawik opowiadała niejednokrotnie. I też był taki moment, jak przyszłam do radia w 2022 roku, że w zasadzie to był pierwszy taki dłuższy wywiad, który nagrałam z cyklu Nie każdy śpiewać może. Jestem dość pewna, że nazwa tego cyklu Nie każdy śpiewać może właśnie została zainspirowana przez panią Joannę Rawik, bo ona tak mówiła, że nie każdy śpiewać może, że to trzeba mieć talent, trzeba nad tym popracować, trzeba mieć rzemiosło i że wtedy jej koledzy sceniczni wszystko to mieli. Pani Joanna Rawik też to miała, ale pani Joanna Rawik nie tylko pięknie śpiewała, ale też przepięknie opowiadała na antenie, co państwo bardzo dobrze wiedzą i słyszą, i mówiła też w sposób, który mało już z nas mówi. Bardzo charakterystycznie wymawiała literę ły. Było to takie miękkie ły i my w redakcji zawsze wiedzieliśmy, że to pani Joanna Rawik jest na antenie. Zresztą jej głosu nie dało się pomylić, a ona sama o tej wymowie mówiła tak.
1: Na moim Facebooku zrobiło się straszne zamieszanie niedawno, bo jakiś pan napisał mianowicie, żeby się wyzbyła tego staromodnego przedniojęzykowego L. I ja wtedy wygłosiłam, strasznie się oburzyłam. Dlaczego? Ja się tak nauczyłam, nie w szkole aktorskiej, tylko właśnie w moim dziecięcym Wrocławiu, kiedy przyjechałam do Polski, uczyłam się języka. A tam głównie przyjechali z Wilna, z Lwowa i wszyscy wymawiali przedniojęzykowe L. A, i znowu kolejny tumult, ocean wypowiedzi. Tak, tak, proszę zostawić, tak, to jest piękne, to jest bardzo ładne.
0: I to było piękne i to było bardzo ładne. Ja państwu tylko jeszcze, którzy może teraz zaczęli słuchać radia, przypomnę, że wspominamy, czy jesteśmy razem teraz z Joanną Rawik, z jej nagraniami, fragmentami jej audycji, bo wczoraj niestety pani Joanna Rawik zmarła 15 sierpnia, więc dzisiaj do godziny 12, od godziny 11 słuchamy jej utworów, słuchamy fragmentów jej audycji i słuchamy też piosenek, które ona bardzo często emitowała w trakcie swoich audycji, które bardzo lubiła. I tak o tej wymowie teraz państwo słyszeli. Bardzo zawsze był realizator jeden, który miał na imię Mikołaj i bardzo wszyscy się zawsze cieszyliśmy, bo było Mikołaj, mój ulubiony realizator. Pani Joanna Rawik śpiewała pięknie i teraz taki utwór, który może jest mniej znany, a jest chyba moim ulubionym w jej wykonaniu i też można usłyszeć to ły, gdy płoną róże.

0: I pani Joanna Rawik też pięknie mówiła o radiu, o tym, czym jest radio, dla kogo jest radio. Bardzo lubiła w radiu pracować, nie tylko w Radiu Wnet, ale mam nadzieję, że przede wszystkim w Radiu Wnet i też żyła tym radiem, bo nie tylko występowała w nim, przychodziła na audycję i wychodziła. Nie, pani Joanna Rawik słuchała naszych też audycji, często też pisała do nas w trakcie audycji, coś podpowiadała, coś komentowała, albo później, będąc w redakcji, dopytywała o temat audycji, o czym się robiło, z zaciekawieniem. No i też zapraszała nas do swoich audycji po jakichś podróżach czy wyjątkowych przeżyciach i opowiadaliśmy, a pani Joanna słuchała. To o tym, jak o tym radio mówiła. Myślę, że nikt tak ładnie nie umie o radio opowiedzieć, jak opowiadała Joanna Rawik. To teraz posłuchajmy.
1: Ale ja muszę powiedzieć o czymś, o czym tydzień temu rozmawiałam tutaj przed wejściem do studia z Krzysztofem Skowrońskim. Zastanawialiśmy się mianowicie, że radio teraz w tym straszliwym nadmiarze mediów wszelkiej maści, że radio przeżywa renesans. Radio jest wybierane przez ludzi o jakichś innych, delikatniejszych, bardziej subtelnych potrzebach i zastanawialiśmy się nad istotą dźwięku, nad tym, że tu... I ja mówię, no dobrze, dobrze, a dlaczego tak jest, że na czym polega przewaga radia nad telewizją? No i Krzysztof jak zwykle odpowiedział bardzo mądrze: nad brakiem obrazu. No i właśnie to radio. Ach, jaka to jest cudowna instytucja. Jak ja się cieszę, że tutaj jestem.

sobie i zamarzam, że przewidywać już nie muszę. Czy byle głupstwo mnie rozśmieszy, czy byle drobiazg mnie rozłości, czy byle słowo mnie pocieszy, czy byle uśmiech świat uprości, czy ze

0: pomysłu, no ale tym jednym z pomysłów, bo pani Joanna Rawik nie tylko była piosenkarką, nie tylko była dziennikarką radiową, ale także pisała książki, między innymi o Edith Piaf, ale też ostatnio przetłumaczyła w swoim przykładzie, wydała Małego Księcia, którego też nagrała, bo go przeczytała. Mogli państwo tych fragmentów słuchać na antenie Radia Wnet i jeszcze na pewno będziemy do nich wracać. No ale wracamy do tej polskiej piosenki, do której pani Joanna Rawik wracała i to nie tylko w audycjach Sztuka jest magią, ale też często w audycji Piaf, czyli Wróbel, nawiązywała do tej sceny polskiej i bardzo często opowiadała o Czesławie Niemenie, wracała do niego, mówiła, to jest właśnie ta różnica, nie o nim jako o postaci historycznej, tylko jako o swoim koledze, no ale mówiła też właśnie o jego osiągnięciach artystycznych i nieraz mogliśmy słuchać Czesława Niemena, to posłuchajmy, jak pani Joanna Rawik o Czesławie Niemenie mówiła.
1: Jak to jest możliwe, żeby rozwinąć ekspresję? Przecież ja pamiętam doskonale pierwsze nagrania Czesława. On dopiero w wieku 18 czy 19 lat przyjechał do Polski z tych swoich wasyliszek. I najpierw nagrywał piosenki południowoamerykańskie. Potem już stworzył jakiś zespół i tam coś o mamusi śpiewał. Ale to było takie...
2: Mamo, nasza mamo było, tak.
1: Tak, tak, tak. Ale to było takie grzeczne, takie uładzone. Jak można dojść aż do tego? No w Paryżu, jak byliśmy w Olimpii, to śpiewał, zaczynał program. No najpierw był prolog, ale potem Sen o Warszawie. Słynną pieśń w wersji polskiej, polskojęzykowej. Natomiast rok później, w 1967, zaprezentuje na festiwalu w Opolu Dziwny jest ten świat, budząc przerażenie jurorów. Niektórzy mu dali zero punktów. Właściwie on dostał specjalną nagrodę.

0: I pani Joanna Rawik zawsze wspominając Czesława Niemena mówiła: ach, Czesiu, Czesiu, jaka to szkoda, że ciebie tu z nami nie ma. No i teraz też nie ma już pani Joanny Rawik z nami i ciężko jest nam w to uwierzyć, że już do redakcji Radia Wnet nie zawita, nie powie wszystkim dzień dobry, nie zapyta nas o to, co tam ostatnio widzieliśmy, co słyszeliśmy, co oglądaliśmy, nie przyjdzie i nie siądzie koło oprawiającego tego dnia i nie będzie razem z nim tworzyła playlistę, a później nie wejdzie już do studia Radia Wnet i nie powie państwu wszystkim dzień dobry, nie przywita pięknie, zawsze ciepło realizatora, nie powie też do mnie, że jestem jej wydawcą, a była to wielka przyjemność być wydawcą pani Joanny Rawik. To teraz posłuchamy takiego skrótu, myślę, takich pięknych wypowiedzi z naszej anteny pani Joanny Rawik, a było ich znacznie więcej, też o tym właśnie, jak do Radia Wnet przyszła, ale też rozmowy z redaktorem Krzysztofem Skowrońskim, o którym zawsze też tak pięknie się wypowiadała.
1: Na początku było słowo, tak mi powiedział nasz szef, mój kochany Krzysztof Skowroński, podczas jednej z pierwszych naszych rozmów. A właściwie pierwsza rozmowa już była tu w studio, kiedy wszedł, bo wywiad ze mną przeprowadziła Ania Popek, co mnie trochę rozczarowało, no bo ja wiedziałam, kto to jest Krzysztof Skowroński, bo to przecież jeden z najwybitniejszych dziennikarzy, nie tylko swojego pokolenia. I zaraz jak zeszliśmy z anteny, wszedł Krzysztof Skowroński i mi od razu zaproponował natychmiast audycję cykliczną, godzinną. Ja mówię, o Boże, może pół godziny, może coś tam.
2: Gdyby mnie ktoś zapytał, ile lat Joanna Rawik jest w radiu, bym powiedział 17, czyli od samego początku. Tak. Tylko jako człowiek, który jest po prostu, czyli jesteś. To jest rzadka sztuka na tym świecie po prostu być. I Joanna Rawik to opanowała. Patrzę na wszystkich i wiem, że wszyscy sobie nie wyobrażają radia bez ciebie, bez twojego głosu, bez twoich anegdot, bez twoich gości, bez tego, tej wielkiej przyjemności, która płynie z radia w momencie, kiedy ty siadasz za tym mikrofonem i zaczynasz opowiadać o świecie, o życiu i to, co jest fascynujące, że jest to czas teraźniejszy. To nie jest czas przeszły.
1: Krzysiu, ty stworzyłeś instytucję zupełnie nadzwyczajną i ja ci jestem ogromnie wdzięczna, że tak mnie jakoś wydobyłeś z tego niebytu radiowego i to jest dla mnie wielka sprawa, a ty stałeś się jednym z najważniejszych, taka wąska grupa najważniejszych ludzi w moim życiu. Właściwie takiego radia żywego to ja się nauczyłam tutaj u Krzysztofa. Krzysztof nigdy się do niczego nie wtrącał, nic tylko polecił, a może miasta, a tego. Nauczyłam się wiele z rozmów z nim i właśnie między innymi to, że na początku było słowo. Ja mówię, a dlaczego, Krzysiu, radio przeżywa taki wielki renesans, również dlatego, że ludzie jeżdżą autami i słuchają radia, a przede wszystkim dlatego, że radio posługuje się jednym środkiem, a tym środkiem jest dźwięk, tylko dźwięk. No teraz się dodaje obraz do celów tych internetowych, bo to jest kolejna sprawa, ale właśnie na początku było słowo. Tak, jestem bardzo szczęśliwa z Radiem Wnet i żegnam na dzisiaj, żegnam utworem jednym z moich ukochanych, to jest Barcelona Freda Mercury i Montserrat Caballé. Dziękuję ci bardzo, Igor, i dziękuję Hani. I jeszcze raz dziękuję moim kolegom i mojemu szefowi. Do usłyszenia.

0: To był Freddie Mercury, a do studia Radia Wnet przyszedł pan Witold Pilarowski z czymś zupełnie specjalnym dla państwa i myślę, że pięknym, żebyśmy właśnie teraz pod koniec tej audycji wysłuchali. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Trudno mi powiedzieć dzień dobry, no ale to jest tak zwyczajowe. Wysłuchacie państwo za chwilę piosenki, która powstała w marcu tego roku. Posłuchajcie, Mały Książę w zupełnie zmienionej wersji muzycznej śpiewa Joasia, a co do muzyków, to nie mam siły teraz wypowiadać. Zapraszam do wysłuchania tej pięknej piosenki.

0: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie odszedłeś z mej książeczki kart? Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.
1: Zrozumiał wtedy książę to, że tylko jedna w świecie jest.

Tak pierwszą w zasadzie myślę, bo na pewno jeszcze w nadchodzących dniach w Radiu Wnet będziemy opowiadali, wspominali, przypominali panią Joannę Rawik, opowiadali też o niej, tego co państwo może jeszcze nie wiedzą, bo tak jest inaczej żegnać koleżankę redakcyjną, panią Joannę Rawik, wspaniałą piosenkarkę, wspaniałą dziennikarkę radiową, no i też autorkę bardzo dobrych książek, a przede wszystkim też osobę, która w tej naszej codzienności radiowej przez ostatnie 6 lat w Radiu Wnet była, no ale to nie wszystko, bo przecież pani Joanna Rawik ma piękny życiorys, bardzo bogaty i może o tym życiorysie troszkę więcej państwo posłuchają w poniedziałek po godzinie 14. Ja państwa zapraszam, na pewno wyemituję rozmowę z panią Joanną Rawik sprzed paru lat, gdzie ona więcej opowiadała właśnie o piosence polskiej, o swojej karierze. A dziś jeszcze tylko chciałam podziękować panu Lechowi Rusteckiemu, bo to on przygotował te różne fragmenty wypowiedzi pani Joanny Rawik, fragmenty z audycji. I Fryderykowi Litwinowi, który audycję tę zrealizował. Taka jest to przykra i smutna audycja i smutna informacja. Jeszcze raz państwu przypomnę, Joanna Rawik wczoraj, 15 sierpnia, zmarła. I tak, tyle. Hania Tracz dla państwa audycję tę przygotowała. Bardzo się w redakcji smucimy, no ale też bardzo doceniamy to, że mogliśmy z panią Joanną Rawik pracować i że mogliśmy jej audycji słuchać i myślę, że wielu z państwa też bardzo to docenia, że przez te ostatnie 6 lat pani Joanna Rawik była takim filarem Radia Wnet, a na pewno tych audycji w szczególności kulturalnych, ale nie tylko, a do tego była po prostu wspaniałą osobą. To już ja tyle państwu dziś powiem. Audycję całą tą wspomnieniową na pewno opublikuję, żeby mogli państwo do niej wrócić, żeby mogli państwo posłuchać głosu Joanny Rawik, bo on koi i wrócić, bo tych audycji jest bardzo, bardzo wiele. Wszystkie są zapisane i naprawdę to jest sama przyjemność do nich wracać i ich słuchać. Może to jest ten moment, że warto się tam cofnąć troszkę w czasie do jednych z tych pierwszych audycji na antenie Radia Wnet i ich posłuchać. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Zapraszam państwa do słuchania Radia Wnet. Będziemy na pewno o pani Joannie Rawik jeszcze opowiadali i wspominali, bo po pierwsze jest co opowiadać, a po drugie jest co wspominać. Do usłyszenia.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
1: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Wczoraj kontemplowaliśmy Maryję Pannę w jej nierozerwalnej więzi z Synem. Nawet śmierć nie zdołała przerwać tej komunii duszy i ciała, którą jest życie wieczne. Każda niedziela przypomina nam, że ta sama pełnia jest przeznaczona dla tych, którzy idą za Jezusem. Jego zmartwychwstanie nie jest wydarzeniem należącym do przeszłości, ale nowym życiem, które obejmuje także nas. Ukazuje to dzisiaj kobieta kananejska, bohaterka Ewangelii proklamowanej w liturgii. Chociaż nie należała ona do jego ludu i mieszkała w obcej krainie, usilnie stara się ona porozmawiać z Jezusem, idąc za Nim jak uczennica, która już jest z Nim związana. Nigdy wcześniej zapewne się nie spotkali, a jednak w tajemniczy sposób wiara już zrodziła się w jej sercu. Nie pragnie niczego dla siebie, lecz pokoju dla swojej udręczonej córki. I pokłada ufność w Jezusie, w którym rozpoznaje Mesjasza, potomka Dawida. Ewangelista nie ukrywa przeszkód, z którymi musi się zmierzyć ta kobieta. Uczniowie postrzegają ją jako osobę natrętną, a sam Jezus początkowo nie przychyla się do jej próśb. Rzeczywiście, nauczyciel udał się w tamte okolice i możemy wyobrazić sobie, że podobnie jak przy innych okazjach, szukał miejsca na uboczu, aby się modlić i formować swoich uczniów. W tej chwili jednak wydarza się coś nieoczekiwanego. Rozważając tę scenę, możemy lepiej zrozumieć posłuszeństwo Jezusa, który wypełnia swoją misję, pozwalając, by poruszyło go to, co widzi i słyszy. Na koniec mówi do niej: o niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak pragniesz. Także dzisiaj Kościół może pozwolić się zaskoczyć działaniu Boga i nieść pokój Chrystusa poza już wytyczone granice. Jego misję uprzedza łaska Boża, która działa w skrytości sumień. Dlatego w każdym spotkaniu, także w tym, które zakłóca nasze plany, trzeba nadstawić ucha, otworzyć oczy i otworzyć serce na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Od kobiety kananejskiej uczymy się pokory i determinacji. Dzięki jej wierze rozumiemy, że stół Boga jest zastawiony dla wszystkich i że dla nikogo nie są przeznaczone okruszyny, ponieważ każdy ma swoje miejsce u Ojca. W świetle tej wiary nie do zniesienia stają się nierówności, dyskryminacja i bariery, które depczą godność tak wielu synów i córek Boga. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy Kościołem Jezusa Chrystusa w świecie udręczonym, który poszukuje pokoju. Prośmy Maryję, naszą Matkę, aby wstawiała się za nami. Z jej ust wypływa najpotężniejszy i najbardziej nowatorski hymn, jaki kiedykolwiek został wygłoszony, Magnificat. Jest to pieśń tego, który patrzy już na rzeczywistość oczami Boga i dlatego nie traci nadziei, lecz działa w miłości. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: et verbum caro.
1: A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genet.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
3: Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio e Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis.
1: Videntii wiernych zmarłych. Wieczne odpoczywanie radź im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
3: Dominus vobiscum.
1: Pan z wami.
3: Sit nomen Domini.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
3: Adiutorium nostrum.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
3: Benedicat vos omnipotens.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: Rinnovo il mio appello.
1: Raz jeszcze ponawiam apel, aby zaprzestano powtarzających się aktów przemocy przeciw palestyńskiej ludności cywilnej w Zajordaniu, na zachodnim brzegu. I wzywam pilnie wspólnotę międzynarodową, aby doprowadziła do tego, by postąpiły naprzód rozwiązania prowadzące do powstania dwóch państw, by osiągnąć w ten sposób sprawiedliwy i trwały pokój. W tym tygodniu w Taranto rozpoczynają się igrzyska śródziemnomorskie. Wezmą w nich udział różne kraje z Afryki, Azji i Europy, które należą do regionu śródziemnomorskiego. Życzę, aby to sportowe wydarzenie stało się proroctwem pokoju i braterstwa pomiędzy narodami tego regionu i całego świata. A teraz witam Was wszystkich, którzy zebraliście się tutaj w Castel Gandolfo na niedzielną modlitwę Anioł Pański.
0: Accolgo con affetto i pellegrini.
1: Serdecznie witam pielgrzymów pochodzących z różnych krajów.
0: Salutare i Polaki.
1: Pozdrawiając Polaków,
0: estendo la mia benedizione.
1: Obejmuję moim błogosławieństwem liczne uczestniczki tradycyjnej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku.
0: Ja tutti voi.
1: Wszystkim Wam życzę dobrej niedzieli. Wyjątkowy entuzjazm, z jakim dzisiaj pielgrzymi odpowiadają na papieskie słowa. Są wśród nich Polacy, widzieliśmy ich przed chwilą z polską flagą, ale słyszeliśmy też w papieskich pozdrowieniach, kiedy mówił o pozdrowieniu Polaków. Kiedy mówił o pozdrowieniu Polaków, słyszeliśmy też, że Polacy zebrani na placu zareagowali na to papieskie pozdrowienie. Ojciec Święty pozdrowił uczestniczki, pielgrzymki, kobiet, która odbywa się w Piekarach Śląskich na Górnym Śląsku. To pozdrowienie papieskie to już kolejny raz, kiedy Ojciec Święty wspomina o piekarskim sanktuarium. To z pewnością też zachęta dla tych wszystkich, którzy nie znają tego miejsca, aby się tam udać i pamiętać tam także szczególnie o intencjach Ojca Świętego. A dzisiejsze rozważanie papież poświęcił Ewangelii z dnia, która mówi o kobiecie kananejskiej proszącej Jezusa o uzdrowienie jej córki. Leon XIV zwrócił uwagę na to, że choć prośba ta wydawała się być wypowiedziana nie w porę, albowiem wówczas, kiedy Jezus udał się w miejsce oddalone, ustronne, aby móc modlić się i nauczać swoich uczniów, to jednak odkrywając wiarę tej kobiety, kobiety pochodzącej z innego ludu, nie będącej uczennicą Chrystusa, Pan Jezus chciał się zaskoczyć działaniu Boga i nieść w wydarzeniach, które wydają się nam przeszkodą rozważania, które w pełnym tłumaczeniu na język polski znajdą Państwo na świętym. Widzieliśmy, że to wielka radość nie tylko dla pielgrzyma, a jest nim Polak, salezjanin, ksiądz Tadeusz Rozmus. Przypominał, że Ojciec Święty raz jeszcze uda się do Castel Gandolfo 29 sierpnia, kiedy będzie odprawiał mszę świętą odpustową w tutejszym kościele z okazji uroczystości Matki Bożej Patronki Jeziora. To lokalne święto diecezji Albano położonej nad jeziorem o tej samej nazwie. Widzimy, że także tutaj Leon XIV kontynuuje te tradycje osobistych pozdrowień wiernych, przejeżdżając meleksem pomiędzy nimi. I to też zaproszenie do tego, aby udając się do Rzymu, sprawdzać, czy Ojciec Święty jest w Rzymie, czy też udaje się z jakąś wizytą, żebyśmy też my nie byli rozczarowani, jeśli sami się na to spotkanie z papieżem szykujemy, mamy na nie nadzieję, a tego spotkania nie ma. Myślę tak szczególnie o takim, no zawsze jednak rozczarowującym obrazie, jak ten, który widzieliśmy dzisiaj rano, rano, kiedy pielgrzymi szli na plac świętego Piotra, nie wiedząc, że tej południowej modlitwy z Ojcem Świętym nie będzie. Więc tym bardziej zachęcamy też, żeby przekazywać te informacje o papieskim kalendarzu tym, którzy być może nie śledzą go na bieżąco, a do Rzymu się wybierają. A tych wydarzeń z udziałem Ojca Świętego będzie w najbliższym czasie całkiem dużo, bowiem już w najbliższą sobotę Ojciec Święty uda się do Rimini i do San Marino, aby tam spotkać się z wiernymi, to przede wszystkim San Marino. Poprowadzi tam adorację eucharystyczną, spotka się także z władzami tego trzeciego najmniejszego państwa na świecie, a następnie po południu uda się do Rimini, gdzie odbywa się meeting przyjaźni międzynarodami, cykliczne, ekumeniczne wydarzenie, w którym weźmie udział, będzie jego gościem specjalnym, a następnie na nabrzeżu portowym będzie też przewodniczył mszy świętej dla mieszkańców regionu. Widzimy, że papież nie szczędzi czasu, robi sobie zdjęcia, pozuje do zdjęć razem z najmłodszymi pielgrzymami, z tymi, którzy przybywają z całych Włoch, ale też z różnych stron świata tutaj do Rzymu, a dzisiaj tak szczególnie do Castel Gandolfo. W najbliższą środę papież spotka się w Watykanie. W najbliższą środę papież spotka się z wiernymi w Bazylice Watykańskiej albo na placu Świętego Piotra na środowej audiencji ogólnej. Na to wydarzenie również Państwa zapraszamy i na transmisję z niego, a już za tydzień oczywiście modlitwa Anioł Pański, tym razem już z placu Świętego Piotra. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, dobrego odpoczynku. Dziękujemy za wspólną modlitwę i zapraszamy na nasze kolejne spotkania z Ojcem Świętym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Bo reklamie.
8: Warszawa 87,8 FM.

meat. You can't have any pudding. How can you have any pudding?

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Dostałam w prezencie wyjazd w góry, ponieważ kiedy zaczął się COVID w marcu, taką inspirację otrzymałam, aby otworzyć grupę na Facebooku dla ludzi, aby ludzie się wspierali w tym COVID-zie zleceniami, klientami i szeroko pojętymi różnymi rozwiązaniami. I w tej grupie po 3 tygodniach było już 7 tysięcy osób. Ludzie tam w tej grupie sprzedali, niektórzy, 800 słoików miodu. Niektórzy znaleźli tam pracę, niektórzy tą pracę dawali, niektórzy dawali zlecenia, przyjmowali te zlecenia. Więc tam po prostu coś takiego pięknego się stworzyło, że jedna z góralek, widząc to, ile ja czasu włożyłam właśnie w otworzenie tej grupy i to, żeby uregulować tą grupę, żeby ta grupa faktycznie działała tak, jak powinna, napisała do mnie: słuchaj, wiesz, widzę, jak ty dużo włożyłaś jakby sił swoich w tą grupę, ja mam pokoje, mam zakopane, przyjedź, zapraszam ciebie w prezencie za to, co dla nas robisz. No i przyjechałam. I chodziliśmy sobie po górach, po dolinach, ponieważ to był taki moment, że następnego dnia miały zamknąć się wszystkie już hotele. Ostatni dzień przed tym zamknięciem, no to nie było turystów i tak właśnie na taką pustą, rośliną polanę trafiłam. I tam spędziliśmy sobie jakąś godzinę, patrząc sobie na, wiesz, na piękną przyrodę. I tam były owce, ale zupełnie mi nic nie robiło. Wiesz, patrzyłam na te owce, one sobie chodziły, myślę sobie, no nie wiem, nic, wiesz, nie? No i zwróciłam uwagę, że w bacówce ktoś jest. No, tak na dole tam jest ta bacówka i dymek idzie z dachu. Myślę sobie, a idę tam, trochę zaczęłam się nudzić, więc idę sprawdzić, czy coś tam jest do kupienia, nie? No i poszłam. I był tam taki starszy pan.
3: Oj ty,

0: No i ta stachoćkę się śpiewała. No.
1: Zaczęłam pytać o te sery i nie było turystów, więc Baca, który tam był, miał jakąś ochotę, żeby porozmawiać i odpowiadał cierpliwie na moje pytania. I ja mu zadałam takie pytanie, jak to jest, że pan tutaj jest z tymi owcami? Jakie to jest życie? I on mi powiedział, że on to robi ponad 40 kilk lat i że jego taki wujek, nawet jak przyszywany ojciec właściwie, bo on był siostrzeńcem Jana Murzańca, również to robił prawie do 90. I ja po prostu w szoku, nie? To ja po 20 latach w korporacji ledwo przeżyłam tą korporację z powodu różnych trudnych doświadczeń na końcu, a tutaj jest człowiek, który robi zawodowo rzecz do 90 i nie ma dość.
0: Powiem jak, kiedy chodził tam do tego Żywca, nie do Sablówki, no to tak, jednego razu tak we wiosnę, no i może w kwietniu tak se doradzamy z żoną, no i żona goda także, no i a jak tu przelecia, Bartku, ta zima, goda, nie, goda. No i goda, no i już trzeba będzie iść kiesi, no i goda, i tak wiesz, no i za jak już tam zajdę do Sablówki, to się tak tam czuję, jak... jak w siódmym niebie.
2: Bo my się pozunieli i zaraz po tej posed. W styczniu my się, a w mój posed. A Tadek młody to się w kwietniu i za tydzień posed.
0: No oni mnie zostawiali młode.
2: No,
0: i tak
2: no zabaś pieceli nozi.
1: Półtorej godziny rozmawialiśmy na temat filozofii pasterskiej, na temat wartości, co tam jest ważnego. Potem zaczęłam go pytać o różne rzeczy związane z bezpieczeństwem owiec i on mi powiedział bardzo dużo ciekawych rzeczy, które po prostu mnie zafascynowały. Pomyślałam sobie, Boże, jakie to jest bogactwo i nikt tego nie wie. Nie? A w ogóle ile tam jest takich pięknych warstw poukładanych, które można byłoby przełożyć chociażby na przywództwo. Przecież potrzebujemy jakby czerpać z tych rzeczy fundamentalnych, że to jest taki fundament właśnie tam w tym pasterstwie. I na koniec opowiedział mi taką historię o tym, jak jego wujek Jan Murzaniec w latach 50. już pasterz, młody pasterz i taki z honorem właśnie swoim, otrzymał zakaz wyprowadzania owiec na hale koło Zakopanego. No i otrzymał zakaz z prostego powodu, no bo w tamtym systemie nie było jakby przewidziane to, że ziemia jest dla pasterzy. Ziemia była własnością ustroju, systemu, państwa. Więc dlaczego jakiś pasterz ma, przepraszam bardzo, bez opłaty i bez stowarzyszenia się w jakąś spółdzielnię, tak, czy jakiś kołchoz, wypasać te owce bez pozwolenia, bez papieru i bez zgody jakiejś. Dlaczego on tam ma przechodzić w ogóle, nie? Więc zabraniano mu. No ale on każdego roku brał te stada i przeprowadzał przez te hale i oni przyjeżdżali, wlepiali mu mandaty, dawali mu, zakładali mu sprawy sądowe. W takich już późnych latach 80. Jan Murzaniec, właśnie ten nieustępliwy pasterz miał już tyle tych spraw sądowych, tyle tych mandatów niezapłaconych, że to było kilkadziesiąt tysięcy złotych. No i w 89 roku, już po zmianach ustrojowych, wprowadzono krok po kroku oczywiście te zasady tego kulturowego wypasu i stało się to legalne. Ale to mówi bardzo dużo właśnie o sercu pasterza, że pasterz to jest ktoś, kto niezależnie od tego, czy wolno, czy nie wolno, znajdzie sposób, żeby swoje owce zaprowadzić do ich miejsca właśnie dobrobytu, dobrostanu, spełnienia, bo po prostu je kocha. No.
3: Hej, idzie górol, idzie górol, hej, idzie górol z daleka. Hej, idzie górol, górol idzie, hej, górol idzie, nie czeka.
4: Liczam 160 dni. Tak inaczej można powiedzieć.
5: Gospodarze mają pretensje, że idziecie z owcami trawę jedzą, czy nie?
4: Nie. No czasem niektórzy mają tam, ale nie. Tam dzieci też muszą popaść. A gdzie zaś krowy pasą? Czy te...

0: podupadły tam gospodarki i my tam pasiemy na tych polach.
1: A na jakiej to wysokości mniej więcej jest?
0: No to jest ponad 1000 metrów nad poziomem morza.
1: I musicie płacić w jakiś sposób za to, że tam pasiecie tym ludziom?
0: Tak, za to dzierżawę, nie? Dzierżawę to tam biorą albo sobie ser, albo oscypek, brędzę.

0: To skończyło się tak, że ta rozmowa trwała 1,5 godziny z tym właśnie starszym panem na tej Rusinowej Polanie i kiedy wróciliśmy wieczorem do naszego miejsca, gdzie mieliśmy ten nostek, spotkałam się z gospodarzami, którzy nas na ten nostek zaprosili i Beata, która uczy angielskiego dzieci w Zakopanem, usłyszała moją historię i powiedziała: wiesz, no nie wiem, co z tym widzisz. I zaczęła się z mnie śmiać, że tak mnie to po prostu zachwyciło. Więc wróciłam do Warszawy i zastanawiałam się, na ile to jest jakaś taka inspiracja, która jest tylko na chwilę dla mnie, a na ile z tego coś ma być większego. I nieustannie ten temat do mnie powracał. No i słuchaj, i któregoś razu w niedzielę zrobiłam obiad. Wszyscy po obiedzie tacy zaspani, tutaj moje chłopaki włączyli sobie Discovery. Ja wchodzę i słyszę taki tekst. Andreas jakiś tam od 5 lat zabiera prezesów zarządów na halę, żeby poprzez przykład pasterstwa uczyć ich przywództwa. I koniec programu, ciach. Nie? Ja to zobaczyłam, myślę sobie, ja. No znak dla mnie jakiś chyba, nie?
1: A jak przygoda z owcami się zaczęła?
2: No to takie same.

0: Bo to nie, zysku z tego dużego nie mamy, nie?
1: Te owce, które teraz na końcu idą, to zwykle idą na końcu, czy to się wszystko miesza i zmienia?
2: To one w większości na przodzie chodzą.
3: No, czyli owce przodkowe chodzą na przodzie, ale na końcu mogą być...
2: No, jak już niekiedy idą tam, zapasie się, nie? I, ale ona już widzi, że jest z tyłu, to ona potem pomiędzy tak owce i woli iść z przodu. Okay. Przechodzi na przodek.
3: Bo Marek pytał o to, czy na końcu stada takiego, powiedzmy, który idzie, mogą być takie słabsze, które kiedyś były tymi przodkowymi.
2: No to jest może tak być, ale ale one się tak wymieniają. Raz idzie z przodu, w środku.
4: Więc no. Ile czasu poświęcasz tym z przodu, czy tym z tyłu?
2: No tak samo? Jest, tak samo, no. To już trzeba łasyczkę tak samo dbać. Czy w przodzie, czy z tyłu, to... Troszeczkę.
5: Kiedy wiesz, że musisz pójść na tyły?
2: No to tak w większości z tyłu się nie chłodzi, ale poziera się całe cos. Łezatku trzeba wiedzieć. A w większości trzeba po przodku chodzić, bo ich trzeba przytrzymywać. No nie pójdzie tak jak ten, no teraz tu się łeze się, ale pięknie to się pasą, nie? Ale tak jak myśli tam drugą cykańsi, to nie pójdziecie ze zatku se, a łowce puści same przodkiem.
4: Jak by się teraz...
2: No i to by poleciały, by uciekły by.
6: Uciekły
2: by.
6: Padziak idzie.
2: Jest jak telu dzwonków dzisiaj mają, no tu. Tu jest te huk robiony.
3: Z pasterstwem wiąże się też pewna moja bardzo ważna historia. Ja w 2019 roku zaczęłam ten taki proces wychodzenia z mojej takiej roli zawodowej korporacyjnej. Miałam też bardzo trudne ostatnie 2 lata pracy w korporacji. To była firma, którą bardzo kochałam, uwielbiałam tam pracować, no ale niestety bardzo mocno zawiodłam się na moim jednym z zaufanym pracowniku, który popełnił przestępstwo i to uruchomiło szereg takich bardzo przykrych dla mnie różnych okoliczności. Te okoliczności doprowadziły jakby mnie do tego, że przestałam spać. Przestałam funkcjonować bardzo dobrze. Myślę, że miałam bardzo, bardzo, bardzo dużą depresję. Skończyło się tym, że przez prawie chyba 2 lata musiałam wspierać się medykamentami, żeby w ogóle funkcjonować. Więc przeszłam przez taką naprawdę dużą depresję związaną z tym rozczarowaniem jakby człowiekiem. Trochę też firmą. I stanęłam w takim momencie swojego życia, że wiedziałam, że ja już po prostu do tego świata nie mogę przynależeć. I mimo tego, że miałam tam bardzo dużo korzyści, profitów, wiedziałam, że mój czas się tam po prostu kończy, ale nie wiedziałam, co przede mną. I kiedy odeszłam z mojej korporacji, w której pracowałam 17-18 lat, a zarządzałam bardzo dużymi zespołami, ale też średnimi, więc myślę, że miałam bardzo duże i fajne doświadczenia. Miałam okazję ponownie przejść do kolejnej korporacji, która mnie tutaj chciała i proponowała mi przejście. Ale wróciłam po tej rozmowie do domu, siedzieliśmy przy stole z moim mężem i ja mu powiedziałam, wiesz co, jeśli ja tam pójdę do tej kolejnej firmy, minie kolejnych 10 lat i ja niczego nie zrobię w życiu już. Nie zrobię niczego dobrego, co byłoby dobrem jakimś szerszym dla innych. I mój mąż mi wtedy powiedział, posłuchaj, masz 42 lata, więc masz 20 kilka lat do emerytury. Nie martw się o finanse. Po prostu idź za tym, co jest twoim powołaniem. Idź za tym. Damy sobie radę i po prostu idź za tym.
4: A słuchaj, a żeby dawały więcej mleka, to co? Trzeba robić.
2: Trzeba dobrze napaść. Rozdoić.
6: Napaść.
2: No, po pierwsze, trzeba dobrze napaść, żeby się dobrze dojeły.
7: Aha. Każda trawa się nadaje?
2: No, one taką wolą, taką koniecynkę wolą, lacyk, ale różne trawy one lubią. I maliniok, polesie, zającynę, maliniok, łopusynę, wszystkie trawy. Wszystkie one chcą spróbować, no.
5: Różne.
8: Idzie z łowcami, no i...
2: Aby iść po jednym pasku, po jednym i tym samym, to ją też to męczy już, nie? Już.
6: Aha.
2: No. Tak, abyś w każdy dzień, nie wiem, aha, w każdy dzień sabowej odno.
3: Chodź tutaj, Krzysiu.
2: Niby dobre, a, Krzysiu, chodź a jest tutaj. W każdy dzień sabowej.
3: Chodź tutaj, bo będziecie słychać lepiej. Bo nie słychać się, bo tutaj słychać.
7: Znaczy, w sensie tak na polu, jakby się zostawiło, to one coś zrobią?
2: No i no, one tak czują, jak już nie ma kogoś juhasa, to jest ten, no to one też spłatają już tak.
8: Barana.
2: Tak idą beleka i tak no.
7: Każda w swoją stronę pójdzie?
2: Każda w swoją stronę nie, ale by się mogły i płetargać by się mogły, jedne by mogły w jedną stronę, drugie aha, w drugą. Mogłyby się tak na pół zerwać i iść jedne
7: same.
2: No, mogłyby się.
7: Aha. Samoistni liderzy by się pojawili. Wróciły by same do stada, czy nie?
2: Nie, nie, nie. Czasem by może wróciły, ale nie, nie, nie wróciłyby.
0: Nie by idą za zapachem.
2: Musiałby ich pokierować ktoś.
7: Okej, to idziesz i szukasz wtedy.
2: No i trzeba chłodzić i szukać.
7: Aha.
2: Czy leje, czy nie leje, no czy w nocy, no też trzeba iść.
7: Czy ci się zdarza zbić?
5: Raz balam na
2: no nie, zaś się nie zdarza, tak, ale są czasem co. Niekiedy się łojtoro tam zapasi łowca, inne to już odejdzie stado, a to zapasi się tam ognie. No to potem trzeba gwizdać na nią, wołać ją, ona przyjdzie k łowcom.
7: Przyjdzie.
2: Jak jest tak starszy głowiec, to przyjdzie.
0: A nogór za percią idzie, za zapachem łowiec.
2: Nogór se te młode.
0: One mają już...
2: Młode no to są.
0: Jagnięta są najgorsze. No.
7: Uczą się. Młode nie dojrzałe są najgorsze, bo nie znają zapachu.
0: Nie zapachu, no i one tak

0: Była to pierwsza część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania drugiej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
2: Autopromocja.
3: O książkach przecenionych oraz niedocenionych, autorach zapomnianych, literackich klasykach i debiutantach, a także pisarskich rocznicach, wydarzeniach i zjawiskach w Nieregularniku Literackim, niedziela, godzina 14, rozmawiają Tomasz Zapert
4: i Krzysztof Masłoń.
5: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
2: To była autopromocja.
6: Reklama.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Po reklamie.
8: www.wnet.fm

0: Tu Radio Solidarność.
1: Tu Radio Solidarność.
2: Dzień dobry Państwu na antenie Radia Solidarność, Radia Wnet. Witam Państwa, Paweł Pietkun. Wyjątkowo piosenkę puścimy później. Chciałem od razu przywitać naszego gościa. Szczególnego gościa, który będzie nam mówił o rzeczach ważnych. Pana mecenasa Andrzeja Zorskiego, adwokata, który będzie nam opowiadał o rzeczy bardzo ciekawej, mianowicie o tym, co to są dobra osobiste, jak możemy ich bronić, bo to się da obronić. Do tego dojdziemy za chwileczkę, ale zaczniemy od sprawy. Dzień dobry, panie mecenasie, w ogóle nie dałem panu dojść do głosu.
3: Redaktorze, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, czekałem na odpowiedni moment.
2: Przepraszam raz jeszcze, nie słyszałem pana odpowiedzi, a to dlatego, że źle podłączyłem słuchawki, ale już jesteśmy. Słyszymy się, panie mecenasie, tak?
3: Tak, dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Czekałem na chwilę pauzy, żeby się przywitać.
2: Ach tak, przepraszam najmocniej raz jeszcze, tutaj błąd był ewidentnie po mojej stronie. Zacznę od tego, że poproszę pana o komentarz do pierwszej w Polsce sprawy, w której matka dziecka z niepełnosprawnością skutecznie pozwała organizację antyaborcyjną za rozpowszechnianie drastycznych treści. O co tam chodziło w tej sprawie, panie mecenasie?
3: Rzeczywiście wyrok jest bardzo ciekawy, precedensowy. Ja ochroną dóbr osobistych zajmuję się od wielu lat i szczerze mówiąc, nawet mnie to delikatnie zaskoczyło, że taka sprawa miała miejsce. Konkretnie chodziło o sytuację, w której mama osoby dziecka z niepełnosprawnością w jego imieniu pozwała fundację antyaborcyjną i jej regionalnego koordynatora za treści wyświetlane na dwóch billboardach przy ruchliwych trasach, którymi ona przyjeżdżała często z tym dzieckiem między innymi na rehabilitację. I poza tym, że te billboardy miały treść antyaborcyjną, co ma mniejsze znaczenie, o czym powiem później, one były przede wszystkim bardzo drastyczne. Zawierały zdjęcia martwych płodów i jakieś inne, no już nie chcę tego przytaczać, żeby nie powielać tych naruszeń, natomiast to były bardzo drastyczne. I przez to, że to dziecko jeżdżąc codziennie, czy bardzo często około tych billboardów, nabawiło się traumy. Nie chciało jeździć na rehabilitację, nie chciało wyjeżdżać z domu, właśnie przez te treści, jakie się tam pojawiły. No i po wielu latach batalii, chyba 6, Sąd Okręgowy wydał wyrok, w którym rzeczywiście uznał, że te billboardy naruszają dobro osobiste tego dziecka i nakazał te billboardy usunąć, zaniechać ich publikowania w przyszłości oraz zadośćuczynienie w kwocie 50 tysięcy złotych. Natomiast ten wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Zapewne strona pozwana, jak znam życie, odwoła się do sądu apelacyjnego i jeszcze do prawomocności upłynie nam około 2-3 lat, o ile ten wyrok się ostanie, bo nie jest to wcale powiedziane. To nie są przetarte szlaki w orzecznictwie. Natomiast co jest bardzo istotne, to że sąd wcale nie powiedział, że nie można publikować treści antyaborcyjnych. Musimy odróżnić przede wszystkim jedną rzecz, że chodzi o formę, a nie o treść. To nie jest tak, że sąd knebluje usta aktywistom antyaborcyjnym i to zostało wyraźnie wskazane w wyroku tego sądu. Przynajmniej tyle, co wiem z doniesień medialnych, bo ja w tej sprawie nie występowałem, ale tak czytałem, że chodzi po prostu o formę, która mogłaby być prawdopodobnie inna, a podobny cel by spełniła. Więc to nie chodzi o ograniczanie wolności słowa, tylko o sposób wyrazu.
2: No właśnie, sposób wyrazu naruszający dobra osobiste. Zanim przejdziemy do szczegółów, panie mecenasie, co to są takiego te dobra osobiste?
3: Dobra osobiste to są takie prawa, można tak to nazwać, które przynależą każdemu człowiekowi. Ich katalog w kodeksie cywilnym jest otwarty, ale należą do nich na przykład zdrowie, godność, prawo do prywatności, prawo do niezakłóconego wypoczynku. To są takie nasze niezbywalne prawa, które każdy z nas je posiada, nie można ich zbyć, ograniczyć. One są każdemu przynależne. I tak naprawdę, no jeżeli ktoś, jakaś osoba trzecia je, że tak powiem, naruszy, no to mamy prawo dochodzić swoich praw przed sądem, właśnie tego, żeby ktoś zaprzestał tych naruszeń, żeby nam wypłacono zadośćuczynienie za szkody moralne, tudzież odszkodowanie, jeżeli coś z tego tytułu traciliśmy. No najczęstszymi pozwami o ochronę dóbr osobistych tak naprawdę są pozwy o uszczerbek na zdrowiu, o śmierć osoby bliskiej, ale także wszystkie głośne procesy z prasą brukową, informacje o romansach gwiazd, o to, co kto powiedział w mediach, to są wszystko procesy ochrony dóbr osobistych.
2: Panie mecenasie, wejdę panu w słowo, bo to jednak pozwy z prasą brukową, no muszę tutaj stanąć jednak trochę po stronie tych dziennikarzy wszystkich, w końcu też wykonuję ten zawód. No ale prasa jest od tego, żeby informować, a ci wszyscy celebryci, aktorzy, piosenkarze, ludzie znani z tego, że są znani, sami prowokują do tego typu zachowań. Oni chcą być w tych mediach, zwłaszcza w brukowcach. Chcą być pokazywani, chcą, żeby się pisało o ich romansach, o ich rozwodach, o ich ślubach, o dzieciach takich czy innych. Więc o co tu chodzi?
3: Jedni chcą, drudzy nie chcą. To jest ten problem. Oczywiście, że dzisiaj jest niestety coraz bardziej powiększające się grono osób, które chcą, no to przecież one pozywać nie muszą. Natomiast tak się u nas przyjęło, tak jak i na całym świecie, że jeżeli ktoś jest znany, to wolno o nim pisać. Otóż, to znaczy o jego życiu prywatnym. Otóż absolutnie nie wolno. I musimy odróżnić przede wszystkim osobę publiczną od osoby powszechnie znanej. Osoba publiczna to jest polityk, ktoś, kto ma do czynienia z publicznymi pieniędzmi, mówiąc tak w największym telegraficznym skrócie.
2: I o nim można pisać. Osoby... I o nim można wszystko mu wygarnąć.
3: Wszystko może nie, ale ta granica jest o wiele dalej posunięta. Ja zawsze podaję taki przykład, że jeżeli mamy na przykład konserwatywnego polityka, który wszemi wobec rozgłasza wartości konserwatywne, rodzinie, braku romansów, natomiast okazuje się, że on ma na przykład drugą rodzinę, romans, dzieci, no to już tutaj faktycznie można uznać, że pisanie o tym jego podwójnym życiu nie jest bezprawne, bo ono ma jakiś cel. Pokazuje ludziom, że jest hipokrytą w politycznym życiu. Natomiast jeżeli ktoś jest aktorem, nawet najbardziej znanym w tym kraju, to absolutnie żaden przepis, ani żadna utarta praktyka orzecznicza nie pozwala pisać o tym, o jego problemach w małżeństwie, o jego dzieciach, o jego romansach. To jest absolutnie zabronione. To, że te gazety to robią i że aż tylu procesów o to nie ma, no bo tym osobom, wiem, bo je reprezentuję często, już po prostu nie mają na to siły, nie chce im się, te procesy trwają za długo, nie dają oczekiwanych skutków, natomiast to nie jest tak, że ta prasa brukowa ma prawo o tym pisać. Oni po prostu wzięli te osoby na zmęczenie, no bo tak naprawdę trzeba by pozywać za każdy artykuł, każdy medium, co dzisiaj jest praktycznie już nie do zrobienia, ale to absolutnie nie znaczy, że można pisać o życiu prywatnym osób znanych. Absolutnie nie.
2: No dobrze, no to tyle w temacie osób znanych, chociaż tutaj no jest między nami pewna różnica w poglądach, bo jednak rolą dziennikarzy jest ujawnianie prawdy, przynajmniej ujawnianie takiej części prawdy, do jakiej się dziennikarzowi uda dotrzeć, jak sądzę. Większość z tych osób opisywanych na pewno dostaje telefon z takiej czy innej redakcji z pytaniem, czy to prawda, że... I oni pewnie się rozłączają albo nie chcą rozmawiać, nie wykorzystują tego swojego prawa do na przykład udzielenia informacji prostujących.
3: I mają do tego pełne prawo. Mają do tego pełne prawo.
2: Oczywiście ja tutaj, broń Boże, nie odbieram nikomu prawa, ale to też jest prawo dziennikarzy do tego, żeby zagłębiać się i opisywać prawdę. W końcu to jest rola mediów, było nie było media, czyli pośrednik między...
3: Jednym zastrzeżeniem, panie redaktorze, istnieje uzasadniony interes społeczny. Jeżeli takowy istnieje, ma pan pełną rację. Natomiast jak istnieje uzasadniony interes społeczny, żeby mówić o prywatnym życiu aktora? No żaden. To jest jego święte prawo do prywatności. I znaczy, to nie jest kwestia nawet opinii, tylko kwestia prawa. No i orzecznictwa, dlatego że no, kwestia ochrony dóbr osobistych jest bardzo słabo skodyfikowana. Ona w dużej mierze wynika z utartej praktyki orzecznictwa, komentarzy i takiej jurysprudencji szeroko rozumianej. W takim amerykańskim stylu, można powiedzieć. Natomiast nie ma wyroków czy orzeczeń, które pozwalają na napisanie o prywatnym życiu aktora na przykład. Pozwalają, tak jak mówiłem, o prywatnym życiu polityka, czy jakiegoś prezesa fundacji, która dysponuje publicznymi pieniędzmi jak najbardziej. No tu zawsze musimy patrzeć na uzasadniony interes społeczny i też z góry zaznaczę, że ciekawość opinii publicznej nie zawsze ten uzasadniony interes wypełnia.
2: Jasne, dobrze, no i ale wróćmy teraz do przeciętnych zjadaczy chleba. Panie mecenasie, co jest naszym prawem do prywatności? pana prawem do prywatności, moim prawem do prywatności? Kiedy ta nasza prywatność się kończy?
3: Mhm. Tak naprawdę, to znaczy, jeżeli pytam o to, co wchodzi w ogóle w ten skład, no to tak naprawdę całe nasze życie prywatne, nasze prywatne relacje, relacje rodzinne, relacje z przyjaciółmi, to jak żyjemy, więc to jest tak naprawdę wszystko, czego nie robimy publicznie, mówiąc w dużym skrócie. I każdy z nas ma wręcz nieograniczone prawo do swojej prywatności. To, że sami jej nie szanujemy i sami z tego prawa nie korzystamy, to jest już zupełnie co innego, bo wiadomo, że jeżeli publikujemy rzeczy na portalach społecznościowych, wrzucamy wszystko do internetu, no to my dobrowolnie z tej prywatności rezygnujemy, bo takie są też regulaminy mediów społecznościowych i do tego też oczywiście mamy prawo. Ale jeżeli, załóżmy, że mamy osobę, która nie korzysta z żadnych mediów społecznościowych, nigdzie nikt nic nie wrzuca, to tak naprawdę nikt nie ma prawa publicznie pisać o tym, gdzie ona mieszka, z kim się spotyka, gdzie jeździ na wakacje. Mamy pełne prawo do tego, żeby ktoś uszanował to, że chcemy być pozostawieni w spokoju. I właśnie o to chodzi. Do tego samego mają prawo osoby powszechnie znane. Tutaj nie ma w zasadzie rozróżnienia.
2: No dobrze, a jeżeli mamy taką sytuację, że jest znany polityk, który prowadzi się cokolwiek zbyt luźno i zostaje przełapany w sytuacji in flagranti z kochanką, która nie jest osobą publiczną i może nie chciałaby, żeby wszechświat dowiedział się o jej romansie, to co w tej sytuacji?
3: To znaczy tak, tak jak mówiłem, polityk nie jest osobą powszechnie znaną, tylko publiczną, ale rozumiem, że pan redaktor bardziej pyta o drugą
2: stronę. Ja tutaj,
3: nie
2: wymieniając nazwisk, nawiązuję cały czas do sytuacji, które w polskiej polityce miały miejsce. No, był taki senator, który słynął z tego, że ma słabość do niewiast. Niektóre z tych niewiast zostały publicznie wymienione i tutaj pojawiał się taki dylemat również w środowisku dziennikarskim. Czy można napisać, że to była tam taka pani, czy po prostu udajemy przed czytelnikami, że nie wiemy, czy jesteśmy nie do końca wiarygodni, bo piszemy tylko połowę?
3: Absolutnie dane, że tak powiem, drugiej strony romansu powinny być w całości zanonimizowane. Jeżeli ta osoba jest osobą prywatną, no to jak najbardziej powinniśmy te dane anonimizować. Nie udawać, że nie wiemy, kto to jest, nawet jeżeli wiemy, tylko chronić jej prywatność, bo ona ma do tego prawo, bo jest osobą prywatną, czy nam się to podoba, czy nie. Natomiast czy mamy prawo, czy dlaczego może mamy prawo pisać o tym romansie z punktu widzenia na przykład polityka? No dlatego, że to ma znaczenie dla funkcjonowania państwa, bo po pierwsze, to, co mówiłem wcześniej, może wykazać jego hipokryzję i opinia publiczna, moim zdaniem, ma prawo dowiedzieć się o tym, że tutaj, proszę, z mównicy sejmowej dany polityk mówi jedno, a potem robi co innego. A poza tym to jest też z punktu widzenia funkcjonowania państwa bardzo niebezpieczne. Bo jak wszyscy wiemy, służby specjalne tych czy innych krajów potrafią w ten sposób szukać na przykład materiałów kompromitujących, czy szukać powodów do szantażu takiego polityka. I skąd my mamy potem wiedzieć, czy takie, ja absolutnie nie odnoszę się do żadnego konkretnego stanu faktycznego, ale czy on na przykład nie lobbuje za taką czy inną ustawą, bo ktoś go szantażuje materiałami kompromitującymi. Więc tu akurat istnieje uzasadniony interes społeczny, ale wyłącznie w stosunku do polityka. Chyba, że ale to z dużą gwiazdką. No, druga strona tego romansu jest, że tak powiem, podejrzana właśnie z uwagi na sytuację, o której mówiłem przed chwilą. I jej personalia z jakiegoś powodu, w sposób oczywiście już mocno udowodniony, mają związek na przykład z jakąś próbą kompromitacji polityka czy z tego typu sytuacją, no to wtedy ewentualnie. Natomiast jeżeli to jest po prostu zupełnie prywatny romans, czy na taki wygląda, to nie mamy prawa zdradzać danych tej drugiej osoby i tak jest moje zdanie.
2: Panie mecenasie, to strasznie złożony temat, ta prywatność, bo jest jeszcze coś takiego jak prywatność dziennikarzy. No, jest dziennikarz w Polsce, który, też nie będę wymieniał nazwisk, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać pewnego rodzaju mechanizmy. Dziennikarz, który nie płacił podatków albo jeździł bez prawa jazdy. No, są takie przypadki. To można o tym mówić głośno, czy nie można?
3: To jest szara strefa, no bo rzeczywiście, no też opinia publiczna teoretycznie tutaj mogłaby akurat zakwalifikować dziennikarza jako osoby publicznej, bo on z kolei tych polityków kontroluje. Więc my jako opinia publiczna też mamy prawo sprawdzić, na ile ten dziennikarz jest wiarygodny. To już prędzej. Natomiast jeżeli by doszło do procesu takiego dziennikarza przeciwko medium, które ten fakt ujawniło, to akurat nie jestem wcale przekonany co do rozstrzygnięcia. I odnosząc się do tego, co mówił pan redaktor, dobra osobiste w ogóle są szalenie skomplikowane w polskim systemie, bo tak jak mówiłem, właśnie są bardzo słabo skodyfikowane. I nie ma uniwersalnych prawd. Każdy stan faktyczny jest zupełnie inny i sędziowie tutaj naprawdę orzekają bardzo po amerykańsku, bardzo indywidualnie na podstawie doświadczenia życiowego, zasad współżycia społecznego i te wyroki rzadko są powtarzalne, bo naprawdę sędziowie mają zupełnie inne poglądy na te sprawy. Że nie mamy twardego prawa, które by to regulowało i słusznie, bo tego się uregulować w zasadzie nie da. To tak naprawdę nigdy nie ma tutaj, to jest bardzo dużo odcieni szarości. Nigdy nie możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, tak, to narusza dobro osobiste, nie, to nie narusza. I w wypadku tego dziennikarza, o którym pan mówi, być może, jeżeli on by pozwał medium, tylko pewnie nie robił to z powodów PR-owych, ale jeżeli by pozwał to medium, to wcale nie jest powiedziane, że on by tego procesu nie wygrał. I wcale nie jest powiedziane, że tutaj ten uzasadniony interes społeczny zostałby przez sąd odnaleziony.
2: A może my mamy po prostu niedoskonałe prawo? No porównuję go, nasze prawo teraz do prawa amerykańskiego, które ma swoją czwartą poprawkę do konstytucji, która mówi, że można wszystko. Można wszystko mówić, z czego korzystał Larry Flint, sławny dzięki filmowi założyciel jednego z pornograficznych biznesów. Wtedy to był tylko magazyn. Robił to po to, żeby... No, był, skandalizował strasznie. Pisał felietony, w których wyciągał wszystkim wszystko, wyciągał. Był przez to strasznie poczytny. Ale cały czas bronił się w taki sposób, że walczy o wolność słowa. Procesy jego kończyły się z powoływaniem się na tą poprawkę do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, która mówi o wolności słowa. Kończyły się takimi wyrokami sądowymi, w których sądy ustalały, że tak, faktycznie wolność słowa polega na tym, że można powiedzieć i pokazać wszystko. Absolutnie w innym wypadku jakiekolwiek ograniczenie oznacza ograniczenie wolności słowa. No i tamten system jurysdykcji wydaje się nieco bardziej skuteczny i pilnujący polityków niż polski. Proszę zobaczyć, że amerykańskie media w ogóle się nie hamują, jeżeli chcą skrytykować Donalda Trumpa. To po prostu robią. U nas każdy się 15 tysięcy razy zastanowi, czy nie porywa się z motyką na słońce i czy ten polityk nie jest przypadkiem zbyt bogaty.
3: No, tu się nie do końca zgodzę. Uważam, że jednak w stosunku do polityków akurat to media europejskie mają wolność zbliżoną do amerykańskiej. Może nie rzeczywiście równo, natomiast na pewno bardzo zbliżoną. Wielokrotnie Europejski Trybunał Praw Człowieka podkreślał w wielu orzeczeniach, a ten Trybunał jest bardzo prowolnościowy, że politycy muszą mieć grubszą skórę i w zasadzie można o nich pisać wszystko, czego efektem jest na przykład słynny polski wyrok, w ramach którego dziennikarz za nazwanie prezydenta debilem został uniewinniony. Więc to też pokazuje, że ta wolność słowa w Polsce jest bardzo szeroka. Natomiast no, to są też różnice kontynentalne, bo problem jest taki, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Więc nie ma w żadnym kontynentalnym systemie, ale wydaje mi się, że w amerykańskim też nie, wolności, która byłaby w żaden sposób nieograniczona, bo zawsze nasze działanie w ramach korzystania przez nas z naszych uprawnień może naruszać działalność drugiej strony. To tak jak jest z mieszkaniem. No, kupimy sobie dom czy mieszkanie i możemy w nim robić wszystko, co chcemy. Tak, ale musimy uważać na emisje sąsiedzkie, prawda? Czyli musimy uważać, żeby nie zakłócać z kolei prawa sąsiada do korzystania z jego mieszkania, bo jeżeli mu dymimy starymi oponami w kominie i on przez to nie ma tej wolności, żeby oddychać świeżym powietrzem, no to też jego wolność naruszamy. Więc no, zawsze gdzieś ta linia jest i nie ma bezkonfliktowych wolności, bo ludzie mają sprzeczne interesy. Natomiast jeśli chodzi akurat o polityków, to artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jest bardzo, bardzo prowolnościowy. I naprawdę rzadko się zdarza, żeby tenże Trybunał, a co za tym idzie też często polskie sądy, uznawały, że coś przekracza wolność słowa w odniesieniu do polityków. I to tak naprawdę jest związane na ogół z mojego doświadczenia to wynika z porównywaniem do systemów totalitarnych, tak? Czyli z porównywaniem do totalitarnych Niemiec czy totalitarnej Rosji, co się często zdarza w zbyt ostrej wymianie słów, czego w Ameryce takiego problemu akurat nie ma, no bo oni oczywiście zdają sobie sprawę z II wojny światowej i na pewno historia o tym jest wciąż żywa, ale poziom krzywd, które doznały Stany Zjednoczone przez nazistów czy przez komunistów, jest zupełnie inna niż w Europie. Więc też musimy patrzeć na zaszłości historyczne, na to, że na przykład nasza konstytucja jest jednak dużo nowocześniejsza niż konstytucja Stanów Zjednoczonych, bo została napisana w zupełnie innych czasach, więc te realia są zupełnie inne.
2: No ale to oni też stoją w trochę innym miejscu, dlatego że przecież Stany Zjednoczone jako takie nie są odbierane we współczesnym świecie jako najeźdźca, chociaż przecież jeszcze w latach, pod koniec lat 60. w niektórych Stanach było niewolnictwo, co do dzisiaj odbija się straszną czkawką właśnie w tychże Stanach Zjednoczonych. Jest to wyciągane, administracja publiczna często się z tego tłumaczy, a wszyscy, którzy mają pochodzenie, czarne pochodzenie, tak to nazwijmy, mają punkty, wszelkiego rodzaju dodatnie punkty w staraniach się o pracę, w staraniach się o miejsca na uczelniach. No to jest, powiedzmy, takie płacenie za to, to jest to gaszenie wyrzutów sumienia własnych. Wyrzutów sumienia. Natomiast jednak mają jakiś tam problem. No ale faktycznie tutaj widzi pan, panie mecenasie, ja pytam o te dobro osobiste, bo to jest też trochę tak. Była przecież nie tak dawno, kilka lat temu, sprawa tej biednej kobiety, która została zwolniona i pozwana przez Niemca, który był szefem zakładu w Polsce, który brzydko mówił o Polakach, nawiązując często, gęsto do III Rzeszy. I sądzili się skrośnie z tą pracownicą. I ten wyrok był taki, jeden był mocno wątpliwy tak naprawdę, że to właściwie mógł tak robić, zrozumiałem z tego, mógł ją zwolnić właściwie za to, że była Polką. Czy ja to dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam.
3: Tak, natomiast problem jest też taki, że my zawsze mamy te informacje z przekazów medialnych. A sprawy ochrony dóbr osobistych, mówiąc w skrócie, diabeł często tkwi w szczegółach, których to szczegółów my nie znamy. No bo jeżeli mamy jakieś relacje medialne, to też mamy tendencję do generalizowania, a tak naprawdę wiem, że w tych sprawach czasami jedna czy małe dwie rzeczy zupełnie zmieniają obraz rzeczy i zmieniają obraz sędziego, który musi ten wyrok wydać tak czy siak. No, on nie może powiedzieć, że on nie wie, co ma z tym zrobić. Więc zawsze waży mniejsze zło. Natomiast te sprawy nie zawsze są tak oczywiste. No, ja absolutnie jestem przeciwnikiem wszelkiej dyskryminacji ze względu na pochodzenie i uważam, że ona powinna być piętnowana, ale też często nie wiemy, co w tej konkretnej sprawie ostatecznie zawarło na takim, a nie innym rozstrzygnięciu, bo wyroki, które czasami na pierwszy rzut oka wydają się wręcz głupie, to często po zagłębieniu się w całokształt sprawy, można odnieść trochę inne wrażenie.
2: No właśnie, ale dobrze, bo my odbiegliśmy troszkę od tematu, tutaj sięgamy do różnych przykładów, ale te dobra osobiste to jest bardzo interesujące. Właściwie co jest moim dobrem osobistym? Kiedy te moje dobra osobiste mogą być narażone na szwank, jeżeli nie można prowadzić każdej kampanii w przestrzeni publicznej? No to osoba bardzo pruderyjna mogłaby równie dobrze pozwać producenta bielizny przecież za reklamę na billboardach, w których modelki pokazują tylko tą bieliznę i nic więcej.
3: No właśnie, bardzo dobre pytanie, bo czy to teraz znaczy, że my będziemy mogli, czy każdy teraz będzie mógł pozwać, kto jest na przykład przeciwnikiem aktywistów antyaborcyjnych, czy każdy teraz będzie mógł pozywać za billboardy? Otóż sprawa na szczęście jest bardziej skomplikowana, bo trzeba pamiętać, że ta sprawa jest bardzo specyficzna ze względu na osobę powoda. Jest to niepełnoletnia osoba z niepełnosprawnościami, u której stwierdzono przez biegłych, o ile oczywiście te relacje są prawdziwe, że faktycznie te billboardy wywołały traumę. I teraz, czy u większości z nas one by taką traumę wywołały, stwierdzoną przez profesjonalistów? Na 99,9% nie. Więc ten wyrok to nie jest furtka czy precedens do pozywania teraz o wszystko, co się dzieje w przestrzeni publicznej, jeżeli my się poczujemy tym urażeni, bo subiektywne odczucie czy subiektywne urażenie danego człowieka wcale nie przesądza o tym. Sąd musi brać pod uwagę kryteria obiektywne, czy rzeczywiście taka osoba w tym wypadku z niepełnosprawnością faktycznie mogła się takim drastycznym przekazem poczuć dotknięta i czy faktycznie należy jej się z tego tytułu zadośćuczynienie, czy ona rzeczywiście poniosła krzywdę. No i teraz, tak jak mówię, no ja nie znam tej konkretnej sprawy. Być może rzeczywiście biegli stwierdzili związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy tym billboardem a traumą, którą to dziecko doznało. Natomiast też nie uważam, żebyśmy mogli zasądzać tak wysokie zadośćuczynienia we wszystkich tego typu sprawach. No bo faktycznie, no to zaraz dojdziemy do sytuacji, w której będziemy musieli na wszelki wypadek wszystkie reklamy, które nie są biało-czarne, zjeść w przestrzeni publicznej, żeby, broń Boże, ktoś się nie poczuł urażony, więc...
2: No właśnie, bo to nawet, tak, panie mecenasie, to nawet trudno trafić, bo przecież ja organizując jakąkolwiek kampanię, niech to będzie kampania antyaborcyjna, no ja nie mam bladego pojęcia, kto tam tędy autobusami jeździ, na miłość boską, przecież robię to w przestrzeni publicznej, bo po to są robione kampanie adresowane do jak największej ilości ludzi. Skąd ja mogę wiedzieć, że ktoś tam tędy jeździ przecież? No, miłość...
3: no tak, to ja się też z tym zgadzam, że to tego organizatorzy... To nie jest normalne, typowe następstwo naruszenia dóbr osobistych. My też się posługujemy jako cywiliści taką teorią na zasadzie, kiedy możemy mówić o tym, że dana rzecz wywołała u konkretnej osoby, powiedzmy, jakiś rozstrój. To jest, powiedzmy, teoria z związku przyczynowo-skutkowego. I to po pierwsze, jedno musi wpływać na drugie, ale też musi to być zupełnie typowe, normalne następstwo, którą ten naruszyciel mógł lub powinien przewidzieć. I tu jest moim zdaniem problem w tej sprawie, przynajmniej co do zasądzenia zadośćuczynienia, bo faktycznie, czy ta osoba się mogła spodziewać tego, że u osób wywoła to taki rozstrój zdrowia? Mogła się spodziewać, że wywoła zgorszenie. To na pewno. Ale czy mogła się spodziewać, że wywoła rozstrój zdrowia? No, moim zdaniem jest to, delikatnie mówiąc, wątpliwe. Natomiast, żeby sprawdzić, czy my możemy publikować drastyczne treści, to moim zdaniem zawsze powinniśmy wykonać przede wszystkim jeden test. Czy rzeczywiście ten drastyczny przekaz, w takiej formie, w jakiej jest pokazywany, jest jedynym możliwym, żeby wywołać określony efekt, czyli dyskurs publiczny na przykład na temat aborcji. Tak samo jak przy tym wyroku, o którym mówiłem, a propos nazwania prezydenta debilem, czy ja się z tym wyrokiem zgadzam? Nie, nie zgadzam się, bo nie uważam, że nazywanie głowy państwa, niezależnie kim by była i co by robiła, nazywanie go debilem, to jest happening, a nie zaproszenie do dyskusji na temat kompetencji polityka. Dlatego ja się z tym wyrokiem nie zgadzam. Już pomijam fakt, że no, inni nas szanują tak, jak my sami będziemy siebie szanować, a kalanie głowy państwa w ten sposób, tak jak mówię, niezależnie czy się zgadzamy, czy nie, to nie tędy droga. Ale po drugie, czy rzeczywiście to spowodowało dyskusję, ożywioną dyskusję publiczną na temat kompetencji prezydenta? Nie. Przyniosło sławę i happening osobie, która to powiedziała. I to był jedyny cel, moim zdaniem, czy główny przede wszystkim. No i teraz przenosząc to na te billboardy antyaborcyjne. Czy rzeczywiście jest tak, że my musieliśmy tam martwe płody wrzucać na te billboardy, żeby wywołać dyskusję na temat aborcji? Też uważam, że nie, bo na pewno jest inny sposób, mniej drastyczny, mniej obrzydliwy, żeby nawiązać temat tego, czy aborcja jest zasadna, czy nie. Tym bardziej, że ten temat jest na tyle kontrowersyjny sam w sobie, że nie trzeba było mu pomagać takimi obrazkami. Ale czy oni mogli przewidzieć taki rozstrój zdrowia? No moim zdaniem nie. To nie jest tak, że ja się w pełni z tym wyrokiem zgadzam. Moim zdaniem on jest bardzo daleko idący. No ja nie wypowiem się konkretnie, czy ja się z tym zgadzam, czy nie, no bo nie widziałem akt postępowania, nie byłem pełnomocnikiem, nie słyszałem zeznań świadków. Natomiast no nie możemy na pewno doprowadzić do sytuacji, w której teraz każdy będzie mógł, czy nawet jakaś określona wąska grupa osób, pozywać za billboardy i wygrywać zadośćuczynienia w dziesiątkach tysięcy od osób publikujących te billboardy. Jeżeli już, to właściwym środkiem będzie raczej nakazanie usunięcia tego billboardu i zaniechania w przyszłości. Ale kwota 50 tysięcy złotych, nawet jeżeli wydaje się niewysoka przeciętnemu obywatelowi za sprawę, która trwa 5 lat...
2: To ja nie znam takich obywateli, panie mecenasie, od razu wchodzę w słowo. Jeżeli są tacy przeciętni obywatele, to 50 tysięcy złotych to jest kwota niewysoka, tyle co spłynąć, to ja bardzo im zazdroszczę i dążę do tej przeciętności. Nie, to jest wysoka kwota.
3: No nie, ale chodzi o to, że proces trwa 5 lat i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę stawki zasądzane w sprawach ogólnie o ochronę dóbr osobistych, które w Polsce są absurdalnie niskie i przed niczym nie przestrzegają, bo jeżeli piszemy przez miesiąc non-stop jakiś brukowy spis o romansie aktora i potem dostaje on za to 10 tysięcy złotych, no to tak jest nie w porządku. To nie ma żadnej funkcji prewencyjnej, bo ta gazeta zarobiła na tym wielokrotność tego, co dostał ten aktor. Więc biorąc pod uwagę te stawki, które w Polsce są zasądzane z tytułu ochrony dóbr osobistych innych niż zdrowie, bo tam te stawki akurat dzisiaj są już dość rozsądne moim zdaniem, no to ona jest znacznie wygórowana. I ona już nie ma funkcji prewencyjnej, tylko wręcz penalizacyjną. Ona ma za zadanie ukarać tego twórcę billboardu. A pamiętajmy, że w systemie cywilnym ochrony dóbr osobistych sędzia, czy w ogóle prawo, nie ma za zadania karać tej osoby, tylko zadośćuczynić krzywdzie powoda, która no, w tej kwocie moim zdaniem jest ona na pewno przesadzona, niezależnie od tego, czy się z całym wyrokiem zgadzamy, czy nie. Oczywiście na tle kwot, które są zasądzane.
2: To jednak jest trochę kneblowanie. No proszę sobie wyobrazić teraz, że wszyscy będziemy uważać, że żadna kampania społeczna się nie odbędzie. Żadna kampania, która będzie mówiła o tym, że nie wolno krzywdzić zwierząt. Żadna kampania, która będzie mówiła o tym, że nie wolno krzywdzić innych ludzi. To się po prostu nie odbędzie. Nie będziemy widzieli billboardów, nie będziemy widzieli teledysków na YouTubie i w przestrzeni publicznej w internecie, bo wszyscy się będą bali, więc będzie takie ugrzecznione państwo, pod którego skorupą będą się działy drastyczne, okrutne rzeczy. Jedni drugim będziemy jak najgorsi, dlatego że każdy się będzie bał powiedzieć coś głośno, żeby nie przegrać.
3: No, tu pan redaktor bardzo fatalistyczne stuje domysły a propos efektu mrożącego tego wyroku. Ja myślę, że on aż tak dramatyczny w skutkach nie będzie, o ile się w ogóle utrzyma, bo pamiętajmy o tym, że to wcale nie jest przesądzone, że sąd apelacyjny ten wyrok utrzyma. Natomiast na pewno osoby się trzy razy zastanowią co do formy wyrazu. Bo tak jak mówiłem wcześniej, powtórzę to jeszcze raz, sąd nie miał problemu z treścią, więc to nie powinno wywołać efektu mrożącego co do treści umieszczanych na billboardach, tylko formy wyrazu tego, co chcemy przekazać. Więc czy dzisiaj będą znowu się pojawiać billboardy z martwymi zwierzętami przeciętymi na pół, żeby pokazać na przykład sposób, w jaki są pozyskiwane futra? Być może rzeczywiście takich billboardów będzie mniej, ale to nie znaczy, że one w ogóle nie będą mogły funkcjonować w przestrzeni publicznej, tylko tak jak mówiłem, forma wyrazu powinna być dopasowana do treści i zrobiona w taki sposób, żeby rzeczywiście wywołać dyskusję, a nie obrzydzać ludzi. Myślę, że aż takiego mrożącego efektu nie będzie, ale faktycznie, jeżeli się utrzyma, to pewnie co do formy billboardów i tego, co będzie na nich umieszczone, to trzy razy się osoby zastanowią, bo kwota jest moim zdaniem akurat trochę za wysoka.
2: Panie mecenasie, jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia, więc doskonale zna pan kontekst kulturowy powiedzenia, bo zupa była zasłona. Bo była taka kampania też billboardowa, gdzie bardzo pobita kobieta patrzyła na wszystkich przechodzących z billboardów, z plakatów i tekst był, bo zupa była zasłona. To była oczywista kampania przeciwko przemocy domowej, która skończyła się dobrze wprowadzeniem niebieskiej karty i tak dalej i suma summarum wszyscy na tym skorzystali. Chociaż też była kontrowersyjna. A wyobraża pan sobie Polskę bez tej kampanii?
3: No właśnie, ale znaczy akurat jak kampania powstrzymać przemoc domową, czyli ta bozupa była zasłona, to ja akurat z tego chyba, co pamiętam, miałem 5 lat.
2: A to przepraszam, to ja jestem ze starszego pokolenia, bo ja pamiętam, już nie miałem 5 lat i pamiętam, że powstała taka kontrkampania, zresztą dosyć zabawna, w jednym z mediów, gdzie był równie pobity mężczyzna z napisem, bo odpadły drzwi od szafy. Co wywoływało uśmiech, ale również dyskusję na temat tego, że ta przemoc domowa to jest obustronna często.
3: No tak, tylko czy właśnie ta kampania, jak przynajmniej widzimy z perspektywy lat, to jest zawsze analiza post factum, jest prostsza. Czy ona kogoś obrażała, czy ona była na tyle drastyczna, że mogła faktycznie u kogoś wywołać traumę? No chyba nie. A czy spełniła swój efekt? No, chyba tak. Więc ja myślę, że ta kampania akurat może udowadniać coś wręcz odwrotnego. Że można wymyślić kontrowersyjną kampanię, która spełnia swoje zadanie, ale nie obraża i nie obrzydza. W odróżnieniu na przykład do tej kampanii antyaborcyjnej. Czy właśnie ona nie jest przykładem na to, że można? i że nikt jej nie zakazał, bo nie było osób, że tak powiem, nią urażonych, bo wywołała samo dobro. I czy w takim razie nie można wywołać kampanii antyaborcyjnej, która by też tak była zrobiona?
2: Znowu panu przerwę i wejdę w słowo, bo czy samo dobro? Nie, bo po tej kampanii okazało się, że wpływały, ale naprawdę setki tysięcy fałszywych pozwów. Taki, wie pan, że to on mnie bije, kobiety tego traktują. Złapały się tego jak narzędzia, te, które chciały się rozstać z partnerem i albo ich szantażowały tych partnerów, to Stowarzyszenia Obrony Praw Ojców często na to zwracały uwagę, albo wprost oskarżały mężczyzn o to, że są maltretowane w domu, nawet nie mając dowodów. Wie pan, jak sąd reaguje, jak przychodzi kobieta, która jest średnio o głowę mniejsza od mężczyzny i mówi, ale wie pan, wysoki sądzie, ale on mnie bił mnie, nie zgłaszałam, bo się bałam. No i czy to jest to dobro? Nie, to nie jest dobro. To jest kampania, która zaistniała w przestrzeni publicznej. Pod tym kątem pana pytałem, nawiasem mówiąc, bo tutaj jaki był jej efekt, to historycy prawa nam powiedzą pewnie za jakiś czas. Bo organizacje te broniące praw mężczyzn mówią, że to była kampania, która wpłynęła fatalnie na prawa mężczyzn, na prawa ojców.
3: No tak, tylko że to nie jest efekt formy kampanii, tylko w ogóle tym, że ona powstała. Czyli to już rozbijamy się o coś zupełnie innego.
2: Zostawmy, ale no skoro już te dobra osobiste mamy, to jeszcze jedno mam pytanie, no bo przecież Marsze Równości. Marsze Równości, które całkiem głośno, całkiem spora grupa społeczna w Polsce mówi, że te Marsze Równości naruszają ich dobra osobiste ze względu na to, w jaki sposób uczestniczy tych marszów się zachowują i co prezentują. Ja ich rozumiem, że oni mogą tak się poczuć. Bo to przecież się odbywa w przestrzeni publicznej, jest to głośne, nagłaśniane, promowane w mediach właściwie we wszystkich. I co?
3: No słusznie. I tu znowu nam się wszystko rozbija o formę. Bo to, że te osoby mają prawo wyrażać swoje poglądy, to wynika wprost z konstytucji, wynika z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jest niekwestionowane już dzisiaj. To jest oczywiste i tutaj tutaj nie ma raczej pola do debaty. Ale znowu jest pytanie o formę. W jaki sposób oni to robią? No, znamy parady, na których dzieją się rzeczy, powiedzmy, no, takie, których nie każdy może chcieć oglądać.
2: Obsceniczne. No, ja to nazywajmy szanuję. Rzeczy po imieniu. Dzieją się rzeczy obsceniczne często.
3: Na pewno takie też są. Ja akurat w tej chwili nie mam żadnego konkretnego przykładu w głowie, ale na pewno takie są. Więc oczywiście i znowu mamy też prawo tych osób do prawo osób postronnych do tego, żeby one nie były tym, no może nie atakowane, ale żeby nie były z tym zaznajamiane. I tak, to też może naruszać ich dobro osobiste, ale to znowu mamy pytanie o formę wyrazu. Czy ona nie jest nadmierna do treści, którą chce przekazać? Musimy się szanować wzajemnie i prawo, nasze wolne słowo musi szanować dobro osobiste innych ludzi i ich poczucie estetyki również. Więc jeśli chodzi w ogóle o Marsze Równości, to one same w sobie nie naruszają dóbr osobistych, ale ich forma oczywiście może naruszać, tak samo jak drastyczny plakat antyaborcyjny, tak samo i powiedzmy jakaś drastyczna parada równości czy jej część może naruszać dobro osobiste, czy też oczywiście kampania takiego Marszu Równości w mediach, czy w ogóle kampania nawet równości, jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, na pewno może być potencjalnie ujęta w taki sposób, które inne osoby by uznały za naruszające dobro osobiste.
2: Ale wie pan, że taka osoba, która by zgłosiła tutaj znowu, to może nawet jeżeli wydaje się panu niegrzeczne, to nie jest absolutnie niegrzeczne, to jest konwencja rozmowy radiowej, często zadam od razu pytanie, czy wie pan, panie mecenasie, jakby taka osoba, która by się poskarżyła na naruszenie swoich dóbr osobistych w związku z Marszem Równości i tym, co się na nim dzieje, jakby została określona, zostałaby natychmiast w mediach okrzyknięta homofobem.
3: Chociaż bardzo możliwe.
2: Być homofobem.
3: Bardzo możliwe. Ja myślę, że to się trochę wyrównało, tak patrząc w praktyce na to, ludzie się już trochę mniej tego boją. No oczywiście, jakby to opinia publiczna odebrała i jakby to odebrały media, no to już ja jako prawnik na to wpływu nie mam, to już jest kwestia dla PR-owców. Natomiast czy ona by z tego tytułu została pociągnięta do odpowiedzialności? No moim zdaniem nie, bo też ma prawo się z Marszem Równości nie zgadzać. Oczywiście może to głośno manifestować, dopóki nie obraża oczywiście jednostek ani danej grupy społecznej, bo tego jej też nie wolno robić w ramach realizacji swoich uprawnień. Myślę, że już nie, jeżeli by zgłosiła pretensje co do formy, no być może media by wyciągnęły z tego dalej idące wnioski, ale nie uważam, że nie, jeżeli tak, jeżeli czuje się pokrzywdzona, to oczywiście uważam, że ma prawo to wyrazić.
2: Panie mecenasie, i ponieważ radio rządzi się swoimi prawami i my musimy tych praw przestrzegać, słuchacze też chętniej słuchają takich audycji, których co jakiś czas puszczamy piosenki, więc ja teraz zapraszam pana i słuchaczy do wysłuchania jednej piosenki. Będzie to piosenka Wojciecha Młynarskiego. Na pewno państwo i pan, panie mecenasie, wszyscy ją chyba Polacy znają. Bardzo mądra piosenka w swoim przekazie. Zapraszam i po piosence wracamy do rozmowy.
4: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie.

0: Autopromocja.
1: Morze. Słońce. Warkot skuterów. I mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
0: To była autopromocja.
2: Radio Wnet.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: I witamy wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Wnet. Obok mnie oczywiście Tymoteusz Dąbrowski.
6: Witam Państwa bardzo serdecznie.
5: A mówi do Państwa Igor Toporowski. Audycję realizuje Fryderyk Litwin, jak w każdą niedzielę. I no, muszę już Państwa ubiec, że ta audycja będzie inna niż zwykle, ponieważ wczoraj, 15 sierpnia, myślę, że już nas wszystkich dobiegła wiadomość o tym, że Joanna Rawik odeszła o godzinie 16 w wieku 92 lat. Poszła po prostu gdzieś dalej. I dzisiaj z tego powodu postanowiliśmy razem z Tymkiem, że wypuścimy Państwu wywiad, który przeprowadziliśmy na przełomie stycznia i lutego. Właśnie urodzinowy wywiad z Joasią. Myślę, że to będzie najlepsza forma, jaką będziemy mogli dzisiaj ją wspomnieć. Po prostu wiem, że podczas tego wywiadu wiele było radości po prostu bijącej i z nas, i z Joasi. Myślę, że tak też trzeba ją zapamiętać, ponieważ myślę, że nie chciałaby, żebyśmy się nadmiernie smucili. Myślę, że przepraszam najmocniej. Już Joasia była świetną osobistością, genialną artystką, wokalistką estradową, tudzież aktorką sceniczną, czy nawet i filmową. O tym też wspominamy w wywiadzie. Przede wszystkim była dobrym człowiekiem i niosącym światło mi osobiście w każdą sobotę po godzinie 11, zawsze ubrana na biało albo w pudrowy róż. To były takie jej dwa główne wiodące kolory. Więc kolory niosące, myślę, same pozytywne emocje. Pomimo tego, że ciężko mi o tym wszystkim mówić, wczoraj też zostałem zaskoczony tą wiadomością podczas prowadzenia audycji w Radiu Wnet. Później miałem okazję rozmawiać ze Sławkiem Orwatem podczas listy Polish Chart, również wspominać razem Joasię. I tak, już myślę, że nie ma słów, które po prostu adekwatnie też mogą opisać tę personę. Była Joasia też chodzącą encyklopedią tych czasów minionych i myślę, że z jej stratą tracimy naprawdę ogrom wiedzy i tego, czego moglibyśmy się jeszcze nauczyć, bo ja zdążyłem się nauczyć wiele. Myślę, że Tymek również podczas zaledwie kilku spotkań, ale właśnie Joasia była taką osobą, która tryskała po prostu wiedzą i tą naturalnością. Pomimo 92 lat była wyjątkowo, i powiem to w pozytywnym oczywiście znaczeniu, posiadała w sobie tę dziecinność, naturalność i tę młodą duszę, która jednocześnie, myślę, oznacza i starą duszę jakby, bo to tylko stare dusze potrafią pozwolić sobie na właśnie tę naturalność wynikającą z młodości, przez co do podejścia zawsze do tematu z bez precedensu, bez... Bez żadnych... przepraszam najmocniej. Utwór, jaki wybrzmi, to jest utwór mój ulubiony i ci państwo, którzy już mieli okazję słuchać mnie wczoraj, doskonale wiedzą, jaki to będzie utwór. To jest Pożegnanie z Orfeuszem. Piękna interpretacja Joasi i refren. Po prostu dotykający nasze głowy, nasze rdzenie naszych ciał, czyli duszę. Podczas ten głos na wysokich rejestrach w refrenie. I to powtarzające się te kilka słów, czyli nie ma ciebie, nie ma ciebie i nie ma ciebie. I myślę, że ten utwór zyskuje teraz jeszcze kolejną głębię i kolejną, myślę, płaszczyznę do interpretacji. Dla mnie jest jeszcze cięższy do wysłuchania, tym bardziej, że kocham ten utwór, jaki kocham Joasię i nadal mam ją w sercu i wiem, że będę miał do końca życia. Joasia pisała jeszcze książkę teraz. Nie wiem, na jakim etapie ta książka teraz się znajduje. Wiem, że tytuł jej brzmiał bodajże Przypadek nie istnieje i myślę, że to, że znalazłem się tutaj w tym radiu i akurat po kilku miesiącach zaledwie realizacji audycja Joanny Rawik została przeniesiona z poniedziałku bodajże na sobotę, to też nie jest przypadek. To, że spotkaliśmy się, to, że mogliśmy spędzać te wszystkie chwile, to, że mogliśmy współpracować poza radiem, to, że Joasia odwiedzała mnie na moich artystycznych przedsięwzięciach, tudzież Tymka również, czy to ja mogłem jakoś wspomóc technicznie, realizacyjnie, mam ten zaszczyt współtworzyć po prostu dwa audiobooki Joanny Rawik. Joanna Rawik pozostawia po sobie też po prostu ogromną spuściznę i chciałem, żebyśmy o tym pamiętali, żebyśmy wracali do jej książek napisanych, też właśnie tych wcześniejszych, już abstrahując od tej, która teraz się tworzyła, ponieważ jest książka poświęcona Edith Piaf, jest książka autobiograficzna Po co nam to było, więc Joanna Rawik miała takie zdanie, które wiele razy wspominała, że pół życia przeleżała czytając książki, a drugie pół przesiedziała pisząc je, więc myślę, że też jest bardzo bliska temu, co my tutaj z Tymkiem staramy się państwu przekazywać. Myślę, że sami jesteśmy taką właśnie spuścizną Joanny Rawik, z tym krzewieniem tego literatury po prostu i upowszechniania jej, zachęcania państwa do wracania do książek, do poszukiwania kolejnych interpretacji i tak Joanna Rawik po prostu w tej swojej naturalności też miała wspaniały humor. Wczoraj uczciliśmy też jej humor utworem Kupcie Szczeniaka, ponieważ właśnie jej humor również się oczywiście objawiał w jej artystycznych działaniach. Joanna Rawik bardzo kochała zwierzęta, też wiele razy wspominała o psie Witka Pilarowskiego. Witku, serdecznie Cię pozdrawiam i składam Ci też również kondolencje, jeśli to go słuchasz. O psie Ryśku, który ona mówiła, że jest mądrzejszy od niejednego człowieka. Myślę, że będzie powoli już nadchodził ten czas wysłuchania utworu Pożegnanie z Orfeuszem, którym my też nie będziemy się żegnać z Joanną Rawik, bo będzie ona zawsze w naszych sercach, w naszej pamięci. Również pomyśleliśmy z Tymkiem, jak możemy jeszcze uczcić pamięć Joanny Rawik, ale już stricte w konwencji Festi na Lente, więc za tydzień omówimy Małego Księcia, którego miała Joanna Rawik okazję przetłumaczyć w ubiegłym roku.
7: Którego kochała.
5: Tak, tak.
7: Była jej ulubiona książka i wspominała ją bardzo, bardzo często. Tak. I też nie dziwne, bo no, chyba też Mały Książę bardzo pasował do niej, kiedy mówimy o tej młodości ducha.
5: Dokładnie, dokładnie, pięknie powiedziane. I to też, o tym też będziemy między innymi mówić właśnie w wywiadzie, który zaraz będą Państwo mogli usłyszeć. I tak, myślę, że tak jak wspominałem, nie ma słów, które mogą opisać tę stratę, jaką odczuwa, myślę, nie tylko my, nie tylko Radio Wnet, którego była Joanna Rawik wieloletnią przyjaciółką, ale i cały świat po prostu.
7: Dziękujemy Ci przede wszystkim, Joasiu, jeżeli nas słyszysz, no faktycznie za wszystko, co nam dałaś, co nam zostawiłaś. Wszyscy tutaj przyjaciele z radia faktycznie wspominają Cię bardzo dobrze i pewnie będą wspominać jeszcze przez długie lata, bo byłaś ikoną tego radia.
5: Tak.
7: Ale nie byłaś dla mnie prywatnie, dla Ciebie, Igor, pewnie też, tylko i wyłącznie właśnie tą przyjaciółką z radia. Byłaś po prostu przyjaciółką, tak. Bo wszystkie nasze debiuty, przecież naszą wspólną relację, Igor, to, że zaczęliśmy tutaj nagrywać gdzieś wspólnie to nasze Festi na Lente, no początki były razem z Joasią. Joasia była na naszej wystawie i przecież siedzieliśmy później po godzinach i bardzo długo z nią gaworzyliśmy, bo te rozmowy zawsze były nieskończone. Joasia mogła i miała tyle do powiedzenia, że można było wsłuchiwać się godzinami w to, co ona sądzi, co ona dostrzega, bo to była też mistrzyni dostrzegania wielu małych niuansów, które potem okazywały się nawet, że sensem całego świata. Joasia też była fantastyczną osobą dla nas, jeżeli chodzi właśnie o tą przygodę z radiem, no bo przecież wspieranie nas w tym, że ja zawsze dostawałem pozytywne komentarze od Joasi, zawsze dostawaliśmy od niej telefony, zawsze dostawaliśmy też wiadomości i tak zaangażowanej osoby dawno tutaj nie spotkałem, która naprawdę z dobroci serca, bo było czuć z takiego szczerego zaangażowania faktycznie pomagała nam.
5: Tak i przecież po naszej wystawie, na której była Joasia, to potem zaprosiła nas do audycji Sztuka jest magią razem z Karolem i aż rozszerzyliśmy wtedy tak spontanicznie godzinną audycję do dwóch godzin.
7: Tak
5: się tak, po prostu tak rozmawiało i było tyle tematów niekończących się wręcz. Więc tak, no mi myśli aktualnie wirują w głowie, wpadają i wypadają. Joasiu, bardzo Cię kochamy. Ja wiem, że nas słyszysz teraz, więc kochamy Cię i już tęsknimy. Joasia miała też, to jest coś pięknego, że zawsze ten kontakt właśnie z młodymi ludźmi i nie tylko z nami, ale też i z Maksym Michalskim z Radia Lublin. Joasia się nigdy nie oddzielała właśnie od młodego człowieka i wręcz przeciwnie, miała z nim kontakty i była zawsze ciekawa tego świata, jaki jest teraz w głowach młodych ludzi. Więc jesteśmy bardzo za to wdzięczni po prostu, że mogliśmy ją spotkać w naszych życiach. Więc niech może teraz wybrzmi utwór, po nim będzie urodzinowy wywiad Joanny Rawik, który mieliśmy przyjemność przeprowadzić razem z Tymkiem. Wiem, że wywiad rozpoczyna się właśnie od wstecznej zapowiedzi właśnie pożegnania z Orfeuszem, więc ten utwór posłuży jako taki katalizator, jako taki teleport może o te kilka miesięcy wstecz. I będzie, wiem, że będzie dużo śmiechów, dużo radości, o której wspominałem, ale tak jak mówię, myślę, że Jasia bardzo by chciała, żebyśmy nie smucili się aż tak i żebyśmy mieli tę radość w sobie i wesołość, więc...
7: Więc zagrajmy ten utwór dla Joasi.
5: Tak, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie. Dziękujemy Tobie, Joasiu, i przeteleportujmy się właśnie teraz i przejdźmy, zejdźmy gdzieś indziej tym utworem.

0: I po tym pięknym utworze Pożegnanie z Orfeuszem przechodzimy do bardzo ciekawej rozmowy. Witamy ciebie, Joasiu, bardzo serdecznie.
1: Witamy cię, Joasiu. Oto ja witam moich młodych, wspaniałych kolegów, nawet przyjaciół powiedziałam. No Igor, przecież ja tu z tobą pracuję, już niedługo będzie rok.
0: Jak nie dwa.
1: To jesteś mój kolega z pracy, wiesz.
0: No i wydaje mi się, że to nawet nasza przyjaźń właśnie tym się charakteryzuje, że głęboko też wykracza poza pracę właśnie. My się tutaj spotykamy, ale cały czas też rozmawiamy na przeróżne tematy. Ty i no, ja tutaj mogę osobiście powiedzieć, że mi, Joasiu, zawsze urozmaicasz bardzo sobotę moją. No tak, to jest zawsze takie odstępstwo, to znaczy to już się wyćwiczyło, tak można powiedzieć, rutynowo, ale zawsze rozmawiamy o innych rzeczach innej natury i no i dla mnie po tym poranku, gdzie się jeszcze wybudzam, prawda, z tego marazmu.
1: To ty taki śpioch jest?
0: Nie, bardziej się nie wysypiam po prostu, ale tutaj jak wchodzi Joanna Rawik, po prostu tu cała emanująca tym światłem, tą bielą, dzisiaj takim pudrowym różem. No coś cudownego. Dla mnie zawsze się, że tak powiem kolokwialnie, Micha cieszy.
1: A wiesz co, Igor, ja z początku się bałam, na ile cię interesuje to, co ja tutaj gadam na antenie, wiesz?
0: Bo...
1: Tak, ale ja jeszcze nie wiedziałam, że ty z wykształcenia jesteś aktorem.
0: No właśnie.
1: I tylko widziałam na twoim tam na stoliku, na konsolecie, coraz to inne książki, no tak. I to wszystko na bardzo wysokim poziomie, wiesz?
0: Wydaje mi się, że nie chciałbym tego nazwać obawą, ale taka może emocja względem po prostu rówieśników moich panuje, tak? Względem młodszych osób po prostu, którzy no coraz mniej niestety mogą się interesować pewnymi sferami wysokimi, czy
1: wiesz,
0: wiedzy,
1: ja na ten temat mam określone poglądy, niestety. Tak jak wczoraj nadawałam moich kolegów, głównie już nieżyjących, i tak. Na jakim poziomie to było muzycznie, literacko i wykonawczo, i na koniec dałem śpiewać każdy może Jerzego Sztura.
0: Cudowna,
1: bo to tak
0: ironia.
1: Wyszło. Ale jeśli chodzi o wiesz, o wiek, to powiem ci, w każdym pokoleniu jest tak, że ludzie bardziej interesujący intelektualnie, tacy ty też od dziecka, zresztą ja znam twoich rodziców, a znowu pozdrawiam Maćka i hej. Kiedy wy przyjedziecie?
2: Macie, jak
1: obiecana jest rozmowa z wami w mojej audycji. Ja czekam. Teraz wam odpuszczam na mrozy. Wiesz, więc ponieważ znam twoich rodziców, tak. To wiem, jaką ty masz kinderstubę.
0: To prawda.
1: I kod genetyczny. I ty po prostu jesteś wyjątkiem. Przecież przypomnijcie sobie wasze szkoły, prawda, już począwszy, zawsze ludzie bardziej o większej głębi, o szerszych zainteresowaniach byli w mniejszości, no po prostu tak jest.
2: Tak, i mimo wszystko dogadywali się pokoleniowo, dlatego że ja pamiętam, że te mniejszości, no przecież ja ilu miałem nauczycieli, profesorów, którzy mimo wszystko byli dla mnie po pierwsze przez wiek, po drugie przez wykształcenie jakimiś wzorami, też osobami, które trochę były bardziej odległe ode mnie, ale ten kontakt był bardzo dobry, bo jednak podejście przede wszystkim, tu trochę nawiążę do tego antycznego podejścia, czym jest sowa, prawda? Sowa ma wielkie oczy i jest symbolem mądrości.
1: A podobno jest strasznie głupim ptakiem.
2: Ale no jest symbolem mimo wszystko mądrości, co
1: może
2: ciekawe.
1: Z wyglądu.
2: Ale dlaczegoż właśnie z wyglądu? Bo ma gigantyczne oczy, bo wszystkim się zaciekawia. Wszystko ją, prawda, zaciekawia, zrobi wielką minę oczy. I dlatego gdzieś tam to porównanie, bo czuję, że to zainteresowanie, ta ciekawość świata właśnie, tak. To jest ta cecha, która zawsze mnie u człowieka jakoś tak łapała i zawsze się z tą osobą dogadywałem. Czy miała 6 lat, czy miała 30 lat, 40, żaden problem. Ciekawość świata zawsze łączy.
0: Joasiu, wczoraj... Czy może jednak dzisiaj? Ponieważ wczoraj też powiedziałaś pewne zdanie, które mnie tutaj tak zastanowiło.
1: Nie wiem, o które ci chodzi.
0: Właśnie, no generalnie jest tutaj, panuje kilka dat urodzin Joanny Rawik.
1: Tak.
0: Ja się skupiam też właśnie na dwóch, ponieważ wczoraj powiedziałaś, że 31 stycznia, tudzież 1 lutego, z racji tego, że o 3 w nocy.
1: O 3 nad ranem.
0: Tak,
1: to wiem od mamy, bo ja się w klinice w Czerneucu urodziłam i wyjęli mnie tam z brzucha, mamy chude, to blade, dźwięku nie chciało wydać powietrza, nie chciało złapać, jakaś lekarka była trzecia nad ranem, wszyscy już machnęli ręką, ona machała mną, rzucała, podrzucała, wreszcie wrzasnęłam. Tak. I potem jak mieszkaliśmy parę lat jeszcze w skrzydle Uniwersytetu Nowego Gmachu w Czernołódź, to ja miałam kłopoty ze snem, a czasem jak wrzasnęłam, to tam mama przepraszała sąsiada, profesora, który mieszkał nad nami, a on powiedział wtedy: u, ma bardzo dobrze ustawiony głos, a może będzie śpiewać. To było pierwsze takie jakieś przepowiednie śmieszne. Nie, dla mnie najważniejsza data, pomijam te, Tomek Wybranowski, bardzo cię przepraszamy, bardzo mnie ubawiłeś i uszczęśliwiłeś i tęsknię za tobą przyjeżdżać, żebyśmy sobie tu pogadali. Te 42, wiesz? Tak, 42 to jest bardzo... Bo wy już wiecie, bo ja to ciągle powtarzam, że dla mnie ten PESEL to jest jakiś abstrakcyjny zbiór cyfr, który mnie nie dotyczy kompletnie.
2: To w takim razie...
1: W
2: takim razie może ustalmy, my co tutaj ustalamy? Radio Wnet, że tak? To 1 luty będzie tym świętem. Może wraz z tym świętem złóżmy przepiękne życzenia.
0: Jak najbardziej. A czy w związku z życzeniami, czy zaczynamy z tego
2: z niespodzianką? No pewnie, że tak.
1: No dobrze. Strach pomyślny.
0: A więc teraz to może ty będziesz...
1: Czy wy macie jakieś zwierzę?
0: Oj, proszę tutaj nie zaglądać.
2: Nie zaglądać, to jest niespodzianka.
3: Może Tymku będziesz opisywał do mikrofonu, tak.
2: Ja będę mówił, co tu...
1: Co oni? Oni pod stołem się znaleźli.
3: Pomóż mi.
1: Co wy robicie
3: razem,
1: pod stołem?
3: O, proszę bardzo.
1: Boże!
3: Joasiu, ty... Stolarz.
1: Wiecie co? Boże! Jacy wy jesteście, kochani, baklażany.
2: Tak, państwo może tego nie widzą,
1: bo
2: ale
1: ja
2: baklażany.
1: Jestem alkoholik na punkcie baklażanów.
2: Wiemy i dlatego właśnie kupiliśmy ich wszystkie, które były w pobliskich sklepach.
0: Warzywniaczku lokalnym.
1: I moje ukochane cukierki.
2: Są oczywiście TikToki poukrywane. Jest karteczka z najnowszej wystawy, która znajduje się w turnusie, razem z życzeniami dla ciebie, Jasiu, od nas.
1: Kto to tak pięknie pisze?
2: To antykwom ja napisałem specjalnie dla ciebie, żebyś mogła sobie gdzieś tam nas oczywiście wspominać, patrząc na tę kartkę i gryząc bakłażany. Tak, oczywiście pół żartem.
1: Takiego prezentu to w życiu nie dostałam, bo od Witusia wczoraj dostałam Normana Davisa, gdzie jest rozdział o przypadku w dziejach historii. No ale myślę, baklażanów to w życiu nie dostałam.
2: Myślę, że trzeba mimo wszystko ten mięsień, mózg energią jakąś, prawda?
0: Cały czas, prawda?
2: Cały czas ten, żeby...
0: My tutaj dla słuchaczy tak krótko jeszcze opiszemy,
1: ale
0: co widzimy.
1: Ale jaki ten koszyczek jest też
2: do tak, oczywiście.
1: O, tutaj właśnie piękny.
0: W tym koszyczku znajduje się kilka papryczek dla koloru, takie krwistych,
1: papryczki.
0: Kilka bakłażanów, też tiktaczki tutaj, ulubiony jakie smakołek.
1: I
2: myślę, że jutro róże się rozwiną
0: i mamy
2: jeszcze.
0: Mamy nadzieję właśnie, że specjalnie róże takie nierozwinięte, aby
1: dzbanek
0: kwitły.
1: Do nich.
2: Tak, dzbanek, no to pewnie, że tak.
1: Słuchajcie, takiego prezentu to ja w życiu nie dostałam.
2: No to słuchaj, to teraz będziesz dostawała co roku.
0: Co roku.
1: Kocham was, ja
2: my ciebie też. Bardzo.
1: Słuchajcie, a jeśli chodzi o datę urodzenia, to ja ustaliłam już jakiś czas temu, ale wczoraj to ogłosiłam oficjalnie, prawda? Jak byliśmy tu razem w Sztuka i
0: Trzy lata
1: magią,
0: temu bodajże. Tak?
1: Że prawdziwa moja aktualna data urodzenia to jest 3 lipca 2023 rok, kiedy spotkałam Witusia, który tu siedzi, bo zawsze ze mną siedzi.
2: Niebywale mi się to podoba.
1: I zaczęło się moje nowe, wspaniałe, zupełnie życie. Wiesz co, Tymek, ja się nie spodziewałam, że życie może mieć taką barwę, takie bogactwo, taką i czułość, i śmieszność taką. On siedzi i kiwa, żeby nie to.
2: Ale jestem
1: pokora.
2: W ogóle bardzo, bardzo się cieszę z tego, co mówisz. To jest bardzo motywujące, inspirujące, dlatego że ja gdzieś właśnie też mam takie momenty, gdzie trochę czuję, jakbym urodził się na nowo.
1: Widzisz?
2: Że nagle ten świat zupełnie inną barwą, kolorem, emocjami do nas się gdzieś wita. Tak jakbym właśnie... czasami może nawet określam to jako dobrze, to jak się nowy rok zacznie, to może będę wtedy nowy ja. No nie do końca to działa, to wtedy pogoda jest dosyć słaba, jest zimno. Czuję trochę, że po wakacjach ja bardzo często na nowo odżywam.
0: Na siłę się zbroisz.
2: Właśnie, ten początek jesieni, prawda? Ale to chyba wygląda tak, że to w kulturze żydowskiej nowy rok zaczyna się, prawda,
1: no,
2: na początku
1: jesieni.
2: Nowe roki jesieni.
1: Się zaczynają rozmaicie.
0: Chiński nowy rok też teraz
2: to jest też chiński
0: niedługo.
2: Nowy rok.
0: Właśnie.
1: O, a propos, powiedziałam nowe roki, celowo tak powiedziałam. Otóż myśmy z Witusiem, on jest bardzo czujny na punkcie języka polskiego. Zresztą ja mam to samo.
2: I myśmy
1: wymyślili taką rzecz, że człowiek to brzmi dumnie i tak dalej, człowiek to jest najpiękniejsza istota, choć ogłosił się królem stworzenia. Ja, znając pieska Witusia, Rysia, to mam raczej myślę, że jeśli chodzi o czułość i intuicję, to my się możemy od Ryśka uczyć, wiesz? Tak.
4: Ja dlatego bardzo bym chciał wrócić do pewnego tematu, który tutaj był przed chwilą, jak mnie nie było, mianowicie, że sowy są głupie.
1: A bo ja się o tym dowiedziałam z naukowych pism.
4: Po pierwsze, nie ma głupich zwierząt, a sowy...
1: Może mniej mądre.
4: A sowy są właśnie wśród ptaków jedne z najmądrzejszych.
0: A to...
4: Nawet orły bieliki, czy sępy, czy te nasze... drapieżne ptaki boją się, sowy boją się, nawet ich nie atakują.
1: Coś takiego.
0: To prawda, a propos też generalnie zwierząt, ja się też dowiedziałem z książki, po co nam to było, Joanny Rawik.
1: A tutaj jakie Joasiu, tam jest zwierzę?
0: Osioł. Kiedy w latach 90. przebywasz w Paryżu bodajże.
1: Nie, to był nie. Zmarł no, François Mitterrand, a ja leżałam, to było w styczniu. Nie, leżałam w domu powalona jakąś
0: chorobą,
1: infekcją.
0: Tak.
1: I właśnie miałam jeszcze, już nie ma w Polsce telewizji piątki francuskiej, która ma zasięg olbrzymi, to miliardy ludzi oglądają. I cały dzień poświęciła telewizja piątka właśnie Mitterrandowi. On uwielbiał zwierzęta, on urodził się na prowincji, tam jest też pochowany i był też film o tym, jak on w młodości, czy nawet już trochę później, hodował u siebie w tej posiadłości w Charente dwa osy. I on się z nimi zaprzyjaźnił i powiedział, ludzie mówią, głupi osioł, uparty osioł, a osioł jest mądrzejszy od człowieka. Osioł nas obserwuje jak tak. Psychiatra. Jak
0: I że ta upartość właśnie jest cechą charakteru. Ona wychodzi tak. Z charakteru osła,
1: tak.
0: Prawda?
1: I ja kiedyś potem, będąc pierwszy raz w Izraelu, jak jechaliśmy, taka była wycieczka dziennikarska ekskluzywna, jechaliśmy przez pustynię Negev i tam zobaczyłam, stał przy krzaczku taki osiołek. Krzaczek był, no prawie krzak gorejący. Nie wiem, co on tam miał do jedzenia. Ale akurat zatrzymaliśmy się na chwilę. On wyglądał na tak zadowolonego z życia, zadowolonego, wiesz? A myśmy z Witusiem wymyślili a propos człowieka, że w liczbie mnogiej mówimy nie ludzie, tylko człowieki.
0: Człowieki, tak jak i roki, właśnie to jest ta analogia.
1: Tak, bo język polski jest bardzo dziwny i trudny i bardzo zniekształca różne rzeczy. Mhm. Ja nie lubię fleksyjności języka polskiego.
0: Też ja wyczytałem z książki, że właśnie, i to jest dla mnie osobiście bardzo urocze, że zmagasz się, Joasiu, z jednym problemem, z odmianą przez przypadki.
1: Tak!
0: I to jest tak słodkie.
1: Dlatego nie lubię fleksyjności, no.
0: To jest dla mnie tak słodkie, ponieważ znalazłem bodajże jedno słówko właśnie, tak, i to takie było dla mnie urocze, kiedy znalazłem, nie będę, bo to nie o to chodzi, ale no, to coś cudownego, ale i tak jakby w wieku 13 lat, bo to wtedy
1: tak,
0: przeprowadziłaś
1: uczyłam się polskiego.
0: Do Polski właśnie z Rumunii. to dla mnie to jest coś cudownego w tym wieku i tak opanować taki język polski na miarę ojczystego po prostu, prawda?
1: On jest bardzo trudny.
0: Jeszcze z tym przedniojęzykowym L.
1: A bo to wszyscy wtedy tam zamieszkaliśmy we Wrocławiu, wszyscy tam przyjechali z Wilna i ze Lwowa. Mhm. I ale wszyscy...
2: Przepraszam.
1: Tak, tak, tak.
2: Chciałem powiedzieć, że mi się wydaje, że też właśnie poznanie języka albo świadomość wielu języków daje nam właśnie to, że możemy się zdystansować albo nawet, że z drugiej strony właśnie zauważać te pomniejsze rzeczy, bo wydaje mi się, że ja z Igorem, mimo wszystko mówiąc po polsku od samego narodzenia, nie zwracamy aż tak dużo uwagi na to, w jaki sposób odmieniają się pewne słowa, w jaki sposób istnieją te słowa i co w ogóle oznaczają w tym języku, a co oznaczają na przykład w innym języku. Nie wiem, najprostszy przykład to jest to, gdzie Inuici faktycznie mają chyba z 30 określeń białego śniegu, gdzie
1: co
2: dla nas śnieg to jest, no pewnie, bo tam są odcienie śniegu, prawda? I one to jest śnieg, który jest twardy, mniej twardy, ten jest bardziej niebieski, więc trzeba uważać, a ten bardziej żółty, więc można przechodzić. I prawda?
0: Oj, po żółtym bym nie chodził.
2: Śmieszne. Okej.
1: Okay. Ale wiecie co? I na przykład, bo rzuciłam się na ten tom Dewisa, na rozdział Przypadek w historii. I tam okazuje się, że w języku angielskim są aż 4 określenia na nasz przypadek. Między innymi jest accident. Zresztą po francusku accident, po rumuńsku accidentul.
2: Tak.
1: Czyli to wszystko te... Wiesz, język rumuński jest językiem romańskim, wywodzi się z łaciny.
0: Tak.
1: I w związku z tym ja nie miałam żadnych problemów, żeby się od dziecka nauczyć błyskawicznie niemieckiego, francuskiego.
2: No tak, bo prawda? Podstawa tak naprawdę
1: i angielski
2: jest
1: też zawiera takie...
2: Pewnie, że tak.
0: Czyli łącznie iloma językami się posługujesz, Jasiu? Bo ja naliczyłem 4.
1: Nie, więcej. Bo nie, najsłabiej znam angielski, bo ja go najmniej lubię. Bo ciekawe, to jest paradoks. Ja go uważam za język najmniej muzyczny, a okazuje się, że w muzyce rockowej on jest najlepszy.
0: Generalnie najłatwiej operować tym językiem. Tak, on ma najwięcej też skrótów po prostu takich, które można zawierać też.
2: Ja osobiście...
1: I konstrukcja ma bardzo proste.
2: Ja osobiście czuję się głupszy, jak rozmawiam po angielsku. Że gdzieś tym językiem polskim jestem w stanie więcej wyrazić i tu nie chodzi o znajomość słówek czy gramatyki,
1: a to ciekawe
2: ale że
1: bardzo.
2: Język angielski jest dosyć prosty, jest właśnie taki łopatologiczny.
1: Jest wręcz prymitywny.
2: Dokładnie, prymitywny.
1: Tak. Dlatego jest łatwy.
2: Dlatego jest łatwy.
0: Dlatego też można się dogadać z każdym, znając podstawy po prostu.
2: Tak, to jest prawda.
1: A to zabawne, co powiedziałeś.
2: Tak, ale mi się bardzo podoba to z człowiekami, nie z ludźmi.
1: Się to,
2: czyli,
1: proszę
2: że właśnie,
1: bardzo, to jest nasz patent.
2: Że to słowotwórstwo jest przepiękne. Że jakby świadomość tych języków daje też możliwość swobodnego słowotwórstwa. Łapania właśnie analogii z innymi językami, szukania różnic pomiędzy i znajdywania właśnie różnych słów, które tak jak w języku polskim, człowieki, no przepiękne.
0: Ale też właśnie a propos jakby przewagi języka polskiego i tego słowotwórstwa, no to jest tutaj Gombrowicz i Ferdydurkę chociażby, gdzie na przykład próbowali Anglicy przetłumaczyć Ferdydurkę.
1: Się nie daje.
0: I powstał też film Ferdydurki jakby, który jest samym jakby, tak. samego brzmienia przełożeniem, gdzie no tutaj totalnie to nie jest ten sens, który...
2: No ale w Argentynie przecież sam Gombrowicz pisał, ile on siedział razem ze swoimi uczniami i tak naprawdę uczył ich i sam siebie języka, a ich trochę literatury polskości i tego faktycznie, co on sądzi, tym, że z dobry rok, jak nie dwa, tę Ferdydurkę przepisywali i razem z nim redagowali. No bo właśnie, te różnice językowe są naprawdę już wtedy gigantyczne, a w takim dziele jak Ferdydurkę, no to każde słowo się liczy.
1: Ale byliście na spektaklu w teatrze.
0: Ja byłem, w teatrze.
1: Znakomicie.
0: Super, też się bardzo bawiłem i bardzo też oryginalne to takie, znaczy dla mnie, bo ja
1: świetnie
0: też byłem pierwszy, gdzie
1: spektrum.
0: Scena jest, działa w obie strony, prawda?
2: Och, teatr widownie jest rewelacyjny,
0: to
2: jest bardzo ciekawe ułożenie teatralne.
0: Dla aktora jest to takie też podwójne zadanie wręcz, bo cały czas
1: A to już zaistniało pierwszy raz na małej scenie Teatru Polskiego.
2: O.
1: Notabene jestem zaproszona przez panią dyrektorową Katarzynę Seweryn. Ona organizuje taki festiwal w Sandomierzu i tam będę miała, bo tam ona organizuje takie czytanie różnych dzieł. No i ten mój nowy przekład Małego Księcia, który właśnie nagrywaliśmy tu w charakterze audiobooka i niebawem będzie na naszej antenie. Ale właśnie ja dzisiaj robiłam korektę i nasz znakomity Adam, który wydaje już drugą naszą książkę, to nagle odmienił Saint-Exupériego. Ja tego nie znoszę. Nie znoszę. Wiesz, Gabriela Forego, przecież on jest Fore. No nie wolno. No nie wiem, co wy o tym sądzicie, ale odmiana obcojęzycznych nazwisk jest barbarzyństwem. Tego nie wolno robić.
0: Tak, ja też z reguły, wydaje mi się, staram się. To tylko i nasze nazwiska polskie, prawda? Tak jak wedle naszego języka po prostu to funkcjonuje. Gombrowicz, Gombrowicza, prawda? Ale właśnie w angielskim, czy chociażby we francuskim to tak nie funkcjonuje.
2: Ale też mamy
0: w zgodzie
2: trudności
0: z tymi językami.
2: Ja się dowiedziałem Znaczy nie, że ostatnio, ale też byłem, gdy w pierwszy raz z Brunonem Schulzem się, prawda, gdzieś tam złapałem.
0: Z Brunem.
2: Z Brunem? Mhm. Bruno Schulz, jakby to odmienić? Pamiętam, że to było w liceum, kiedy czytałem właśnie Sklepy cynamonowe.
1: I na czym stanęło? Jakoś,
2: no z Brunonem oczywiście, no ale nagle pojawia się takie nazwisko jak Salvador Dali. A to są obrazy Salvadora Dalego, prawda? I nagle znowu mamy jakieś takie dziwne przeskoki. Ja uważam, że to może działać, ale na zasadzie pewnego rodzaju gry, prawda? Kiedy robimy to specjalnie po to, żeby zwrócić uwagę na to, że coś się, prawda, wymienia, ale jeżeli chodzi o przekłady, książki, podchodzenia, ja wolę jednak trzymać to w oryginalnym zapisie i nie bawić się, nie dodawać tam polskości, polszczyzny, nie wymieniać tego
0: wszystkiego. Ja się uważam za purystę językowego, ale dla mnie to już taka płaszczyzna, którą bym się nie zajmował, ponieważ każda skrajność jest zła dla mnie, więc tutaj tak, to by była taka hiperpurystyczka, taka dla mnie purystyczność, więc jakby, żeby się zajmować tego typu sprawami, więc no, tak jak wychodzi, tak wychodzi, prawda? Ale raczej z szacunkiem do tego danego języka, do kraju, z którego po prostu autor pochodzi, wydaje mi się.
1: Tak, ale z językami jest jeszcze taka dziwna sprawa. Ja sobie oczywiście z tego zdałam sprawę już po latach, bo wtedy przyjechałam do Polski, no w Rumunii byłam wunderkindem i w tej francuskojęzycznej szkole i w konserwatorium wszędzie występowałam, a tu nagle języka nie znam. Gdzieś dyktando całe na czerwono zakreślony, bo ja pisałam tak, jak słyszałam, wiesz? I dopiero sobie zdałam sprawę, że słowo jest dźwiękiem muzycznym. Ja to ciągle powtarzam, że to zamiera niestety w różnych językach.
0: Tak.
1: I dlatego ci Inuici mi zaimponowali, trzeba się tym zainteresować.
2: No bo tak, bo... Przepraszam.
1: I to tak było ze mną, że w tej siódmej klasie, gdzie czerwono zakreślone dyktando, a tu nagle mnie wywołała nauczycielka, żebym powiedziała Odę do młodości. I ja ją... Tak, z takim patosem wydeklamowałam, bo taka była wtedy moda, nie rozumiejąc połowy słów, ale wymawiałam dźwięki. I właśnie ten Mickiewicz do mnie dotarł przy pomocy muzycznego dźwięku. To samo, bo wkrótce oglądam Dziady w liceum, tam starsze klasy wystawiły właśnie ten akt z widmami. Byłam zachwycona, choć też połowy nie rozumiałam. Więc na czym polega ta magia języka?
2: No właśnie. Czy język może narzucić pewne emocje?
1: Ja uważam, że nawet narzuca. Mm-hmm.
2: No bo, prawda, różne języki też różnie brzmią i faktycznie...
1: Bardzo.
2: No nie wiem, tak jak ten język niemiecki, który jest faktycznie twardym językiem.
1: To zależy, który, bo odmiana austriacka jest miękka.
2: To prawda. Ale mówię o tym właśnie twardym, prawda? To jest zupełnie inne odczucie, niżeli faktycznie gdzieś melodyjne języki, czy to francuski, czy to nawetże włoski. I dlatego chciałem się spytać o jedną małą sprawę, bo rozmawialiśmy już dużo o tej dźwięku, prawda?
1: No.
2: Ale porozmawiajmy chwilę o ciszy. Czy uważasz, że cisza też niesie za sobą takie emocje? Czy korzystasz z ciszy?
1: Cisza jest elementem muzyki na przykład. Cisza gra ogromną rolę. Mm-hmm. Przecież jak patrzysz na świetnego aktora w teatrze, jak mówi monolog Hamleta, zwłaszcza ten do aktorów, nie być albo nie być, tylko ten poprzedni, to jednak sprawa wymawiania tych słów to jest jedno, akcentowania ich, ale też pauzy, które są między słowami. Tak,
2: przepiękne.
1: To jest część mowy. A jeśli chodzi o język polski, ja miałam bardzo ciekawe spotkanie. Na pierwszym kontrakcie byłam w Lyon i tam śpiewałam w takiej piwnicy artystycznej, część po francusku oczywiście, tłumaczenia. I było spotkanie ze mną w telewizji, akurat miał też spotkanie gwiazdor Comédie Française i on potem mówi, wiesz co, ten język polski taki szorstki, jest taki troszkę barbarzyński, ale w tym jest jakiś sens, wiesz, coś to wyraża, prawda?
0: A propos Francji może, pauz i muzykalności, to zrobimy teraz pauzę muzyczną piosenki francuskiej Céline Dion i Hymn à l'amour.
5: Kawy, łyk, łyk, kawy.
0: I wracamy po muzycznej pauzie.

0: wychodzą. Ja słyszę jej w głosie, jej rozpacz osobistą, że ona jest skazana, wiesz? Ale to jest takie wykonanie, że rzadko się zdarza, wiesz? Coś podobnego. Ja nie wiem, jak wy to odbieracie, bo dla mnie ma to wiele pięter odczuwania. Bo to Edith Piaf napisała ten hymn do miłości jeszcze zanim ten ukochany bokser Marcel Cerdan zginął w katastrofie lotniczej. Ja to śpiewałam w bardzo kongenialnym przekładzie, bo uważałam, że to, co się da przełożyć z Piaf, powinno się przekładać, bo to są wysokowartościowe teksty, nie tylko formalnie, ale znaczeniowo. I niechaj dni przywdzieją wreszcie czerń, z ramion mych odbierze cię nagle śmierć. Co mi tam, bo moja miłość sprawi, że odejdę też. Wtedy już na zawsze złączy nas piękny i coś tam, nie pamiętam.
1: Piękne. Nie uważasz, Jasiu, że poniekąd, to znaczy ja broń Boże nie porównuję, ale tak jak w repertuarze Edith Piaf był właśnie hymn do miłości, to czy też romantyczność poniekąd w twoim repertuarze nie jest tak kocham świat, prawda? Tak analogicznie, lekko.
0: To historia kocham świat jest bardzo zabawna. Ja się o niej dowiedziałam, o szczegółach. Dopiero bo przecież utwór ma już ponad pół wieku, prawda? Dowiedziałam się dopiero kilkanaście lat temu w programie telewizyjnym Marysi Szabłowskiej Wideoteka Dorosłego Człowieka. I się okazuje, że komisja artystyczna, bo autor Wojtek Popkiewicz, którego tu gościłam, to zresztą znajomy naszego prezesa Krzysztofa, on wygra jakąś giełdę studencką sam śpiewając tę romantyczność, zresztą sam świetnie gra na fortepianie. I jak zgłosił ten utwór do Komisji Artystycznej Opola, to komisja rozpatrywała, komu to dać, czy Irenie Santor, czy mnie, bo ja już zdobyłam przez dwa lata poprzednie już jakąś niezłą pozycję i ten Paryż miałam za sobą i tak dalej, ale nie wiem, co zadecydowało, bo Edward Fischer już nie żyje, szef komisji, że ja to dostałam. Mi się wydaje, że dobrze dla utworu, dlatego że u mnie tekst jest zawsze na pierwszym planie. Ja od tekstu wychodzę, a Irena, ja tak mówię złośliwie, Irena całe życie śpiewa Hej, przyleciał ptaszek, bo ona idzie muzyką. Tekst jest właściwie troszkę dalej. To jest takie moje bezczelne stwierdzenie.
1: Ale to też, to takie spoufalenie z tekstem, gdzie tekst na pierwszym miejscu, to też ma właśnie, wydaje mi się, związek z twoimi, Joasiu, marzeniami wprost z dzieciństwa na temat bycia dziennikarką, prawda?
0: Też, gdzie tak, się to bardzo śmieszne.
1: Operuje właśnie głównie tekstem. Ale zanim jeszcze byśmy może napoczęli ten temat dziennikarstwa, to jeszcze jest jedna strona przeróżnych zawodów artystycznych, z którymi miałaś okazję być styczna, Jasiu. Mianowicie dwa filmy Stanisława Lenartowicza, w których wystąpiłaś i jakby pomimo tego, że byłaś jakby, jako aktorka grałaś już na scenach, to jedyne dwa filmy jako aktorka filmowa.
0: I bardzo dobrze, bo ja kamery nie lubię. Co innego, wiesz, telewizja, bo to stworzyły te wielkie imprezy, festiwale, prawda, że to musi być ten obraz, który przybliża.
1: Ale to nadal jest scena, tak.
0: Tak, natomiast ja nie czuję się dobrze przed kamerą filmową. Ja zagrałam najpierw u Stasia Lenartowicza dyrektorową cyrku.
1: Czyli w Żelaznej Obroży?
0: Tak, w Żelaznej Obroży. Mm-hmm. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
1: A jednak
0: mnie
1: ciekawe. No
0: to było akurat
1: ciekawe.
0: Natomiast jak zadzwonił do mnie Lenartowicz, że no w strachach, wiesz, mówi, wybacz Joasiu, myśmy się znali, bo mój pierwszy mąż u niego grał i tam się spotykaliśmy towarzysko. On mówi, wybacz Joasiu, ale rola główna ma lat 18, a ja już wtedy ponad 30.
1: I... A teraz w aktualnym świecie to takie też mają miejsce różne schematy.

0: w filmach, gdzie też właśnie grają nastolatków w amerykańskich kinach, osoby ponad 30 lat mające, więc to...
1: Właśnie, a co wy na to, że teraz...
0: Przepraszam.
1: Proszę.
0: Najpierw jakbyś, Joasiu, tak. Tutaj troszkę stupetem, jakbyś mogła właśnie dokończyć jeszcze a propos strachów, bo tak się...
1: Było to bardzo, bardzo ciekawe spotkanie towarzyskie, bo ja tam gram tę wredną gwiazdę, więc się pojawiam coraz i to w różnych odcinkach, także dojeżdżałam tam Iza Trojanowska, z którą do dziś ja jestem w bardzo zażyłej tak, no może nie przyjaźni, ale takim kumplostwie świetnym. Nawet ją spotkałam gdzieś na jakiejś imprezie, gdzie byliśmy na widowni. A nie, tam mnie jakaś firma odznaczała, nie wiem jaka i czym. I rozmawialiśmy na boku z Izą na temat w ogóle, właśnie śpiewać każdy może, że teraz tyle jest, wiesz... celebryta, z czego jest znany, że jest w ogóle nieznany, prawda? Zagrał jakiś coś tam i już uważa, że jest znany. To jest bardzo skomplikowane. Iza mówi, po prostu osobowość się ma albo się nie ma.
2: To prawda,
0: charakter.
1: I chyba powiedziała rzecz istotną, więc nie przywiązałem się. Chociaż uwielbiam film, ale wiesz co, dzisiejszy film mnie nie zadowala. Ja pamiętam, że La Strada Felliniego oglądałam, kiedy byłam na pierwszym roku studium byrskich. Miałam pięknego chłopaka Żenkę, byliśmy u jego rodziców w Łodzi. Kino było takie dość obskurne i ta La Strada czarno-biała. I ja pierwszy raz nagle coś mnie tknęło, bo to jest wielki film o samotności człowieka.
2: Tak. Mhm.
1: I nie wiem dlaczego, jak się wraca do Felliniego, to się mówi o Dolce Vita, Amarcord, czy tak, nawet Noce Kabiri, a jednak La Strada jest największym filmem o samotności. Zresztą, kiedy zmarł Federico Fellini, ja akurat wtedy już pisywałam w twoim stylu i napisałam o tym, że ta wstrząsająca jest ta sekwencja, kiedy ten genialny Anthony Quinn tam przyjeżdża do tego miejscowości, gdzie on zostawił, mówią, że nie, ona już nie żyje. I on wtedy dopiero rozumie, kim ona była dla niego i jaki on był dla niej niedobry. Mm-hmm. I on idzie nad morze wieczorową porą i pada na ten piasek i wybucha takim spazmatycznym płaczem.
2: Tak.
1: A wyście oglądali La Strada?
0: Nie, właśnie nie. To jest, wydaje mi się, teraz nasze aktualne zadanie domowe.
2: Ja już to zapisałem.
1: Ale właśnie, ja nie wiem, bo to jest trudno osiągalne, podobno jak film Kabaret. W ogóle tego nie ma w tych różnych internetach.
0: To też jest paradoks, że jeśli chodzi o polskie filmy, takie powojenne, stricte, jeszcze też z drugiej połowy XX wieku, to można je łatwo znaleźć na YouTubie.
1: Ale są?
0: Tak, na YouTube po prostu.
1: Tak?
0: Ale jeśli chodzi o zagraniczne filmy, no to tutaj może być troszkę ciężej.
2: Trzeba po prostu
0: ciężej,
2: pogrzebać. Tak.
1: Wiesz co, bo zrobiła się rzecz obrzydliwa. Mianowicie, jacyś ludzie porobili jakieś zbiory i wypożyczają te wielkie filmy typu tak. La Strada i Kabaret. To tak. Są no dwa takie giganty, że głowa boli. I po prostu żadna telewizja nie ma na to środków. Po co weźmie sobie jakiegoś knota za darmo?
2: Gorzej jeszcze dodatkowo faktycznie kina nie wracają do starych, dobrych filmów.
1: Nie.
2: Są oczywiście kina tutaj w Warszawie.
0: Kina studyjne,
2: ale to są właśnie niezależne kina studyjne.
1: Ja oglądałam La Stradę jakieś 20 lat temu.
2: No więc właśnie.
1: Ostatni raz.
2: Ale na przykład w Muranowie za miesiąc będzie puszczana Wajdy. Ostatnia, przepraszam, Umarła klasa Kantora. Więc to też są już jakieś takie bardzo, nazwę po angielsku, undergroundowe filmy, które nie są do końca znane. Ale to jest dosłownie wydarzenie, na które czeka bardzo dużo osób, bo to nie wraca. I przepraszam, taka moja trochę opinia, ale widzę puste sale kinowe na nowych filmach i nie ma nigdzie starych. bardzo ciężko jest dostać story. Ja pamiętam 2-3 lata temu, okej, to jest film, powiedzmy, że bardzo kultowy, ale to nie jest aż tak wysoki film, no bo Gwiezdne Wojny, część piąta, bardzo stary, ale dosłownie pierwszy raz od 20-30 lat jest puszczony w kinie. To jest zupełnie inny też odbiór filmu. Dlatego ja bardzo, ale to bardzo ubolewam nad tym, że współczesne kina, nawet właśnie te komercjalne, nie wracają do klasyków, a jeżeli wracają, to bardzo rzadko.
0: Ale w Kinotece w tym roku również w Pałacu Kultury i Nauki jest cykl lektur polskich w postaci właśnie filmów typu Lalka, Hasa.
2: No tak, teraz czekamy na dwie lalki w ogóle.
0: No tak, tak, tak, ale...
2: dwie lalki.
1: Nie wiem po co dwie, Wituś mi znowu zaprzeczy, że każda jest inna.
2: Z innym aktorem.
1: I ma inne cele, tak, i inną widownię. Ale to, co mówicie, to jest bardzo ważki temat, dlatego że na skutek globalizacji, technologii, elektroniki, kultura się strasznie spłaszczyła. I właśnie, jeśli jeszcze wasze pokolenia wiedzą, że w ogóle była La Strada i szkoda, że jej nie ma, ale już dalsze, nie wiem, wnuki Witusia już nie będą się tym nawet interesować, co jest wielką stratą. Ja pamiętam, że jak byłam w Studium Byrskich, to tam robili nam specjalne w kinie pokazy, na przykład niemiecki ekspresjonizm, gabinet doktora Caligari.
0: No
1: te rzeczy, ale to rewelacja. Są piękne rzeczy,
2: to są,
1: prawda?
2: Piękne rzeczy i one powinny cały czas wracać, moim zdaniem, tak. Bo one gdzieś są podwaliną tej współczesnej kultury, na tym, żeśmy naprawdę wyrośli. I to są gdzieś filmy, które mimo wszystko też kształtowały społeczeństwa i ludzi.
0: Dla mnie generalnie to powinno być znormalizowane. Jeśli jest jakaś lektura, która ma swoją ekranizację, to w ramach języka polskiego, jeśli pokazywać ją omawiamy, to też to jest oczywiste, że uczniowie, dzieciaki, młodsi będą po prostu bardziej skłonni do obejrzenia filmu, aniżeli przeczytania książki. Niestety, takie jest, mamy czasy, no to niech przynajmniej obejrzą ten film, prawda?
1: No na przykład chociażby. Faraon Kawalerowicza, to jest zrobione na poziomie amerykańskim.
0: Ta era polskiego kina. Ja cały czas ja czekam na Faraona, bo najpierw chcę przeczytać Faraona Prusa, mam już kupionego.
1: Film jest i dopiero, z młodym Zelnikiem, tak.
0: I od razu bardzo dobra książka. Po książce chcę właśnie utrwalić.
2: A ja tutaj tylko tak rzucę, bo jesteśmy już chwilę przed końcem, że zapraszam Państwa serdecznie.
1: Jak to leci?
2: Że zapraszamy też Państwa bardzo serdecznie na zatygodniową
1: audycję. A kto będzie u Was?
2: Będziemy rozmawiać my i będzie gość Konwicki. Będziemy rozmawiać o książkach Konwickiego.
1: Tak,
2: i właśnie dlatego chciałem o tym powiedzieć, że czasami można poczytać książkę, ale są tacy autorzy jak Konwicki, który nagle się okazuje, że pisze takie książki, które są najlepsze do filmu i wszyscy mu mówią, że ty człowieku, ty nie pisz, tylko ty nagrywaj filmy, bo ty piszesz tak, jakbyś miał nagrywać film.
0: Tak, i właśnie a propos tych lektur, które są teraz grane w Kinotece, to też jest Lawa Konwickiego.
1: O, bardzo wspaniały film.
0: W lutym albo w marcu, to trzeba się zorientować, ale ja na pewno chcę, bo to jest super, bo też o 11 godzinie są puszczane te filmy.
2: Kurde,
0: w ramach oczywiście
2: szkolnych.
0: Tak,
2: fantastyczne.
0: Ale ja, no niestety, ja tutaj jestem egoistą, ja liczę, że nikogo nie będzie. Mi nie zależy na tym, żeby sala była pełna, tylko żebym ja miał
2: spokój.
0: To my się
2: umawiamy i my na to idziemy.
1: Ale to
2: w takim
1: smutkiem
2: razie.
1: Wieje te puste sale na wielkich filmach.
0: Tak,
1: na przykład,
0: tak.
1: Kto z Was oglądał ostatni film Romana Polańskiego, The Palast?
0: To no. The Palast? To ja nie oglądałem.
1: A
0: nie, ten najnowszy? Ten sprzed kilku lat?
1: Tak.
0: Francuski? A to mi się on bardzo nie podobał. Chyba chodzi o ten taki...
1: To nie zrozumiałeś,
0: to może nie ten, ale chodzi o tę bohemę i jakby to...
1: Jaka
0: nie,
1: bohema?
0: Nie, to tam może inny palast.
1: Masa Dorobkiewiczów przyjeżdża do luksusowego hotelu, bo oni uważają, że będzie koniec świata w 2000
0: tak,
1: roku.
0: Tak, tak, to ja to widziałem, ale no dla mnie to troszkę akurat... Ja ja uważam, że zrozumiałem,
1: no właśnie,
0: tylko dla mnie troszkę oklepany już temat jakby, ten koncept, bo wiele. I też ten humor bardzo taki przerysowany, groteskowy, ale czasami dla mnie troszkę przesadzał Polański. Ja nie lubię tego starszego Polańskiego, ja jestem fanem tego młodszego. Przepraszam.
1: A Dwaj ludzie z szafą?
0: Tego nie widziałem.
1: Widzisz, a to była jego etiuda szkolna.
2: Ja za to widziałem, rewelacja.
1: I to było rewelacyjne.
2: Tak, bo to właśnie było szkolne.
1: Tak, to był
2: to też jest świetne,
1: skok.
2: Bo to jest bardzo młody Polański. To jest jest też bardzo eksperymentalny polem.
1: I muzyka komedy.
2: Właśnie, to jest muzyka komedy.
1: Tak.
0: Dla mnie ostatni Polański taki dobry to z 2011 to jest Rzeź. Ale to też jest na podstawie sztuki. Już przeczytam. Jasmina Rezy.
2: A Joasiu, ja mam teraz do ciebie pytanie, jak już tak rozmawiamy, żeby pociągnąć ten temat dalej, bo mnie jakoś tak nurtuje. Czy ty czujesz jakąś różnicę pomiędzy występowaniem właśnie na scenie, a występowaniem w filmie? Bo wspomniałaś o tym, że ten kolosalną film idzie do kamery. A to jaka to jest różnica?
1: Różnica jest taka, że teatr estrada, czyli scena, to jest dialog z publicznością i od razu wchodząc, od razu wiesz, jaki jest klimat, czy ta publiczność jest kumata i do jakiego stopnia i ona wtedy tworzy. A kamera jest zimna. Chyba, są ludzie, którzy kochają kamerę, tak jak Zbyszek Cybulski. On kochał kamerę i kamera jego. No ale Wajda już go potem nigdy nie angażował.
2: A teraz współcześnie to też często wygląda tak, że w sztukach...
1: Szapołowska, która tu siedziała i opowiadała o swojej kreacji Telimeny.
2: Że w sztukach teatralnych też bardzo często ta widownia staje się częstą częścią spektaklu.
1: I
2: te relacje właśnie widownia razem z aktorami jest niebywale ważna i często są zapraszani również do tego, żeby w tym uczestniczyć. Czy to zaśpiewać coś wspólnie, czy to może odpowiedzieć, wstać.
1: Ale w ogóle już w średniowieczu powstało określenie everyman. To, że ten bohater sceniczny, on jest jednym z nas, on wypowiada nasze odczucia.
2: A potem Franz Kafka już pociągnął Everymana do granic. Tak naprawdę.
1: Niemożliwe.
2: Tak.
0: To w takim razie tak lakonicznie, jakbyśmy mogli skończyć. Takie sztampowe pytanie, bo wpadło mi do głowy, ale wydaje mi się, że ono jest bardzo ważne chociażby dla nas, czy może dla innych osób, które może teraz nas słuchają, albo w przyszłości odsłuchają, obejrzą tę audycję. Jakbyś Joasiu mogła tak powiedzieć, 3 książki i 3 filmy, jakie trzeba obejrzeć.
1: No już powiedziałam La Strada. Kabaret. I oczywiście Wajdy, Pan Tadeusz.
0: I również on jest w Kinotece, też jest w ramach właśnie tych lektur.
1: A to genialny
0: teraz w ciągu
1: film.
0: 2 miesięcy na pewno
1: absolutnie
0: będzie.
1: Absolutnie. A książki? Idiota Fiodora Dostojewskiego, Czarodziejska Góra Mana. I Kawki, ale Kawki nie wiem, i Proces i Zamek.
0: Niech będzie, jako antologia.
1: Tak.
0: Cudownie. No niestety, musimy kolejne... Tak szybko ten czas mija po prostu.
1: Mały książę, którego teraz przetłumaczyłam.
2: No
1: tak. Oj, dziękuję ci, Witold.
2: Ja czuję, jakby te nasze rozmowy trochę były takie jak zamek Franza Kawki. Czyli, że my faktycznie przeżywamy te rozmowy bardzo często. One są bardzo gdzieś tam naładowane, emocjonalne, też informacyjnie. No przecież to jest różnica pokoleń. My mamy dużo do powiedzenia. Ale mówię o tych informacjach zupełnie innych.
1: My się uzupełniamy.
2: Tak, zdecydowanie. Ale niczym zamek faktycznie z tych, albo może i proces, z tych małych fragmentów, które mamy tej naszej relacji, składamy je wszystkie i chyba rozmawialiśmy nawet przy rozmowie z Kawką, że proces był wydany w ten sposób, że każdy rozdział był małą książeczką i można było je poukładać tak, jak się chce. I tak trochę czuję te nasze rozmowy.
1: Takie były mody w tamtych czasach.
0: Tak jak też filmy Lyncha właśnie, pisał scenariusz i potem kartki wszystkie
2: rozrzucał
0: i masz film, proszę.
2: No dobrze. 30 sekund po 16. Tak, musimy niestety kończyć. Mimo, że pewnie chcielibyśmy tutaj zostać nawet, że do nocy i rozmawiać.
1: To innym razem się spotkamy. Bardzo
0: Mamy
1: wam dziękuję za zaproszenie.
2: Będziemy zapraszać jeszcze częściej.
0: I zwieńczając to, po co tu przyszliśmy, to jeszcze raz 300 tysiąca lat wszystkiego, co najlepsze.
2: Może nie 3000, 2500. Myślę, że to by
1: tak
2: było optymalnie. Lepsze.
1: Dziękuję bardzo. To jesteś litościwy.
0: Dziękujemy bardzo i wszystkim słuchaczom życzymy miłego
2: popołudnia.
0: Oczywiście.
1: I Tomka pozdrawiamy, naszego szefa muzycznego.
2: Tak.
0: Dziękujemy bardzo.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
5: www.wnet.fm. Reklama. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Po reklamie.

0: kulcze farnięte.
1: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murchociński. Witam serdecznie w audycji Dolce Farniente, audycji muzycznej, w której poznajemy muzykę włoską lat 40., 50. i 60. Dzisiejsza audycja, podobnie jak wszystkie inne od wczoraj, raczej inna niż zawsze, a to oczywiście z powodu śmierci naszej wielkiej artystki, naszej koleżanki redakcyjnej Joanny Rawik, i szczególnie te audycje muzyczne będą chyba, przynajmniej moja też będzie w jakiś sposób jej dedykowana, ale nie wątpię, że również w tych najbliższych dniach Joanny Rawik będziemy wspominali. Ja mogę ze swojej strony, jeżeli chodzi o audycję Dolce Farniente, powiedzieć, że rozmawialiśmy z Joanną Rawik o tej audycji. Wiem, że jej się bardzo spodobała, że także słuchała tej muzyki włoskiej na naszej antenie. Joanna Rawik, z którą wielokrotnie miałem okazję rozmawiać krócej, dłużej, ale to prawda, że była takim dobrym duchem Radia Wnet i zawsze, gdy pojawiała się w naszej redakcji na Krakowskim Przedmieściu, to było wiadomo, że ona jest i zawsze można było właśnie porozmawiać na różne tematy, nie tylko te radiowe. I oczywiście też ta audycja Dolce Farniente dzisiejsza będzie, powiedzmy, dedykowana jej pamięci. A co jeżeli chodzi o program? Cóż, wczoraj we Włoszech był chyba najważniejszy dzień w ciągu roku, a mianowicie tak zwany Ferragosto, czyli ten dzień, który można powiedzieć jest kulminacją włoskiego lata, ten dzień, w którym nic we Włoszech się nie dzieje, wszystko jest pozamykane. I w dzień, w którym wszyscy wyjeżdżają z miast. I cóż, o tym dniu dużo było piosenek, o tym dniu również było sporo filmów. Ja cały czas, za każdym razem, kiedy mówię o tym Ferragosto, to odsyłam Państwa do tego filmu, jednego z moich ulubionych filmów, Il Sorbasso, w którym występuje Vittorio Gassman oraz Jean-Louis Trintignant. Tam ten właśnie dzień, o którym opowiada ten film, to jest właśnie Ferragosto. I cóż, i też właśnie o tym Ferragosto ten dzień, ten Dolce Farniente dzisiejsze będzie poświęcone, bo jeżeli możemy mówić o Dolce Farniente, to no to Ferragosto 15 sierpnia to jest właśnie dzień też kulminacji tego, co nazywamy Dolce Farniente. A dzisiejszy program zaczniemy od piosenki nie ani z lat 60., ani lat 70., ani lat 70. Posłuchamy teraz Andrea Bocelliego, piosenki Momento, za to dlatego, że Andrea Bocelli będzie dzisiaj śpiewał na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tak więc zaczynamy tak niesztampowo, a później to już będzie tylko i wyłącznie Ferragosto.

Andrea Bocelli, który śpiewał już przedwczoraj w Polsce, w Gdańsku na Polsat Plus Arenie, w koncert, o którym było głośno między innymi dlatego, że na scenie pojawiła się Julia Wieniawa, której występ był krytykowany przed samym występem. Zastanawiano się, czy aby na pewno Julia Wieniawa jest właściwą osobą, aby śpiewać, aby akompaniować się Andrei Bocellemu, ale chyba ostatecznie cały ten koncert jest oceniany bardzo pozytywnie, a jeżeli chodzi o ten dzisiejszy, jeżeli Państwo się wybierają na stadion PGE, Stadion Narodowy, to taka informacja, która wszędzie się pojawia, że od godziny 17 do godziny 20 Saska Kępa będzie zamknięta dla ruchu, a przynajmniej będzie ograniczony wjazd tylko dla mieszkańców, a na miejsce najlepiej udać się metrem, linią M2 bądź na piechotę po prostu przez Most Poniatowskiego. Ja kilka razy w to lato nawet się udałem na taki spacer przez Most Poniatowskiego w Warszawie. Coś, czego wcześniej nie robiłem i choć jest wąsko, choć ten chodnik mógłby być chociaż jakoś oddzielony barierką od jezdni, to jest to bardzo przyjemna przechadzka. Tym bardziej dzisiaj, ponieważ dzisiaj również mamy chyba taki ostatni prawdziwie letni dzień, ale mam nadzieję, że się mylę. W każdym razie pewne jest to, że najbliższe dni raczej będą mocno deszczowe w całej Polsce, a i w szczególności na Mazowszu i w tym pasie aż po Małopolskę. Dlatego też proszę korzystać z tego dnia dzisiaj. Może po prostu się przejść gdzieś tam w okolice Stadionu Narodowego. Ale wracamy do Ferragosto, czyli do dnia wczorajszego, 15 sierpnia. Nie będę wracał do tej całej legendy, do tych wszystkich opowieści na temat Ferragosto, do tego czasu, w którym cała ta włoskość i to właśnie Dolce Far Niente jest najlepiej eksponowane. Będziemy do tego dnia wracać muzycznie i zaczniemy od piosenki, która została wykonana przez Gianniego Morandiego, piosenka Notte di Ferragosto, czyli Noce Ferragosto z roku 1965, piosenka, którą Gianni Morandi zwyciężył w festiwalu Cantagiro w roku właśnie 1965. Słuchamy.

I to był Gianluigi Gianni Morandi, który urodził się 11 grudnia 1944 roku i który w roku 1965 dopiero zaczynał tę swoją karierę, która w zasadzie trwa aż po dziś dzień. Ale jego kariera również rozwijała się w latach 70. i dalej. Był także, no przecież występował także w roku 1970 na festiwalu Eurowizji i tak jak już mówiłem, jest nadal aktywny. Tak, to jest już ta generacja urlatori Gianni Morandi, ale teraz cofniemy się troszkę wstecz, troszkę bardziej w przeszłość, ponieważ posłuchamy piosenki w wykonaniu Giacomo Rondinelli. To piosenkarz, artysta, który należał do tej wcześniejszej generacji piosenkarzy już tych czasów, pierwszych czasów powojennych, urodzony w roku 1923 w Messynie i który także rozwijał swoją karierę, szczególnie w latach 50. Natomiast i podobnie zresztą jak większość piosenkarzy tej generacji dostał się do radia przez konkurs na Nowe Głosy, był amatorem i w taki sposób został zauważony. Zaczął śpiewać, a w roku 1962 uczestniczył nawet w festiwalu w San Remo. Potem emigrował na dość długi czas do Toronto, do Kanady. Tam był szefem lokalnego kabaretu, rewii, ale zmarł w roku 2015 już w Rzymie. Swoją karierę zresztą zakończył na początku lat 90. Rondinella chyba nigdy nie słuchaliśmy tego artysty w naszej audycji, dlatego też posłuchamy teraz z wielkim zainteresowaniem piosenki zatytułowanej Domenica d'Agosto, czyli niedziela, sierpniowa niedziela. No, bardzo a propos, dzisiaj mamy także niedzielę.

To była piosenka Domenica D'Agosto, Giacomo Rondinella, a my teraz posłuchamy piosenki, dużo jest takich artystów, także włoskich z tamtego okresu, którzy zasłynęli jednym utworem i jednym z nich jest właśnie Bruno Martino, którego chyba też nigdy nie słuchaliśmy w naszej audycji. Urodził się w roku 1925 w Rzymie, tamże zresztą zmarł w roku 2000 i choć był muzykiem z krwi i kości, ponieważ uczył się gry na fortepianie i bardzo wcześnie, bo już w roku 1944 zaczął pracować jako pianista w jednej z orkiestr włoskiej radiorozgłośni RAI, to jednak jedna jego piosenka była takim prawdziwym, stała się takim prawdziwym szlagierem, który był wykonywany przez wielu, wielu artystów i włoskich, i niewłoskich, i w wersji instrumentalnej nie tylko. Natomiast Bruno Martino był również kompozytorem. Skomponował bardzo dużo piosenek dla piosenkarzy tamtego czasu, chociażby dla Wilmy D'Angelis, ale także dla Renata Rachela, którego biografii była poświęcona już na audycja Dolce Far Niente. Teraz posłuchamy w takim razie tego hitu z roku 1960. Piosenka Estate, czyli Lato.

Ja z tego, co kojarzę, to nawet Chet Baker również wykonywał ten utwór na trąbce. Chet Baker, który zresztą także jakieś tam związki z włoską piosenką utrzymywał na przełomie lat 50. i 60., ale bardzo piękny jest tekst tej piosenki Bruna Martino. Pozwolę sobie zacytować kawałek w polskim tłumaczeniu. Lato jest jesteś ciepły jak pocałunki, które utraciłem. Jesteś pełna miłości, która przeminęła, którą moje serce chciałoby wymazać. Nienawidzę cię lato, które nadawałeś swój zapach każdemu kwiatowi, lato, które stworzyło naszą miłość, żeby potem sprawić, że umrę z bólu. Kolejna zima powróci, spadnie 1000 płatków róż, śnieg pokryje wszystko i może powróci trochę spokoju. To w sumie taka piosenka dla tych wszystkich, których lato męczy swoimi upałami, więc tak, ale nie, bardzo piękna piosenka i nic dziwnego, że była tak popularna w roku 1960. To był Bruno Martino, ale my teraz posłuchamy piosenki, której już kiedyś słuchaliśmy i to chyba całkiem niedawno, bo gdzieś w lipcu, a być może pod koniec czerwca. Nico Fidenco to ten kompozytor i ten piosenkarz, który specjalizował się w tworzeniu piosenek na podstawie ścieżek dźwiękowych różnych filmów. On zresztą sam także komponował muzykę filmową, między innymi do jednego z filmów, gdzie można było zobaczyć Claudia Cardinale. W każdym razie Nico Fidenco śpiewał taką piosenkę zatytułowaną Legata a un granello di sabbia.

I to proszę, był, proszę Państwa, był Niko Fidenko, którego piosenka była bardzo popularna w roku 1961. Można powiedzieć, że to był chyba taki szczyt jego popularności i przy okazji początek jego takiej prawdziwej kariery muzycznej. Zresztą ta piosenka, która została nagrana przez wytwórnię muzyczną RCA Italia, ta piosenka przez kilka tygodni chyba była nawet na topie, jeżeli chodzi o klasyfikację utworów w czerwcu 1961, ale paradoksalnie ta piosenka nie została przyjęta do konkursu festiwalu w San Remo, który miał mieć miejsce w roku 1962, ale takim pierwszym hitem w wykonaniu i autorstwa Niko Fidenko, który był tak zwanym cantautore, czyli był autorem swoich własnych piosenek, swoich własnych utworów, była piosenka What a Sky, chociaż w tym wypadku to akurat nie on skomponował tę piosenkę. I ta piosenka była takim pierwszym jego wielkim sukcesem rok wcześniej, w roku 1960. Teraz patrzymy dalej na naszą playlistę. A, Peppino Di Capri, o którym już tyle powiedziałem, że wystarczy już tylko puścić piosenkę Don't Play That Song. Słuchamy.

A jednak, proszę Państwa, powinienem powiedzieć coś więcej o Peppino di Capri, ponieważ teraz, kiedy słuchałem tej piosenki, z dużym zdziwieniem i przykrością dowiedziałem się, że Peppino di Capri zmarł nieco ponad miesiąc temu, 11 lipca. To nie odnotowałem tej informacji, bo przecież byłem na urlopie i później także był wyjazd radiowy do Jordanii i też mnie ta informacja minęła, ale tak, zmarł 11 lipca w wieku 87 lat i zmarł na Capri, tam skąd zresztą pochodził, stąd też jego pseudonim artystyczny Peppino di Capri. Na pewno jest to kolejna legenda tej włoskiej piosenki lat 60., końca lat 50., która w tym roku umarła. Wcześniej zmarł z kolei w marcu tego roku zmarł Gino Paoli, także wielka postać tej nowej piosenki włoskiej z przełomu lat 50. i 60. Gino Paoli także był kantautorem i on był także autorem wielu tych największych przebojów lat 60., jak chociażby Un cielo in una stanza, którą pięknie wykonała Mina. A jeszcze wcześniej, w styczniu tego roku, zmarł Tony Dallara, który z kolei także był jednym z tych piosenkarzy, którzy w jakiś sposób wprowadzali rock and roll do włoskiej muzyki. Zresztą Tony Dallara, naprawdę nazywał się Antonio Lardera, Tony Dallara to był jego znów pseudonim artystyczny i podobnie jak jeżeli chodzi o Peppino di Capri, panowie jeden i drugi właśnie wprowadzali ten preslejowski rok do skamieniałej muzyki włoskiej, oczywiście mówię tutaj w cudzysłowie. Natomiast Peppino di Capri, który dwukrotnie zwyciężał na festiwalu San Remo. I na pewno także te jego piosenki z tymi latami 60., tym złotym czasem, jeżeli chodzi o Włochy, włoską kulturę, włoską gospodarkę, to na pewno Peppino di Capri będzie z tymi Włochami kojarzony. A sama ta piosenka właśnie, Don't Play That Song, pamiętamy ją właśnie z tego filmu, o którym mówiłem, Il Sorpasso. Tam te kawałki Peppino di Capri, one tam są właśnie, można je usłyszeć, dlatego że ten film, jak chyba żaden inny, nie odzwierciedla tego optymizmu Włoch w lat 60., tego magicznego dnia Ferragosto. Jeżeli chodzi o tę konkretną piosenkę, to można jej posłuchać i to jest taki bardzo ładny kadr. Widzimy Jean-Louis Trintignant, który gra w tym filmie takiego zakompleksionego dosyć i takiego, byśmy powiedzieli, sztywnego studenta prawa, który nagle znajduje się na jakiejś plaży i podąża za nim kamera, gdy on przechodzi wśród bawiącej się młodzieży. Ta młodzież w różnych strojach kąpielowych, on w białej koszuli, długich spodniach i szukający siebie. I wtedy właśnie słuchamy tej piosenki Peppino di Capri. No bardzo przykra informacja, ale to jest niestety ten czas, kiedy te legendy tej piosenki lat 60., jak sami mogliśmy się przekonać o tym u nas w radio, no niestety odchodzą. Ale skoro wywołałem Gino Paoliego, to posłuchamy teraz jednego z jego większych właśnie przebojów, także tych Włoch lat 60. Piosenka wybitnie, wybitnie sierpniowa, wybitnie letnia, Sapore di sale, czyli smak soli.

Piosenka Sapore di Mare Gino Paoli, a Peppino Di Capri, tak jak już powiedziałem, zmarł 11 lipca, natomiast 11 lipca swoje setne urodziny obchodziła inna legenda włoskiej piosenki lat 50. i 60. Teddy Reno, o którym dużo mówiliśmy w audycjach Dolce Farniente, dużo słuchamy jego muzyki, ponieważ nie ukrywam, jest to jeden z moich ulubionych głosów i artystów tej włoskiej piosenki. Teddy Reno, który urodził się 11 lipca 1926, no i można powiedzieć, jest absolutnym seniorem, jeżeli chodzi o włoską piosenkę. I w sieci zostały opublikowane z tej okazji zdjęcia obchodzonych przez jego urodzin. Możemy zobaczyć Teddy'ego Reno, który musi być niestety podtrzymywany przez asystenta, ale dmucha świeczki i wymienia gorący pocałunek z inną legendą i jego żoną prywatnie włoskiej piosenki, czyli z Ritą Pavone, która jest znacznie od niego młodsza. W każdym razie pobrali się w roku 1968 i zdecydowanie tworzyli przez długi czas taki power couple, jak to się mówi, włoskiego show biznesu. Rita Pavone, która też miała bardzo charakterystyczny głos. Posłuchamy teraz jej piosenki pod tytułem Cuore.

To była Rita Pavone, która zresztą też niedługo będzie obchodziła swoje 81. urodziny 23 sierpnia, bo właśnie 23 sierpnia 1945 roku urodziła się w Turynie Rita Pavone, a jeżeli chodzi o piosenkę Cuore, no to był jeden też taki, można powiedzieć, z pierwszych jej wielkich przebojów, ponieważ to jest przebój z roku 1963, chociaż to wykonanie, którego słuchaliśmy, myślę, że ono jest troszeczkę późniejsze, ale swoją karierę zaczynała w roku 1962. Zresztą tak się zastanawiałem, jak to ona i Teddy Reno mogli pogodzić te swoje skrajnie odmienne style muzyczne, no bo nie ma co ukrywać, Rita Pavone to znów kolejna przedstawicielka już tej generacji Pepino Di Capri, czy też Miny, czy też no właśnie, tych wszystkich urlatorii. Z kolei Teddy Reno, no rok 1926, to raczej mówimy tutaj o karierze, która no rozwijała się pod koniec II wojny światowej. Chyba nawet Teddy Reno zaczynał w Radio Triest. Chyba nawet jeszcze podczas II wojny światowej. Tak mi się wydaje. No, jest to rzeczywiście niewiarygodne, jeżeli człowiek sobie pomyśli o tych wszystkich wspomnieniach i innych doświadczeniach, które taka legenda jak Teddy Reno musi w sobie gromadzić. Proszę Państwa, teraz zostało nam już 8 minut tej audycji Dolce Farniente. Musimy wybierać z tej playlisty, która nam jeszcze została, i pomyślałem sobie, że posłuchamy artysty, którego zaniedbujemy, chociaż kiedyś zrobiliśmy taką modograficzną audycję poświęconą właśnie Albano, bo o nim mowa, ale Albano był już aktywny w latach 60., dlatego też posłuchamy kolejnej letniej piosenki właśnie w wykonaniu Albano, Nel Sole, czyli W słońcu, bodajże jest to piosenka z roku 1967. Słuchamy.

I to, proszę Państwa, był Albano, którego oczywiście głównie kojarzymy z piosenek w wykonaniu z Rominą Power, Albano Romina Power. Zresztą Albano jest bardzo aktywny, chociaż ma już, no, bagatela 83 lata, to w najbliższych dniach będzie można go posłuchać 30 sierpnia będzie występował w Plovdiv w Bułgarii, natomiast dwa dni później będzie już na włoskiej Rivierze, w Wogerze 1 września, ale będzie także w Polsce chyba w tym roku, w Poznaniu. Tutaj już Państwu nie podam daty, w każdym razie będzie to w tym roku, a w roku przyszłym, w roku 2027, na początku roku będzie występował z kolei w Warszawie. Więc jeżeli Państwo chcą posłuchać Albano, być może nawet przy akompaniamencie Rominy Power, ponieważ choć się rozstali, to się zeszli ponownie, no to proszę szukać i proszę czekać na te nadchodzące koncerty. Może jeszcze są bilety. I tak, proszę Państwa, dobrnęliśmy do końca naszej audycji Dolce Far Niente, która, przypomnę, jest dzisiaj, była dedykowana pamięci Joanny Rawik. Posłuchamy na zakończenie tego programu piosenki w wykonaniu innej legendy włoskiej piosenki, Julii De Palma, która też moim zdaniem jest nestorką z kolei. Tak jak Teddy Riner jest nestorem, tak ona jest nestorką włoskiej piosenki, urodzona w roku 1931. Piosenka pod tytułem Estate Violenta. Dziękuję Fryderykowi Litwinowi za zrealizowanie dzisiejszego programu, a ja dziękuję Państwu za uwagę, życząc udanego wieczoru. Mikołaj Murkociński, do usłyszenia.

0: Dolce Far Niente.
1: Sierpnia 20 roku 330 ochotników kapitana Bolesława Zajączkowskiego stawiło pod zadwórzem czoła pierwszej armii konnej Budionnego. Polskie Termopile opóźniły marsz bolszewików na Lwów i o obchodach tego wydarzenia, tej rocznicy będzie ze Lwowa mówił Artur Żak. Odwiedzimy również Odessę, gdzie był Paweł Bobołowicz i Paweł Bobołowicz rozmawiał z przedstawicielkami Związku Polaków na Ukrainie, miejscowego oddziału w Odessie imienia Adama Mickiewicza, a poza tym przeniesiemy się również na cmentarz prawosławny w Warszawie, na Woli, gdzie 14 sierpnia obchodzono pamięć żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej. Czarne niebo, czas zacząć.
2: Czarne niebo.
1: Witamy Państwa. We Lwowie jest Artur Żak.
3: Dzień dobry Wojciechu, kłaniam się nisko.
1: Wojciech Jankowski, jak zawsze w niedzielę o tej porze na antenie Radia Wnet i w kanale YouTube'owym Czarnego Nieba. Zanim przejdziemy do wydarzeń, do aktualności, smutna wiadomość, która wczoraj przyszła do Radia Wnet, umarła Joanna Rawik. Chyba mogę nazwać ją, chyba by się zgodziła, przyjaciółka, mieliśmy po sąsiedzku audycję w ramówce, program wschodni w sobotę o 10:00, sztuka jest magią w sobotę o godzinie 11:00, często rozmawialiśmy. Była to jedna z nielicznych osób, z którymi mogłem rozmawiać po rumuńsku, bo Joanna Rawik urodziła się w Czerniowcach i kawałek życia spędziła w Rumunii i ten język znała. Razem dzieliło nas, łączyło nas wiele rzeczy, dzieliło może upodobania muzyczne, ale łączyło wiele i miłość do Rumunii, do tego języka, do rumuńskiej muzyki. Urodziła się w Czerniowcach, wiele rzeczy mogłaby jeszcze opowiedzieć. Mogliśmy ją o wiele rzeczy zapytać, ale niestety już nie będzie tu, na tym padole, przynajmniej nie będzie takiej okazji. Także tą przykrą wiadomością rozpoczynamy nasze spotkanie. No i żegnaj, Joanno, do zobaczenia. La revedere, jak się mówi po rumuńsku. I już przechodzimy do Lwowa. Artur Żak.
3: Niech spoczywa w pokoju, jeszcze dodam. I faktycznie przechodzimy do naszego pierwszego tematu naszej dzisiejszej audycji, naszego dzisiejszego programu Czarne Niebo Raport, który przeważnie jest podsumowaniem całego tygodnia, najważniejszych rzeczy, które na wschodzie się dzieją. Niemniej jednak dzisiaj nieco zmieniliśmy koncepcję. Dzisiaj takim głównym punktem będzie właśnie Święto Wojska Polskiego, a tak naprawdę rocznica 106. rocznica bitwy pod Zadwórzem. I dlaczego mówię o tej bitwie pod Zadwórzem? Wszystkie media w Polsce mówią o bitwie warszawskiej, właśnie o tym tak zwanym cudzie nad Wisłą. Tutaj niegdyś z Wojtkiem doszliśmy do porozumienia, że jednak sama nazwa cud nad Wisłą nie do końca pasuje, a może całkowicie nie pasuje do tego, co wydarzyło się w roku 1920. A mianowicie, wracając do Zadwórza. Zadwórze to jest mała miejscowość, 33 kilometry obok Lwowa. Miejscowość, przez którą idzie jeden z głównych takich węzłów kolejowych i tak samo było te 106 lat temu. Bardzo ważny węzeł kolejowy, którego zdobycie w dużej mierze uprościłoby wojskom bolszewickim zajęcie Lwowa, a te wojska to była właśnie pierwsza konarmia Budionego, z Budionym oczywiście na czele, a komisarzem politycznym ochotnicy, przeważnie bardzo młodzi ludzie pod dowództwem kapitana Zajączkowskiego na tej stacji kolejowej w Zadwórzu stawili czoła konarmii. 330 bohaterów zatrzymało na kilkanaście godzin natarcie pierwszej konarmii i to spowodowało, że właśnie Lwów nie został zajęty przez bolszewików. jeżeli chodzi o armię, pierwszą konarmię, to warto też zaznaczyć, że samych szabel było powyżej 12 tysięcy. Niektórzy historycy podają, że nawet ponad 13 tysięcy kawalerii. Nie mówiąc już o lotnictwie, nie mówiąc o pociągach pancernych, o wojskach logistycznych, o pełnowymiarowej artylerii. Więc tych 330 strzelców uzbrojonych w broń osobistą, broń długą, a także w karabiny maszynowe, niestety poniosła śmierć, często w wielkich męczarniach, a to dlatego, że w większości przypadków bolszewicy jeńców nie brali. Ino 17 osób udało się uratować z tej rzezi, to można tak to nazwać. I w tym roku, właśnie w ramach świętowania Święta Wojska Polskiego, przeważnie to było dzielone na dwie części. Pierwsza część była zawsze we Lwowie, czyli cmentarz obrońców Lwowa, zarówno tak główne uroczystości na cmentarzu Łuczakowskim, na cmentarzu obrońców Lwowa, ale także na cmentarzu Janowskim. Oczywiście msza odpustowa w katedrze pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, no bo przecież tak się składa, że to święto religijne, maryjne jest zbieżne właśnie z datą 15 sierpnia. Tego roku w sumie główne obchody święta Wojska Polskiego były w Zadwórzu, nad grobami i nad tym kurhanem, które upamiętnia tych bohaterów. Jak zawsze tę uroczystość zorganizowało Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi przy pomocy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyli zarówno dyplomaci z Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej i pracownicy, polskie organizacje, władze lokalne ukraińskie i licznie przybyli Polacy z Lwowa. Jeżeli chodzi o dyplomatów, no to dyplomatów reprezentował i stanął na ich czele Charge d'Affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie pan Piotr Łukasiewicz, ale także byli przedstawiciele ataszatu wojskowego, czyli ataszatu obrony Rzeczypospolitej Polskiej przy ambasadzie w Kijowie, reprezentowali zastępcy atasze, podpułkownik Wojciech Gawlik i podpułkownik Maciej Tracz. Byli też przedstawiciele samorządów z Polski, także goście z Polski. No i właśnie, może żebym za długo o nim mówił, posłuchajmy, co Charge d'Affaires pan Piotr Łukasiewicz powiedział na moje pytania właśnie pod tym kurhanem.
4: Przede wszystkim ważne jest poznanie szczegółów tego, co tutaj się wydarzyło 106 lat temu, 17 sierpnia, bo my mamy często taką tendencję do upraszczania historii, do mówienia o symbolach. No, jesteśmy w miejscu, które jest nazywane polskimi Termopilami, gdzie około 300 żołnierzy powstrzymało na jakiś czas, na kilka godzin, kilkanaście godzin oddziały bolszewickie, głównie Armii Konnej Budionnego. I to są te piękne opowieści o symbolach, o takich wielkich słowach, które nam jakoś upraszczają historię. Ale niezwykle ciekawe jest bycie tutaj na miejscu, poznanie, ja bym tak powiedział, trochę wojskowym językiem szczegółów taktycznych tego wydarzenia, tego, co tu się działo, jak wyglądała ta ówczesna bitwa, i zrozumienie jakiego heroizmu, ale też jakiej myśli wojskowej, organizacji wojskowej wymagało to, że no właśnie z takich małych, taktycznych, to nie było zwycięstwo, bo ci ludzie, polscy żołnierze, polscy ochotnicy, oni w większości zginęli, tak jak pod wojownicy Leonidasa pod Termopilami. Ale jednak właśnie dzięki takiemu taktycznemu zwycięstwu udało się opóźnić marsz wojsk bolszewickich, doprowadzić do tego, że bolszewikom nie udało się połączyć swoich dywizji, co ostatecznie te małe, taktyczne, organizacyjne sukcesy jednak przełożyły się na wielkie zwycięstwo, które świętujemy jako rocznicę Bitwy Warszawskiej, jako rocznicę zwycięskiej wojny z bolszewikami, które powstrzymało nawałę bolszewicką wtedy i przyczyniło się walnie do powstania, do umocnienia, do przetrwania państwa polskiego, odrodzonego państwa polskiego. Bardzo ważne jest zrozumienie szczegółów tej historii. Bardzo ważne jest zrozumienie szczegółów również obecnej wojny. Znajdujemy się na terenie Ukrainy, gdzie podziwiamy heroizm obrońców cywilnych, przede wszystkim wojskowych, ale również cywilnych ukraińskich w walce 106 lat później przed kolejną nawałą. Już nie bolszewicką, ale nie mniej imperialną, nie mniej okrutną, jaka doświadcza swoich sąsiadów. Dzisiaj Ukraińców, wtedy Polaków, Litwinów, Białorusinów, inne nacje. Warto mówić o historii jako historii pełnej symboli, ale również jako historii pełnej poświęcenia myśli wojskowej, jak powiedziałem, organizacji wojska, jak w tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej widzimy tę myśl, tę organizację, coś, co prowadzi do tego, że wciąż Ukraina się broni swojej państwowości. Więc absolutnie to takie skakanie po historii jest jak najbardziej zasadne i myślenie o tym, co wydarzyło się tutaj 106 lat temu, zbliża nas absolutnie do myślenia o tym, co dzieje się w Ukrainie na frontach rosyjsko-ukraińskich współcześnie.
5: Wtedy tamten sukces, tak jak pan ambasador powiedział, to wiele czynników, które się złożyły na to. My koncentrujemy się na tych symbolach, czyli na kapitanie Zajączkowskim i tych 330 ochotnikach, ale przecież na tych terenach było zdecydowanie więcej pododdziałów, ale także w całej tej wojnie więcej sojuszników, bo przecież w tym samym okresie, 106 lat temu, przygotowywano obronę Zamościa, między innymi wtedy pułkownik Bezruczko i 6. Dywizja Strzelców Siczowych. Czy właśnie we współczesnym świecie, szczególnie w kwestii właśnie Europy, bezpieczeństwa Europy i bezpieczeństwa naszego regionu, czy ta pamięć jest właśnie też istotna i ważna i to doświadczenie można jakoś nie tylko w symbolach przenieść na naszą rzeczywistość, ale w takim sprawczym działaniu teraz?
4: O tym właśnie cały czas staram się mówić, że jak ważne jest odkrywanie, rozumienie przede wszystkim, rozumienie szczegółów historii, która czasami dzieli, czasami łączy, czasami jest tragiczna, jest wspaniała, ale jest również tragiczna. Zdaje się, że żyjemy teraz, nie powiem, że dzięki tej wojnie, dzięki obecnemu sojuszowi polsko-ukraińskiemu, ale żyjemy w czasie, kiedy odkrywamy takie właśnie szczegóły, detale ówczesnej wojny polsko-bolszewickiej, w której ważną, coraz jakby w świetle badań historycznych, ważną rolę odegrały również, jak pan wspomniał, oddziały ukraińskie broniące czegoś, co byśmy nazwali taką flanką południowo-wschodnią ówczesnej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, odrodzonego państwa. Rzeczywiście historia obrony Zamościa, takiego wsparcia, jakiego oddziały ukraińskie pułkownika Bezruczki udzieliły głównym siłom broniącej się wokół Warszawy, jest bardzo ciekawym, bardzo symbolicznym i bardzo ważnym odkryciem, takim powiedzmy, które przenika obecnie do takiej naszej zbiorowej świadomości, naszej pamięci historycznej. Tylko można się, nie wiem, cieszyć chyba, ale też mieć świadomość, że historia jest bardziej skomplikowana, niż nam się wydaje. Nie oceniajmy jej tylko po symbolach. Niedawno słyszałem pewnego historyka ukraińskiego, który mówił z dużym przekonaniem i chyba słusznie przekonywał mnie, że cud nad Wisłą nie był żadnym cudem, tylko był przejawem strategicznego geniuszu ówczesnych oficerów, żołnierzy, przywódców, liderów, którzy w ten sposób poprowadzili tę wojnę, że jednak Warszawa nie padła, przetrwała. I że to nie był żaden cud. To było po prostu wynik organizacji, wynik logistyki, wynik zwiadu, wywiadu odpowiednio prowadzonego, i ta suma tych małych sukcesów doprowadziła do ówczesnego zwycięstwa, do przetrwania państwa polskiego. Można mówić o symbolach z pewnością. Jesteśmy na bardzo symbolicznym miejscu. Wspomniałem o tym, że to są nazwane, jest to polskimi Termopilami, ale świadomość, jak mówię, historii jest tutaj niezwykle, i detali tej historii jest niezwykle ważna i buduje również nasz obecny sojusz polsko-ukraiński. Polska stoi przy Ukrainie, będzie stała do zwycięstwa, do sprawiedliwego pokoju, do tego, żeby ta okrutna, bezprawna agresja rosyjska się zakończyła, a Ukraina wróciła do pełni swoich granic i do trwania swojego jako państwo demokratyczne, które dokonało cywilizacyjnego wyboru wbrew Kremlowi, wbrew Rosji, wbrew jej imperialnym ambicjom.
3: Te słowa wypowiedział pan Piotr Łukasiewicz, chargé d'affaires ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Pan Piotr Łukasiewicz powiedział o oficerach, powiedział o żołnierzach, więc posłuchajmy zastępców attaché obrony przy konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. Posłuchajmy pana podpułkownika Wojciecha Gawlika i podpułkownika Macieja Tracza.
6: Należy uczcić ten heroiczny czyn, który dokonał się w tamtym czasie. Uważam, że to jest moment, który należy podkreślić, jak ważne było to poświęcenie i jesteśmy w trudnych czasach. Uważam, że należy na to patrzeć właśnie w ten sposób, żeby tej młodzieży, dzisiejszym ludziom pokazać, jak ważne to było, jaki ważny dało efekt.
7: Z mojej strony chciałem tylko dodać, że my w ten sposób po prostu jako żołnierze Wojska Polskiego, oficerowie, w ten sposób świętujemy nasze święto, święto Wojska Polskiego. Oddajemy hołd bohaterom tutaj w Zadwórzu, tak jak nasi koledzy teraz świętują w Warszawie.
5: A czy właśnie po 106 latach od tamtych wydarzeń, czy ten przekaz właśnie dla młodzieży, dla współczesnego pokolenia, tak jak panowie powiedzieli, w niełatwych czasach, w czasach tutaj na Ukrainie wojny, w czasach wojny, no nazwijmy to hybrydowej, na terenie Europy, także Rzeczypospolitej Polskiej, czy to jest ważne przypominanie o tym poświęceniu tamtych pokoleń?
6: Uważam, że to jest ponadczasowe. To, czego dokonali ówcześni bohaterowie bitwy pod Zadwórzem, powinno być kultywowane, powtarzane i cały czas wpajane w dzisiejszym czasie.
7: Tak, i teraz, tak jak pan powiedział, pan redaktor, ten przekaz jest jeszcze ważniejszy niż był kilka lat temu. Od 2022 roku musimy silniej, mocniej jako żołnierze podkreślać bohaterskie czyny i pokazywać, jak ważna jest obronność, bezpieczeństwo naszego kraju i od czego to tak naprawdę zależy. Dlatego no, musimy tutaj być, jest nam też ogromnie przyjemnie. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy wszystkim organizatorom i jesteśmy tutaj co roku i na pewno będziemy, no jak nie my, to nasi następcy. Tak. I jest to ogromnie ważne.
5: I na koniec takie pytanie. Przed COVID-em był taki pomysł na zorganizowanie wspólnej defilady wojskowej w Kijowie z okazji 9 maja, która by była takim upamiętnieniem odbicia z rąk bolszewików Kijowa wojskiem polskim i sojuszniczym wojskiem ukraińskim. Czy po potencjalnej zakończonej wojnie uważają panowie, że to byłby dobry pomysł, żeby taka defilada z okazji 9 maja w Kijowie się odbyła, wspólna defilada wojsk polskich i ukraińskich?
7: Jest to pytanie trudne. Myślę, że to też nie jest pytanie do nas, tylko do czynników wyższych, politycznych i też decyzyjnych wojsku. I tu nie możemy.
6: Na pewno przydałoby się ocieplenie relacji polsko-ukraińskich i jest to na pewno ważne dla nas. Chcielibyśmy dużo od Ukraińców też się nauczyć, jeśli chodzi o te lessons learned. Ale jeśli chodzi o tego typu przedsięwzięcia, no to logistycznie też trzeba było to na wyższych szczeblach gdzieś dogadywać.
7: Nie możemy powiedzieć, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. Tak. Na razie nie możemy wypowiedzieć się na ten temat.
3: Bez przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi ta kwatera nie wyglądałaby tak, jak wygląda dzisiaj. Oni od dziesięcioleci tak naprawdę jeszcze za czasów sowieckich opiekowali się tym miejscem. Później była możliwość właśnie odnowienia i odzyskania niejako świetności. Tego miejsca, które często też historycy określają jako miejsce właśnie takiego punktu, takiego kultu założycielskiego II Rzeczypospolitej. Posłuchajmy, co w rozmowie ze mną powiedział pełniący obowiązki prezesa tego towarzystwa, pan Jerzy Mironowicz.
8: No osobiście ja tak pamiętam gdzieś z 2008 roku. Bo tak już nastało, był członkiem towarzystwa i pamiętam jeszcze, jak przyjeżdżali tutaj na porządkowanie, bo tutaj nie było stałego opiekuna tego miejsca, to przyjeżdżali przeważnie, samochodu u nas też wtedy nie było, to brali wszystkie sprzęty i jechali pociągiem. Później pieszo jeszcze ze stacji kolejowej dochodzili tutaj i tak mniej więcej ekipą, tak 10, ponad 10 osób przyjeżdżali, porządkowali, kusili kopiec i tutaj tereny oko kopca i tak Co, no w każdym bądź razie w letnim okresie, to my starali się co miesiąca tak wyjechać ekipą na porządkowanie tego. Jeszcze do tego wiem, że byli starsi członki naszego towarzystwa, którym teraz już daleko za 80, to przyjeżdżali tutaj, zostawali się z noclegiem, porządkowali, betonowali, no wszystkie takie porządkujące prace oni tutaj wykonywali.
5: Te uroczystości to jest jeden dzień. One są najbardziej widoczne, ale tak naprawdę to, żeby odbyły się te uroczystości, żeby to miejsce było w należytym szacunkiem tak naprawdę traktowane i miało odpowiednią formę, to jest praca całoroczna. Jak sobie radzicie z tą pracą? Przecież to jest dosyć daleko od Lwowa, plus wymaga ogromnej ilości nakładów pracy.
8: No jeszcze oprócz Zadwórza u nas tak samo jeszcze są inne miejsca pamięci, którym my opiekujemy się. I chociaż raz w miesiącu musimy ich odwiedzić i uporządkować. To w każdym bądź razie tutaj w Zadwórzu jest na stałe jeden opiekun, który tam patrzy się i takie prace coś podmurować, coś podłatać, on taki to on zajmuje się. My teraz tutaj mniej zaangażowani, no jak coś trzeba, to ogólną typu przyjeżdżamy do pomocy, a tak w ogóle staramy się, no ten członek, który tutaj pracuje, to tam zapewne nagrodę on tutaj opiekuje się tym miejscem.
5: A oprócz waszej stałego takiej kwatery, czyli cmentarza obrońców Lwowa na cmentarzu Łyczakowskim w Lwowie, ile kwater jest pod opieką Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi?
8: Tam staje się czy 17, czy 16 kwater jest na cmentarzu Orlą tych. Później oprócz tego jest górka powstańców styczniowych i część kwatery powstańców listopadowych. Jeszcze są takie pojedyncze pochówki, przeważnie powstańców styczniowych na cmentarzu Wyszakowskim, którym my tak samo opiekujemy się.
5: A poza Lwowem?
8: Poza Lwowem to takie najwięcej oko Lwowa najbliżej. To jest, mamy to bohatery 1939 roku, które walczyli i z Rosjanami, i z Niemcami, i to w Malichowie, no w boiskach była ekshumacja, no tam tylko miejsce takie prowizorycznie zostało się i na Głowosku. Tak samo teraz będzie pod ekshumacją i tak samo będą przechówki. Później to jeszcze Jaśniska, tam trzy kopce i tam idzie, jak skręcać na poligon, to stary czy jakoś tam bliżej, ja nawet nie wiem jak to. Lilichówka, tam nazywają Lilichówka. No to jakby wioska Lilichówka, to od tego.
5: A ilu członków ma Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi w Lwowie?
8: No teraz coraz mniej. Starsi umierają, młodzież nie idzie, no tak około 32. Zdaje się około 32.
3: Mówiłem też o gościach z Polski, gościach z kraju. Przyjechali do Zadwórza, zresztą często przyjeżdżają do Zadwórza przedstawiciele Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy. Porozmawiałem z prezesem tego stowarzyszenia, właśnie z motocyklistami, z panem Henrykiem Kozakiem.
9: No musieliśmy przyjechać, to był nasz obowiązek, żeby tutaj być. Jesteśmy od 3 dni taką 9-osobową ekipą motocyklową i na ziemi lwowskiej jest bardzo dużo takich miejsc jak Zadwórze, bo byliśmy w Łopatyniu, byliśmy w Busku, byliśmy w Krzemieńcu, w Komnatce koło Krzemieńca, więc po prostu nie tylko porządkujemy polskie cmentarze od 14 lat, ale zawsze jesteśmy rajdem motocyklowym właśnie w tego typu uroczystościach.
5: Tylko ziemia lwowska, czy gdzieś indziej byliście teraz na terenie Ukrainy?
9: Teraz tylko ziemia lwowska.
5: A wcześniej, czy jeździliście w jakieś inne miejsca, na przykład na Podole, czy na, bezpośrednio na Wołyń w tym roku?
9: Na Wołyń zawsze jeździmy w lipcu, w rocznicę rzezi wołyńskiej, więc w tym roku byliśmy rajdem po raz 14, czy to już była 14 edycja. Pomimo wojny przyjeżdżamy i w tym roku była msza święta w Ołyce, w której też uczestniczyliśmy. Było nas około 20 osób. Jesteśmy motocyklistami z całej Polski, głównie województwo lubelskie, ale też Bydgoszcz, też Warszawa. I jest to grono takich przyjaciół, można powiedzieć wariatów, którzy pomimo wojny tutaj przyjeżdżamy. Przyjeżdżamy też z kresową paczką, bowiem do naszych rodaków, których wyszukujemy, tak żeby ta paczka trafiła autentycznie do naszych rodaków, to jesteśmy na Podolu. Głównie Szaróweczka, Maczkowce, Oleszkowce, tam jest bardzo dużo jeszcze polskich takich enklaw, więc nasza działalność jest po prostu tak szeroka, że to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, to jest jedno z wielu naszych działań.
5: A czy wasze idee, wasze wartości, które pielęgnujecie, czy mają teraz wzięcie wśród młodego pokolenia?
9: Staramy się zainteresować młodzież oczywiście, bo na przykład kresowa paczka, artykuły do tej kresowej paczki jest zbierana w szkołach. Także tym samym zapoznajemy młodzież z historią, że też Polacy żyją właśnie tutaj w Ukrainie, też w Rumunii, bo odwiedzamy na Bukowinie polskie enklawy. Organizujemy w tym roku konkurs poświęcony twórczości postaci Czesława Janczarskiego. To będzie międzynarodowy taki konkurs, gdzie chcemy zaangażować szkoły i społeczeństwo tak z Polski, jak i z Ukrainy. Byliśmy przedwczoraj w Różwicy, to jest koło Równego, tam gdzie się urodził 115 lat temu Czesław Janczarski, no najsłynniejszy oczywiście utwór Misiu Szatek. Dlatego też staramy się tutaj działać tak, żeby dla porozumienia. Krótko mówiąc, tak jak i pan ambasador tutaj dzisiaj w swoim przemówieniu podkreślał znaczenie, wiemy, że ta sytuacja może nie jest taka zbyt fajna w tych naszych stosunkach polsko-ukraińskich, ale tym niemniej może idziemy tak pod prąd, bo chcemy pomagać. Też tutaj nasi koledzy jeżdżą z pomocą humanitarną w rejony przyfrontowe. Za 2 tygodnie będą w rejonie Chersonia, więc my jesteśmy po prostu otwarci na dialog, na przyjaźń. Motto naszego stowarzyszenia: nie o zemstę, lecz pamięć wołają ofiary. Także za 2 tygodnie będziemy też w Ostrówkach, gdzie będzie pochówek zbrodni tej wołyńskiej.
3: Mówiłem o lwowiakach. Posłuchajmy, co Danuta Greszczuk powiedziała na temat tego, dlaczego przyjeżdża tam i dlaczego przyjeżdża ze swoją rodziną.
10: Jesteśmy w takim miejscu, niedaleko obok Lwowa, zaledwie 33 kilometry. Jest to miejsce chwalebne, tak zwane nasze lwowskie Termopile, gdzie prawie 300 bohaterów zatrzymało przed bolszewikami i dzięki temu też uratowało nasze miasto. Jest to miejsce czasami zapomniane, ale my, Lwowiacy ze Lwowa, my Polacy ze Lwowa, o tym miejscu pamiętamy i musimy pamiętać.
5: W tym miejscu, tak jak powiedziałeś, zatrzymano bolszewików, zatrzymano pierwszą konną armię. Jesteś tutaj też z córkami, jesteś tutaj z rodziną. A jak wspominasz te czasy jeszcze, kiedy chodziłaś do szkoły albo poszkolne, czasy harcerstwa?
10: Tak, właśnie dzisiaj sobie przypomniałam, że jak pierwszy raz przyjechałam, będąc tutaj harcerką, bodajże to był 1993 albo 94 i pełniłam tutaj wartę honorową przy tej mogile, przy tych mogiłach i bardzo miło to się wspomina i to było przekazywane przez dziadków, rodziców i teraz mam nadzieję, że moi bliscy, moje dzieci też będą w przyszłości tutaj przyjeżdżać.
5: A jak młode pokolenie reaguje właśnie na takie wyjazdy, na takie upamiętnienia, na różnej maści rocznice, święta państwowe, święta narodowe?
10: są to święta i to są święta narodowe i tutaj, znaczy, tutaj nie ma czegoś takiego, że musimy jechać, po prostu mówi się, że jedziemy, to one oczywiście bardzo chętnie wyjeżdżają, bardzo chętnie mi towarzyszą i też się podpytują, gdzie jedziemy, a co się odbyło. Oczywiście na przykład jak jesteśmy na Obrońcach, to zawsze mama, idziemy do naszych, tak, idziemy do naszych.
3: Te cztery słowa, mamo, idziemy do naszych, moim zdaniem najlepiej podsumowują sens za tych zadwórzańskich obchodów. Cześć ich pamięci.
2: Czarne niebo.
1: A teraz pora na obiecaną Odessę. Paweł Bobołowicz był w Odessie i tam rozmawiał między innymi, ale teraz Państwu przedstawimy ten materiał ze Switłaną Zajcewą Wielkodną, prezesem Związku Polaków na Ukrainie, oddziałem lokalnym imienia Adama Mickiewicza oraz Anastasją Strzelcową Nikolenką, która jest członkinią zarządu tegoż oddziału odeskiego imienia Adama Mickiewicza, a zatem rozmowa Pawła Bobołowicza.
11: Jesteśmy?
12: W Odessie.
11: W Odessie to na pewno, ale jesteśmy też w wyjątkowym pomieszczeniu, gdzie jest dużo polskich książek, a pomieszczenie jest częścią większego pomieszczenia, które jest, jak rozumiem, siedzibą.
12: Tak, to jest nasze Centrum Kultury Polskiej w Odessie.
11: I co się dzieje w tym Centrum Kultury Polskiej?
12: Wszystko, co służy promocji kultury polskiej, języka polskiego i naszych tradycji.
11: Jakie są takie wydarzenia ostatnie, które Państwo organizowaliście, co się działo, a w czym brali udział Polacy Odessy?
12: Boże, chyba bierzemy udział we wszystkim. Tu funkcjonuje Szkoła Języka Polskiego przy Szkole Swobodnej Niedzielnej Języka Polskiego i Historii Polskiej przy naszym stowarzyszeniu. Pracuje tutaj 5 nauczycieli, w tym 1 nauczyciel skierowany przez ORPEG. Więc ostatnie wydarzenie, w którym braliśmy udział, to była akurat wspomniana przez Marię Olimpiada w historii polskiej dla Polonii i Polaków za granicą, więc toczyły się ogromne przygotowania do tej olimpiady, bo startowało kilkoro uczniów, do finału doszły 2 osoby. Maria została laureatką, a nasz Jerzy Jurek został finalistą, z czego niezmiernie się cieszymy, ponieważ to był ogromny krok dla niego i no naprawdę, to jak on postawił i jak on potrafił wszystko przedstawić, to było niesamowite.
11: Polacy aktywni, tyle wydarzeń, że aż ciężko sobie przypomnieć, co było, albo opowiedzieć o wszystkim szybko, co było robione. A skąd w ogóle są Polacy w Odessie?
12: Nie wiem, czy pan słyszał, ostatnio znaleziono ścianę twierdzy Hadżibiej, która była przed tym Kociubijów. I jedna z legend mówi o tym, że to była miejscowość założona przez Polako-Litwinów. Tak. I o niej słyszymy w kronikach Jana Długosza w 1415 roku, że sami stąd Władysław II, król Polski, wyprowadził pszenicę dalej do Europy. Co więcej, na pewno pan słyszał powiedzenie Polska od morza do morza, co więc akurat jesteśmy w tym miejscu, gdzie do morza.
11: Ale ci Polacy, którzy teraz mieszkają, pewnie mieliby problem z tym, żeby pokazać swoje korzenie, które sięgałyby tych czasów, o których pani wspomina.
12: Tak.
11: Ale niewątpliwie do XIX wieku być może parę osób mogłoby wskazać swoje korzenie.
12: Tak, pewnie. Tutaj są wśród nas są członkowie, którzy mają korzenie sięgające stulecia, a może nawet i więcej. Więc tutaj mamy jakby dwie takie gałęzie, tak można powiedzieć, jak Polacy przyjechali do Odessy. Czyli po okupacji, chciałam powiedzieć, bo wszystko, co z Rosją nie kojarzy się, to kojarzy się wyłącznie z okupacją. Czyli po zajęciu tych terenów przez Imperium Rosyjskie, tutaj zaczynają przeprowadzać się ludzie, którzy chcieli tu zrobić jakieś interesy, Czyli był port, więc z tego portu można było sprowadzać zboże z Podola czy tam z Wołynia, tak? I między innymi to byli Polacy, tak? Razem z nimi przyjeżdżali na przykład lekarze, adwokaci, inni ludzie, którzy mogliby im pomagać w funkcjonowaniu, tak, w tym miejscu. To była pierwsza gałąź. No i też na przykład tam jakichś robotników mamy, robotników fizycznych i tak dalej. Druga gałąź to byli zosłańcy, jeden z których, słynny zosłaniec, jest kto?
11: Adam Mickiewicz.
12: Brawo.
11: Miał całkiem niezłe warunki zesłania.
12: Brawo, tak. Jednym z nich był Adam Mickiewicz, którego właśnie wybraliśmy jeszcze w 1990 roku, bo stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 1990 roku. Wybraliśmy za swojego patrona i teraz mam nadzieję, że z godnością niesiemy jego imię, naszego patrona.
11: Mickiewicz jest pięknie upamiętniony w Odessie, ma swój pomnik, jest tablica pamiątkowa, na pewno dla miejscowych Polaków są to
12: ważne miejsca.
11: Ważne miejsca, ale...
12: Co więcej, ja przepraszam, że wchodzę w słowo, ten pomnik, o którym pan wspomniał, to był z inicjatywy postawionej Związku Polaków imienia Adama Mickiewicza tutaj. I on stoi na tym miejscu, gdzie przy początku prospekt Героев.
13: Herojem Ukrainy.
12: Bohaterem Ukrainy. Tak. Ja nie wiem, czy te nazwy ulic tłumaczyć w język polski, czy zostawić tak, jak jest, bo inaczej się nazywało to miejsce, więc na początku tego prospektu stoi pomnik, a przy, powiedzmy, numer 2, tak? Bo tam będzie budynek numer 2, a nasza siedziba mieściła się w budynku numer 6.
11: Czyli przy samej siedzibie, tak?
12: Proszę. Tak, tak. To on stoi przy naszej starej siedzibie, on tam stoi i jeżeli pan, no teraz już tego pan nie zobaczy, ale tam jeszcze takie różane krzaki, które zostały przez nas wysadzone, tam 300 krzaków na nasze 30-lecie.
11: Te materialne świadectwa obecności Polaków, przypomnienie o tym, że Mickiewicz też tutaj był, że tutaj zaczął pisać sonety krymskie, a stąd odbył swoją wyprawę na Krym. O tym pewnie wiele osób wie, ale przed naszą rozmową panie pokazały mi materialne świadectwa obecności Polaków, innych Polaków w Odessie. Niezwykłe i modlitewniki, ale też książki, które przetrwały w tajemnicy przed Sowietami, bolszewikami, a są właśnie też takim materialnym dowodem tych Polaków, którzy tu mieszkali i byli bardzo aktywni. Tutaj był Dom Polski.
12: Tak, tak.
11: Ten Dom Polski powstał na początku XX wieku. Jakie to były okoliczności? Co pani wiedzą? Czy nawiązujecie do tej tradycji tego Domu Polskiego?
12: Oczywiście, ponieważ uważamy się za spadkobierców tego Domu Polskiego, ponieważ wśród założycieli naszego stowarzyszenia w 1990 roku byli ludzie, którzy pochodzili z tych rodzin z Domu Polskiego, albo nawet ci ludzie byli dziećmi tych, którzy musieli niestety opuścić ściany tego budynku. Więc mimo wszystko polskość w Odessie przetrwała. A to były straszne warunki do przetrwania, ponieważ za wszystko, ja nie mówię teraz o kościele, tak, ponieważ jeżeli ktoś chodził do kościoła, modlił się po polsku, albo udzielał się w jakieś tam święta, albo jeszcze coś, to od razu był wyrok rozstrzelać, rodzina ma być wywieziona gdzieś jak najdalej na takie ziemie nieludzkie jak Kazachstan, jak na przykład nasza pani Wanda Reszetniak razem z mamą. Pani Wanda Reszetniak urodziła się w 1937 roku, wtedy, kiedy jej ojciec już był rozstrzelany.
11: To 1937 rok, kulminacja akcji antypolskiej.
12: Początek.
11: Początek. 1938 represje na terenie całego Związku Sowieckiego, ale oczywiście najbardziej tam, gdzie była duża obecność Polaków i one też objęły tutaj te ziemię w Odessy i okolic, gdzie Polacy byli. Wiecie o ofiarach z tamtego czasu, ale tak jak w wielu innych miejscach, nie do końca wiadomo, gdzie są te zbiorowe mogiły, tak?
12: Tak,
11: tak. Ale tylko tyle. Nie, to nie są imienne.
12: Powiem tak, że wiemy miejsce, gdzie mogą znajdować się te zbiorowe mogiły, ponieważ informacja na ten temat została zachowane w archiwum odeskim albo w pamięci, albo też w archiwum rumuńskim, ponieważ w 1941 roku Rumuni okupowali Odesę i to była zbyt niedługa odległość czasu, tak, między tym, co wydarzyło się w latach 37-39, ponieważ mówi się, że akcja polska to 37-38, tak, a w sumie to i w 39 też była kontynuacja, tak, więc dlatego jakby ta informacja po pierwsze istniała w pamięci ludzi mieszkających tu, a po drugie jeszcze są jakieś wzmianki w archiwach, ale mówię słowo wzmianki, ponieważ są sprawy, tak, sprawy konkretnych ludzi, które można przeczytać i znaleźć, na przykład kogoś z naszych. Niedawno znaleźliśmy jeszcze jedną ofiarę z jednej rodziny, którą znamy też, tę rodzinę, więc ale nie ma informacji brzydko powiedziawszy takie logistyczne, tak? Czyli gdzie, ile osób i w jakim dniu. Te wszystkie informacje zostały wywiezione w 1993 roku z archiwum odeskiego i też wiem,
11: czyli
12: że...
11: Czyli w czasie niepodległej Ukrainy.
12: Tak. I to jest jakby najbardziej boli, tak? W 93 zarówno z Odesy, jak i z Kijowa, bo część informacji było w Kijowie.
11: I kto je wywiózł?
12: No, znajdują się one w Moskwie.
11: Czyli to Moskwa chciała?
12: W obwodzie moskiewskim, w tym, w Podolsku.
11: A czy macie świadomość skali tych represji? Ilu Polaków miejscowych mogło być objętych tymi represjami? Czy rozmawiamy o dziesiątkach, o setkach, czy o tysiącach?
12: O tysiącach ludziach rozmawiamy, że oficjalnie mamy potwierdzonych ponad 2000 osób.
11: Tylko
12: rozstrzelanych. Tak, mówimy teraz o rozstrzelanych. A jeszcze do każdej tej osoby musimy dołączyć jej rodzinę. Czyli rodzina na pewno była wysłana gdzieś, żeby nie powtarzała tej historii, nie zadawała zbędnych pytań, tak? Bo władze radzieckie chciały mieć piękny obrazek. Więc tutaj jakby jest taka sytuacja, że na przykładzie pani Wandy Reszetniak. Ona się urodziła na Kazachstanie ze swoją mamą i z jej starszą siostrą Elon. I siostra do dziś jeszcze też żyje, więc to jest dla nas bardzo ważne. Więc później oni potrafili wrócić do Odessy.
11: Ale czyli rodzice byli zesłani do Kazachstanu?
12: Ojciec był rozstrzelany tu, a matka razem z dziećmi, tak, zesłana na Kazachstan.
11: W lata 90., lata niepodległości Ukrainy, to też szansa na odrodzenie polskiej społeczności, na odrodzenie pamięci o Polakach i wasze środowisko z tego skorzystało.
12: Tak, powiem taką historię, że tu zawsze był otwarty kościół katolicki.
11: Nawet w czasach komunistycznych.
12: Nawet w czasach komunistycznych to w sumie był jedyny, tak, na południu Związku Radzieckiego kościół, który był otwarty. Polacy, którzy mieszkali na przykład na terenach, nie wiem, północnej Ukrainy, wschodniej Ukrainy, zachodniej nawet Ukrainy, tu przyjeżdżali, centralne tu przyjeżdżali, żeby wziąć komunię świętą, żeby wyspowiadać się, żeby wziąć udział we mszy świętej. Więc kościołem katolickim tutaj, proboszczem kościoła katolickiego był ksiądz prałat Tadeusz Hoppe. Przez wiele, wiele lat on ma swój muzeum dzisiaj, on jest pochowany na cmentarzu, na części katolickiej, na drugim cmentarzu w Odessie. Człowiek, dzięki któremu przetrwała polskość. Mogę powiedzieć jedną historię, z którą ja osobiście jakby, to dotknęło też mojej rodziny. Jeden ze sposobów na pokutę po spowiedzi było napisać w zeszycie na przykład 10 razy modlitwy Ojcze Nasz w języku polskim. Tak. I więc na przykład moja babcia, prababcia, która chodziła na taką spowiedź, to miała taką pokutę i pisała...
11: Jeżeli grzeszyła.
12: No, niestety my wszyscy jesteśmy grzeszni, nie jesteśmy Panem Bogiem, tak? Więc i jesteśmy tego świadomi. To jest też ważne w naszej kulturze, tak? Że Kościół katolicki nam mówi, że mamy chodzić na spowiedzi. To jest ważne, ponieważ Pan

0: zginęło dzięki księdzu Tadeuszowi Hoppe. Oczywiście, że przychodzili towarzysze na każdą mszę. Oczywiście, że wymuszały te osoby wymuszały, żeby całość była zrozumiana w języku rosyjskim, więc, ale mimo wszystko spowiedzi albo jakieś tam inne spotkania odbywały się w języku polskim. No i na dziedzińcu tego kościoła lub w Parku Szewczenki Polacy spotykali się po mszy, w niedzielnej mszy i tam sobie rozmawiali, wymieniali się jakimiś tam przepisami, informacjami i tak dalej, więc taka społeczność istniała, tak? Ona była nieformalną grupą, ale ona istniała. Później w 1990 roku z ramienia też księdza, przede wszystkim księdza Tadeusza Hoppe udało się zarejestrować. To był rok, kiedy już można było rejestrować Stowarzyszenie Mniejszości Narodowych, tak? Bo wiadomo, radziecki człowiek to jest jedyna narodowość, która istniała w Związku Radzieckim. Nie ma innych narodowości. A tu Stowarzyszenie Polaków. Więc w 1990 roku, dokładnie 16 października, mamy rejestrację, że Stowarzyszenie Polaków imienia Adama Mickiewicza zostało założone w tym mieście.
1: Kolejna, chociaż oczywiście okres wolnej Ukrainy też nie był prosty, na pewno dla państwa stowarzyszenia, jak i dla wielu innych polskich stowarzyszeń w Ukrainie, ale taki moment strasznego wypróbowania dla całej Ukrainy, ale też Polaków żyjących na Ukrainie, to wojna z Federacją Rosyjską. Jak w tej sytuacji, jak w tym nowym momencie, no, strasznie skomplikowanym. Jak tutaj teraz funkcjonuje społeczność polska? Czy Polacy zostali? Czy skorzystali z tego, że są Polakami i może wyjechali do swojej drugiej, pierwszej ojczyzny?
0: A w większości było tak, że w roku 2022 wyjechaliśmy z Odesy, ponieważ było zagrożenie okupacji miasta. To bardzo bardzo wszystkich dotknęło i wszyscy pamiętali, jakby jest pamięć historyczna, że jeżeli Ruskie wejdą, to dalej wiemy, co będzie dalej, tak? Bo nasze rodziny przez to już przechodziły i przekazywało się z pokolenia na pokolenie, że jeżeli kolejny Ruski wchodzi w dom, tak, ruski but, to znaczy, że ty z tego domu co najmniej wyleciesz, a dobrze, jeżeli jeszcze będziesz żył, tak? A może i nie. Później 11 listopada 2022 roku było wyzwolenie Chersonia i to jakby spowodowało, że większość wróciła. Wróciła do domu, ponieważ no dom to jest dom, nasze mogiły są tutaj, nasze korzenie są tutaj. I więc jesteśmy częścią tego miasta ze swoją polską duszą. Więc dlatego dalej funkcjonujemy, dlatego każdy z nas jest tutaj na miejscu. Opiekujemy się osobami starszymi, ponieważ osoby starsze, no, część z nich została usamotnione, ponieważ też rodziny mogły wyjechać, albo tam synowie poszli walczyć, tak, do wojska i zostają sami. Więc tak to jest.
1: No właśnie, ten element wojska. To nie jest tak, że jeżeli ktoś ma polskie pochodzenie, to nie walczy w ukraińskiej armii. To nie zwalnia go z tego obowiązku, a nie tylko pewnie obowiązku, bo wielu Polaków, etnicznych Polaków na Ukrainie poszło jako ochotnicy walczyć. Rozumiem, że to dotyczy też osób z Odessy. Jak wygląda ta sytuacja? Czy znacie takie osoby, które czując się Polakami walczą na froncie, bronią Ukrainę i chyba nie tylko Ukrainę?
0: To może pani Anastazja opowie, bo jej mąż akurat jest w wojsku i jest Polakiem.
2: Jest Polakiem.
0: Tak naprawdę bardzo dużo osób z naszego stowarzyszenia, w ogóle z południa Ukrainy, teraz dołączyło się do wojska. Tak naprawdę ktoś był już zawodowym żołnierzem, ktoś po prostu poszedł na ochotnika na początku wojny, ktoś poszedł ponownie na ochotnika, troszeczkę później. Po prostu to jest decyzja każdego człowieka i tak naprawdę staramy się kontaktować z tymi ludźmi, staramy się pomagać im. Polska pomaga, na przykład jak Fundacja Wolność czy Demokracja, przekazujemy tę pomoc, staramy się trzymać kontakt z tymi ludźmi, dlatego że wiemy, że nie tylko oni potrzebują pomocy, a jeszcze ich rodziny potrzebują pomocy. Przede wszystkim pomocy może takiej psychologicznej,

po to nie zawsze mogą przyjść do nas, porozmawiać z psychologiem, albo przyjść, dołączyć się na zajęcie arteterapeutyczne, żeby po prostu troszeczkę odprężyć się. I cieszymy się z tego, że te osoby, a ich teraz na ten dzień już jest 28, jeżeli nie mylę się, to tylko z naszego stowarzyszenia mężczyźni i kobiety, które dołączyły się do wojska. I kiedy oni mają urlop, oni przychodzą do nas, opowiadają, jak tam toczy się ich życie, co oni robią, no i po prostu czuję się tutaj jako w domu. I to dla nas jest naprawdę bardzo ważne, że możemy im tak po prostu no oczy o oczy powiedzieć dziękuję, tak? Tylko, że wiemy, że to dzięki tym ludziom, tym i Polakom, i Ukraińcom, i Moldowanom, i kimkolwiek, tak? Które poszły do nas, poszły do wojska, to dzięki nim możemy tutaj prowadzić taką działalność, to dzięki nim dzieci mogą chodzić do naszego stowarzyszenia, no i my możemy tutaj mieszkać. Jak powiedziała pani Swietlana, to dzięki nim nie ma tej okupacji i nie ma tutaj w Odessie ruskich.

0: Wojciechu, mikrofon.
1: A zatem byliśmy w Odessie. Paweł Bobołowicz rozmawiał ze Switłaną Zajcewą-Wielkodną, prezesem Związku Polaków na Ukrainie, oddziałem Adama Mickiewicza w Odessie oraz Anastazją Strelcową-Nikolenką, która jest członkiem zarządu tegoż oddziału, a my za chwilę przeniesiemy się już na warszawską Wolę.
2: Czarne niebo.
1: Jak we wstępie powiedziałem, jest taka tradycja, że w przeddzień Dnia Wojska Polskiego, rocznicy Bitwy Warszawskiej, spotykają się ci, którzy chcą oddać hołd i wspomnieć bohaterów Ukraińskiej Republiki Ludowej, żołnierzy tejże republiki, która była naszym sojusznikiem w wojnie polsko-bolszewickiej. Na kwaterze tych żołnierzy jest pochowany między innymi legendarny Marko Bezruczko, obrońca Zamościa w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Przybywają tam ci, którzy chcą oddać hołd, przybywają Polacy, przybywają Ukraińcy. W tym roku był Wasyl Bodnar, który już kończy swoją misję w Polsce. Niebawem będzie wracał do Kijowa. Ze strony państwa polskiego był wieniec od prezydenta Karola Nawrockiego, natomiast wysoko postawionych notabli nie było. A jest to też tradycja, gdy spotykają się harcerze polscy i ukraińscy Piastuni, by wspomnieć tych, którzy walczyli za Polskę już ponad 100 lat temu. Posłuchajmy tych harcerzy. I już.
3: Ponad 100 lat temu, w 1918 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wojna z Ukrainą wciąż trwała. Jednak po półtora roku obie strony zdały sobie sprawę z konieczności połączenia sił w walce przeciwko wspólnemu wrogowi, bolszewickiej Rosji. W sierpniu 1920 roku, w zdecydujących chwilach, Ukraińska Republika Ludowa była jedynym państwem, które przysłało Polsce całą armię, aby razem z Wojskiem Polskim stanąć do walki z zagrożeniem.
4: Akcja Wolnoleterstwa to wspólna inicjatywa polskich harcerzy i ukraińskich Piastunów, która ma na celu upamiętnienie żołnierzy Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w 1920 roku zwalnili Polskę i jej walce o niepodległość, a także uświadomili Ukraińców i Polakom, że w naszej wspólnej historii były momenty, które mogą nas łączyć, inspirować do współpracy oraz budowania wzajemnego szacunku.
3: Szanowni Państwo, uczcimy z minutą ciszy cywilne ofiary i bohaterów poległych podczas wojny na Ukrainie rozpętanej przez Rosyjską Federację.
1: Rzecz jasna, była minuta ciszy i była modlitwa za zmarłych. Pana Hida, możemy przez chwilę posłuchać tej atmosfery, która panowała na cmentarzu prawosławnym na Woli.
5: Upokaj duszę na tej, kiedy widzę Cielka Lubec. Sława Ocu i Syna i Świętemu Duchu, i Misja, zeszedł wadzie u zakowanych radyszywych.
1: A w kadrze ci, którzy widzą nas w YouTubie, mogą też zobaczyć wartę honorową. Polskie wojsko było tam reprezentowane w czasie tych obchodów. Przypominamy, to miało miejsce 14 sierpnia na cmentarzu prawosławnym na warszawskiej Woli. I jako się rzekło, był tam obecny Wasyl Bodnar i chcieliśmy Państwu też zaprezentować fragment przemówienia jeszcze ambasadora Ukrainy w Polsce.
6: Razem pamiętając o tych trudnych czasach, kiedy wspólnie broniliśmy Europę od bolszewików, a teraz wspólnie bronimy od nowoczesnej rosyjskiej imperii. Naprawdę, w tym czasie, ponad 100 lat temu, Ukraińcy pomagali Polsce bronić swojej niepodległości, ale tak naprawdę wypełnili swoją misję historyczną, broniąc także Europę od ewentualnych zmian, które by nigdy nie udało się odwrócić. Teraz, kiedy wszyscy wierzyli, że Ukraina nie ustoi przy pomocy Polski, przy pomocy polskich pochodników, wolontariuszy, ludzi dobrej woli, Ukraina przetrwała. Ukraina walczy. Dzisiaj musimy także, oddając hołd tym żołnierzom Ukraińskiej Republiki Ludowej, musimy także wspomnieć o tych, o polskich obywatelach, którzy dzisiaj pomagają w Ukrainie nadal walczyć. W zeszłym tygodniu byłem na pożegnaniu jednego z wolontariuszy, który zginął pod Charkowem, niosąc pomoc tym, którzy potrzebują. Byłem na paru mogiłach polskich ochotników, którzy walczyli broniąc niepodległości Ukrainy. Tak jak żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej, tak i dzisiejsi ochotnicy, obywatele Polski także pomagają Ukrainie w tym, żeby ustojała, obroniła się i odbiła się od teraźniejszego zagrożenia. Mamy dzisiaj trudne czasy, ale w tych trudnych czasach widać dobrych ludzi, świetnych ludzi. I dzisiaj, będąc razem tutaj, chciałem sobie jeszcze raz wszystkim serdecznie podziękować za to, że przychodzicie, pamiętacie, że robimy wspólnie dobre sprawy. Chciałem także wyrazić podziękowania panu prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Karolowi Nawrockiemu za to, że pamięć jest zachowana i od niego jest pieniądz. Także chciałem podziękować marszałku Sejmu, panu Włodzimierowi Czerwestemu, który także przekazał pieniądz do dzisiejszej uroczystości. I wszystkim państwu, którzy i dzisiaj jesteśmy z nami, i w myślach jesteśmy z nami. Naprawdę musimy teraz patrzeć w przyszłość. Mamy wiele do zrobienia i tylko wspólnie możemy tego osiągnąć. Myślę, że tutaj, na tym świętym miejscu, miejscu pamięci, kiedy składamy znicze, pamiętamy o przeszłości, ale działamy na rzecz przyszłości. Serdecznie państwu dziękuję. Życzę wszystkiego najlepszego i żeby nam udało się przejść te trudne czasy w godności i z tym rezultatem, który pasuje naszym narodom i naszym państwom. Dziękuję serdecznie.
1: To był ambasador Wasyl Bodnar. W czasie tych uroczystości miało miejsce jeszcze ważne wydarzenie. Rozmawialiśmy w programie wschodnim z panem Januszem Rejtem, który stoi na czele Komitetu Opieki nad Grobami Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej i w tej rozmowie mówiliśmy o tym, że trwa zbiórka pieniędzy na 110. Brygadę imienia Marka Bezruczki. W czasie tych uroczystości na Woli w Warszawie pan Rejt przekazał flagę 110. Brygady imienia Marka Bezruczki ukraińskim plastunom, czyli ukraińskim harcerzom, i to był taki symboliczny gest. Przypominam, że to jest ten okres, oczywiście wszyscy o tym wiemy, kiedy mamy wzajemne pretensje o tych, których bierzemy na sztandary i uważamy za bohaterów, to znaczy mówię to o stronie ukraińskiej, ze strony polskiej, natomiast Marko Bezruczko jest tym bohaterem, tą postacią, która w tym wspólnym panteonie rzeczywiście może zasiadać, więc przy tej okazji też przypominam o tej zbiórce. Można ją też znaleźć w internecie. Artur Żak, Wojciech Jankowski, kłaniają się państwu. Fryderyk Litwin realizował audycję w Radiu Wnet. Piotr Bobołowicz realizował w Czarnym Niebie. Dziękujemy za uwagę. Z Warszawy Wojciech Jankowski.
0: A z Lwowa Artur Żak.
1: Do usłyszenia. Zobaczenia.
2: Czarne niebo.

0: Promocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.
4: www.wnet.fm.
0: Porozmawiajmy o sporcie.
5: Dobry wieczór, zapraszam na Porozmawiajmy o sporcie. Inne niż wszystkie do tej pory. Już bez pani Joanny Rawik, naszej wspaniałej koleżanki redakcyjnej, wielkiej artystki. Bez niej tutaj, na tym ziemskim bytowaniu, ale na pewno jest z nami, patrzy na nas z góry. Naprawdę, jeśli myślę sobie o pani Joannie, chociaż pewnie już zostałbym przez panią Jannę, tak można powiedzieć, no oczywiście delikatnie z uśmiechem upomniany, że przecież jesteśmy na ty, więc o Joannie Rawik takie moje wspomnienie jest takie, że jeśli wyobrażam sobie, jak wygląda anioł, to właśnie tak wygląda, jak pani Joanna Rawik, właśnie jak Joanna Rawik wyglądała i wygląda. Wspaniała, wspaniała osoba i zawsze też blisko sportu, bo nigdy nie zapomnę naszej rozmowy podczas wielkiej wyprawy Radia Wnet na wrocławskim rynku w ogródku Dworu Polskiego, kiedy właśnie już w zasadzie zwijaliśmy sprzęt, był jeszcze Lech Rustecki, był Mikołaj Poruszek, już część ekipy pojechała dalej, a my jeszcze chwilę byliśmy, był Paweł Rańda, bo prowadziliśmy taką rozmowę i właśnie Joanna Rawik, która przyszła, bo też jeszcze oczywiście brała udział we wspaniałej wielkiej wyprawie Radia Wnet i chwilę rozmawialiśmy i ja zapytałem o takie wrocławskie wspomnienia Joanny Rawik. Ona mówiła właśnie, że no, kiedyś przecież wybitny pływak wrocławski Marek Petrusewicz był, pani Joanna Rawik była związana, więc też takie troszeczkę można powiedzieć w jakiś sposób wiele lat temu takie bliskie właśnie, także jeśli chodzi o kontakty sportowe, ale także zawsze można było usłyszeć od Joanny Rawik naprawdę takie dobre słowa, jeśli chodzi w ogóle o sport. Nigdy o nikim nie mówiła jakoś źle, z niechęcią. Nieważne było jakby w żadnym sensie wynikowym czy jakimś innym. Zawsze był ten bardzo serdeczny uśmiech, który zostanie ze mną do końca życia i myślę sobie tak, że jeśli mogę coś powiedzieć o Joannie Rawik, jeśli jestem bardzo za coś wdzięczny Bogu, to za to, że spotkałem właśnie w Radiu Wnet i na tej jakiejś swojej takiej, można powiedzieć, drodze zawodowej właśnie Joannę Rawik, wspaniałą postać, cudowną, anioła. Jeśli myślę sobie, no i właśnie jest ten mały książę, którego nie zdążyłem jeszcze teraz w sensie do końca właśnie przeczytać w tłumaczeniu Joanny Rawik, ale mam nadzieję to zrobić i słuchać. Dzisiaj w wspomnieniu, które było na antenie, usłyszeliśmy, że ktoś z Państwa słuchał, ale też można do tego wrócić, wykonanie Małego Księcia Janny Rawik, ale pamiętam te rozmowy, kiedy Janna Rawik mówiła o tym, że wykonanie Kasi Sobczyk było takie wyjątkowe, pani Kasi Sobczyk, no Opole, i że też do tego zawsze gdzieś tam warto wrócić. I jeszcze już czasami, jak zawsze oczywiście, Janna Rawik świetnie wiedziała, co się dzieje akurat w sporcie, że są Mistrzostwa Świata, czy są Igrzyska Olimpijskie, i nawet oczywiście więcej wiedziała, to nie tylko, że akurat są, ale że kto, jak tam nasi startują i w ogóle. I pamiętam właśnie, że czasami rozmawialiśmy, oczywiście pytając, jeśli był taki czas, bo każdy gdzieś tam w swojej pracy, w swoich obowiązkach, Janna Rawik po prostu przychodziła też na swoje audycje i w różnych takich sytuacjach się gdzieś mijaliśmy w kamienicy, na korytarzach Radia Wnet. Raz pamiętam też taką rozmowę chwilę pod właśnie wejściem do bramy, czyli pod wejściem, redakcja Radia Wnet jest na pierwszym piętrze, a my sobie chwilę staliśmy jakby na wysokości galerii krakowskiej Przedmieście 79 i jeszcze jakaś taka chwila rozmowy. Pani Janna Rawik czekała na swojego Witusia, jak to zawsze mówiła, w ostatnim czasie oczywiście, i w jakiś sposób też tak właśnie sobie chwilę postaliśmy, ale czasami też pytałem, a jacy byli ci artyści kiedyś, jak pamiętała, jak znała Czesława Niemena, Krzysztofa Komedę, Krzysztofa Klęczona, nie wiem, innych z wykonawców, Krzysztofa Krawczyka, także oczywiście Ewę Demarczyk, no w jaki sposób tych artystów, powiedzmy troszeczkę innych, no innych czasów, i zawsze właśnie Janna Rawik tak jako kolegach mówiła, to było fantastyczne, to było takie niezapomniane, w ogóle nie, ojej, tak nigdy nawet nie myślałem zbliżyć się, gdzieś być bliżej, nie wiem, Czesława Niemena na przykład, bo nie miałem okazji, ale dzięki tym wspomnieniom Janny Rawik tak miałem wrażenie, że znam tego pana Czesława Niemena, tak jakby, że poznałem go osobiście już. Oczywiście muzyka i geniusz i wyraz artystyczny to no to jakby już zupełnie trochę inny wymiar niż właśnie takie no w sensie osobiste zaznajomienie, i gdzieś tam czasami właśnie może czasem trochę, ale to nie inaczej. To może nie tak, że jedno spotkanie i było iluś wykonawców, tylko od czasu do czasu, przez tych 5 lat właśnie można było zapytać o kogoś. No i Janna Rawik bardzo fajnie opowiadała właśnie o Czesiu Niemen, to jakoś o Czesławie Niemenie, o innych wykonawcach, Zbyszek Wodecki, czy Andrzej Zaucha, czy oczywiście także wykonawczyni różni, różne oczywiście nasze artystki wspaniałe. Ojej, o Annie Jantary, o Irenie Jarockiej słyszałem od Janny Rawik, ale też właśnie mając okazję w różnych sytuacjach rozmawiać, i też tak jakby ten uśmiech Janny Rawik, naprawdę no wspaniały, taki kojący serce, w ogóle anielski, tak naprawdę, no tak się uśmiecha anioł, takie mam wrażenie, tak mi się wydaje, i to takie zostanie, ojej, Janna Rawik, to jest kompletnie inna niedziela niż wszystkich przez 5 lat do tej pory. Ale właśnie muzycznie usłyszałem kiedyś takie zdanie, kiedy wspominaliśmy jednego z artystów, którzy odeszli, akurat chodziło o Andrzeja Nowaka, gitarzystę, legendę grupy TSA, kiedy odszedł, i wraz z Markiem Piekarczykiem, Stefanem Machelem wspominaliśmy Andrzeja Nowaka, to usłyszałem takie zdanie, że artysta żyje tak długo, jak żyje jego twórczość, jego muzyka, jego słowo, jego uśmiech, przekaz, łzy często, I jak właśnie doszła ta informacja, dotarła, że Joanna Rawik odeszła od nas, by śpiewać na niebiańskich scenach, wielkich teatrach, bo to wielka, wybitna artystka, to od razu pomyślałem, że zawsze będzie Joanna Rawik, niezależnie od czasu, miejsca i przestrzeni, bo jej wielka, wielka dusza artystyczna po prostu i twórczość, i ten mały książę, i to wszystko, co zaśpiewała, i te opowieści o innych artystach, i ci goście, którzy u niej byli, i Edith Piaf oczywiście, absolutnie słowik Paryża, o którym Joanna Rawik tak pięknie zawsze o tej wybitnej wokalistce opowiadała, to będzie żyło zawsze. I Joanna Rawik, ja wiem o tym, że jest blisko, tak czuję, tak właśnie chcę powiedzieć w paśmie sportowym, ale to od 18 do 19 oczywiście jest sport i on był zawsze na antenie Radia Wnet i on będzie dopóki będzie taka oczywiście możliwość, a to jest pierwsza niedziela bez Joanny Rawik, która zawsze tym dobrym słowem, dobrym uśmiechem, gestem czasami bardzo wspierała właśnie w zasadzie wszystkich nas w Radiu Wnet. I jeśli mogę coś teraz na przykład zaprezentować akurat w tym paśmie sportowym, to ja myślę, że po prostu zaproponuję Czesława Niemena w utworze Bema Pamięci Żałobny Rapsod, w tym takim wykonaniu jeszcze oczywiście z takimi dodatkowymi elementami, dlatego że Joanna Rawik, ona znała dokładnie Czesława Niemena jako przyjaciela, jako koledzy i ona właśnie w Radiu Wnet, będąc w tym naszym pokoju z pięknym balkonem, widokiem na Zamek Królewski, na Kościół Świętej Anny, na Plac Zamkowy, to nieraz właśnie opowiadała o Czesławie Niemenie. Nie tylko oczywiście o nim, ale tak sobie teraz przypominam po prostu na gorąco i kto wie, czy ten właśnie Czesław Niemen nie gdzieś tam nie przywitał się z Joanną Rawik, czekając być może właśnie gdzieś w bramie niebios. Teraz gdzieś razem będą sobie tworzyć, śpiewać być może, a Czesław Niemen wyśpiewał tak wspaniały utwór, oczywiście utwór Norwida, Cypriana Kamila Norwida, ale właśnie według własnej choreografii, muzyki, a więc dla Joanny Rawik, Czesław Niemen, Bema Pamięci, Żałobny Rapsod.

0: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Zapert, a mam honor gościć pana doktora Pawła Chojnackiego. Dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry panu redaktorze, dzień dobry panu.
2: Rozmowa teraz z Tomasza Zaperta z Pawłem Chojnackim, posłuchajmy.
0: Kulał jest to temat audycji, bardzo pasuje. Panie Pawle, geneza tego tytułu, symbol Ziemi i Słońca, kojarzy mi się z jakimiś czasami pogańskimi, a to zupełnie o co innego chodzi, prawda?
1: Tak, chodzi o zupełnie co innego i przyznam, że animatorom tej publikacji, bo oprócz mnie w tym uczestniczył Robert Makowski, kierownik projektów historycznych Portowego Krakowia i redaktor Piotr Korbier, który stawą też wydawniczym się zajął, nam przyświecało bardziej uczczenie jubileuszu Krakowi, który przypadał w połowie czerwca tego roku, 120. rocznica powstania klubu, czy też pierwszego treningu Akademickiego Klubu Futbolistów, z którego Krakowia wyrosła, ale oczywiście mundial też tutaj tworzy dobrą atmosferę. Natomiast pyta pan o genezę. No, to jest takie pytanie, któryś ze znajomych zapytał mnie, jak długo pracowałem nad tą książką, czyli nad tym wyborem 20 tekstów sportowych Zygmunta Nowakowskiego. Ja odpowiedziałem, że to byli 20 lat, czy 25, no oczywiście nie tylko nad tą książką, ale ona narastała w trakcie moich zainteresowań postacią autora, czyli właśnie Zygmunta Nowakowskiego. Narastała sobie tak na boku, miała być taką wisienką na torcie. Myślałem, że najpierw uda się wydać teksty o większym ciężarze gatunkowym, głównie eseistykę historyczno-literacką. No ale wyszło, że ta książeczka jest o takim tajemniczym, właśnie może trochę przywodzącym neopogańskie asocjacje, tytule. No, symbol Ziemi i Słońca, jak by państwo zobaczyli okładkę tej książki, to te kule Ziemi i kule Słońca też kojarzą się z kulistą piłką nożną. I tak nasz plastyk zaprojektował tą okładkę.
0: Oczywiście w barwach biało-czerwonych, w biało-czerwone pasy, tak jak barwy klubu Krakowia, którego Zygmunt Nowakowski był nie tylko wiernym kibicem, ale nawet był wiceprezesem.
1: Tak, odsłaniamy powoli warstwa za warstwą tajemnicę, dlaczego ta książka ujrzała światło dzienne. Tak są oczywiście pasy, a symbol Ziemi i Słońca to jest piłka. To jest piłka, która się kręci tak, jak kręci się Ziemia. Piłka, która była bohaterem felietonów i oracji Zygmunta Nowakowskiego, bo oprócz tego, że był on wiceprezesem Krakowi, to w latach 30. był jednym z najbardziej wziętych felietonistów ilustrowanego Kuriera Codziennego. Był pisarzem, beletrystą, dramaturgiem, więc te jego zainteresowania sportowe się mieszczą jak gdyby w większym obszarze jego osobowości twórczej. Natomiast w takim przemówieniu, kiedy Krakowia zdobyła wicemistrzostwo Polski, to on właśnie przemawiał jako wiceprezes, życząc zdobycia mistrzostwa. No, przypomnę, że 5 razy to Krakowi się udało w jej dziejach osiągnąć. Wtedy przyrównał piłkę do ziemi, a w emigracyjnym tekście, drukowanym w Wiadomościach, redagowanych przez Mieczysława Gryzewskiego w Londynie w latach 50., dał taką szkicową historię futbolu pod tytułem dla odmiany symbol Słońca. Wtedy ta piłka mu się kojarzyła ze Słońcem, no i tam są pewne wątki dotyczące skojarzeń meczu piłkarskiego z misteriami teatralnymi, ale też troszkę z tymi właśnie pogańskimi źródłami kultu, żartobliwie oczywiście, o których pan wspomniał.
0: No on był nie tylko świętym dziennikarzem, felietonistą, pisarzem, dramaturgiem, ale był też aktorem i dyrektorem Teatru im. Słowackiego, zacnej placówki Melpomeny w skali kraju. A czy coś wiadomo, czy on sam kopał piłkę, czy jakieś miał piłkarskie przygody jako nastolatek, młodzieniec?
1: No, on wspominał, że kopał piłkę tak jak wszyscy chłopacy w jego wieku. No, musimy pamiętać, że urodził się Zenon Nowakowski w 1891 roku, czyli w momencie, kiedy Krakowia powstawała i ten futbol wkraczał na ziemię polskie, no bo to jest początek XX wieku, no to on był właśnie w tym obszarze pokoleniowym, który to najbardziej przeżywał, przyjmował. Wspominał o swoim starszym bracie, który miał nawet brać udział w tym legendarnym meczu 13 czerwca 1906 roku. Natomiast Nowakowski był bardziej kibicem i działaczem sportowym niż czynnym sportsmenem. Ale no, interesował się nie tylko piłką nożną i może to jest też warto tutaj było w tym momencie zaznaczyć, że ten wybór tekstów, który prezentujemy, dotyczy nie tylko futbolu i nie tylko Krakowi, chociaż oczywiście jest ten ukłon w stronę tej dziedziny sportu i tego klubu, ale są też felietony dotyczące tenisa, taternictwa, boksu, którym się Nowakowski bardzo interesował, takie rozważania dotyczące kibicowania, ale też rodzącego się w latach 30. sportu zawodowego, czy też etyki sędziowania, lekkoatletyki, więc tutaj...
0: Taka sportowa socjologia, powiedziałbym.
1: Trochę tak, trochę tak. To wszystko, trzeba pamiętać, jest pisane w formie felietonowej. Nowakowski stał się klasykiem felietonu. Niejednokrotnie te felietony to są też, tak jak wspominałem, mowy, które wygłaszał, no bo tak jak pan redaktor wspomniał, no był aktorem, popularnym aktorem, kreatorem ważnych ról, był też reżyserem, dyrektorem teatru, więc to się troszeczkę zazębia, tak? To misterium teatralne z misterium sportowym, czy też właśnie kiedyś religijnym. Jednym z tekstów, który publikujemy w tym zbiorze, jest szczególnie zabawne wspomnienie o meczu Krakowi z Ruchem Chorzów, wtedy Hajduki, kiedy to Krakowia wygrywała i w Teatrze Słowackiego grano akurat Krakowiaków i górali w adaptacji reżyserii Nowakowskiego i takie śpiewane refreny on uzupełniał najnowszymi aktualnymi informacjami o meczu, który się aktualnie rozgrywa. Oczywiście w mojej opowieści to jest takie kanciaste, natomiast pod jego żartobliwym piórem ta lektura pięknie płynie, to do tej pory budzi uśmiech. Ale jednocześnie te teksty są dosyć erudycyjne w najlepszym tego słowa znaczeniu. Ja miałem trochę pracy, ale była to bardzo przyjemna praca przy tworzeniu przepisów do nich.
0: Ponieważ tak, bardzo drobiazgowy, to gratuluję.
1: Tak, starałem się właśnie podać taki aparat przepisów, aby tak jak ja czasem czytam, aby czytelnik mógł na przykład też skupić się wyłącznie na tych adnotacjach, a potem dopiero na tekstach, żeby dało się czytać też same te adnotacje. One dotyczą nie tylko szczegółów sportowych, nazwisk piłkarzy, nazwisk sportowców, których wymienia, no nie tylko Krakowi, ale też wiem, że bliskiej panu sercu Legii, która akurat no, jest rywalem Krakowi, czy rywalem lokalnym, tutaj też wspomina o Wiśle, wygłaszał przemówienie podczas jubileuszu też Wisły. Więc tutaj są liczne sportowe szczegóły, ale no nie toniemy w tych drobiazgach. No natomiast dla miłośników tej faktografii sportowej to każde nazwisko piłkarza czy sportowca jest tutaj wyjaśnione, ale też liczne cytaty z klasyki literatury polskiej i światowej, którymi często się Nowakowski wspierał, posiłkował, wymagały takiego aparatu podania komentarza do wielu rzeczy. Więc niby to jest książka o sporcie, ale to jest też taka książka ogólnie humanistyczna, tak zawierająca odniesienia i do Homera, i do Moliera, i do ukochanego autora Zygmunta Nowakowskiego, czyli Stanisława Wyspiańskiego. Więc ten sport jest trochę niejednokrotnie pretekstem do opowiedzenia historii o większym horyzoncie spojrzenia niż tylko kultura fizyczna.
0: Zdecydowanie tak. Druga wojna światowa i obroty koła historii, że tak się wyrażę, sprawiły, że został na emigracji w Londynie, był ważną postacią polskiego Londynu. Ale tam też nie zatracił tych sportowych swoich sympatii. Wspomina pan, tam jest taki tekst jego poświęcony meczowi w Pucharze Europejskim z Górnika Zabrze z Tottenhamem Hotspur. No, to czyta się fantastycznie. No, już, teraz już tak dziennikarze nie piszą od lat. No, to jest po prostu arcydzieło stylistyczne.
1: Cieszę się, że pan podziela moją fascynację tą prozą, ponieważ o ile te teksty przedwojenne można momentami uznać, że jednak no, minęło 90 lat i że już troszkę inaczej się formułuje tę wypowiedź i komunikację z czytelnikiem, o tyle teksty emigracyjne są już w pełni nowoczesne komunikacyjnie, że tak to określę. Tekst o meczu z Górnikiem jest też znany z tego względu, że przypatrywali się tym rozgrywką Zygmunt Nowakowski razem z Karolem Zbyszewskim.
0: Inną ważną figurą polskiego pisarstwa, tak. Polskiego dziennikarstwa, też emigrantem, no i też pasjonatem sportu.
1: Też pasjonatem sportu,
0: zwłaszcza.
1: Ale nazywanym przez Nowakowskiego na przykład Homerem tenisa, tak? On bardzo cenił artykuły Zbyszewskiego drukowane w Dzienniku Polskim, Dzienniku Żołnierza, największej gazecie emigracyjnego wychodźstwa polskiego, dotyczące właśnie Wimbledonu i rozgrywek tenisowych. Tego właściwie w ogóle nie znamy, tak? Tego klasycznego polskiego dziennikarstwa sportowego, które rozbijało się na emigracji. Nowakowski, trzeba pamiętać, przeżył taką przemianę. On grał w teatrze Gustawa Konrada i taką przemianę Gustawa Konrada przeżył, wybierając emigrację. Przed wojną to może nie było tak, że on się wypowiadał wyłącznie na tematy lekkie, no ale nie był kojarzony z jakąś taką narracją poważniejszą. Natomiast w czasie II wojny i po niej stał się takim głosem sumienia emigracji niezłomnej, twardym antykomunistą. I te jego teksty sportowe, ja wyłowiłem ich raptem 5 spośród no, setek, tak, najróżniejszych wypowiedzi felietonowych, czy z Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza, czy z prasy polskiej w Stanach Zjednoczonych, czy w Wiadomościach Grydzewskiego, gdzie też się rysują gdyby inne wątki tematyczne poza tą taką historią literatury, którą się zajmował. Mam nadzieję, że może się kiedyś uda też podobne zbiory wydać tekstów o Trzęsówce na Podkarpaciu, gdzie on spędzał w latach 30. miesiące letnie i napisał swoje najważniejsze książki, Dworze swojej przyjaciółki Róży Celinotowskiej, czy teksty krakowskie, które są też takim nieznaną właściwie prawie kartą miłośnictwa Krakowa. Teksty o kinie i o filmie, czy zupełnie odrębny blok materiałów, którego ja się na pewno nie podejmę opracować, olbrzymi, czyli tekstów właśnie teatralnych. On kiedy pisał o teatrze i też w tych tekstach sportowych, kiedy nawiązuje do teatru, się ożywia, tak? Ten jego język zaczyna jakoś tak płynąć gorącym nurtem i został człowiekiem teatru do końca, ale był człowiekiem no, wielu dziedzin, takim można powiedzieć renesansowym typem twórcy.
0: 7 lat temu poświęcił pan wspaniałą, detaliczną taką biografię, kiedy Zygmunt Nowakowski wróci wreszcie do Krakowa, nosiła tytuł. Wiem, że jest przygotowana jakaś publicystyka przez pana, panie Pawle. Natomiast jeszcze na koniec zapytam, czy współczesna Krakowia, kibice Krakowi, działacze Krakowi jakoś kultywują pamięć Zygmunta Nowakowskiego?
1: To jest bardzo ciekawe, bo okazuje się, że w Krakowie Nowakowski był takim zaprzysiężonym Krakusem. On nawet mówił o sobie, że jest szowinistą krakowskim. W innym znaczeniu tego słowa on cytował zwykle wtedy Wyspiańskiego właśnie. Ten szowinizm teraz brzmi może trochę tak nieprzyjaźnie. Ale wśród wielu środowisk w Krakowie, gdzie echo Nowakowskiego mogłoby jakoś pobrzmiewać, na przykład był też działaczem ochrony praw zwierząt, taki Związek Ochrony Praw Zwierząt do tej pory też funkcjonuje. Akurat w środowisku sportowym już lata temu, kiedy rozpoczynałem akcję propagowania jego postaci, jego twórczości, w środowisku sportowym Krakowi oddźwięk był najbardziej taki sympatyczny i ciepły. Przede wszystkim każdy, kto w Krakowie, nie tylko w Krakowie, bo pamiętajmy, że Krakowie ma też swoje przyjaźnie, czyli Lech Poznań i Artek Gdynia.
0: Chyba Polonię Warszawa też.
1: Polonię też, ale ta Święta Trójca to są te trzy kluby, które wymieniłem, ale Polonię oczywiście też. Każdy sympatyk i kibic pamięta, że Zygmunt Nowakowski wypowiedział takie kultowe słowa, czyli on je wypowiadał w tekstach kilkakrotnie i w tych tekstach, które są publikowane w książce Symbol Ziemi i Słońca, padają te wersy, ale przede wszystkim on je powiedział na falach Radia Wolna Europa. W najczarniejszych czasach komunizmu przedstawił list do Krakowa, który zakończył słowami: a gdy mi przyjdzie świat ten rzucić, mam być pochowany nie gdzie indziej, tylko na polu karnym Krakowi. Po śmierci nawet będę bronił. Więc to, że był wiceprezes klubu, dziennikarz, aktor, który chciał być pochowany na polu karnym,

0: otwiera książki właśnie podczas obchodów jubileuszu 120-lecia Krakowi. Odbyła się podczas nadania imienia Zygmunta Nowakowskiego stali konferencyjnej właśnie na stadionie Krakowi przy ulicy Józefa Kałuży. Także sala konferencyjna, gdzie odbywają się spotkania między innymi z dziennikarzami, jest, jak to się teraz mówi, dedykowana Zygmuntowi Nowakowskiemu. Jest takie tableau z jego portretem i właśnie tym kultowym zdaniem, że chce być pochowany na polu karnym Krakowa.
1: Dziękuję panie Pawle pięknie za rozmowę. Państwa i moim gościem był pan dr Paweł Chojnacki, jeden z tercetu, który opracował teksty Zygmunta Nowakowskiego o Krakowie i sporcie. Zatytułowana publikacja jest Symbol Ziemi i Słońca. Dziękuję pięknie raz jeszcze.
0: To ja bardzo dziękuję i zachęcam do lektury naszej książeczki.
2: Dziękujemy bardzo. Rozmowę przeprowadził Tomasz Zapert. Jest godzina 18.47. My teraz posłuchajmy, wspominając także panią Joannę Rawik, wspaniałą dziennikarkę, artystkę, wokalistkę, wspaniałego przyjaciela, naszą przyjaciółkę Radia Wnet, wspaniałego anioła, można powiedzieć, nas wszystkich. Nas, sieroty Radnet, po Joannie Rawik. Ona wspominała, często opowiadała po prostu artystach, z którymi się znała, lepiej czy gorzej, będąc w Radiu Wnet. Czasami właśnie mogliśmy posłuchać takich opowieści o wielu artystach. Sławie Niemenie na przykład, Annie German, Annie Jantar, Irenie Jarockiej, Zbigniewie Wodeckim na przykład, ale także między innymi o Krzysztofie Klęczonie, także o kiedyś przyszła z panem Poznakowskim jako gościem swojej audycji, no i między innymi właśnie posłuchajmy utworu Natalii.

Fantastyczne wykonanie Nathalie i to także jeden z wykonawców, o którym bardzo dobrze zawsze opowiadała Joanna Rawik w tych spotkaniach właśnie w redakcji Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79, między innymi takim właśnie wykonawcą, o którym zawsze, zresztą o wszystkich dobrze się wypowiadała, szczególnie o tych swoich tych czasów, można powiedzieć, takich wcześniejszych, to właśnie między innymi Krzysztof Klęczon, właśnie Czesław Niemen, także inni, Witold Poznakowski, który był gościem, oczywiście także Felicjan Andrzejczak, no wielu, wielu wybitnych artystów, do których grona teraz dołączyła nasza nieodżałowana, kochana Joanna Rawik. To jeszcze już zostając oczywiście także z Radiem Wnet, z naszą anteną i z naszymi wspomnieniami o naszej wspaniałej koleżance, wybitnej artystce, wielkiej dziennikarce, właśnie Joannie Rawik. Zostańmy z radiem, zostańmy na falach Radia Wnet, by móc właśnie też słuchać wspomnień różnych utworów, różnych właśnie takich kwestii muzycznych, ale nie tylko muzycznych, wspomnieniowych, także o Joannie Rawik, naszej wspaniałej artystce, koleżance, która odeszła od nas stąd do niebios, pewnie gra na niebiańskich scenach, właśnie teatrach. I zostając w tym klimacie, zapraszając Państwa jutro na Poranek Wnet, także oczywiście do serwisów sportowych Radia Wnet jutro o poranku, pożegnanie z gitarą. Wszystkiego dobrego.

parę chwil, jeden czuły gest, w oczach łzy, jeszcze parę słów, parę smutnych zdań, ty zostaniesz tu.

0: Autopromocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
2: Liban to kraj cedrów, Liban to plaże, morze i góry, to Biblia. Liban to również aktualności z całego Bliskiego Wschodu. Studio Bejrut Radia Wnet w każdy wtorek o 11.30. Zapraszam, Kazimierz Gajowy.
3: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18.
0: To była autopromocja.
4: Posłuchaj Radia Wnet.
5: Anno Domini 1492. Krzysztof Kolumb dociera do wybrzeży Ameryki Łacińskiej. Anno Domini 2011. Republika Latina startuje.

0: No i tak kończy nam się powoli długi, krótki weekend. Mamy niedzielę 16 sierpnia, 3 minuty po godzinie 19 i przenosimy się do Ameryki Łacińskiej. Republika Latina w tym tygodniu muzycznie i sportowo. A dlaczego tak? To już za chwileczkę Państwo się dowiecie. Tymczasem mój buenas noches, damas y caballeros. Buonanotte, señores y señores. Dobry wieczór Państwa. Nazywam się Zbyszek Dąbrowski. Zapraszam na kolejne wydanie Republika Latina. A zanim jeszcze, że tak powiem, zaczniemy, to tylko przypomnę, że opiekę duchową na dzisiejszą audycją sprawuje
1: magiczny Pan, jemny Pan, laska niebeska, jemnego Pana.
0: To zaczynamy.

0: Będzie wywiad.
1: Jaki?
0: Latynoski.
1: No, z chłopcem z wioski.
0: A naszym gościem jest Marek Fierkowicz. Dobry wieczór, buenas noches.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: No i dzisiaj kontynuujemy naszą podróż przez latynoską muzykę sportową, chociaż już nie skupiamy się na tym najważniejszym wydarzeniu piłkarskim, jakim jest mundial. Natomiast rozpoczęliśmy piłkarsko.
2: Rozpoczęliśmy piłkarsko, tak. No jakby nie da się ukryć, że jednak piłka nożna spośród tych wszystkich wielu sportów uprawianych i kochanych przede wszystkim w Ameryce Łacińskiej, no zajmuje zdecydowanie pierwsze miejsce i chyba jest od razu kojarzona. Jaki sport jest najpopularniejszy w Ameryce Łacińskiej?
0: Tak ogólnie mówiąc.
2: Ogólnie, tak, dokładnie. Piłka nożna. Myślę, że jakbyśmy się tam gdzieś przyjrzeli poszczególnym krajom, może być różnie. Natomiast tak, Ameryka Łacińska równa się piłka nożna. W związku z tym też od tych piłkarskich tematów dzisiaj zaczęliśmy. No natomiast nie będziemy się do nich ograniczać, no bo oczywiście świat sportu latynoskiego do piłki nożnej absolutnie się nie ogranicza.
0: Ale też pojawiają się inne sporty bejsbolowe. O nich będziemy dzisiaj
2: tylko bejsbolowe.
0: Grupowe, o Jezu. Patrzyłem się na bejsbol, na tytuł, na playliście. Grupowe oczywiście, bejsbol między innymi też, ale też i sporty indywidualne, czy w ogóle generalnie, że tak powiem, opiewanie uprawiania samego sportu może w ten
2: tak,
0: sposób.
2: Dokładnie tak. Natomiast zaczęliśmy od piłki nożnej. Natomiast w takim ujęciu bardzo energetycznym,
0: tak.
2: Myślę, bardzo energetycznym, zespół Dr. Krapula, jeden z ważniejszych przedstawicieli kolumbijskiej sceny rockowej, czy też około rockowej, bo tam i elementy ska są, i punk rocka, i no generalnie takiej muzyki skocznej, energetycznej, bujającej, ale też zaangażowanej. To jest zespół, który jest bardzo zaangażowany w tematykę społeczną, polityczną może mniej, ale ekologiczną. Nie boi się poruszać też często dosyć trudnych tematów i ważnych tematów. I takim tematem jest też piłka nożna. W tej piosence piłka nożna to nie jest piosenka o dużej piłce, to jest piosenka o piłce osiedlowej, tak, lokalnej, o graniu.
0: Pibe de mi barrio.
2: Tak, pibe de mi barrio, czyli jakby chłopak ode mnie z dzielnicy.
0: Z dzielni,
2: dokładnie tak. Jakby to jest właśnie, tam takie ładne słowa padają. La Champion League al lado de mi barrio es poca cosa. Że jakby Liga Mistrzów przy mojej dzielnicy to jest nic. I o to chodzi. To jest właśnie piosenka, która naprawdę w znakomity sposób potrafi zawrzeć w sobie tego ducha latynoskiego futbolu. Nie tego wielkiego, nie tego, za którym stoją wielkie pieniądze, tylko tego naprawdę takiego autentycznego, właśnie za którym stoi pasja, stoi fascynacja i stoi ta energia.
0: I tego, co jest w zasadzie, można powiedzieć, takim początkiem, no bo w końcu największe gwiazdy też startowały, że tak powiem, w zasadzie można powiedzieć z podwórek. No, tak. Poza Leo Messim, który... No on też tam gdzieś tam, przecież nie urodził się na boisku Barcelony. No.
2: Dokładnie tak. I teraz jeszcze w piłkarskich klimatach pozostaniemy. Byliśmy w Kolumbii, teraz przenosimy się do Argentyny. No, jakby trudno mówić o futbolu latynoamerykańskim bez Argentyny, wicemistrza świata obecnego, mistrza świata poprzedniego, prawda? Więc gdzieś tam w tym światowym futbolu ekipa ważna, można było powiedzieć. I teraz piosenka też już sprzed 20 paru lat. Piosenka, która również, co ciekawe, z klimatów, powiedzmy, zbliżonych do sceny rockowej, czy też około rockowej, bo duża część piosenek poświęconych futbolowi właśnie w Ameryce Łacińskiej, ale chyba nie tylko. Myślę, że na przykład w Wielkiej Brytanii jest podobnie. To są piosenki właśnie tworzone przez rockmenów, przez punkowców. To jest jakby ta energia stadionowa bardzo dobrze się jednak komponuje z tą energią rockową i rzeczywiście te chyba najbardziej takie znane hymny piłkarskie z Ameryki Łacińskiej były tworzone właśnie przez artystów rockowych. Takich artystów jak argentyński zespół Bersuit Vergarabat. Zespół który w naszej audycji już wielokrotnie gościł zespół, który gdzieś tam te nigdy tych sztywnych ram muzyki rockowej się nie trzymał, bo tam jest dosyć dużo takich tradycji lokalnych, dosyć dużo jest takiego trochę kabaretu muzycznego, dużo przewrotności, ironii, zabawy. I dlaczego wybraliśmy tę piosenkę? Dlatego, że ona pokazuje futbol, tak jak piosenka Pibe de mi Barrio pokazuje tą pasję, jakby taką autentyczną, szczerą, wyrastającą gdzieś tam z tej z serca tej dzielnicy, po prostu z tej ulicy. Tak tutaj ten utwór pokazuje piłkę nożną jako sztukę, jako taniec, jako coś takiego niesamowitego, trochę, no nie powiem nadludzkiego, ale jakby no to jest ta piłka latynoska, która jest wirtuozerią, jest jakąś taką właśnie sztuką, a nie takim rzemiosłem, nie jest twarda, ciężka, bardzo przyziemna, tylko... No, tego nie powiedziałem. Ale jakby no to z czym nam się kojarzy, latynoska piłka, z tym tańcem na boisku, z takim no, jakby zresztą na YouTubie można znaleźć wiele, wiele takich klipów.
0: Taka jaką nie grali Argentyńczycy.
2: W tym finale, tak. No, niestety tak. Natomiast w historii no, argentyńscy piłkarze bardzo często się na te wyżyny tej, nawet nie techniki, tylko właśnie sztuki futbolu wznosili. No tu oczywiście, no mówię, na YouTubie można znaleźć sporo klipów, w których ta piosenka towarzyszy właśnie takim boiskowym popisom, rajdom najsłynniejszym, czy Diego Maradony, czy Juana Romana Riquelme, czy innych gwiazd, tych klasycznych gwiazd argentyńskiej piłki. I jakby no to się z nimi kojarzy. Utwór jest zatytułowany El Baile de la Gambeta, czyli jakby taniec... No nie powiem driblingu, to jakby o to chodzi. Gambeta to jest właśnie argentyńskie określenie na tą kiwkę, na ten dribling, natomiast te polskie słowa nie oddają tego wszystkiego, tego właśnie artyzmu, który w tej sztuce no, wyprowadzenia w pole na boisku przeciwnika i jakby posługiwania się tą piłką, no... Argentyńczycy są w tym, zresztą nie tylko Argentyńczycy, no ale wielu latynoskich piłkarzy jest w tym naprawdę, naprawdę mistrzami. Wspomniałem o Maradonie. Maradona tę piosenkę śpiewał, pojawiał się wspólnie z zespołem Bersuit Vergarabat na scenie i śpiewał, więc jakby też pobłogosławił w pewnym sensie jej związki z tą sztuką latynoskiego futbolu, więc posłuchajmy. Prosto z Argentyny, Bersuit Vergarabat i utwór El Baile de la Gambeta.

0: A jeżeli Argentyna, no to ich odwieczny rywal z zamiedzy, ten duży rywal, nie ten rywalik, czyli Urugwaj, tylko ten wielki rywal z zamiedzy, czyli Brazylia, również musi się pojawić.
1: Musi się pojawić, tak. I również w trochę nietypowym wydaniu, również w wydaniu rockowym, tym razem bardzo rockowym, wręcz hard rockowym, bo tutaj no, będą i mocne riffy, i dynamiczna perkusja, no i ogólnie naprawdę mocny taki hardrockowy numer, ale numer ważny i bardzo, bardzo popularny, pokazujący jeszcze inną stronę futbolu, piłki nożnej, czyli taką rozrywkową, myślę, można powiedzieć. Rozrywkową, jakby no piłka jest sportem, piłka jest biznesem, ale piłka jest przede wszystkim rozrywką dla mas, które oglądając mecze, po prostu no nie każdy musi w tę piłkę grać, ale te miliony, czy też miliardy ludzi na całym świecie no kapitalnie się po prostu bawi oglądając mecze piłkarskie. I to jest właśnie taki utwór, który trochę, no można powiedzieć, ukazuje tę piłkę właśnie od tej strony takiej dobrej, kibicowskiej zabawy. Zresztą sam tytuł, myślę, mówi wszystko. Futebol, mulher e rock and roll. Czyli
0: piłka nożna, kobiety
1: i rock and roll, no, no. Prawda? No,
0: właśnie, parafraza to, troszkę.
1: Tak, trochę parafraza właśnie słynnego powiedzenia. Natomiast jakby wszystko to, o czym przeciętny brazylijski mężczyzna może sobie pomarzyć. A dlaczego ten utwór? Utwór, on pochodzi z roku 1997. Został nagrany przez zespół Dr. Sin. Jeden z dość znanych, natomiast nie jest to na pewno zespół taki z takiej ścisłej czołówki brazylijskiego rocka, natomiast ten utwór akurat był swego czasu, zresztą do dzisiaj jest bardzo, bardzo znany i naprawdę no jest na pewno największym przebojem zespołu w historii zespołu Dr. Sin. Zresztą co ciekawe, jest jednym z niewielu utworów nagranych przez nich po portugalsku, w ojczystym języku, oni w większości śpiewali po angielsku. Ten, jako że no, mówi o jednak bardzo ważnym elemencie kultury ich rodzinnego kraju, został nagrany właśnie w rodzimym języku. Ale co też zadecydowało o jego popularności, to że w utworze tym udziela się gościnnie niejaki Silvio Luiz. Silvio Luiz, czyli no, jeden z takich legendarnych komentatorów sportowych brazylijskich, nieżyjący już niestety. No natomiast no, absolutna legenda sportu właśnie, no głos znany myślę przez każdego w Brazylii, absolutnie każdego, kto przez ostatnich kilkadziesiąt lat towarzyszył brazylijskiej reprezentacji podczas meczów. Silvio Luiz, komentator, który to taka ciekawostka, wsławił się na przykład tym, że przez te kilkadziesiąt lat, kiedy komentował mecze, ani razu nigdy nie użył słowa gol w swoich komentarzach. Zawsze te bramki opisywał na swój sposób, robił to inaczej. No, barwna postać i w tym utworze również się udziela. Można go również zobaczyć w teledysku, więc no na pewno gdzieś tam jest to też historyczny występ. A my posłuchajmy, jak Brazylijczycy postrzegają piłkę nożną od strony właśnie dobrej zabawy, czyli zespół Dr. Sin i utwór Futebol, Mulher e Rock and Roll.
2: Acerte seu aí, eu arredondo o meu aqui.

0: Ameryce Południowej kochają futbol. Na Karaibach pewnie też kochają futbol, ale dużo, dużo bardziej kochają inną dyscyplinę sportową, o której już przypadkiem powiedziałem Państwu na początku dzisiejszej audycji, czyli tę dyscyplinę, na której, że tak powiem, uderza się piłeczkę kijem, czyli po prostu baseball.
1: Tak. Dokładnie tak, Karaiby, no to rzeczywiście, to jest jakby region, gdzie baseball myślę, że jest nawet popularniejszy od piłki nożnej, szczególnie, tak, szczególnie w niektórych krajach i też no, te niektóre kraje odgrywają bardzo istotną rolę, no tak. Jest chyba 5 takich krajów, o ile dobrze pamiętam, które gdzieś tam w tym światowym baseballu naprawdę się liczą i w których, poza oczywiście Stanami Zjednoczonymi, mówię teraz o krajach z basenu Morza Karaibskiego, i w których ten baseball no, pełni poniekąd odgrywa taką rolę sportu narodowego. Właśnie nie piłka nożna, tylko baseball.
0: Znaczy, to oczywiście ma dużo wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Oczywiście było, tak. No jakby myślę, że odległość jest tutaj wprost proporcjonalna do stopnia popularności baseballu w danym kraju. No ale no, nie da się ukryć, że i w Puerto Rico, i na Kubie, i w Dominikanie, i również w Meksyku oraz w Wenezueli, bo to jest chyba takich 5 krajów, które po pierwsze w światowym baseballu się liczą. Na przykład Wenezuela jest obecnym mistrzem świata. I w których ten baseball również się liczy. Znaczy cieszy się ogromną popularnością, ściąga tłumy na stadiony. I również, co za tym idzie, skoro jest tak istotną częścią kultury lokalnej, przenika także do muzyki. Natomiast, o ile dzisiejszą audycję zaczęliśmy od muzyki rockowej, energetycznej, futbolowej, takiej, no, gdzie tam ta energia stadionów pobrzmiewała gdzieś tam w tle. Jeśli chodzi o baseball, tutaj królują zdecydowanie inne klimaty.
0: Karaibskie, prostu.
1: Dokładnie tak. I przede wszystkim salsa. Jakby tak. Jeśli powiedzieć, jaki gatunek muzyczny jest w pierwszej kolejności, mógłby się kojarzyć z baseballem, to jest to właśnie salsa. I salsy teraz właśnie posłuchamy. I posłuchamy salsy w wykonaniu, no takiego, muszę powiedzieć, Dream Teamu. Dream Teamu, artystów, cała grupa artystów, którzy zebrali się w drugiej połowie lat 90., czyli to już... No nie były te złote lata salsy tak naprawdę, no ale gdzieś tam każdy z tych muzyków, z tych wokalistów, którzy brali udział w tym projekcie, naprawdę swoje już zrobił dla zbudowania tego pomnika salsowego, można by było powiedzieć. A na czym ten projekt polegał? Projekt miał być muzycznym hołdem, to była cała płyta, która miała być muzycznym hołdem dla Roberto Clemente. Roberto Clemente, czyli no chyba można zaryzykować, że najwybitniejszego baseballisty pochodzącego właśnie z Puerto Rico, ale myślę, że w ogóle z Ameryki Łacińskiej, prawda? Nie, spoza Stanów Zjednoczonych. Roberto Clemente, no zwany wielkim, no wielka, naprawdę wielka gwiazda drużyny Pittsburgh Pirates, grający w latach 60., na początku 70., no legenda, do której jakby do tego statusu legendy Roberto Clemente przyczyniła się również jego tragiczna śmierć w roku 72.
0: Trzeba powiedzieć, że był właśnie wielkim człowiekiem.
1: Tak,
0: również,
1: tak, również, dokładnie. On był nie tylko wielkim sportowcem, ale również naprawdę dobrym, wyjątkowym człowiekiem. I tak naprawdę jego śmierć właśnie z tym się wiąże. On zginął w katastrofie lotniczej wioząc pomoc humanitarną do Nikaragui po trzęsieniu ziemi. Jakby kiedy tylko się dowiedział o tym trzęsieniu ziemi, wysłał tam, on bardzo, bardzo się angażował naprawdę w pomoc biedniejszym krajom Ameryki Łacińskiej i w tym przypadku to była taka trochę... Zbieg okoliczności niefortunny. On wcześniej wysłał tam dwa transporty, zaraz po tym trzęsieniu ziemi, dwa transporty z pomocą humanitarną, dwa samoloty. Natomiast okazało się, że te transporty zostały gdzieś tam po drodze, mówiąc brutalnie, rozkradzione przez administrację nikaraguańską ówczesną. W związku z tym stwierdził, że z kolejnym transportem poleci już sam osobiście, żeby dopilnować, żeby rzeczywiście pomoc trafiła do tych, dla których była przeznaczona, i niestety samolot, którym leciał, rozbił się zaraz po starcie u wybrzeży Puerto Rico. Była to naprawdę, był to szok dla całej społeczności i sportowej, i w ogóle dla całego Puerto Rico. Do dzisiaj jest to, myślę, że imieniem Roberto Clemente większość obiektów sportowych w ogóle na wyspie jest nazwanych. Myślę, że spokojnie może jego status do, nie wiem, Pelego w świecie piłki nożnej porównać. Naprawdę, naprawdę wybitna postać. W latach 90. kilku wybitnych, zasłużonych artystów związanych właśnie z salsą, ze sceną salsową, postanowiło nagrać całą płytę w hołdzie dla Roberto Clemente. I właśnie z tej płyty pochodzi utwór, który moim zdaniem jest takim wprowadzeniem w ogóle do roli Latynosów, czy też właśnie bardziej mieszkańców tych krajów karaibskich właśnie w światowym baseballu. Utwór zatytułowany Somos la Fuerza Latina, nagrany pod szyldem, jakby ta płyta została nagrana pod szyldem Somos 21, czyli jakby jesteśmy 21. 21 to był oczywiście numer, z którym Roberto Clemente grał. Natomiast tam lista nazwisk jest naprawdę imponująca i tutaj ten utwór akurat w tym utworze udziela się chyba z 6 czy 7 wokalistów. Producentem całości jest Larry Harlow, czyli jeden z takich czołowych producentów wytwórni Fania i związanego z nią zespołu Fania All Stars, takiej legendy salsy tak naprawdę, plus ci wokaliści.
0: Instytucji.
1: Tak, dokładnie, instytucji. Wokaliści, którzy tutaj się pojawiają, na imię Ismael Miranda, Tito Allen na przykład w tej piosence, to też są nazwiska wielkie, też związane w większości właśnie z wytwórnią Fania, z zespołem Fania All Stars, z różnymi satelitarnymi projektami i jeśli chodzi o ten świat salsy, to naprawdę wybitni. Wszyscy się zebrali i jako Somos 21 nagrali ten właśnie utwór, w którym tak naprawdę wymieniają wkład każdego z tych wymienionych już przez nas wcześniej krajów w rozwój światowego baseballu, podkreślając, jak zresztą sam tytuł utworu mówi, że to właśnie ta krew latynoska, ta latynoska siła nadaje baseballowi jedynego w swoim rodzaju smaku. Somos la fuerza latina, ale da el sabor al baseball. Czyli nasza właśnie latynoska krew nadaje prawdziwego smaku baseballowi. Więc posłuchajmy kompletnie inaczej. Przenosimy się na Karaiby, w świat salsy i baseballu. Somos 21 i Somos la fuerza latina.

0: Kina.
1: I padła nazwa legendarnej instytucji muzycznej, bo tak trzeba nazwać po prostu, ten byt nazwijmy to, czyli Fania All Stars związany, czyli potężna taka grupa gwiazd związanych oczywiście z muzyką salsa, czy w zasadzie nie tylko salsą, ale i no, tymi gatunkami, z których po prostu salsa się wywodzi, tak? Związanych oczywiście z Fania Records, też legendarnym wydawnictwem muzycznym.
2: Ze Stanów Zjednoczonych, że jakby tak. To wszystko się działo w Stanach tak. Zjednoczonych. Teraz słuchaliśmy no, jakby artystów w większości pochodzących z Puerto Rico, natomiast no jednak, o czym już wspominaliśmy wielokrotnie, no salsa powstała w Stanach Zjednoczonych i tam jakby to centrum, epicentrum tego ruchu zawsze się znajdowało.
1: Ale na bazie, nazwijmy to tak, muzyków pochodzących z Karaibów, czy muzyków, którzy urodzili się w Stanach Zjednoczonych, tak jak kolejny bohater, o którym będziemy za chwileczkę mówili, ale których właśnie przodkowie pochodzili, czy to z Puerto Rico, czy z Kuby, czy z Republiki Dominikany.
2: Tak, no w związku z tym też te konotacje baseballowe są no bardziej niż oczywiste, no bo jeśli i korzenie karaibskie muzyków, a jednocześnie działalność w Stanach Zjednoczonych, no czyli w tym, no w tej ojczyźnie baseballu, tak naprawdę, no to gdzieś tam trudno się dziwić, że te motywy baseballowe w muzyce salsa się pojawiają. I tak jest. I tym razem cofamy się dosyć sporo w czasie. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, do Nowego Jorku właśnie. I cofamy się do lat 70. właśnie. No do tych złotych lat tak naprawdę salsy. Początek lat 70. Czasy, kiedy no ta salsa się rzeczywiście wtedy krystalizowała właśnie w no, głównie za sprawą wytwórni Fania właśnie. I jednym z czołowych artystów tamtego okresu związanych z wytwórnią Fania, z zespołem Fania All Stars, był no, właśnie bohater, twórca kolejnej piosenki, której posłuchamy, czyli Ray Barreto. Ray Barreto, no, jeden z najwybitniejszych perkusjonistów, można powiedzieć, no związany nie tylko z salsą, bo on tak naprawdę no, zaczął karierę już dużo wcześniej, zanim w ogóle termin salsa jeszcze się pojawił. No, realizował, współtworzył takie gatunki jak pachanga czy boogaloo później. Następnie właśnie jakby w ten tworzący się nurt salsowy również wszedł, natomiast też dosyć szybko go opuścił, kierując się zdecydowanie bardziej w stronę jazzu. No oczywiście jazzu dość mocno opartego właśnie na latynoskich rytmach, no jako virtuos congas, instrumentów perkusyjnych. Nie mogło być inaczej. Zresztą Ray Barreto na samym początku swojej kariery terminował przez kilka lat, może było iść w zespole Tito Puente, no, czyli tego guru latynoskiego jazzu, można powiedzieć, więc gdzieś tam to wszystko się spina. I no właśnie w repertuarze Tito Puente, przepraszam, nie Tito Puente, tylko oczywiście Raya Barreto, również utwór poświęcony baseballowi się pojawił i to na początku lat 70. Konkretnie jest to utwór z roku 1972, akurat

mama nie chce, żebym grał w piłkę i nie chce, a ja i tak będę grał, więc no, w taki nieco lżejszy sposób, nie jest to żaden hymn czy hołd dla tego sportu, czy dla jego wybitnych gwiazd, tylko też raczej taki, no, zaznaczenie tego, że baseball po prostu stanowi nieodłączny element tej latynoskiej kultury w Stanach Zjednoczonych. Więc posłuchajmy salsa z początku lat 70. orkiestra Raya Barreto i utwór La Pelota.

0: Również i artyści, artystki, powiedzmy, związani z innym takim no, naczelnym gatunkiem muzycznym, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, czyli merengue. A skoro merengue, no to oczywiście pojawia się jego ojczyzna, czyli Republika Dominikany.
1: Tak, Dominikana, czyli no, również kraj, w którym baseball jest bardzo popularny. Myślę chyba, że bardziej niż piłka nożna.
0: Tak, tak. Przeciwieństwie do sąsiedniego Haiti.
1: Tak, dokładnie. Więc jak tam się powie la pelota, czyli piłka, to wiadomo, nie ma żadnych wątpliwości, o co chodzi. I teraz posłuchamy właśnie utworu będącego hołdem dla baseballu dominikańskiego.
0: Przypomnę tylko, że Dominikańczycy zawdzięczają swoją, że tak powiem, pasję do baseballu swoim karaibskim sąsiadom, dokładnie Kubańczykom.
1: Kubańczykom, tak, dokładnie tak, o czym zresztą jest mowa również w tej piosence, gdzie jest tam wers taki, że bardzo dziękujemy naszym braciom z Kuby za to, że nauczyli nas grać w baseball. Natomiast my i tak jesteśmy najlepsi. No tak, jeśli Dominikana, baseball i merengue, natomiast nie jest to merengue tradycyjne, będzie to piosenka jak najbardziej współczesna, nagrana w tym roku, miała premierę kilka miesięcy temu i co ciekawe śpiewana przez panią. Więc jak kobiety ciekawe, również przez... są fankami tak. baseballu, jak widać, i również potrafią docenić rolę tego sportu w kulturze swojego kraju.
0: W dodatku przez panią, która jest tylko w połowie dominikanką, bo w połowie jest portorykanką. Dokładnie mowa tutaj o pani, która nazywa się Carmen Jimenez.
1: Carmen Jimenez, tak, występująca pod pseudonimem artystycznym La Caribeña. I poruszająca się właśnie gdzieś tam między głównymi dominikańskimi gatunkami muzycznymi, czyli merengue i bachatą. Tak, dokładnie tak. Jest to oczywiście jakieś tam elementy pewnie, jako że jest to muzyka tworzona współcześnie, gdzieś tam jakieś echa muzyka urbana pewnie też w jej twórczości słychać, chociaż akurat w tym utworze on jest taki dosyć, dosyć tradycyjny, jeśli chodzi o merengę i tradycyjny, jeśli chodzi o temat, którego właśnie dotyczy, czyli roli Republiki Dominikany w światowym baseballu. Więc posłuchajmy prosto z Dominikany Carmen Jimenez i utwór zatytułowany po prostu Baseball.

0: A my jeszcze zmieniamy dyscyplinę muzyczną, bowiem teraz pojawi nam się muzyka urbana.
1: Tak. Natomiast nie zmieniamy jeszcze dyscypliny sportowej. Tak. Cały czas pozostajemy przy baseballu, cały czas pozostajemy na Karaibach, chociaż teraz wracamy do Puerto Rico. I tak, i zmieniamy nieco klimat, więc już nie będzie tradycyjnie, nie będzie salsowo, nie będzie salsy, nie będzie merengue, będzie trap, latynoski trap, utwór, natomiast będzie również pani, co jest ważne, więc no, wygląda, że w tym roku to głównie panie śpiewają o baseballu, czy o baseballistach, niekoniecznie, o baseballu. Więc tutaj... Tym razem panią jest artystka o pseudonimie Young Miko. No,
0: znana.
1: Znana, tak, tak, tak. Jedna z czołowych reprezentantek tego młodego pokolenia. No, muzyka urbana, głównie tego nurtu trapowego w obrębie muzyka urbana. Artystka... Co ciekawe, w młodości związana bardzo blisko ze sportem. Właśnie, natomiast nie z baseballem, a, i tu taka ciekawostka, z piłką nożną. Ona przez wiele lat, jako nastolatka, trenowała piłkę nożną i przez pewien czas nawet grała w narodowej reprezentacji kobiecej w Puerto Rico. No, Puerto Rico potęgą piłkarską nie jest, nie oszukujmy się. Natomiast no, gdzieś tam background sportowy na pewno Young Miko ma. Zresztą nie tylko piłkarski, bo grała również w koszykówkę, do której jeszcze później przejdziemy. Natomiast w tym roku nagrała utwór baseballowy, utwór, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do tegorocznych Mistrzostw Świata w baseballu, czyli World Baseball Classic 2026. No, nie jest to oczywiście impreza o takim rozmachu jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Natomiast w świecie baseballowym na pewno ważna i tak naprawdę w tym roku po raz pierwszy doczekała się właśnie specjalnej płyty ze ścieżką dźwiękową. Płytę, na której znaleźli się artyści z bardzo różnych krajów, mniej lub bardziej związanych właśnie z baseballem i ze Stanów Zjednoczonych, i z Puerto Rico właśnie, i też z Japonii, bo baseball jest w tym kraju także bardzo popularny. Zresztą Japonia chyba najczęściej w historii, o ile dobrze pamiętam, zwyciężała właśnie w Mistrzostwach Świata baseballowych, więc Japończycy potrafią we wszystko. W baseball również, ale wracając do muzyki, no właśnie utwór nagrany przez Young Miko, utwór zatytułowany MVP, jest na tej składance jedynym utworem w języku hiszpańskim, reprezentującym właśnie tę latynoską, czy też karaibską siłę, o której wcześniej gwiazdorzy salsy śpiewali. Więc posłuchajmy utwór świeży z tegorocznych Mistrzostw Świata w baseballu, Young Miko i MVP.

0: I odetchniemy, proszę Państwa, od baseballu, ale pozostaniemy przy sportach grupowych i pozostaniemy również przy muzykach Puerto Rico.
1: Tak.
0: Ale tym razem panach.
1: I pozostaniemy przy muzyka urbana z takim właśnie wskazaniem na klimaty trapowe. Bo kolejne dwie piosenki również będą właśnie gdzieś tam w tym obszarze się lokować. Natomiast tak, kończymy z baseballem i przechodzimy do koszykówki. Przechodzimy do koszykówki, a jak koszykówka, to oczywiście NBA. Tutaj jakby i NBA, no najważniejsza, najpopularniejsza liga koszykarska na świecie. Tak naprawdę, czy koszykówka jest bardzo popularna w krajach Ameryki Łacińskiej? Trudno powiedzieć. Pewnie nie aż tak, jak niektóre inne dyscypliny. Natomiast na pewno jest grupa przynajmniej artystów, no wiadomo, artystów współcześnie rezydujących głównie w Stanach Zjednoczonych, którzy się tą koszykówką fascynują. A prym wśród nich wiedzie król muzyka urbana, można powiedzieć.
0: Jeden z króli.
1: Jeden, no dobrze, jeden z, który zresztą całkiem niedawno w naszym kraju występował, czyli oczywiście Bad Bunny. Bad Bunny nie kryje swojej miłości do koszykówki. Mówił, że zakochał się w tym sporcie w wieku lat 7 i od tamtej pory no naprawdę cały czas koszykówce kibicuje do tego stopnia, że od 2021 roku jest nawet współwłaścicielem klubu koszykarskiego w rodzinnym Puerto Rico, w San Juan, klubu Cangrejeros de Santurce, grającego w lidze koszykarskiej w właśnie portorykańskiej. No ale motywów koszykarskich związanych właśnie z gwiazdami NBA w twórczości Bad Bunny'ego naprawdę jest sporo. W zasadzie gdzieś tam na każdej jego płycie takie odniesienia się pojawiają. I my posłuchamy dwóch utworów, w których gdzieś tam ta koszykówka się przewija. W pierwszym z nich Bad Bunny nie jest głównym wykonawcą, występuje gościnnie, natomiast palmę pierwszeństwa dzierży tutaj jego kolega z Puerto Rico, Eladio Carrion. Eladio Carrion, który no również podobnie jak wspomniana wcześniej Young Miko, zaczynał karierę jako sportowiec. Zanim został muzykiem, był obiecującym sportowcem. Nie grał w koszykówkę, nie grał w baseball, nie grał w piłkę nożną, natomiast parał się pływaniem. I miał w tym pływaniu całkiem dobre wyniki, brał udział w międzynarodowych zawodach jako reprezentant swojego kraju, więc no, na pewno ten background sportowy ma. Później, kiedy tę krótką karierę sportową zakończył, no można powiedzieć, został popularnym influencerem, a z czasem gdzieś tam, jak wiadomo, te światy się przenikają. Wziął się również za tworzenie muzyki. I w jego twórczości no, motywów sportowych również jest sporo. Nie tylko koszykarskich, tam gdzieś pojawiają się też i piłkarze, i gdzieś tam no, odniesienia do innych dyscyplin także. No tutaj to jest jeden z jego takich większych, myślę, hitów z pierwszej płyty, wydanej w 2020 roku, płyty debiutanckiej. Utwór, który zresztą był wówczas nominowany do nagrody Latin Grammy w kategorii najlepsza piosenka rapowa, więc no został na pewno zauważony i też był jednym z takich no, czynników, które gdzieś tam popchnęły karierę Eladio Carriona do przodu, również ze względu na udział Bad Bunny'ego, który już wówczas był wielką gwiazdą muzyka urbana. No i jest to utwór jakby nawiązujący do postaci jednego z no, znanych graczy NBA. Utwór zatytułowany Kemba Walker. Kemba Walker to, to właśnie zawodnik związany przez wiele lat z drużyną Charlotte Hornets, później grający również w Boston Celtics, grający przez jakiś czas w Europie. No, jeden z naprawdę wyróżniających się, szczególnie kiedy grał w drużynie uniwersyteckiej, jakby ta piosenka głównie jest o tym, kiedy on był naprawdę jednym z najlepszych graczy tej ligi uniwersyteckiej, zanim jeszcze przeszedł do NBA i gdzieś tam na jego historia jest tutaj tylko punktem wyjścia do tego, że do rapowych rozkminek, że tak powiem, jak to trzeba walczyć o swoje i można sukces osiągnąć, ale odniesień do koszykówki w tekście jest bardzo dużo i myślę, że specy od NBA mogliby spokojnie sobie gdzieś tam usiąść za łówkiem i te wszystkie nawiązania wynotowywać, bo rzeczywiście i Eladio Carrion, i przede wszystkim Bad Bunny dużo o tym sporcie wiedzą i potrafią to w muzykę przekuć. Więc posłuchajmy Eladio Carrion i gościnnie Bad Bunny w utworze Kemba Walker.

0: I wspomnieliśmy Państwu, że Benito Antonio Martinez Ocasio alias Bad Bunny jest olbrzymim, wielkim fanem koszykówki. W związku z tym no też musi się pojawić kolejny utwór, tym razem zadedykowany najbardziej prawilnej lidze koszykówki świata, czyli NBA. No, chyba myślę, że znanej każdemu miłośnikowi koszykówki. I również tu mamy hołd drugi już dzisiejszej audycji innemu wybitnemu sportowcowi. Tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o koszykówkę, no była to jedna z największych, najwybitniejszych gwiazd tej dyscypliny.
1: Tak, dokładnie. Chociaż nie pochodzenia latynoskiego.
0: No nie.
1: Akurat. Natomiast no wiadomo.
0: Ale w Los Angeles
1: w tym przypadku, tak. W Los Angeles w Lakersach całe życie grał. Tak, dokładnie. No chodzi oczywiście o Kobe Bryanta. Kobe Bryant, no pięciokrotny mistrz NBA. No naprawdę dokładnie, no jeden z najwybitniejszych koszykarzy wszechczasów. Postać legendarna, również ze względu na śmierć tragiczną, prawda? I ten utwór, którego za chwilę posłuchamy, został opublikowany przez Bad Bunny'ego następnego dnia. Znaczy on dowiedział się o śmierci Kobe Bryanta w katastrofie helikoptera. To był chyba styczeń 2020 roku. I dosłownie następnego dnia w swoich socialach udostępnił, no nagrany naprawdę na gorąco, od razu utwór. Utwór myślę, że jeden z najbardziej osobistych w ogóle, jakie Bad Bunny kiedykolwiek nagrał. Takich szczerych, płynących prosto z serca. Bad Bunny jakby nigdy nie ukrywał, że był olbrzymim fanem właśnie Bryanta. Bryant był jego największym koszykarskim idolem. Opowiadał, że jak widział pierwszy mecz NBA w wieku 7 lat, to właśnie był mecz Lakersów, w którym Bryant również brał udział. No i był tą postacią zafascynowany. Mówił, że był w niesamowitym szoku, kiedy się dowiedział o tym, co się wydarzyło. I no po prostu w naturalny sposób jedyne, co mógł zrobić, no to przelać te swoje odczucia, no nie na papier, bo teraz na papier już nikt nie przelewa, ale po prostu przełożyć je w dźwięki i nagrać taką miniaturkę. To jest krótki utwór, taka, można powiedzieć, improwizacja, impresja właśnie płynąca, no tak jak mówiłem, prosto z serca i hołd dla wybitnego sportowca od jego po prostu wielkiego fana, nie wielkiego muzyka, wielkiego artysty, tylko po prostu od fana, który dowiedział się o odejściu swojego idola i gdzieś tam chce dać temu wyraz. I tak właśnie jest w przypadku tego utworu. Utwór zatytułowany Six Rings. To jest nawiązanie do tych pięciu mistrzowskich jakby pierścieni, które Kobe Bryant w swojej karierze zdobył. Szóstym pierścieniem jest obrączka ślubna, wiadomo, ring w języku angielskim oznacza jedno i drugie, więc jakby pokazuje, że no odniósł sukces i na polu jakby zawodowym, na polu kariery sportowej i prywatnym, chociaż nie było łatwo, no bo też życie Bryanta do najprostszych nie należało, musiał się z wieloma przeszkodami mierzyć, natomiast no jakby na końcu wyszedł na prostą i na pewno mógł wielu osobom imponować. Na pewno imponował Bad Bunny'emu, który taki hołd właśnie mu oddał, więc posłuchajmy Bad Bunny i zadedykowany Kobe'emu Bryantowi utwór Six Rings. Anything what I'm doing.

0: bottom of my heart, thank you. And what can I say? Mamba out.
1: Ameryka Łacińska kojarzyć nam się może, zwłaszcza ta część karaibska oczywiście, z plażami. No bo w końcu plaż jest dużo. A na plażach też uprawia się sport i to wcale nie chodzi o, że tak powiem, zawodowe podrywanie, że tak powiem, osobników lub osobnic płci przeciwnej lub tej samej, w zależności od tego, kto w czym, kim gustuje, ale o również sporty, no, nazwijmy to drużynowe. No.
2: No tak, można powiedzieć. I myślę, że z tą poprzednią aktywnością również gdzieś tam poniekąd związane. No mowa oczywiście o siatkówce plażowej. Myślę, że to nie tylko w części karaibskiej, bo Brazylia również, tak, jeśli chodzi o siatkówkę i popularność siatkówki w ogóle w tym kraju, nie tylko plażowej zresztą, o czym doskonale wiemy, no bo Polacy z Brazylijczykami potyczek wiele stoczyli.
1: Tak.
2: Da. I teraz będzie właśnie siatkówka. Głównie siatkówka plażowa, bo i piosenka taka dosyć lekka, wakacyjna, poświęcona nawet nie tyle samemu sportowi, ile raczej urokowi zawodniczek uprawiających właśnie tę dyscyplinę. Piosenka nagrana przez młodego artystę pochodzącego z Wenezueli, Angela Calderona, również reprezentującego, no, szeroko pojęty nurt musica urbana, chociaż w tym przypadku będzie tu więcej reggaetonu niż trapu akurat, ale jakieś tam elementy, myślę, popowe też gdzieś tam w tej piosence są. Słoneczna, pozytywna, wesoła piosenka, znaczy wesoła, słoneczna i pozytywna, wakacyjna, taka jak właśnie mecz siatkówki plażowej gdzieś na pięknej karaibskiej plaży.
1: Piosenka, zwłaszcza w wykonaniu żeńskim, no bo tak, śpiewa pan.
2: Śpiewa pan, śpiewa o tym, że jest po prostu zafascynowany tym, jak wygląda właśnie siatkówka plażowa w wykonaniu grających pań. Utwór zatytułowany Morena del Sol, utwór, który trochę, jak to teraz często bywa, w taki wiralowy sposób zyskał popularność i dzięki niemu Angel Calderon gdzieś tam też pod strzechy latynoskie trafił, czy raczej na ekrany smartfonów, bo to głównie dzięki TikTokowi, gdzie na tym TikToku stał się właśnie taką ścieżką dźwiękową do filmików właśnie związanych z siatkówką. Stał się takim trochę, no, nieoficjalnym hymnem właśnie siatkarek plażowych, można by było tak powiedzieć. Więc posłuchajmy. Siatkówka plażowa, Wenezuela, Karaiby, Angel Calderon i utwór Morena del Sol.

0: Porzucamy Wenezuelę, nie, Karaibów nie porzucamy, bo jeszcze pozostaniemy w kraju, który również z Morzem Karaibskim, powiedzmy, sąsiaduje, ale przenosimy się do Ameryki Środkowej. Do kraju, który, jeżeli chodzi o muzykę, rzeczywiście ma bardzo wiele do zaprezentowania. I powracamy do gatunku muzycznego, który już zabrzmiał w dzisiejszym wydaniu Republika Latina.
1: Tak, czyli powracamy do salsy, natomiast teraz nie będzie baseballu, nie będzie koszykówki, nie będzie siatkówki, teraz będzie boks. Boks, czyli również dyscyplina w Ameryce Łacińskiej bardzo popularna i taka, w ramach której latynoscy sportowcy rzeczywiście odnosili wielkie, wielkie sukcesy. A jednym z nich był pochodzący właśnie z Panamy, znaczy jest, bo do dzisiaj żyje, natomiast już nie walczy, emeryt. Oczywiście, tak. Roberto Duran. Roberto Duran, znany jako Manos de Piedra, czyli kamienne pięści.
0: Przepraszam, ale mi się z wściekłymi pięściami węża skojarzyło.
1: No nie wściekłe, tylko kamienne. Na listach najwybitniejszych bokserów wszechczasów lokujący się naprawdę wysoko, wielokrotny mistrz świata. Co ciekawe, w czterech różnych wagach. Boksujący, co było naprawdę wyjątkowe, jeśli o to chodzi, bo on występował na ringach przez chyba w pięciu różnych dekadach. Znaczy od lat 60., pod koniec lat 60. zaczął karierę, natomiast ostatnią walkę stoczył, o ile dobrze pamiętam, w roku 2001, więc już w XXI wieku jako 50-latek. Więc rzeczywiście kariera imponująca, sukcesy, lista sukcesów również imponująca. A co ciekawe, i o czym myślę mało kto kojarzący jego sukcesy sportowe wie, Roberto Duran był również i fanem, i próbował swoich sił jako artysta właśnie w obrębie muzyki salsa. I w 1984 roku wspólnie z wybitnym salsero panamskim, jednym z głównych reprezentantów tego nurtu w tym kraju, obok oczywiście Rubena Bladesa, który zdecydowanie tutaj, myślę, któremu się zdecydowanie palma pierwszeństwa należy, jeśli chodzi o salsę z Panamy, niedaleko za nim lokował się Camilo Azuquita, nieżyjący już niestety, ale również artysta bardzo zasłużony, jeśli chodzi o rozwój salsy. Nie tylko w Panamie, on również w Stanach Zjednoczonych udzielał się w różnych zespołach związanych właśnie z wytwórnią Fania, oczywiście w latach 70., 80. Co ciekawe, przez jakiś czas również rezydował w Europie i w pewnym momencie znalazł się nawet w Księdze Rekordów Guinnessa jako ten, który jako pierwszy muzykę salsa, tak powiem, przeszczepił na grunt europejski. Przez jakiś czas mieszkał we Francji. To taka ciekawostka. Na pewno, co istotne, to, że gdzieś tam w tym, jeśli chodzi o rozwój salsy w Panamie, odegrał rolę niebagatelną. I dwaj panowie w pewnym momencie stwierdzili, że zrobią coś razem. I tak powstała płyta Dos Campeones, czyli Dwaj Mistrzowie. Dwaj Mistrzowie, z jednej strony Roberto Duran, kamienne pięści, czyli mistrz boksu. Z drugiej strony Camilo Azuquita, aksamitny głos, słodki, jak zresztą jego pseudonim artystyczny wskazuje, czyli mistrz salsy. Co wyszło z tego artystycznego spotkania? Posłuchajmy. Camilo Azuquita i Roberto Duran w utworze tytułowym z tej płyty, wydanej w roku 1984, czyli Dos Campeones, Dwaj Mistrzowie.

0: W tematyce bokserskiej pozostaniemy, ale przemieścimy się na północ do kraju, o którym wspominaliśmy dzisiaj, ale który się jeszcze muzycznie nie pojawił, a pojawić się powinien, no bo w końcu jest to jeden z najbardziej muzycznych krajów Ameryki Łacińskiej. I też zmienimy gatunek muzyczny, który jest już naprawdę super typowy dla tego kraju, a w zasadzie dla jego części, chociaż jest słuchany na terytorium całego kraju, a mowa o Meksyku.
1: Tak, oczywiście. Mowa o Meksyku i mowa o gatunku musica de banda, a, czyli no, gatunek związany z dość konkretnym obszarem w Meksyku, no w tym przypadku ze stanem Sinaloa w zachodniej części kraju. To jest w ramach tego gatunku banda, to jest banda sinaloense właśnie, czyli no taki już bardzo, bardzo charakterystyczny odłam tego właśnie. No, ale tak naprawdę dla nieobeznanego ucha jest to po prostu muzyka bardzo meksykańska, tak. Bardzo charakterystyczna, oparta na tych instrumentach dętych. Banda to jest właśnie banda tych dęciaków i tam one są zwielokrotnione, tam są i tuby, i puzony, i trąbki, plus instrumenty klarnety perkusyjne, i tak, tak. I rzeczywiście no, czuć tę potęgę brzmienia, prawie tak jak potęgę ciosów bohatera tego utworu, czyli no tak naprawdę kolejnego po Roberto Duranie, jednego z arcymistrzów wszechczasów, jeśli chodzi o boks, czyli Julio Cesara Chaveza. Najwybitniejszy meksykański bokser, no i również jeden naprawdę z najbardziej znanych pięściarzy w ogóle w historii tego sportu. Julio Cesar Chavez, również no, wielokrotny mistrz świata, a jednocześnie postać bardzo aktywna i bardzo medialna. No, oczywiście obecnie przebywający na emeryturze, natomiast emeryturze sportowej, bokserskiej, ale no, cały czas aktywnie się udzielający jako komentator w stacjach telewizyjnych, a także całkiem niedawno, bodajże 2 lata temu, on i jego rodzina byli bohaterami serialu takiego z gatunku reality TV, Los Chavez. Serialu ukazującego po prostu życie Julio Cesara Chaveza, jego rodziny, jego żony, dzieci i różne perypetie rodzinne no, ludzi sukcesu tak naprawdę, bo rzeczywiście Chavez potrafił, miał jakby nie tylko mocne ciosy, ale również smykałkę do interesów, więc no jest jedną z takich postaci no, dobrze sytuowanych obecnie i gdzieś tam obracających się w najwyższych kręgach tych meksykańskich elit, można było powiedzieć. I właśnie z tego serialu pochodzi utwór, którego za chwilę posłuchamy. Jest oczywiście no, taka piosenka z czołówki. Piosenka stworzona przez zespół właśnie reprezentujący gatunek banda sinaloense. Zespół banda MS de Sergio Lizárraga. Banda MS, czyli Mazatlán Sinaloa, wskazujący na korzenie geograficzne muzyków. Bardzo popularny zespół zarówno w Meksyku, jak i w Stanach Zjednoczonych, więc no tutaj wybrany przez serial był produkowany przez Disneya, więc no, gdzieś tam wybrany do tego, żeby ten utwór stworzyć. Utwór był jakby stworzony w porozumieniu z samym Chavezem, który dał, że tak powiem, swoje błogosławieństwo dla tej piosenki. No i piosenka, która jest po prostu hołdem dla człowieka, no, który rzeczywiście zapisał się no, złotymi zgłoskami, jeśli chodzi o historię meksykańskiego sportu, a i dziś jest no, personą, o której się mówi i którą się tam w tym kraju kojarzy. Więc posłuchajmy banda MS de Sergio Lizárraga i utwór El Cesar del Box.

0: I teraz, proszę państwa, opowiedzieliśmy o sportach, które de facto do Ameryki Łacińskiej przywędrowały. Teraz będziemy opowiadali o muzyce poświęconej sportowi, który de facto do Meksyku też przybył, ale on, do Meksyku, skupiamy się
1: jest,
0: w Meksyku.
1: Ale jest tak kojarzony Meksykiem, że trudno znaleźć gdziekolwiek indziej na świecie.
0: To jest w zasadzie jedyny sport taki meksykański, który...
1: Czy sport? Można dyskutować, ale...
0: Ale rzeczywiście na pewno jest to... pozostańmy przy, że tak powiem, na użytek dzisiejszej audycji, sporcie. I na pewno jest to jedna z najbardziej widowiskowych dyscyplin sportowych, może powiedzmy w ten sposób.
1: Tak, dokładnie. Sportowych, z elementami teatru na pewno. Mowa oczywiście o lucha libre, czyli o tych charakterystycznych meksykańskich zapasach.
0: W stylu wolnym,
1: w których zamaskowani zapaśnicy wykonują najróżniejsze figury i tak naprawdę inscenizując walkę dobra ze złem, bo o to w tym chodzi. Wiadomo, że te walki są inscenizowane, że tam jest dużo więcej teatru niż prawdziwej walki. Natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, co tam się dzieje na tym ringu, o to, że to są walki takich ludowych, meksykańskich superbohaterów, z których jedni uosabiają właśnie siły dobra, drudzy uosabiają siły zła i na tym ringu to wszystko ze sobą się kotłuje. Nieodłączny element meksykańskiej kultury popularnej naprawdę od wielu dziesięcioleci, bo Lucha Libre powstała jeszcze gdzieś tam

0: super bohaterami, których do dzisiaj się pamięta i, no i bez których trudno sobie w ogóle wyobrazić kulturę współczesnego Meksyku. No bez tych masek, no, które są tak meksykańskie jak sombrera, powiedzmy, prawda?
1: I tequila.
0: Tak, i tequila, dokładnie. No to te maski luchadores to jest właśnie to, co gdzieś tam z tym Meksykiem się kojarzy. Więc nie mogliśmy oczywiście w dzisiejszej audycji tego pominąć.
1: To jeszcze dodam od siebie, że no warto tutaj dodać też to, że owi luchadores no de facto byli takimi celebrytami swoich czasów. No tak jak tutaj wspomniałeś właśnie o El Santo chociażby, czyli o Rodolfo Guzmanie Guercie, który no chyba jest taką, znaczy no jest, no był największą, najwybitniejszą, najbardziej znaną gwiazdą właśnie lucha libre. Jego powiedzmy taki szczyt kariery przypadł mniej więcej na przełom lat 40. i 50., ale wiecie państwo pod uwagę, że to była osoba, która nie tylko walczyła w ringu, ale również, która była aktorem. Nie chcę powiedzieć, że wybitny.
0: Ale te filmy są naprawdę niesamowite. Tak. Są fascynujące. Filmy z El Santo, no kino klasy C czy D, ale naprawdę fascynujące. El Santo kontra kobiety wampiry. Tak. No po prostu El Santo kontra no źli naukowcy, którzy próbują przejąć kontrolę nad światem. El Santo jest oczywiście super bohaterem tym meksykańskim, który spuszcza łomot tym wszystkim czarnym charakterom. No bardzo, bardzo ciekawe. No i perełki dla kogoś, kto takie klimaty lubi. Ale naprawdę no, kawał meksykańskiej kultury, którego nie możemy dzisiaj, mówiąc o sporcie, pominąć. A jeśli mówimy o lucha libre, no to musimy posłuchać chyba najsłynniejszego utworu związanego właśnie z lucha libre. Utworu skomponowanego jeszcze na początku lat 50., no kiedy właśnie El Santo, El Cavernario, Blue Demon i El Bulldog, czwórka wielkich luchadores wspomnianych w refrenie tej właśnie piosenki, święciło największe triumfy. Utwór, który funkcjonował w obiegu takim, powiedzmy, on został nagrany dopiero po raz pierwszy dopiero w latach 80., natomiast od lat 50. był grywany na tych imprezach Lucha Libre, gdzieś tam wszyscy go znali. El Santo również znał ten utwór. A my posłuchamy go w wersji chyba najbardziej znanej, nagranej całkiem niedawno, bo w 2016 roku, ile dobrze pamiętam, przez no inną instytucję kultury meksykańskiej, czyli orkiestrę La Sonora Santanera, nagraną na płytę z okazji 60-lecia działalności tejże orkiestry, więc już samo to o randze tej instytucji sporo mówi. Orkiestra również założona właśnie w latach 50. i od tamtej pory no, współtworząca ten klimat meksykańskiej muzyki tropikalnej, jak to się mówi, czyli no kumbia, różne klimaty, nie wiem, ze stanu Veracruz na przykład. Takie no muzyka lekka, dosyć bez pretensji do bycia wybitną, natomiast bardzo taneczna, bardzo taka no uwielbiana przez...
1: Taka lekko karaibizująca.
0: Tak. Trochę tak, ale jednak z tym tak, meksykańskim klimatem. No a jeśli jeszcze pojawiają się tam luchadores, no to bardziej meksykańsko już być nie może, więc posłuchajmy utwór Los Luchadores, znany również jako Cumbia de los Luchadores, w tej najbardziej znanej, zarejestrowanej wersji La Sonora Santanera.
2: Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina,

0: A muzyka sportowa jest o tyle ciekawa i o tyle fajna, że można ją poświęcać poszczególnym dziedzinom sportu. Piłce nożnej, bejsbolowi, koszykówce, siatkówce, boksowi, czy nawet lucie libre, ale też generalnie może powstać ogólna piosenka o sporcie.
1: Tak, a nawet nie tyle o sporcie, ile w ogóle o dążeniu do zwycięstwa i pokonywaniu własnych
0: słabości.
1: Tak, ograniczeń, tylko po to, aby stać się jeszcze silniejszym i dotrzeć na sam szczyt. I taka będzie właśnie piosenka, której za chwilę posłuchamy. Ta piosenka bardzo silnie ze sportem związana. Dlaczego? Dlatego, że była oficjalnym hymnem, można było powiedzieć, Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Co prawda nie dokładnie w tej wersji, której posłuchamy, bo posłuchamy w wersji hiszpańskojęzycznej, nagranej przez prawdziwy Dream Team, naprawdę Dream Team artystów z całej Ameryki Łacińskiej i nie tylko, bo są tam również artyści hiszpańscy. Wersja... No są i to no jacy.
0: Tak, ja wiem, tylko chodzi mi o to, że ja myślałem, że tam nie wiem, co z Polski ktoś tam
1: no
0: był.
1: Nie, no ale nie jest to tylko Ameryka Łacińska.
0: No tak.
1: Natomiast oryginalna anglojęzyczna wersja, ten prawilny hymn, że tak powiem, Igrzysk Olimpijskich, został również nagrany przez artystkę o jak najbardziej latynoskich, a konkretnie kubańskich korzeniach. Artystkę
0: znaną.
1: Powszechnie znaną i cenioną, czyli Glorię Estefan. Gloria Estefan, w wersji anglojęzycznej utwór Reach, hymn Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Piosenka, która swego czasu naprawdę cieszyła się sporą popularnością i myślę, że też gdzieś tam była jedną z takich cegiełek, które przyczyniły się z czasem do popularności Latin popu pod koniec lat 90. i na początku kolejnej dekady. I myślę, że ta wersja hiszpańskojęzyczna zatytułowana Puedes llegar, czyli właśnie możesz tam dotrzeć, możesz dotrzeć na ten szczyt, kiedy te swoje już słabości i ograniczenia pokonasz. Cieszyła się szczególnie oczywiście w tych kręgach latynosów w Stanach Zjednoczonych, ale też w innych krajach naprawdę dużą, dużą popularnością. Zresztą ten utwór Reach był nominowany do nagrody Grammy jako najlepsza piosenka popowa. Przegrał z Unbreak My Heart, Toni Braxton wtedy. Pamiętną przecież, prawda? Ale to też gdzieś tam świadczy o znaczeniu tego wszystkiego. Wystarczy wczytać się, że tak powiem, w listę płac tego, kto w utworze Puedes llegar się udziela, tak. To naprawdę robi to wrażenie, bo oprócz Glorii Estefan są tam choćby
0: Julio Iglesias mówimy o Hiszpanii.
1: Tak, z Hiszpanii również Placido Domingo, który elementy operowe gdzieś tam wplata. Poza tym Ricky Martin z młodszej generacji, Carlos Vives z Kolumbii, Ricky Martin z Puerto Rico, Roberto Carlos z Brazylii, tak, John Secada, korzenie, tak jak Glorio Estefan, korzenie kubańskie, José Luis Rodriguez z Wenezueli, kto tam jeszcze jest?
0: Alejandro
1: Fernandez z Meksyku, tak.
0: Patricia dokładnie. Sosa, tu widzę.
1: Czyli Argentyna, tak, więc Dream Team, naprawdę zestaw nazwisk wybitny i utwór, który swego czasu rzeczywiście cieszył się sporą popularnością, również ze względu na swoją wymowę, taką bardzo, myślę, motywacyjną, można by było tak nazwać. Moim zdaniem trochę się ten utwór zestarzał w tym momencie już. Jest świadectwem swoich czasów, tych lat 90. i tej wrażliwości popowej tamtej epoki. Natomiast no, na pewno na tej liście piosenek ściśle związanych ze sportem zabraknąć go nie może. Więc posłuchajmy rok 1996, igrzyska w Atlancie i latynoski Dream Team występujący tutaj jako Voces Unidas, czyli Zjednoczone Głosy i utwór Puedes Llegar.

0: No i tak, proszę Państwa, dzisiejsze wydanie Republika Latina dobiega do końca, ale na sam koniec pojawi się oczywiście utwór. Utwór, który no jest związany z pewnym środkiem lokomocji, powiedzmy, sportowym, czyli po prostu rowerem.
1: Tak, no nie jest to piosenka sportowa, tak, to nie jest absolutnie piosenka, nie jest piosenka tak, sportowa.
0: Ale jest taka właśnie lekka, w przeciwieństwie do poprzedniej jest lekką.
1: Tak, jest bardzo wakacyjna, mamy wakacje, mamy lato, wiele osób na rowerze jeździ i ta piosenka, myślę, że idealnie się w ten klimat wpasowuje. A przy tym, no jest to naprawdę wielki, wielki hit swego czasu, sprzed no niecałych 10 lat jakoś.
0: Ale myślę, że nadal jest grany, nadal jest popularną piosenką. No trzeba było zobaczyć, ile on ma odsłon, ale myślę, że są to co najmniej setki milionów, jeżeli nie więcej.
1: Więcej, są z 1,5 miliarda już no. ma.
0: Tak. I przenosimy się, proszę Państwa, do kraju, o którym też nie mówiliśmy jeszcze dzisiejszego wieczora.
1: Mówiliśmy. Zaczynaliśmy.
0: No tak, zaczynaliśmy, tak. Ale pojawią się artyści, którzy rzeczywiście są artystami wybitnymi, bo nie tylko śpiewają, ale i komponują i piszą teksty. Jeden przed chwilą nam się pojawił, czyli Carlos Vives i jego partnerka, czyli Shakira. Partnerka muzyczna oczywiście.
1: Partnerka
0: czyli
1: muzyczna, tak. No i artystka, no również z muzyką związaną ze sportem. No kojarzona, myślę, momentalnie.
0: Ta, no, w końcu
1: oczywiście
0: audycja...
1: głównie, tak, w poprzedniej audycji pojawiała się no, piosenki mundialowe w wykonaniu Shakiry. Myślę, że wszyscy doskonale znają, bo było ich już sporo. Tutaj, no tak jak mówiłem wcześniej, no nie jest to piosenka sportowa, jest to po prostu piosenka gdzieś tam, gdzie motyw roweru się pojawia. Piosenka, wiadomo,
0: no,
1: jak
0: rowerem przez Kolumbię i
1: aktywność,
0: wybrzeże.
1: Kolumbia, tak. A przy okazji tak naprawdę no, kolarstwo i w ogóle tradycje rowerowe w Kolumbii są bardzo silne. No, Kolumbijczycy mają naprawdę kolarzy wybitnych, wygrywali Tour de France i Giro d'Italia i Vuelta a España, więc jest to kolarska potęga, ale w ogóle kolarstwo i jazda na rowerze w Kolumbii jest bardzo, bardzo popularna. To jest wspomnieć, że centrum Bogoty chyba co tydzień w niedzielę jest zamykane, żeby można było sobie gdzieś tam tymi rowerami czy też na rolkach jeździć.
0: Chciałem powiedzieć jeden czasownik, ale
1: domyślam się jaki.
0: Brzydko zabrzmi.
1: Tak, więc kraj, w którym no rzeczywiście rower jest bardzo istotny i piosenka gdzieś tam poświęcona temu, a piosenka też
0: historyczna już troszkę.
1: Ważna, tak. No trochę historyczna ze względu na niektóre. A właśnie w tej piosence, jeśli już mówimy o sporcie, pojawiają się również odniesienia piłkarskie.
0: Tak.
1: Pojawiają się odniesienia piłkarskie, więc gdzieś tam ten sport cały czas jest na rzeczy.
0: A dokładnie w odniesienia, jedno odniesienie piłkarskie w postaci byłego już małżonka Shakiry, czyli Gerarda Piqué. No wtedy była jeszcze wielka miłość, teraz już tej miłości nie ma, ale to co było, a nie jest, to wiecie Państwo, jak to bywa.
1: Nie tylko jedno, bo tam są też odniesienia do lokalnych klubów.
0: No też, to prawda.
1: Z Barranquilli i Santa Marty, czyli z rodzinnych miejscowości Shakiry i Carlosa Vivesa.
0: Tak, tak.
1: A w teledysku oni nawet przywdziewają koszulki tych klubów.
0: Też, tak. Tak. No ale w każdym razie na sportowo, piłkarsko, rowerowo.
1: I wakacyjnie
0: kończymy dzisiejsze wydanie Republika Latina. Przypomnę, naszym gościem był Marek Świrkowicz. Bardzo dziękuję za wizytę i jak zwykle za bardzo ciekawą opowieść o latynoskiej muzyce.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Fryderykowi za realizację dzisiejszej audycji i wszystkim Państwu za wysłuchanie dzisiejszego wydania Republika Latina. Za tydzień w planach też ma być muzycznie, karaibsko, kubańsko, ale szczegóły Państwo się dowiecie za tydzień, o ile oczywiście do tego dojdzie. No mam nadzieję, że gość, że tak powiem, no już dzwonił do mnie i naprawdę umawiał się, więc należy akurat do tych solidnych gości, więc mam nadzieję, że po prostu zaczniemy wprowadzać Państwa w muzykę jednego z najmuzyczniejszych krajów Ameryki Łacińskiej, czyli właśnie Kuby. A w czwartek, proszę Państwa, tres, portres i ciekawostki z Ameryki Łacińskiej, na które również serdecznie zapraszam na godzinę 20. Póki co życzę Państwu wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu i przypomnę tylko, że opiekę duchową nad dzisiejszą audycją sprawował
1: magiczny Pan, jemny Pan, laska niebeska, jemne o Pana.
0: Dobranoc, buenas noches.

ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie.

0: Promocja.
1: Szanowni Państwo, bardzo serdecznie zapraszam na audycję Przystań Wędrowców. Proszę się rozgościć, poczuć swobodnie i posłuchać opowieści z dalekich stron. Do usłyszenia w każdy wtorek o godzinie 21. Justyna Miguła.
0: To była autopromocja.

0: Nocne powtórki w net.
1: Magia Kina.
2: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.

Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej już audycji pod tytułem Magia Kina, radiowy magazyn filmowy w Radiu Wnet. Nazywam się Gabriela Potrac i szczerze mówiąc nie będę Państwa dzisiaj oszukiwać, że z powodu wakacji i naszych rozjazdów nagrywam dla Państwa swoją część audycji. W każdym razie mam nadzieję, że spędzacie miło te wakacje, może niekoniecznie przed monitorami i oglądając filmy, ale jak zwykle chciałabym Wam coś polecić. Nie wiem, czy wy też tak macie, moi drodzy słuchacze, że z jednej strony jesteśmy patriotami, kochamy Polskę i to tutaj jest nasz dom, oczywiście, ale z drugiej strony serce czasem krzyczy, że powinniśmy być gdzieś indziej, tylko nawet chociażby tylko na chwilę. Ciągnie nas gdzieś do odległych miejsc. Może kiedyś widzieliśmy je na obrazku, słyszeliśmy historię, znamy ludzi z tamtego miejsca. Ja osobiście wyobrażam sobie, że tam trawa jest bardziej zielona, powietrze pachnie jakoś tak lepiej. Może i tylko przez tydzień, zanim wróciłabym stęskniona do Polski, ale mimo wszystko jest tam troszeczkę mniej zmartwień. I dla mnie od kilku lat takim miejscem jest Szkocja. Serial, który dzisiaj Państwu polecę, wyjątkowo będzie romansem. Zazwyczaj nie oglądam takich treści. Opowiada on o Szkocji właśnie i to do tego miejsca chciałabym Was dzisiaj przenieść. Nosi on tytuł Outlander. Jest do obejrzenia na Netflixie. Ma aż 8 sezonów i produkcja tego serialu skończyła się w tym roku, więc nie jest to żadna nowość, nie jest to nic nowego, nie chciałam opowiadać Państwu między innymi o Spider-Manie, stąd ten wybór. Każdy sezon ma po paręnaście odcinków. Myślę, że nie tylko główni bohaterowie tego serialu, czyli Claire i Jamie, zostaną z fanami na długo, ale także intro. Ta piosenka, którą słyszeliśmy na początku, jest intrem tego serialu, zrobiona w wersji szkockiej, galickiej, w ich oryginalnym języku. Coś, co z tego, co mi wiadomo, specjalnie dla tej piosenki autor tekstu musiał nauczyć się języka galickiego, który jest tak naprawdę językiem wymarłym. Ale kolejną postacią, również ze Szkocji, która będzie nam towarzyszyć muzycznie podczas tej audycji, jest Nati. Posłuchajmy.

Myślę, że ta piosenka przynosi nas już bardziej do tych czasów, ale wracając do serialu, Romance Outlander opowiada pokrótce historię Claire, która w całkiem magiczny sposób przenosi nas się do XVIII-wiecznej Szkocji. Tam poznaje Jamiego, który tu ratuje ją z opresji i tak, ja wiem, to brzmi troszeczkę klisze, ale całość tej produkcji ubrana jest w szkocką historię. I mówimy tu o czasach bitwy pod Culloden, księcia Charlie'ego, o czasach, kiedy w Szkocji zakazane było nosić kilty, ale tak naprawdę też o czasach, kiedy powstawała Ameryka zasiedlana przez migrantów. Myślę, że Nati, pomimo bycia młodszą wokalistką, wnosi w tą muzykę odrobinę magii, tak samo jak sama Szkocja, która zawsze była miejscem, gdzie ludowe wierzenia, czary i zabobony tak naprawdę przeplatały się z realizmem. Kraj, który jako swój symbol ma jednorożca. Kraj, który wyodrębnił fason kiltu tak naprawdę czarownicom, które płonęły na stosach w tamtych czasach. Kraj, który do dnia dzisiejszego opiera się na tradycjach i gdzie odrobina magii przeplata się z chrześcijaństwem. Myślę, że Outlander jest historią nie tylko o Szkocji, ale i o miłości, która jest zupełnie ponadczasowa, bezwzględna, zacięta i szczera. Chemię pomiędzy aktorami czuć do tego stopnia, że od lat krążyły pogłoski, jakoby aktorzy mieli ze sobą romans. I seria powstała na podstawie książek napisanych przez Dianę Gabaldon pod tym samym tytułem, po prostu Obca w wolnym tłumaczeniu lub Sasenach z języka galickiego. I taki przydomek ma też nasza główna bohaterka serialu. Zawiera wiele brutalnych scen, przed tym Państwa muszę ostrzec. I nieraz seria sprawiła, że płakałam przy prawie każdym odcinku. Człowiek natomiast niesamowicie zżywa się z prawie każdą postacią. I tutaj mówię prawie, bo te postaci, które autorzy chcą, abyśmy nienawidzili, myślę, że naprawdę nienawidzimy ich z całego serca. Myślę, że o to w filmach chodzi. I w serialach oczywiście, że właśnie po to robimy to z Jurkiem. Chcemy polecić wam, drodzy słuchacze, dobre filmy i odradzić te złe, ale historie na ekranie, które zachwalamy, są po to, żebyście i wy mogli na moment zatracić się w historiach innych ludzi, zatęsknić za miejscami, w których nie byliście, oraz zakochać się w postaciach, których jeszcze nie znacie. Także serdecznie polecam serial Outlander, dostępny na Netflixie ponownie.

0: Magia Kina.
1: Radiowy magazyn filmowy Radia Wnet.
2: Jerzy Głuszyk, witam Państwa po tej części, w której Gabriela radziła Państwu, co obejrzeć na ekranach telewizorów. Ja mam przyjemność spotkać się i przedstawić Państwu mojego gościa, którym dziś jest pan Marcin Radomski, krytyk filmowy, ale dziś spotykamy się ze względu na inną jego jeszcze rolę, mianowicie rzecznika prasowego Festiwalu Filmu i Sztuki BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym, który to zakończył się kilka dni temu. Serdecznie witam pana w naszej audycji.
3: Dzień dobry, Magia witam Kina. Serdecznie.
2: Magia Kina to magazyn, panie redaktorze muzyczny Radia Wnet, w którym to w wakacje opowiadamy o tym, co warto obejrzeć, a czego uniknąć, bo też takie okoliczności czasem przydają się naszym słuchaczom. No ale przede wszystkim dziś chciałbym porozmawiać z panem o festiwalu. Gigantycznym festiwalu, jak się okazuje. Tutaj psy, proszę Państwa, troszeczkę będą nam przeszkadzały, bo ja jestem w Gorzowie Wielkopolskim na krótkiej wyprawie. No ale mam nadzieję, że nie do końca ten szczek nam zakłóci rozmowę. Pan jest rzecznikiem prasowym festiwalu. Ten festiwal to już historia, dlatego, bo to 20 lat festiwalu w Kazimierzu i na drugim brzegu Wisły także.
3: Tak, rzeczywiście to już 20 lat, więc to ogromna historia. W tym roku właśnie spojrzeliśmy na tę historię, ponieważ wracaliśmy wspomnieniami do tych początków festiwalu właśnie w Kazimierzu Dolnym, gdzie narodziła się ta inicjatywa. Wcześniej też były inne, jak Lato Filmów, ale od 20 lat rzeczywiście są Dwa Brzegi i to jest już kawał historii też kina pokazanego na tym festiwalu i też muzyki i sztuki generalnie. Generalnie, bo i takie dziedziny próbujemy łączyć, no ale najważniejszy zawsze jest film, bo dyrektorką artystyczną od samego początku jest Grażyna Torbicka, więc staramy się przywieźć widzom jak najlepsze filmy i rzeczywiście przez te lata tak się działo. Oczywiście były lepsze i gorsze momenty takie dotyczące na przykład wsparcia festiwalu, bo to zawsze się zmienia, a 20 lat to jednak jest duży czas. Natomiast teraz rzeczywiście festiwal rozrósł się. Mieliśmy w tym roku wspaniałą publiczność, rekordową frekwencję, co nas cieszy, że widzowie chcą przyjeżdżać, chcą oglądać filmy, chcą o nich dyskutować, a też, co ważne, przypomnienia, w Kazimierzu Dolnym nie ma kina, więc trzeba tę infrastrukturę zbudować i powstaje duży namiot, taki namiot kinowy na 850 miejsc. Mamy też taki duży budynek szkoły, który adaptujemy na centrum filmowe i też tam jest druga sala kinowa i mamy jeszcze dwie sale takie na powietrzu, kino letnie, na zamku, pięknym zamku w Kazimierzu Dolnym z widokiem na Wisłę i na Małym Rynku. I wszędzie tutaj odbywały się pokazy filmowe, ale też były koncerty.

0: Powiedział pan, panie redaktorze, że w Kazimierzu nie ma kina. Ja jeszcze pamiętam te czasy, to były chyba lata późne 60. i 70., kiedy było tam kino Wisła. My nawet rozmawialiśmy o tym zabawnym szczególe, że kierownikiem kina był wtedy kierownik plaży miejskiej także. W związku z tym te seanse w kinie Wisła odbywały się, kiedy już plaża ze względu na porę dnia nie była atrakcją i wtedy przenosiło się życie towarzyskie do kina Wisła, które tam obok rynku było, ale ono potem zniknęło rzeczywiście z pejzażu Kazimierza. Natomiast to wydarzenie, które pan, w którym pan uczestniczy, jest, jak przejrzałem sobie katalog tegorocznego festiwalu, jest wydarzeniem ogromnym, bo ono łączy nie tylko kino, prawda, jakieś retrospekcje w programach tego festiwalu, pokazy najciekawszych filmów roku poprzedniego, spotkania autorskie, spotkania z twórcami, czy aktorami, koncerty, o których pan też powiedział. Mnie na przykład bardzo zainteresowała ta taka część festiwalu związanego z filmem muzycznym. No jest tego bardzo wiele, a proszę powiedzieć, powiedział pan tutaj frekwencji. Wy państwo na pewno macie świadomość, ile osób uczestniczy w tych pokazach filmowych podczas tego festiwalu.
1: Tak, tak, tak. No to jest prawie 30 tysięcy osób, więc to jest bardzo
0: dużo. Boże, to rzeczywiście ogrom. Mhm.
1: Tak, tak. Także cieszymy się z tego. No niektórzy przyjeżdżają na cały festiwal, niektórzy przyjeżdżają na jeden dzień. Ale rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, rzeczywiście te koncerty są czymś, co zawsze było ważne. I muzyka. Mamy taką sekcję Muzyka, moja miłość, w której pokazywane są filmy dokumentalne z całego świata dotyczące właśnie muzyki, gatunków muzycznych. To jest ciekawe, bo ich nie ma zbyt dużo generalnie. Pojawiają się w kinach, ale raczej są na festiwalach, a mamy taką całą sekcję. W tym roku na przykład był dokument Paul McCartney, Poszukiwanie zaginionego basu. Takie śledztwo. Tak, Billy Idol, był Monterey Pop, Broken English, to też taki portret Marian Faithfull, czy filmy orkiestra o orkiestrze klezmerskiej Teatru Sajneńskiego, czy jazz po polsku dookoła świata o takiej trasie koncertowej młodych polskich jazzmenów. Więc bardzo, bardzo ciekawa ta sekcja, bardzo ciekawe tytuły, różnorodne, a z drugiej strony właśnie koncerty na zamku i koncerty na rynku. Marcin Dorociński i Wojtek Mazolewski, Arek Jakubik z takim projektem ciekawym Romeo i Julia żyją, zespół Hańba, Kirschenbaum, Pablo Paweł i Ludziki, czy Mary Komasa, która tworzy muzykę do filmów. Więc to było bardzo, bardzo interesujące i takie szerokie spojrzenie generalnie na muzykę polską, światową i na ekranie, i na żywo w mieście, na rynku i na zamku.
0: Proszę mi powiedzieć, ja jestem z tego pokolenia, które wychowywało się na dyskusyjnych klubach filmowych, gdzie film oczywiście był podstawą spotkań, ale potem równie ważne były dyskusje, były rozmowy o filmie. A jak to jest podczas tego festiwalu? Czy jest możliwość spotkania z twórcami, aktorami, dyskusja, wymiana poglądów? To jest chyba treść również tego wszystkiego, co jest związane z kulturą filmową, prawda? Możliwość wymiany spostrzeżeń, poglądów między obserwującymi czy po prostu uczestnikami tych pokazów, a twórcami.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie i to jest coś, co ja uważam, że jest najważniejsze w ogóle, bo to jest też idea dwóch brzegów właśnie, żeby łączyć ten jeden brzeg publiczność, drugi twórców, czyli to, co jest na ekranie, potem z tym, kto ten film zrobił. I rzeczywiście tych spotkań było wiele i dyskusji przede wszystkim. Kazimierz Dolny też jest małym miasteczkiem, które sprzyja temu, żeby później sobie usiąść gdzieś w kawiarni, czy gdzieś na spokojnie porozmawiać wieczorem o tych filmach, które się zobaczyło. Taka jest nasza publiczność i taka jest idea tego festiwalu. Rzeczywiście było mnóstwo spotkań. Przyjechali twórcy, którzy opowiadali o swoich filmach, między innymi Anna Dymna, Joanna Kulik, Grażyna Szapołowska, Magda Cielecka, właśnie Marcin Dorociński, Arek Jakubik, wielu, wielu jeszcze innych, Daniel Olbryski, Olgierd Łukaszewicz i to są takie spotkania, które bardzo publiczność ceni. Ja zresztą nie dziwię się, bo tak jak słusznie pan zauważył, taka forma dyskusji jest niezwykle ważna po filmie, bo to jest jedna część, to co obejrzymy na ekranie, ale druga, to co z nami zostanie.
0: Jasne.
1: I to, co możemy też z innymi porozmawiać. Często film odnosimy do własnego życia, jakoś próbujemy zrozumieć bohaterów albo czegoś się nowego dowiedzieć, nauczyć, otworzyć się trochę na jakieś nowe perspektywy, nowe spojrzenie na świat, bo często te filmy są z różnych zakątków świata, więc to jest najlepsze i to jest też idea festiwalu, żeby właśnie o tych filmach rozmawiać, dyskutować, żeby zastanawiać się, a może odkryć jeszcze inny film tego reżysera, jeżeli nam się spodobało jakieś jego właśnie dzieło, które zobaczyliśmy na festiwalu, to potem możemy sięgnąć też po inny film. Więc to jest najciekawsze i najlepsze i rzeczywiście to się dzieje na naszym festiwalu, że ludzie chcą o tych filmach rozmawiać, przychodzą na spotkania, zadają pytania i to takie bardzo różne. Od jakichś takich prostych, dotyczących tego, w jaki sposób film powstawał, po jakieś głębokie, takie psychologiczne, czasem nawet metafizyczne, dotyczące właśnie tego, co ten film przekazuje, jaką niesie treść ze sobą, co było w nim istotne, co może nam widzom dać.

0: A mamy jakąś wiedzę o takim przekroju pokoleniowym uczestników tego festiwalu? Czy to głównie jest młode pokolenie, czy bardziej dojrzałe?
1: Bardziej dojrzała to jest publiczność, bo mamy taką dosyć stałą publiczność, która przyjeżdża co roku do nas. Natomiast to się zmienia. Widzimy to w ostatnich dwóch latach. To jest młodsze pokolenie. To jest taka sytuacja, że często przyjeżdżają dzieci, znaczy rodzice z dziećmi, czy dziadkowie z wnukami i chcą im pokazać właśnie sam festiwal, ale też przede wszystkim filmy, kino. Więc powoli ta publiczność się też odmładza. Także w tym roku było już troszeczkę inaczej niż w poprzednich latach. Także ta zmiana jakoś powoli następuje, jeżeli chodzi o publiczność.
0: Publiczność. I zauważyłem też w programie formułę konkursową. Państwo zrobiliście, czy to nie wiem już po raz który, ale konkurs na film krótkometrażowy, prawda?
1: Tak, tak. To jest od dawna ten konkurs u nas i to jest konkurs filmów krótkometrażowych. Rzeczywiście jedyny konkurs na festiwalu pokazujący nowe talenty, takie międzynarodowe, różnorodny wybór głosów właśnie współczesnego krótkiego kina, dokumenty, fabuły, animacje. 29 mieliśmy w tym roku filmów.
0: O.
1: Tak, i to były filmy z różnych części świata i bardzo ciekawy taki przegląd. Nagrodę otrzymał Skin on Skin, niemiecki film, natomiast też dwa polskie filmy zostały wyróżnione na kolejnych miejscach i muszę powiedzieć, że ten konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Widzowie od razu wykupują bilety, no bo to jest ta sytuacja, że te filmy krótkometrażowe młodych twórców są praktycznie nie do obejrzenia. To jedyną okazją są festiwale filmowe. Czasami one trafiają gdzieś do streamingu, na platformy streamingowe, ale to w jakieś tylko nieliczne, takie głośniejsze, natomiast większość tych filmów jest do obejrzenia tylko na takich wydarzeniach jak nasze, więc to też publiczności bardzo się podoba. To są młode głosy, inne spojrzenie na świat przeważnie, na różne tematy. Ci twórcy oglądają, albo opowiadają o sobie, albo opowiadają o otaczających ich świecie, więc to jest ciekawe też, że w jednym bloku można obejrzeć kilka takich krótkich 15-20 minut filmów i zobaczyć różne spojrzenie na świat. I oczywiście mamy jury, które wybiera najlepsze filmy. I w tym roku też mieliśmy ciekawe spotkanie, takie dotyczące trzech krótkich filmów, to też związane z historią festiwalu, bo Michał Toczek, młody reżyser, dostał u nas dwa razy nagrodę w tym konkursie za film Być kimś i Martwe małżeństwo, a w tym roku przyjechał z trzecim swoim filmem, Spiritus Sanctus, i pokazaliśmy te trzy filmy razem. I zrobiliśmy taki pokaz i spotkanie właśnie z Michałem Toczkiem i z aktorem Sebastianem Stankiewiczem, bo zagrał w tych trzech filmach u niego. Więc to było takie wyjątkowe też spojrzenie jednocześnie właśnie na historię festiwalu, że można wracać z kolejnymi filmami do nas. Zresztą reżyser po raz pierwszy pokazywał właśnie na naszym festiwalu swój film, więc to też dla niego było takie spojrzenie trochę na swoją historię i swoją drogę, a myślę, że za chwilę przyjedzie pewnie z filmem pełnometrażowym. Także no, też jest świetnie obserwować takie kolejne etapy kariery, też szczególnie tych młodych reżyserów.
0: To wspaniała inicjatywa i trzeba powiedzieć, że to jest rzecz, którą trzeba cenić. Mówię o tej inicjatywie państwa. A z drugiej strony przyzna pan, panie redaktorze, że trzeba współczuć autorom filmów dokumentalnych czy właśnie krótkometrażowych, bo oni na dobrą sprawę, poza właśnie wydarzeniami takimi jak w Kazimierzu czy festiwalami, nie wiem, w Krakowie, może jeszcze gdzieś w kilku miejscach, nie mają szansy pokazania widzą swojego dorobku. Kiedyś w tych strasznych czasach, ale dla być może twórców filmów dokumentalnych lepszych, filmy dokumentalne towarzyszyły projekcjom filmowym, tak? Była kronika filmowa, potem film dokumentalny, a potem dopiero szedł ten podstawowy film podczas projekcji w kinach. Ja jeszcze pamiętam, o czym tu już też wspominałem, w Warszawie kino krótkich filmów obok Atlantiku, takie, które funkcjonowało tylko właśnie w tym prezentacji filmów krótkometrażowych, dokumentalnych. No a teraz to tylko takie wydarzenia, jak państwo organizujecie, sprzyja pokazaniu tego dorobku. A przecież bardzo ciekawego, bardzo często.
1: Tak, tak. Szczególnie tych filmów krótkometrażowych. Rzeczywiście to u nas można je na pewno zobaczyć. Filmy dokumentalne też. One rzeczywiście raczej tylko na festiwalach pojedyncze trafiają do kin, do krótkiej dystrybucji. I szybko znikają, więc mam nadzieję, że też to się będzie powoli zmieniało i gdzieś będzie można częściej oglądać, szczególnie te filmy dokumentalne, bo wiem, że one się bardzo naszej publiczności podobają, bo jednocześnie albo odkrywają jakieś miejsce na świecie zupełnie nieznane, albo opowiadają historię ciekawych ludzi. Mieliśmy Igrając z diabłem taki film o fotografie wojennym, czy Julia Pirot, też Piękno i siła, o tej też o fotografce z kolei tutaj polskiej, tam był amerykański. Mieliśmy o zagubionym filmie polskim z lat 30. Tajemnica gwiaździstej eskadry. Aha. Także mnóstwo ciekawych takich historii, których nigdzie indziej prawdopodobnie nie odkryłoby się, więc nasza publiczność mogła po prostu odkryć się poprzez filmy dokumentalne. Trochę o polskiej historii świata.

0: Nie, to jest pewne. Ten program w festiwalu jest na tyle ciekawy, na tyle atrakcyjny, że biletów najczęściej brak, ale wiem, że organizuje się też pokazy bezpłatne na małym rynku chyba w Kazimierzu, jeżeli dobrze pamiętam,
1: tak,
0: a może gdzieś jeszcze indziej. W Janowcu także coś się dzieje?
1: Było w tym roku w ten sposób, że rzeczywiście były pokazy bezpłatne na rynku, na małym rynku, codziennie wieczorem. Filmy takie z ostatniego sezonu, zresztą bardzo, bardzo interesujące i takie cieszące się dużą popularnością, dużym zainteresowaniem publiczności, bo cały rynek był wypełniony leżakami i widzami. Mieliśmy też pokazy takie specjalne, nagrody Lux Prize, to jest nagroda Parlamentu Europejskiego i to też są bezpłatne pokazy. Tam było 5 filmów, między innymi Wartość Sentymentalna, czy To był zwykły przypadek, świetne europejskie kino nagradzane na całym świecie. Także też dla takiej publiczności bez płacenia, bez biletów też mamy taką ofertę. Koncerty też na rynku były w większości bezpłatne, więc też mieliśmy wydarzenia, które były otwarte dla wszystkich.
0: W przyszłym roku już znamy termin.
1: Tak, znamy termin. W przyszłym roku będzie od 31 lipca do 8 sierpnia. 21. edycja BNP Paribas Dwa Brzegi, więc serdecznie zapraszam wszystkich, którzy w tym roku na przykład nie dojechali, ale właśnie usłyszeli o festiwalu i chcieliby wziąć udział w następnym roku, to jak najbardziej zapraszam. Warto sobie zaplanować w przyszłym roku część lata, część wakacji właśnie w Kazimierzu Dolnym.
0: Ja myślę, że słuchacze Radia Wnet, którzy posłuchali pana relacji, zapoznali się także z jakimiś osiągnięciami historycznymi tego festiwalu w przyszłym roku, zarezerwują sobie termin i przyjadą do państwa wzmocnić tę ekipę 30 tysięcy osób, które już w tym roku brały udział w przeglądach festiwalowych. Dla kultury Kazimierz odnalazł w XX wieku bodaj profesor Pruszyński, profesor Pruszkowski, który był wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i on tam artystów, malarzy, swoich studentów zaprosił do Kazimierza i potem Kazimierz stał się miastem malarzy. No a teraz jak słyszę, Kazimierz jest miastem także filmu i wydarzeń okołofilmowych, koncertów, wystaw. Wspaniałe miejsce, tylko 140 czy tam 130 kilometrów od Warszawy. Warto Kazimierz odwiedzać i warto przede wszystkim wziąć udział w kolejnym 21. festiwalu filmowym Dwa Brzegi w Kazimierzu. Moim gościem był pan Marcin Radomski, krytyk filmowy, a także rzecznik prasowy festiwalu. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
1: Pięknie, dziękuję.
0: I za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji.
1: Serdecznie dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Nocne powtórki w net.
1: Doktor Józef Orzeł, prezes, a także współzałożyciel klubu Ronina i współgospodarz naszej audycji. Witam ponownie.
2: Dzień dobry, panie
1: Jasmino. I już wprowadziliśmy, panie doktorze, częściowo pierwszy temat, czyli jaka jest strategia Pałacu Prezydenckiego, jeżeli chodzi o samego prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o zagospodarowanie prawicy, o wybory parlamentarne.
2: No to można tę sytuację opisać tak. Z jednej strony mamy chyba 6 już podmiotów po stronie prawicy. PiS bez Morawieckiego, Morawiecki z grupą, partia Bosaka, partia Mentzena. One są na tyle pokłócone, że według mnie, jeśli chodzi o negocjacje, to trzeba też myśleć o nich jako o dwóch oddzielnych, chociaż one będą starały się jednak uzgadniać wszystko ze sobą. Zobaczymy, czy się im uda. Piąty jest Braun, a szósty zaczyna być to środowisko pana prezydenta, które licznie zebrane tam w pierwszą rocznicę siedziało na trybunkach, a po drugie pan prezydent zawiadomił, że ma już 17 rad doradczych. W sumie 700, chciałoby się powiedzieć, chłopa, ale to i dziewczynki tam są. 700 to już taki niezły batalion jest. I plus kancelaria, plus Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, plus wielbiciele, to już zaczyna być środowisko, na którym pan prezydent może się oprzeć. Załóżmy, że jest 6 podmiotów, przecież pan prezydent musi usiąść do stołu razem ze wszystkimi, albo przynajmniej jego przedstawiciele. No i tu mamy same kłopoty. Na razie trudno sobie wyobrazić, żeby PiS Morawieckim uzgadniał strategię i taktykę. Mentzen z Bosakiem pewnie kłopot, Mentzen z Braunem też. Konfederacje obie, Mentzeno-Bosaka z Morawieckim, którego tam zdecydowana większość elektoratu nie znosi, ale równocześnie 90% elektoratu Konfederacji jeszcze bardziej nie znosi Tuska, więc jakieś powody, żeby usiąść razem, i to silne, są. To jest z jednej strony. Z drugiej strony pan prezydent po uzgodnieniu z Jarosławem Kaczyńskim, ja o tym mówię od paru miesięcy, że tak powinno być, a tu Jarosław Kaczyński oznajmił chyba wczoraj czy przedwczoraj, że już dawno temu prosił pana prezydenta, żeby zorganizował te negocjacje prawicowe. To jest niezwykle ważny komunikat, bo on mówi coś takiego. Ja, Jarosław Kaczyński, wszechwładny szef PiSu, co prawda bez Morawieckich, ale może tym bardziej, właśnie wiem, że nie jestem w stanie być patronem i liderem prawicy, tak jak było przedtem, i muszę to oddać komuś innemu, bo różnice między mną a na przykład panem Mentzenem są ogromne, które się dały w tej, nie wiem, czy to można nazwać dyspucie czy awanturze, dały o sobie znać między Mentzenem a panem Kaczyńskim. A też ja, Kaczyński, skreśliłem Grzegorza Brauna z listy koalicjantów. No, więc komuś muszę powierzyć organizację tych negocjacji i padło na pana prezydenta, bo nikogo innego nie ma. I wiem, że to jest ogromne, trudne zadanie, bardzo ryzykowne dla prezydenta, no ale ojczyzna wzywa, musi tak być. Na co pan prezydent w swoim przemówieniu pośrednio na to pozytywnie odpowiedział? I to jest bardzo ważna odpowiedź. Aczkolwiek trzeba ją teraz rozszyfrować. Otóż powiedział tak. Właśnie mam te 17 rad. Utworzę jeszcze jedną, a w planie to chyba jeszcze z 5 jest. Utworzę jeszcze jedną Narodową Radę Rozwoju, która przygotuje strategię czy fundamenty strategii dla Polski i zaproponuję je jako ramy negocjacji dla tej prawicy stołowej. Mhm. To jest bardzo ciekawy pomysł, bo wydawałoby się, że tak jak Kaczyńskiemu będzie trudno zorganizować, byłoby trudno zorganizować te rozmowy negocjacyjne o koalicję rządową ze wszystkimi graczami na prawicy, to i prezydentowi jest niewygodnie, bo to ani jego kompetencje, ani jeżeli by się to udało, jego sukces. Bo co on może osiągnąć? Gdyby był patronem takich rozmów i to się udało, to by wszystkie laury na jego czoło można by wstawić. Ale gdyby się nie udało, to po pierwsze jego ryzyko i na, no, jakoś się będzie go obciążać winą, ale też nawet gdyby mu się udało, to on z tego tytułu nie może na przykład zostać liderem prawicy. Prezydentowi nie wypada.
1: Nie wypada. No, musi być prezydentem wszystkich Polaków, to po pierwsze, a po drugie te kompetencje, o których powiedziałeś, to nie jest prosta sprawa, bo nie ma prezydent realnie kompetencji gospodarczych.
2: Czyli szefem, nad szefem nawet rządu nie może zostać, może zostać jego opiekunem i jego zbawcą, to znaczy dzięki niemu ten stół może powstać, ale jak to jest ze zbawcami, szybko się o nich zapomina i myśli się o tym, kto na czele rządu stanie, kto będzie premierem. Ten będzie rządził. I nawet jeżeli by na przykład za czasów PiSu Jarosław Kaczyński zarządzał rządem i premierem z tylnego fotela, to prezydent nie może, nie wypada, nie da się tego zrobić. To kiedyś przykład Krzaklewskiego pokazuje za czasów AWS-u, jakie to jest trudne rządzenie z tylnego fotela, jak się nie ma bezpośrednich narzędzi wpływu. I tyle. Ale jeśli by prezydentowi udało się utworzyć taką Narodową Radę Rozwoju, to nie jest problem, ale która by takie fundamenty strategii stworzyła, no to czekają prezydenta czy jego ludzi bardzo trudne negocjacje, nawet o program. A dopiero jakby przez to się przeszło, to kończymy dopiero na personaliach i na kwestiach na przykład paktu senackiego, czy ile której partii okręgów, których będzie senackich, jest ich 100, których można by, których każda partia wyznaczy jednego swojego, a nikt nie będzie z nimi konkurował. Pytanie, czy inne partie dotrzymają słowa i czy elektorat będzie chciał na przykład Brauna głosować na Morawieckiego, przecież on też parę tych okręgów dostanie i odwrotnie. Więc sprawa jest bardzo trudna. Już współczujemy panu prezydentowi, ale inaczej nie da się odebrać władzy koalicji Donalda Tuska.
1: A czy Pałac Prezydencki i pan prezydent da sobie odebrać pana ministra Zbigniewa Boguckiego? To tutaj pytam o ewentualnego kandydata.
2: A ty już pytasz właśnie o sprawy personalne.
1: Tak jest, o sprawy personalne. O kandydata na premiera, na urząd premiera i jak w ogóle szacujesz szansę prawicowego kandydata.
2: Ja mam taką naturę, że wolałbym najpierw myśleć i jakoś pomagać.
1: A ja niestety najpierw mówię, później myślę, dlatego
2: potem dopiero program, potem dopiero pakt senacki, bo to będzie niezła próba. To będzie strasznie trudne. I dopiero na końcu taka kwestia, no dobrze, ale jeżeli zgadzamy się na pakt senacki, czyli chcemy rządzić wspólnie, to jak sobie wyobrażamy ten rząd? Z jakim programem? A będzie niesłychanie trudno, bo ten ewentualny rząd bym odpukał, gdyby to było jakieś przyzwoite, niemalowane drewno.
1: To patronite.pl, ukośnik radio wnet.
2: Tam można odpukać. To trzeba pamiętać. O tym zresztą mówił Mateusz Morawiecki, ale coraz więcej ludzi, ekspertów też o tym mówi. Donald Tusk postawi nas, nie tyle zostawi nas, ale postawi nas w dniu wyborów z rządem, którego budżet będzie kompletnie położony na tyle, że Komisja Europejska to na 99% obstawiam, zawiadomi nas w czasie kampanii wyborczej, że jeżeli wybierzemy nieodpowiedni rząd, czyli prawicowy, to wtedy Komisja przejmie kontrolę nad naszym budżetem, bo przekroczyliśmy
1: wszystkie długi. I to się idealnie wpisuje prawie 8 miliardów euro, które to kolejna transza, zielone światło z KPO, które zostało
2: blokowane. Tyle trzeba nam nawrzucać długu, żeby była pewność, że przekroczymy wszystkie wskaźniki europejskie i krajowe i że Komisja będzie mogła...
1: No to jest idealna sytuacja dla rządu, bo teraz absolutnie. To nie jest jako dług, tylko jest to reklamowane jako zielone światło, wielka szansa dla Polski. 8 miliardów euro to jest dużo pieniędzy i słyszymy dzisiaj te szumne zapowiedzi, że to jest wielki sukces polskiego rządu.
2: Giganty.
1: I te same pieniądze będą używane jako lewar, jak rozumiem,
2: to tu dwie rzeczy.
1: Czyli
2: tak.
1: Dwie pieczenie na jednym...
2: Dwie rzeczy.
1: Tak.
2: Pierwsza, te wszystkie pieniądze z różnych KPO, sejfów i tak dalej, nawet z funduszy strukturalnej, to wszystko to jest dług odpowiedniej proporcji. Polska, to są długi Komisji Europejskiej, które są albo będą za jakiś czas, każdy fundusz w innym czasie, rozłożone, sejf na przykład na 45 lat, ale KPO już chyba, nie pamiętam, na 20, będą rozłożone i będą obciążały budżet Polski. Więc tu nie ma, że nawet te dotacje i subwencje to nie są dary, tylko to Komisja wyciąga z worka pod tytułem dług Unii Europejskiej tę kasę i nam daje, a potem za w odpowiednim czasie powie, no płacimy, płacimy. Więc nawet jakbyśmy wyszli z tej Unii Europejskiej, to w jakimś kompromisie z Komisją, to byśmy musieli spłacać te wszystkie długi i będziemy je spłacać. Co więcej, jeśli Komisja tak się odezwie w kampanii wyborczej, ja gwarantuję to państwu, że się odezwie i będzie nas twardo namawiać do tego, żebyśmy głosowali na rząd Tuska, bo tylko on nas uratuje przed tą kontrolą komisyjną i utratą suwerenności finansowej, bo jeśli nie, to Komisja będzie kontrolowała każdy duży wydatek Polski. Kontrolowała, to znaczy zgadzała się bądź nie. Także ta koalicja prawicowa ma niesłychanie trudne przed sobą, ewentualna i pożądana, ma przed sobą trudne zadanie i dopiero na samym końcu są kwestie personalne, kto będzie w rządzie, z której partii, w jakiej roli i pytanie główne oczywiście o premiera. I myślę, że akurat z tym nie będzie żadnego problemu. To znaczy, jeśli by się okazało, a tak może zrobić prezydent, że on nie tylko, że wyznaczy kandydata na premiera, któremu powierzy misję tworzenia rządu, ale po pierwsze, może to zrobić niezależnie od wyniku wyborów, co najwyżej się nie uda, jak Mateuszowi Morawieckiemu w 2 tygodnie, w grudniu 2023, ale po drugie, to on może właśnie wybrać, z której partii chce tego kandydata na premiera mieć. I jeżeli ma zaufanie do swojego szefa kancelarii, to być może właśnie nawet dla prezydenta byłoby najwygodniej, żeby on był kandydatem na premiera. W tym sensie żadnego problemu z tym nie będzie, bo zestaw jest duży, a zdecydują negocjacje i znowu to pan prezydent będzie miał największy głos. A jak nie będzie miał, to po prostu nikogo nie będzie pytał, tylko wyznaczy pana Boguckiego czy pana Przemysława Czarnka na kandydata do tworzenia rządu i zobaczymy wtedy, czy ten kandydat z pomocą prezydenta dogada się zresztą koalicjantów.
1: A myślisz, że jeszcze jest szansa, żeby to pan profesor Przemysław Czarnek jakby pozostał tym kandydatem?
2: Myślę tak. Pewnie nietypowo, bo w tej chwili na przykład Rzeczpospolita już napisała, że klamka zapadła i Czarnek...
1: Tak, wszyscy tak mówią. Prawie.
2: Myślę sobie, że to jest kompletnie bez sensu i myślę, że to jest szkodliwe. Mianowicie żaden inny w tej chwili, wyznaczenie żadnego innego kandydata na premiera niczego PiS-owi nie da. Bo niby dlaczego miałoby dać? Czym Czarnek będzie gorszy od innego Sasina Bocheńskiego, czy coś w tym rodzaju. na pana Boguckiego według mnie jest za wcześnie, bo on się przyda prezydentowi do tych wszystkich właśnie działań koalicyjnych, a także do pilnowania kancelarii. Jego czas to jest po wyborach. Może w czasie kampanii wyborczej, ale to niewygodne. Myślę, że po wyborach, więc nie trzeba się z tym spieszyć. Natomiast teraz dyskusja właśnie o tym, kto miałby być kandydatem na premiera, kiedy się mówi o koalicji tych sześciu podmiotów, którzy się muszą dogadać, no to naturalne jest, że zaraz Konfederacja powie, że ma lepszych. Braun może nie będzie się odzywał, a Mateusz Morawiecki powie, że tak i tak on od kilku stuleci już jest najlepszym kandydatem na premiera i na następne ze dwa stulecia, więc tworzy się niepotrzebny konflikt i według mnie Rzeczpospolita wpuściła szczura po to właśnie, żeby zrobić, jak to się mówi, kije w mrowisko albo awanturę w salonie i to nic nie da prawicy, nic nie da PiS-owi, zaszkodzi, więc myślę, że najlepiej byłoby tej kwestii nie ruszać i tak Jarosław Kaczyński coś takiego powiedział.

0: Jak skupiliśmy się w pierwszej części na tym, co w polskiej polityce, a teraz przejdziemy trochę do wydarzeń ze świata, no bo tutaj tak naprawdę dzieje się bardzo dużo i teraz tak myślę, od czego zacząć, bo z jednej strony pojawiła się ta informacja o tym, że Amerykanie nie są w stanie produkować wystarczającej ilości patriotów.
1: Marek Budzisz napisał ciekawy tekst w tej sprawie.
0: To polecamy oczywiście państwu. No i też tak naprawdę ponownie w tym wszystkim otwierają i ponownie jakby pojawiają się te pytania dotyczące Międzymorza, bo tak, mamy też pakt między Polską a Niemcami, ten pakt wojskowy.
1: Który raczej jest korzystny dla Niemiec, a nie dla Polski, nic specjalnego.
0: Tak jest, tak.
1: Tam nie ma nic więcej niż nie wychodzi poza piąty artykuł natowski, czyli nie ma specjalnej korzyści.
0: To prawda, ale też pojawiła się nowa jednostka wojskowa niedaleko granicy z Ukrainą, 40 kilometrów od Homla. Mamy Białoruś i tą broń taktyczną, która jest tam cały czas rozmieszczana. Więc pytanie w takim razie, czy Polska może jakkolwiek próbować szukać, czy wracać do tej koncepcji Międzymorza, czy jest tam z kim rozmawiać, z kim pracować, biorąc pod uwagę te wszystkie nowe wątki, które się pojawiają?
1: No jest tak, że po pierwsze ani rząd, ani prezydent, ani partie opozycyjne nie prowadzą rozmów z partnerami z Międzymorza, czyli Skandynawia, Bałtowie, to przede wszystkim, czasem Turcja, nie prowadzą rozmów na temat Międzymorza, a co jest dziwne, ponieważ wszyscy nam mówią, że Rosjanie będą grozić jakimś typem agresji wobec krajów NATO, szczególnie krajów bałtyckich, zielonymi ludzikami, czyli czy czołgi wjadą do trzech wsi w Estonii czy na Łotwie. A tu nic się nie dzieje. A jest tak, z takich nieformalnych rozmów wynikałoby, że i rządy, i obozy rządzące, i opozycja w krajach bałtyckich, w Skandynawii chętnie by przywitała inicjatywę takiego paktu obronnego Międzymorza, gdyby nie to, że te wszystkie kraje w dużej mierze są uzależnione od Berlina i Brukseli i jak się z nimi o Międzymorzu rozmawia, to pytają, a co na to Niemcy? A Niemcy na to z przyjemnością zawarły, albo zawrą, ale raczej już zawarły, sojusz z Ukrainą, który ma udawać NATO, albo zadania NATO, szczególnie, czy jak kto woli kulturalnie, zastąpić NATO w egzekwowaniu piątego artykułu natowskiego, szczególnie wtedy, jeżeli Amerykanie będą jednak te jednostki lądowe swoje z Europy, nie z Polski, z Europy zabierać. I trzeba powiedzieć, że siła polityczna i finansowa Niemiec i siła armii ukraińskiej to jest argument. To mogłoby i odstraszyć Rosjan i zapewnić Bałtom bezpieczeństwo, o Skandynawii nie mówiąc. No tyle, że Bałtowie żadnej jednostki dużej, szczególnie armii ukraińskiej u siebie nie chcieliby widzieć, bo za bardzo by im przypominało inne armie okupacyjne. Ale jeśli ci Ukraińcy by tam występowali razem z jednostkami niemiecko, powiedzmy holenderskimi, bo Niemcy taki z Holandią mają układ, że niemiecka armia reprezentuje holenderską albo inaczej wpisała holenderską armię w swoją strukturę, więc gdyby tam były jednostki nawet nieliczne, bo skąd Niemcy mają wziąć dużo żołnierzy, niemiecko-holenderskie, to może Bałtowie by to przełknęli wtedy. Myślę, że jakoś Europa byłaby na jakiś czas zabezpieczona.
0: A co ze Skandynawią?
1: Ukraina by bardzo chciała różnych rzeczy za to, szczególnie pieniądze i broń. Skandynawia z Niemcami być może by się dogadała, aczkolwiek wolałaby się bardziej dogadać z Polską i z krajami wschodniej flanki. Rumunię, Bułgarię, ale to same trudne kraje, jeśli chodzi o politykę, nawet Turcję, bo trzeba powiedzieć, póki Rosjanie zajmują Krym, póty Turcja ma plecy niezabezpieczone i obawia się noża w plecy ze strony Rosji. Krym jest takim suchym lotniskowcem wycelowanym także.
0: Ale czy Rosja by się nie bała taki nóż wbić drugiej armii w NATO? Czy Rosja się nie boi Turcji?
1: Widzisz, przecież to nie chodzi o to, że groźba to jest napaść Rosji na Turcję. Raczej to jest, tak jak w przypadku Europy Wschodniej, taka kampania dywersji, sabotaży, prowokacji. Pamiętamy przecież, zresztą się źle dla Rosjan skończyło, jak samoloty rosyjskie wlatywały bezkarnie w przestrzeń powietrzną Turcji. Turcja parę razy zagroziła, że następnym razem samolot strąci. Strąciła chyba ten samolot, myśliwiec rosyjski, był w przestrzeni powietrznej Turcji niepełne pół minuty chyba i został strącony. Rosjanie się nauczyli na jakiś czas, potem próbowali jakiejś rewanży, ale co innego geopolityka, w której taki kraj jak Turcja, jeżeli Rosja jest w tym na fali imperialistycznej, to nie może na przykład planować polityki na Bliskim Wschodzie, gdzie chętnie Turcja by właśnie sama tam pomocarstwowała, jak się ma niezabezpieczone tyły. Nawet jeżeli to nie inwazja grozi, bo to inwazja jest niemożliwa, to już żadnej wojny krymskiej nie będzie. Ale także dlatego, że Turcja po prostu jest silna. Ale co innego bezpieczeństwo geopolityczne, a co innego taka inwazja. Tego bezpieczeństwa, póki Rosjanie są na Krymie, Turcja mieć nie będzie.
0: Turcja, proszę, mów.
1: I dlatego ja bym oczekiwał, bo już rządu na razie swojego nie mamy, że właśnie takie centrum spotkań Międzymorza można by stworzyć w kancelarii prezydenckiej. To nie wymaga ani dużych kosztów, ani dużej obsady. Natomiast wtedy można by stworzyć lustro społeczne takiego centrum po stronie organizacji pozarządowych i te dwa mogłyby centra ze sobą współpracować, szczególnie w tych obszarach, w których nie wypada prezydentowi albo nie może ze względu na brak kompetencji prezydenckich, to znaczy na brak ich w konstytucji, a nie, że temu zespołowi ich brakuje. I wtedy NGOsy biznesowe, medialne i tak dalej, opieki społecznej, wymiany młodzieży i tak dalej mogłyby się tym zająć. Ale do tego potrzeba pierwszego kroku ze strony prezydenta. Ja bym nawet myślał nad tym, że takie centrum też mogłoby mieć swoją Narodową Radę Międzymorza, taką doradczą.
0: To prawda i tutaj jest wiele możliwości tak naprawdę zbudowania takiego sojuszu. To wydaje się, że my te narzędzia mamy tak naprawdę, tylko wystarczy teraz odrobinę woli politycznej i mamy trochę tak...
1: No i ryzyka trochę politycznego, bo można na tym trochę stracić, gdyby się okazało... Po pierwsze, Niemcy nas nie lubią jeszcze bardziej.
0: Ale rozumiem, że i tak tracimy i tak, że teraz jesteśmy na takim wózku, że tracimy i gospodarczo, i nie jesteśmy zabezpieczeni strategicznie, więc tutaj trochę jest sytuacja...
1: Zero-jedynkowa. Tak. No ale trzeba uwzględnić też te ryzyka kancelarii prezydenckiej. No ale... Jak się chodzi w politykę, to się ponosi ryzyko. Tu tego się nie da uniknąć.
0: To prawda, tego się nie da uniknąć. Wspomniałeś o tym, że Turcja chciałaby jeszcze mocniej zaznaczyć swoją obecność na Bliskim Wschodzie, a można powiedzieć, że nasz konflikt za wschodnią granicą i Rosja, i Ukraina, oni mocno na Bliskim Wschodzie już są. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, jeżeli chodzi o taki potencjał, wiadomo, Rosja wspiera Iran, ale jakie ma znaczenie dzisiaj Władimir Putin i Rosja w całym tym konflikcie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i Izraelem?
1: Chyba jest jeszcze gorzej, bo kraje, nie mówię o Iranie, kraje Bliskiego Wschodu, szczególnie Zatoki Perskiej, widzą dwa niebezpieczeństwa, albo i trzy. Dominacja chińska, szczególnie w sferze gospodarczej i technologicznej, także zbrojeniowej. Niepewność amerykańska, no bo nawieźli tego sprzętu, nabombardowali ten Iran, nagadali, że już wygrali 10 razy, a tu wojna dalej trwa, a Iran nie ustępuje. I Izrael, który najwyraźniej, ja już przeczytałem opinię taką jakiegoś blogera, czy eksperta, już nie pamiętam, że Stany stały się kolonią Izraela. Mhm. To przesada,
0: Dwa albo trzy dni temu premier Benjamin Netanyahu odrzucił ten plan prezydenta Trumpa. Dokładnie. Domaga się rozbrojenia Hamasu, co przez część analityków jest w ogóle nie do zrobienia, bo nie da rady zupełnie jakby to rozbroić.
1: To jest absolutnie sabotaż, bo jasne jest, że to Izrael ma określić, czy Hamas już jest rozbrojony, czy nie. To on uzna, że Hamas jest rozbrojony, jak ostatni Palestyńczyk z Gazy wyjedzie, i o to Izraelowi chodzi, czy rządowi, czy większości izraelskiej. Ale też jest tak, że ten rząd poważnie rozważa tworzenie osiedli żydowskich w Gazie. To znaczy wojna permanentna po prostu i strzelanie do Palestyńczyków.
0: Ale to... czy takie, przepraszam, że ci wejdę słowo, ale czy takie zachowanie i powiedzenie takiego nie prezydentowi Trumpowi, czy to może być jakiś prawdziwy, realny konflikt, prawdziwe napięcie w tych relacjach na linii Ameryka-Izrael, czy raczej po prostu to jest kolejne?
1: Napięcie rośnie, ale zwróć uwagę na to, że takie stanowcze nie... powiedziała Rosja 1563 razy Ameryce i Putin, Trump dalej pływa wokół strategii wobec Rosji. Teraz jest taka fala odpływu, ale po fali odpływu przechodzi fala przypływu, więc nie wiemy, jak będzie. Ale Chiny powiedziały Ameryce, spadaj. Wtedy, kiedy Trump zarządził niezwykle, tam chyba 140% ceł na chińskie towary, no kompletna bajka. Chiny powiedziały, no to rób, my też takie wprowadzimy, i się w ogóle nie przestraszyły. Więc słabość nie Ameryki, ale tego przywództwa, ekipy Trumpowej, polega na tym, co według części obserwatorów z jej siłą, czyli nieobliczalności, zmiany taktyki z dnia na dzień, albo z godziny na godzinę, ale razem tworzy to klimat. Ameryce można poskakać, jeżeli nie po brzuchu, to po nogach, i zobaczymy, co będzie. I parę krajów się na to odważyło. Izrael jest następny, który się na to odważył. Ryzykuje dość dużo, ale trzeba pamiętać, że jeżeli nawet Trump by się osobiście obraził na Netanyahu, to niedużo znaczy, bo po pierwsze w interesie republikanów jest wspomagać Izrael, bo kilkadziesiąt milionów tych sionistów chrześcijańskich głosuje na republikanów, ale dla nich Izrael jest rzeczą świętą. Ale tak samo to lobby żydowskie, ono jest mocniejsze po stronie demokratów, ono wpływa na politykę demokratyczną. Więc Izrael może ryzykować, ale chciałem wrócić do Turcji. Otóż przy tylu niepewnych wpływach na Bliskim Wschodzie, Chin, Ameryki, Rosji, Izraela, Turcja z Pakistanem i Arabią Saudyjską, czyli kraje sunnickie, zaproponowały sobie stworzenie bloku militarnego. To Pakistan ma dużą armię, Turcja ma wielką armię, dobrze wyposażoną. Ostatnio Ukraina nakupiła w Turcji całą kupę sprzętu wojskowego, no bo nie mogła dostać z Ameryki. A Arabia Saudyjska kupa pieniędzy. Więc to nie jest słaby sojusz, i to jest sojusz nie przeciwko Ameryce, to jest sojusz przeciwko Izraelowi po wycofaniu się ewentualnym Ameryki z Bliskiego Wschodu. Póki tam Ameryka jest, jakiś tam porządek Pax Americana panuje, aczkolwiek śmieszny, no bo Iran sobie nic z tego nie robi i trzyma zamkniętą cieśninę Ormus i stawia Ameryce takie warunki, które są warunkami nie tyle nie do przyjęcia, ile upokarzającymi Amerykę, żeby ta cała rzesza komentatorów, ekspertów, polityków na świecie, którzy mówią, że Ameryka już wygrała dawno temu wojnę z Iranem, tylko Iran się jeszcze o tym nie dowiedział, żeby zrozumiała wreszcie, że Ameryka tej wojny nie wygrywa.
0: Nie, to prawda.
1: Nie mówię, że przegrywa, ale nie wygrywa, a to oznacza, nie osiągnęła swoich celów, a celem było wycofanie się z Bliskiego Wschodu, tak jak z Europy, po to, żeby pójść na daleki wschód,
0: tak,
1: do Chin, po to, żeby straszyć Chiny i żeby nie doprowadzić do wojny z Chinami. Trzeba mieć dużą armię tam na Dalekim Wschodzie, amerykańską, żeby Chiny nie próbowały zacząć wojny.
0: Ale też powiedziałeś, że Ukraina kupiła ostatnio dużo sprzętu wojskowego od Turcji, ale Ukraina też mówi, w porządku, skoro Ameryka nie jest w stanie dostarczać nam patriotów, to dajcie nam tylko, prawda, jakby do tego papierki, my będziemy produkować sami.
1: A no i tu jest, tu się dopiero zaczyna problem.
0: Dokładnie, ale też pytanie, ale a czemu w ogóle u nas się tego nie mówi?
1: No
0: nie
1: właśnie, proponuje? O tym chciałem powiedzieć.
0: Jest, nawet nikt o tym nie mówi, kompletnie, tak. To jest bardzo przykre, że...
1: Ja mówię, strategen Budzisz i Bartosiak, o tym od bardzo dawna mówią. Ja
0: tylko
1: się dziwię, że...
0: O naszych polityków, bo tam była jasna deklaracja, Zełenski o tym mówi wprost. Mówią o tym dyplomaci ukraińscy, no u nas o tym się nie mówi. Nikt nawet, jeżeli chodzi o polityków.
1: To wymagało zawarcia paktu między Ameryką, żadnej Europy wtedy nie było, na samym początku wojny. Między Ukrainą, która obrywała, ale jakoś tam się broniła i wyglądało na to, że się obroni, Polską, która pomagała najwięcej, Ameryce, która była gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy i w ogóle wschodniej flanki Europy. Wtedy można było lobbować fabryki broni w Polsce z udziałem, wtedy jeszcze o technologiach ukraińskich nikt nie słyszał,
0: tak,
1: z udziałem polskich technologii i amerykańskich i można sobie było dobierać partnerów jak to chciał. O dziwo rząd Morawieckiego nic w tej sprawie nie zrobił, czy rząd PiSu, jak to woli. I to jest dramat, dlatego że w tej chwili, jeżeli chodzi na przykład, bo zresztą broni jakoś sobie tam Ukraina radzi, o broni antybalistyczną. No to sytuacja jest taka. Są rakiety izraelskie, są rakiety Patriot. Są jakieś angielskie, ale to już i francuskie. To nie ta jakość. Nie ta szybkość i tak, nie ta skuteczność. Izrael ma mało i nie wiem, czy by to sprzedawał. Mamy w tej naszej trójwarstwowej tarczy powietrznej mamy właśnie część tych rakiet z Izraela dostać. Ale do tego potrzeba przede wszystkim rakiet Patriot, bo one mają najdłuższy dystans trafienia, a te izraelskie dużo krótszy. Więc co się dzieje tak naprawdę? Jak powiedziałaś, Amerykanie tych Patriotów robią za mało dla siebie, zużyli połowę tego, co mieli na wojnie z Iranem, czyli na samych bombardowaniach, no to jakby poszli dalej, to stracą resztę i nie będą mieli zapasów. Chińczycy się śmieją. Po drugie, Niemcom Ameryka, i to jakoś tak ucieka obserwatorom, dali licencję, a może nie, dali... Jest umowa na budowę i ta budowa trwa w Niemczech fabryki Patriotów PAC-2, czyli takich trochę starszych, technologicznie cięższych, wolniejszych, mniej skutecznych, ale zawsze. Przy czym tego nie wiem. Czy dali licencję, czy to tylko jest montownia, bo się mówi, że to jest tylko montownia. Nie. Jeżeli jest montownia, nie trzeba dawać licencji, ale to co to oznacza, że Amerykanie przywożą do Niemiec te części, a przecież ich nie mają właśnie dla siebie, czyli nic z tego nie będzie, chyba że dostaną Niemcy tę licencję, ale Lockheed Martin, właściciel licencji, ten producent, powiedział, że on nikomu nie da licencji na PAC-3. Aczkolwiek Ameryka z Japonią budują tam, czy nawet zbudowali fabrykę, chyba właśnie patrzy i nie wiem, Japończycy przechodzą od montażu do robienia w coraz większym zakresie swojego local contentu. Mhm. Jeżeli Niemcy to budują, powiedzmy nawet, że PAC-2, nie wiemy tego, no to jest, a Ukraińcom Trump już dwa razy obiecał i dwa razy odmówił, to jest pytanie, czy nie lepiej byłoby te fabryki patriotów postawić w Polsce. No ale do tego ten rząd polski musiałby gadać z Ameryką, a ja nie jestem pewien, kto w ogóle byłby w stanie. No może Radosław Sikorski z Markiem Rubio. To chyba jedyny najmocniejszy kontakt, bo Kosiniak-Kamysz rozmawia z Heksetem, czyli ministrem obrony czy wojny, ale po pierwsze, Kosiniak-Kamysz nie jest podmiotem autonomicznym i on bez uzgodnienia z Tuskiem niczego nie zrobi, a Tusk na pewno żadnych fabryk broni w Polsce wspólnych z Ukraińcami i Niemcami nie chce.
0: A minister Sikorski mógłby
1: chcieć? Po co nam fabryka, jak możemy ją mieć w Polsce, jak możemy ją mieć w Niemczech, prawda? No i właśnie zaraz będziemy mieli.
0: A minister Radosław Sikorski jest podmiotem, jakby pewnie podmiotem jest politycznym, ale...
1: Nie jest, bo przecież od pewnego czasu już wiadomo, że Sikorski dogadał się z prezydentem w sprawie kompromisu dotyczącego ambasadorów. Czyli tych kilku, co pan prezydent ich nie chce, Sikorski zgodził się, żeby nie było, tych najbardziej szkodliwych, a na resztę prezydent się zgodził. I kto tę ugodę uwalił? Tusk. Nie zgodził się, żeby Sikorski jakikolwiek układ z prezydentem zawarł, bo przecież w propagandzie nie można powiedzieć, że prezydent jest zdolny do układów z rządem. Aha. Więc tu Tusk prowadzi zdecydowanie antypolską politykę, zresztą wszędzie. I dlatego to by wymagało, znaczy ja się dziwię albo się pytam, czy pan prezydent z Kosiniakiem nie mógł się domówić co do propozycji wobec Amerykanów budowy fabryk patriotów i wszystkiego innego w Polsce, także z Ukraińcami, wiedząc, że Amerykanie wiedzą, że taki duet Kosiniak-prezydent nie reprezentuje rządu i trzeba by na ten rząd naciskać, ale za rok mają być wybory i może ten problem sił, tak, przestanie zmieni. Być kłopotem.
0: I tutaj stawiamy kropkę.
1: I teraz.
0: Tak, i do tych rozmów na pewno będziemy wracać w przyszłym tygodniu także. A nie tylko, bo jeszcze chyba będziesz gościem u nas na antenie
1: w czwartek. U Łukasza, czy u ciebie?
0: Chciałabym powiedzieć tak, ja zawsze bardzo chętnie z tobą porozmawiam, ale też mam nadzieję, że Łukasz już wróci ze swojego urlopu.
1: Też nie wiem, dlatego, zobaczymy.
0: Dlatego, że brakuje go tutaj na antenie Radia Wnet. Myślę, że nie tylko mi.
1: Łukaszu, jesteś potrzebny.
0: Tak, tak, Łukasz jak najbardziej, a ja już teraz też zapraszam państwa na jutrzejszy poranek Wnet o 7:07. Zapraszamy oczywiście też do newslettera, do odwiedzania i przychodzenia na klub Ronina. To dalej Agere Contra?
1: Dopiero po wakacjach, teraz jest przerwa. To. Jest tylko zdalny przegląd tygodnia, który można sobie odnaleźć w internecie.
0: Tylko albo aż. Dokładnie. Albo doktor aż. Józef Orzeł, współgospodarz naszego programu, a także współzałożyciel, prezes klubu Ronina. I jeszcze dużo mogłabym dodać.
1: Dziękuję za reklamę.
0: Tak, dziękuję bardzo. Igor.
1: Naszej współgospodyni, a nawet szefowej Jaśminy. I panu Igorowi.
0: Tak, Igor Toporowski zrealizował.
1: I czekamy na dżingiel. No, za tydzień.
0: Tak jest, za tydzień. Dziękuję.
2: Nocne powtórki w net.

jej ona mnie kupiła, oswoiła. Dała za to przyzwoitą cenę życie. Kiedy piszę te słowa, ona jest tutaj gdzieś dobrotliwa.

wiersze zdaje się mówić. Ja poczekam. Nie uciekniesz przecież nigdzie, zamknięty w pułapce świata. W dni słoneczne jest wiatrakiem cienia okrążającego mnie. Niby wskazówka zegara, w dni pochmurne jest ukojenie.

wszak zapłaciła uczciwie. Niedosłyszalna czasami, jak szelest mojego oddechu. Innym razem głośna, pośpieszny łomot spłoszonego serca w studni nocy.

ostatnia moja pociecha. Zaspokojona ciekawość, na którą choruję od urodzenia. Mówię to wam, ja poeta, wczoraj zwierzę, dzisiaj półbóg, oswojony przez śmierć, oswojony przez śmierć.

0: Nocne powtórki w net.
1: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
2: Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj z miejsca niezwykłego, bo miejsca pełnego spragnionych zjawisk słoneczno-księżycowych ludzi. Jestem w samochodzie i prowadzę go, żeby było śmieszniej. Jest ze mną grupa młodych ludzi, którzy chcieli zobaczyć

Wielkie wrażenie na całej naszej grupie robiło to, że jest ogromne, ogromne zainteresowanie. Tutaj taka mała uliczka, którą zwykle samochody jeżdżą, żeby promem przedostać się na drugą stronę Wisły. Uliczka, na którą właściwie ja zjechałam może kiedyś jeden raz, oglądając przygotowania do uruchomienia promu wiosną, a teraz są tutaj tłumy ludzi, samochody, nie można nigdzie igły wcisnąć. Piękna pasja, oglądanie nieba, jak bardzo zgodne z Hildegardą i jak bardzo wszystkich nas to cieszy. A więc proszę Państwa, już za chwilę rozmowa z Agnieszką Wilk, która nie tylko zjawiska na niebie śledziła. Posłuchajmy przez chwilę muzyki, którą Igor dla nas przygotował, a ja jadę dalej w miejsce, z którego za chwilę się z Państwem połączę.

0: To jest Medycyna Hildegardy z Bingen. Bardzo wakacyjna dziś audycja. Audycja krótsza niż zwykle z miejsca szalonego, bo wspinaliśmy się na różne wzniesienia, żeby zobaczyć słońce, na które wchodzi księżyc, czyli zaćmienie. Teraz robi się już zupełnie ciemno, mimo że to jeszcze nie jest ta pora, czyli nie widzimy już niestety słońca, ale może Agnieszka widzi. Nasz gość, Agnieszka Wilk, Władysław Śląski, Centrum Hildegardy ku Zdrowiu. Dobry wieczór, Agnieszko.
1: Dobry wieczór, radiosłuchaczom. Dobry wieczór, Elżbieto. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
0: Czy widzisz teraz zaćmione słońce?
1: Szanowni Państwo, miałam okazję podziwiać to zjawisko w towarzystwie poznanych kilka minut temu, no właściwie może i pół godzinki temu, sąsiadów, którzy mieszkają nieopodal mojego gabinetu, i pan był profesjonalnie przygotowany do tego, żeby to zjawisko oglądać. Bo proszę Państwa, chciałam zaznaczyć, że my nie możemy, absolutnie nie możemy tego zjawiska obserwować, że tak powiem, gołym okiem. Powinniśmy mieć specjalne okulary, przesłony, ponieważ no, to zjawisko mogłoby nam uszkodzić tęczówkę. To jest bardzo poważna sprawa. Zatem bądźmy przygotowani,

0: zawsze na obserwowanie zaćmienia słońca, bo oddziaływanie, no laser praktycznie działa wtedy to zjawisko na nasze oczka, więc mówię, że tak, obserwowałam i pięknie jestem tutaj wdzięczna osobom, bo były profesjonalnie przygotowane i dzięki temu mogłam to zjawisko obserwować, a u mnie idealne, bezchmurne niebo, więc mogliśmy obserwować już od początku, bo całe zjawisko zaczęło się już o 19:17, a apogeum, czy to największa faza, była akurat dokładnie minutkę po 20. I wtedy w moich okolicach było, proszę Państwa, aż 80% tarczy słońca zakryte. Niezbędne.
1: Tak, u nas jest... Bardzo piękne, bardzo ciekawe, bardzo rzadkie. U nas w tej chwili słońce jest zasłonięte w 80 kilku procentach i ma się wrażenie, że zapadła ciemność. Bardzo jest to ciekawe, ciekawe wrażenie. Przypomina mi się opis naszego słynnego faraona, kiedy egipscy kapłani właśnie ogłaszając zaćmienie słońca jako karę bogów. No nie jest to kara bogów, ale jest to bardzo ciekawe i bardzo rzadkie zjawisko, które tutaj w naszych okolicach, w okolicach Warszawy, Józefowa, bardzo dużo osób, setki, jeżeli nie tysiące osób wybrały się obserwować i naprawdę wspinanie na najwyższe wały nad Wisłą, na tereny, gdzie nie ma drzew, bo jednak tutaj teren jest mocno zalesiony, to takie bardzo radosne, wakacyjne i pełne optymizmu. Ludzie kochają oglądać niebo.
0: I bardzo dobrze. Uważność, bardzo dobrze. To bardzo dobre zjawisko i dobra praktyka na co dzień.
1: Hildegarda Zbingen bardzo ciekawie pisała o kosmosie, o słońcu, o gwiazdach, o księżycu, o tym całym makro i mikrokosmosie, czyli makro to ten wielki, który dzisiaj tysiące ludzi obserwują, wpatrując się w ruchy planet. No a ten mikrokosmos, o którym pisała Hildegarda, to pytanie do Agnieszki Wilk. A cóż to takiego?
0: Proszę Państwa, całe sformułowanie świętej Hildegardy z Bingen, doktor Kościoła, to mikrokosmos zanurzony w makrokosmosie. Mikrokosmosem jest człowiek, a makrokosmosem jest wszystko to, na co patrzymy, czyli to, co faktycznie w tym wielkim kosmosie, ale i wszystko to, co obok nas, czyli materia ożywiona, materia martwa, w której my jesteśmy tylko cząstką, proszę Państwa, a w związku z tym należy jej się szacunek. Ale jeszcze jedno zdanie. Mikrokosmos w makrokosmosie, to najprościej mówiąc też i temat taki stricte biologiczny naszych składników, czyli to, z czego jesteśmy zbudowani, wszystkie cząstki istnieją we wszechświecie i odwracając to, co jest we wszechświecie, w makrokosmosie, buduje nas.
1: I dlatego Hildegarda tak bardzo zwraca uwagę na ten proces łączenia się z naturą, na to pozytywne oddziaływanie przyrody i natury. I przy bardzo wielu trudnościach człowieka, chorobach i fizycznych, i psychicznych, i duchowych, Hildegarda mówi o pozytywnym oddziaływaniu natury. I dzisiaj, proszę Państwa, ja bardzo obserwowałam to pozytywne oddziaływanie natury w tych tłumach radosnych ludzi, którzy tutaj wyruszyli na łąki, na tereny gdzieś nadwiślańskie, tu podwarszawskie, żeby złapać kawałek tego niezwykłego obrazu, jakim dzisiaj obdarzał nas kosmos, czyli no, prawie całkowite zaćmienie słońca. Ale część osób wyposażona była w karimaty, bo nie tylko słońce dzisiaj, nie tylko to zjawisko przyciąga uwagę, ale jeszcze spadające gwiazdy. 12 sierpnia, dzień, noc, w którym tych spadających gwiazd ma być ogromnie dużo. Agnieszko, czy karimatkę masz przygotowaną na swoim ogrodzie?
0: Ja mam przygotowane dwa leżaki, bardzo wygodne, z kocykami, bo mam taką nadzieję, że po zakończeniu audycji będę mogła faktycznie dość długo dzisiaj obserwować niebo, bo jest to po pierwsze wyjątkowa noc, bo są trzy zjawiska bardzo ważne, tak? Zaćmienie słońca, z drugiej strony właśnie nów, czyli też bardzo ważny moment we wszechświecie, też piękny w opisach Hildegardowych. No i oczywiście, proszę Państwa, noc spadających gwiazd, bo tak określamy tę noc, a tak naprawdę chodzi o Perseidy, które są nam znane jako właśnie rój meteorów, czyli zjawisko bardzo spektakularne dzisiaj, bo będzie ciemniutko, a zatem te nawet najmniejsze drobiny, które pozostawia kometa, będą na pewno dzisiaj, a na pewno zawisło, ponieważ mamy zupełnie bezchmurne niebo, więc ten spektakl będzie imponujący.
1: Ile możesz życzeń dzisiaj rzucić Wszechświatowi? Ile może się spełnić, jeżeli każda spadająca gwiazda to będzie jedno życzenie? Proszę Państwa, namawiam do spacerów nocnych, do przesiadywania pod gwiazdami. Tutaj u nas pod Warszawą dzisiaj nie ma deszczu. Niebo zachęca do obserwowania gwiazd. Południe Polski, Wodzisław Śląski, czyste niebo, a więc będzie widać dziesiątki, a może setki spadających gwiazd. Ale ciekawe jest to, że wielu ludzi Hildegardowych zwraca uwagę na gwiazdy w takim kontekście narodzin, że każdy z nas rodzi się pod jakimiś gwiazdami. Te gwiazdy mają jakiś układ, jakieś specjalne swoje miejsce i umiejscowienie w kosmosie. No i jedna z nestorek Hildegardowego świata, pani Maria Adam, kiedy odwiedzałam ją w Gunskirchen w Austrii, to specjalną mapę gwiazd dostałam od niej, to znaczy moich gwiazd, gwiazd, pod którymi ja się urodziłam. A spotkałaś się z czymś takim, Agnieszko?
0: Jeszcze raz mogę prosić o pytanie, bo słabo cię słyszałam.
1: Czy spotkałaś się z taką mapą swoich gwiazd, gwiazd, pod którymi narodziłaś się w czasie, w twoim dniu narodzin?
0: Tak, prosiłam o to, żeby określić układ taki astrologiczny, ale powiem Państwu szczerze, że to jest tak rozległa dziedzina wiedzy, że jakoś nie przysposabiam sobie tej nomenklatury i nie jest to takie wcale proste i obliczenia naprawdę są wymagające. Natomiast to, co jest najważniejsze, to myślę, że faktycznie gwiazda była dla mnie szczęśliwa, pod którą się urodziłam, bo jestem człowiekiem radosnym, wdzięcznym i wydaje mi się, że to są te wartości, które pozwalają mi na to, żeby codziennie z radością wstać, witać dzień, wypełniać go najlepiej jak potrafię, dzielić się z ludźmi swoimi talentami, swoją wiedzą, doświadczeniem, a później godnie z wdzięcznością pożegnać dzień. I myślę, że to jest dla mnie najważniejsze. Jestem tak warunkowana poprzez właśnie swój mikrokosmos, w którym jestem, i ten makrokosmos, który mnie otacza i mnie w jakiś sposób przecież warunkuje.
2: Tutaj realizator Igor Toporowski, miałem zakomunikować, że niestety utraciliśmy połączenie z Elą Ruman, ale już wróci.
1: Gwiazdy nas odcięły. Tak. Dzisiaj podróż samochodem. Pierwszy raz właściwie prowadziłam audycję prowadząc samochód. Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Bardzo dziękuję Igorze, że połączyłeś nas. Mam nadzieję, że Agnieszka jest z nami. Dotarłam już do lotnego studia, które jest bardziej stabilne niż jadący samochód, ale proszę Państwa, naprawdę ten niesamowity kosmos i ta niesamowita przestrzeń, której dzisiaj tak bardzo wielu ludzi szuka, to pokazuje, jakie to ma wielkie znaczenie. Niby cywilizacja techniczna nas tak bardzo odcina od natury, od kosmosu, od zjawisk, które występują wokół nas, a życie dzisiaj, ten wieczór piękny pokazał mi, że jest bardzo, bardzo, bardzo wielu ludzi w różnym wieku, i dzieci, i nastolatki, i ludzie dorośli, dojrzali zdecydowanie, zainteresowani, pędzą, żeby oglądać niebo. No to jest po prostu przepiękne zjawisko. Ciągle jestem pod wrażeniem tych tłumów i tej pasji, z jaką dzisiaj tak wielu z Państwa, tak wielu z nas spogląda w niebo, bo te gwiazdy mają dla nas, to wszystko ma ogromne znaczenie, nawet jeżeli tego nie rozumiemy. To jest niesamowite. Agnieszka Wilk, czy Agnieszka jest z nami, czy gwiazdy porwały Agnieszkę? Agnieszko, to jest niezwykły wieczór. Łączymy się tutaj radiowym mostem z Wodzisławiem Śląskim i oczywiście rozmawiamy o gwiazdach, o tym, jakie kosmos ma znaczenie dla naszego życia. I co ciekawe, Hildegarda Zbingen opisywała kosmos, nadając mu kształty. Opisała kosmos, widziała go w kształcie takim jajowatym albo okrągłym. Obrazy, które opisywała, pokazywały właściwie kule, kręgi różnego rodzaju. Ten kolisty kształt często występował w opisach Hildegardy. Koło, doskonałość, ta kulistość. Więc Hildegarda no, miała takie trochę kopernikańskie te opisy kosmosu i relacji pomiędzy człowiekiem a kosmosem i miejsca człowieka w kosmosie, więc no, było to jednak dobre 200 lat przed Kopernikiem, albo nawet jeszcze trochę więcej, a Hildegarda wyprzedzała mocno swoje czasy również w opisach kosmosu, prawda, Agnieszko?
0: Tak, i proszę Państwa, te opisy świętej Hildegardy są bardzo trudnymi opisami. Ja zachęcam Państwa do tego, żeby o ich wędrówkach wakacyjnych, wielkich podróżach odwiedzić Bingen, odwiedzić Rupertsberg, czyli miejsce, gdzie święta Hildegarda, w którym święta Hildegarda założyła swój pierwszy klasztor żeński. Odnajdą tam Państwo w podziemiach, bo sam klasztor już nie istnieje, ale istnieje fragment podziemi, w których jest piękne muzeum, a pan, który opiekuje się tym muzeum, jest entuzjastą chrzcizny świętej Hildegardy i właśnie o tej koncepcji, tym fragmencie kosmologii, o które opisywała święta Hildegarda, w sposób szczególny zajmuje się i znajdą Państwo dużo takich naprawdę bardzo ciekawych informacji. I to, co chciałabym podkreślić, żeby to i padło, to sformułowanie przed chwileczką wypowiedziała się, że najważniejszym słowem a propos właśnie tematu kosmosu to są relacje. Relacja człowieka ze Stwórcą, jego stworzeniem, z drugim człowiekiem. Relacja. Kosmos to jest relacja. Poszukiwanie właściwej relacji z rytmem życia. Więc, no i oczywiście tutaj mogłybyśmy to rozciągnąć później na Viriditas i tak dalej. Natomiast, proszę Państwa, to jest relacja, czyli człowiek jest częścią stworzenia. Mikrokosmosem zanurzonym w makrokosmosie. I zdrowie oznacza właśnie poszukiwanie właściwej relacji z rytmem życia. I proszę Państwa, to, co się w tej chwili wydarza, czyli dzisiejsze zaćmienie, będzie za chwileczkę ciemność, jest nów i będą perseidy, więc będzie światło, więc jest tak dużo symboliki. I to, o czym powiedziałaś, Elżbieto, że w jej rycinach jest tak dużo symboliki. Ta symbolika jest rozszyfrowywana, ona nie jest taka wcale oczywista. Przecież nie, no, zostało bardzo dużo spuścizny opisów świętej Hildegardy, no niemniej jednak nie są to opisy łatwe. Ale co by nie powiedzieć, możemy, proszę Państwa, w dzisiejszej nocy naprawdę bardzo, bardzo zanurzyć się w spuściźnie dziedzictwie świętej Hildegardy, ponieważ ta symbolika dnia dzisiejszego jest tak ogromna. Jestem tak podekscytowana tym wszystkim, co się dzisiaj wydarza w przyrodzie, że spowodowało to, że znowu poszukując, odnalazłam kolejne treści bardzo ciekawe, bo musiałam zajrzeć oczywiście do jej dzieł, do Kaos et Cure, do fizyki, gdzie te opisy no, są bardzo bogate, ale i proszę Państwa też znalazłam dużo opisów, które są w archiwaliach też watykańskich, więc no, znowu czegoś się nowego nauczyłam i myślę, że to jest ogromnie ważne, żebyśmy podkreśliły temat właśnie racyjności, ale proszę Państwa i rytmu, bo zdrowie to rytm, a dzisiejszy dzień jest bardzo sekwencyjny, dużo się dzieje. I to jest właśnie to, co jest bardzo związane z Hildegardą, przecież jej opisy wzrastania, zresztą nawet sam nóg. Teraz będzie nam przybywało księżyca, a zawsze jak przybywa księżyca, to wszystko wzrasta. I to jest też piękny opis świętej Hildegardy, że wszystkiego przybywa, tak? Czyli było wysiane i jest obfitość, jest przybywanie. Ale tak samo i w temacie zdrowia. Więc dzisiejszy dzień to dzień pełen opisów, no i taki bardzo pozytywny, bo wprawdzie jest ciemno, ale za chwileczkę będzie jasny, teraz będą też sejty, będzie świetliście i no i zachęcam Państwa do tego, żeby zajrzeć do literatury. Mamy możliwość skorzystania z wszelakich mediów i zanurzyć się w tych opisach hildegardiańskich, bo są naprawdę niesamowite.
1: Scivias to dzieło, w którym Hildegarda opisuje wszechświat jako wielkie, płonące koło. Kosmos składa się z koncentrycznych warstw i sfer, w których krążą żywioły oraz ciała niebieskie, a siłą napędową wszechświata, tą ognistą siłą, jest Bóg, pojmowany jako twórcza, żywa, ognista siła Viriditas, która ożywia całą przyrodę. Te wizje Hildegardy, tak bardzo chrześcijańskie, jednocześnie tak niesamowicie wyprzedzające średniowiecze, są fascynujące. Warto o żywiołach u Hildegardy poczytać i o tym, jak bardzo ciało i dusza człowieka są odbiciem wszechświata, to co już wspominała Agnieszka Wilk, bo wszystkie pierwiastki, te, które nas otaczają i krążą w kosmosie, one wszystkie znajdują się w naszym organizmie i to jest ta fascynująca jedność, w której mamy funkcjonować i do której też mamy dążyć. I stąd takie zjawiska, jak to, co dzisiaj u nas teraz właśnie zapadło, taki, no, taki przedwczesny, nienaturalny zmrok, a więc słońce jest już zupełnie, to już ten punkt zero nastąpił, a więc te zjawiska, które się w tej chwili dzieją, one też tak bardzo nas pociągają, bo no bo właśnie jesteśmy u siebie i człowiek jest w centrum tego stworzenia i to zainteresowanie jest czymś niezwykle ważnym i naturalnym, więc warto ten kontakt z kosmosem utrzymywać w taki sposób w rozumieniu hildegardowym, bo jak my łączymy się z tym kosmosem, wpatrując się, podziwiając, zachwycając się, to łączymy się ze Stwórcą. A jak łączymy się ze Stwórcą, to On nas napełnia tą siłą, tą viriditas, tą płonącą energią, dającą życie i zdrowie. Fascynujące teraz Perseidy nas czekają, ale co jeszcze nas czeka? Bo właśnie chcemy Was zapraszać dzisiaj, ponieważ, drodzy słuchacze, w Polsce i na świecie teraz medycyny Hildegardy przez najbliższe trzy środy, czyli do końca sierpnia, nie będzie, jako że udaje się na wakacje, ale zapraszam, po pierwsze zapraszam w najbliższy weekend do Rowów, bo właśnie w sobotę i niedzielę będę o cudach Hildegardy opowiadać w przepięknym, przepięknym kamiennym kościele na brzegu morza stojącym w parafii w Rowach. Tam zaproszona jestem przez księdza proboszcza i tam zawsze bardzo wielu słuchaczy szlakiem Hildegardy podąża. A więc będę przez całą niedzielę, a w sobotę wieczorem również zapraszam do Rowów, do pięknego parafialnego kościoła. To pierwsze zaproszenie takie najbliższe. Agnieszko, teraz Ty zapraszasz.
0: Och, mam kilka dla Państwa zaproszeń. Nawiązując do tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje, to może pozwolę sobie jeszcze, Elżbieto, zaprosić naszych radiosłuchaczy na kilka eventów, bo to będzie się działo z dnia na dzień, które organizuje Pan Michał Witek, mój serdeczny znajomy, który ma firmę Astro Hunters. Proszę Państwa, znajdziecie właśnie w social mediach astrohunters.pl pana Michała Witka, który jest profesjonalistem, ekspertem od właśnie wszystkiego tego, co się dzieje na niebie. I proszę Państwa, każdego dnia, myślę, że przez najbliższe jeszcze 2 tygodnie, kiedy te zjawiska na niebie będą tak intensywne, śledźcie Państwo, co pan Michał robi i gdzie, bo porusza się po całej Polsce i przeprowadza wspaniałe spotkania, takie nocne dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Uszcza swojego profesjonalnego sprzętu, żeby móc
1: oglądać gwiazdy
0: na niebie. Tak, dzisiaj jest na Dolnym Śląsku. Najbliższy piątek będzie w naszym zameczku w Czernicy, gdzie mieliśmy okazję też razem być. Elu przecież była też tam wieczerza, więc zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić to, co na niebie, a teraz to, co na ziemi. Więc proszę Państwa, najbliższy weekend spędzę w Stajątkach, a to dlatego, proszę Państwa, że będzie się odbywała tam cykliczne wydarzenie, event Krakowia Sakra. I proszę Państwa, to będzie czas piątek, sobota, niedziela, 14, 15 i 16 sierpnia siostry benedyktynki w najstarszym klasztorze w Polsce, benedyktynek polskich, otworzą wrota swojego klasztoru dla nas zwiedzających. Proszę Państwa, będzie można zobaczyć wiele archiwaliów, które siostry mają i na co dzień one oczywiście to nie pokazywane, a te 3 dni będą tą możliwością, tym czasem, kiedy będzie można to wszystko podziwiać w Stajątkach.
1: Ponad 100 tysięcy średniowiecznych woluminów, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale dla mnie jest to tak fascynujące i niezmiernie zazdraszczam, ponieważ ja jestem już umówiona w Rowach, a więc zupełnie inny kawałek Polski. Nie mogę być w Stajątkach, ale pamiętam rozmowę z siostrą tydzień temu, czy 2 tygodnie temu, zapraszaliśmy do Stajątek. Tak, i siostra na moje pytanie, bo ona wymieniła tą liczbę woluminów średniowiecznych, mówię, siostro, no to przecież tam mogą być dzieła Hildegardy. A siostra spokojnie mówi, niewykluczone, niewykluczone. A więc Agnieszko, to jest twoje zadanie. Masz misję.
0: Mam misję, proszę Państwa. Piątek już oczywiście postaram się być jak najszybciej przed południem, żeby spotkać odpowiednie osoby. Siostra Zacharia też będzie moją i przewodniczką w zwiedzaniu. Tak, proszę Państwa, Państwa również zachęcam. Możecie Państwo przyjechać i postarać się, że tak powiem, znaleźć w grupie zwiedzających. Wcześniej warto wejść na stronę sióstr. Również zachęcam do tego, żeby wejść na moją stronę Facebook, gdzie zamieściłam wszelkie informacje związane z tym wydarzeniem Krakowia Sakra 2026. Macie Państwo też podany link do zapisów online. Na wybraną godzinę można sobie taki bilecik darmowy pozyskać. I wówczas nie musimy stać w kolejce, bo proszę Państwa, to będzie limitowane zwiedzanie, to znaczy grupy będą liczyły odpowiednią ilość osób, wcale nie tak dużą, bo musi być też komfort zwiedzania i oprowadzania przez siostrę Zacharię, więc to chciałam powiedzieć, i będzie można zwiedzać też część zaklauzurową, więc będzie się dużo działo. I ciekawostka, proszę Państwa, tym bardziej, że ja w tym roku skończyłam Akademię Żywej Wody i proszę sobie wyobrazić, że w tym roku Krakowia Sakra będzie poświęcona specjalnie na tę okazję, będzie stworzona wystawa prezentująca motyw wody w sztuce sakralnej, a 15 sierpnia o godzinie 19 w kościele stająteckim odbędzie się koncert zespołu Oktawa Ensemble pod kierownictwem artystycznym pana Zygmunta Magiery. I proszę sobie wyobrazić, że ten koncert będzie zatytułowany Aquae Vive, czyli woda żywa. Piękne.
1: Coś pięknego. Agnieszko, mam nadzieję, że jakieś nagrania będą dostępne. Może będziemy mogli w radio już po powrocie z wakacji jakiś fragment tych utworów Państwu zaprezentować. No, bo niezwykłe zupełnie.
0: Wszystko się tak pięknie właśnie poukładało, także to będzie taka duże wydarzenie i już się bardzo na nie cieszę i na pewno Państwu i Tobie, żeby to zrelacjonuję.
1: To jest nie koniec zapraszania, bo jakkolwiek zachęcam bardzo do przebywania na łonie natury. Czy jesteśmy gdzieś daleko w Polsce, czy jesteśmy w swoich okolicach, tylko wystarczy wyjść przed dom, pojechać gdzieś na łąki, pola, lasy, nad rzekę czy jezioro. Warto mieć kontakt z tą cudowną, otaczającą nas naturą, bo w ten sposób najlepiej odpoczywamy. To nie wakacje gdzieś nad basenem z dużą ilością pożywienia, już nie mówiąc o napitkach, dają prawdziwy odpoczynek, tylko wytchnienie w kontakcie z naturą. To jest coś, co naprawdę odbudowuje i duszę, i ciało, i psychikę człowieka, i po to są wakacje. Dlatego się na nie wybieramy. Ale po wakacjach zapraszamy na konferencję, którą organizujemy razem, Centrum Hildegardy w Józefowie i Centrum Hildegardy ku zdrowiu w Wodzisławiu Śląskim, czyli Agnieszka Wilk i przyjaciele. Organizujemy dużą konferencję, pełną wspaniałych wykładowców, niezwykłej wiedzy. Hildegardowy świat spotka się w Warszawie na Foksal, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej. Dnia, uwaga, ogłaszamy, Agniesiu.
0: Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie Państwa razem z Elżbietą zapraszamy na konferencję 17 października. Tegoż roku, oczywiście. Więc proszę Państwa, już tak co audycję staramy się przedstawić jednego z prelegentów, a dzisiaj kolejny, z czego się bardzo cieszymy, że określił swoje przybycie. A kto to taki? No właśnie jednym z naszych prelegentów będzie, proszę Państwa, doktor nauk medycznych Norbert Szaluś, lekarz, specjalista medycyny nuklearnej, związany z diagnostyką onkologiczną, medycyną integralną oraz zagadnieniami dotyczącymi odporności, stylu życia i wspierania organizmu w chorobach przewlekłych. I proszę Państwa, co ważne, dr Szaluś od lat interesuje się również spuścizną świętej Hildegardy z Bingen, w tym jej podejściem do odżywiania ziół, oczywiście orkiszu, tego leczniczego, właściwego, prawdziwego i szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia. Więc jego obecność na naszej konferencji będzie niezwykle cenna, ponieważ łączy doświadczenie medycyny akademickiej z szerszym spojrzeniem na człowieka, jego zdrowie. Zatem serdecznie zapraszamy 17 października do Warszawy.
1: Zapraszamy do Warszawy i myślę, że to będzie ogromna dawka wiedzy i coś, co uważam za też bardzo cenne w świecie, spotkanie. Spotkanie bardzo wielu i słuchaczy, i wykładowców, bo ci Hildegardowi ludzie, oni chcą się spotykać, chcą dzielić się doświadczeniami, chcą widzieć się nawzajem, chcą po prostu się poznawać. Dlatego tego typu spotkania, które organizujemy, to jest też łączenie i poznawanie się hildegardowych ludzi z różnych miejsc w Polsce i nie tylko w Polsce, bo mamy bardzo wielu fanów Hildegardy z całej Europy i również ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast konferencja będzie całodniowym wydarzeniem, na które należy się zapisać. Zapisy będą uruchomione poprzez Centrum Hildegardy w Józefowie i Centrum Hildegardy w Wodzisławiu Śląskim. Po prostu Państwo napiszecie maila ze zgłoszeniem, a potem dostaniecie wszystkie potrzebne informacje. Adres mailowy Centrum Hildegardy w Józefowie za chwilkę podam. Poproszę Ciebie, Agnieszko, też o podanie adresu, na który mogą się Państwo zgłaszać do Ciebie, bo te listy będą łączyły się i oczywiście liczba miejsc jest ograniczona wielkością sali, ale no 150-160 osób z pewnością może być słuchaczami tej konferencji. 17 października w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Cały dzień zaczynamy o 10. Zapisy w Józefowie, centrum.hildegardy@gmail.com. A zapisy w Wodzisławiu?
0: A u mnie może będzie troszeczkę łatwiej związane z moim imieniem i nazwiskiem. agnieszka.wilk@wp.pl. Ale jeżeli się zdarzy, że napiszą Państwo do mnie na Messengerze, to też będzie dobrze. Wszystkie komunikatory są dozwolone. Stworzymy jedną wspólną listę i z pewnością będziecie Państwo móc się cieszyć wszystkim tym, czyli wiedzą współczesną dnia dzisiejszego, która pięknie też tłumaczy wszystko to, co wielka doktor Kościoła napisała 9 wieków temu, czyli nasza święta Hildegarda z Bingen.
1: Ta konferencja będzie też początkiem naszej Hildegardowej Akademii, czyli wykładów, które prowadzimy dla pasjonatów, dla lekarzy, dla terapeutów, dla tych, którzy chcą głębiej wejść w Hildegardę. I terminy wykładów również będą ogłoszone na stronie Centrum Hildegardy. Ta akademia rozpocznie się właśnie w październiku i również zapisy na wykłady hildegardowe z naszymi znakomitymi wykładowcami. No jest to coś i dla rozumu, i dla duszy, i nawet dla ciała, bo warsztaty również w czasie Akademii odbywają się różne, bardzo ciekawe. Tak jest ciekawy hildegardowy świat. Nie stoimy w miejscu. Jesteśmy w tych ognistych, kosmicznych kręgach, gdzie wszystko jest ciągle w ruchu i taki jest nasz świat. Tak jak w naszym organizmie wszystko jest w ciągłym ruchu, tak i w naszym hildegardowym świecie rozwój, krok do przodu, nowe wiadomości, nowe relacje, nowe spojrzenia. Takie działanie, prawda, Agnieszko?
0: Tak, proszę Państwa, każdemu z Państwa życzę możliwości doświadczania, rozwijania swoich pasji, umiejętności, ale ja uważam, że kwestia nauki, zdobywania kolejnych informacji, ja osobiście traktuję, oczywiście jako przywilej, że jest mi to dane, ale jako obowiązek. Dlatego, że w tej chwili świat serwuje nam tak ogromną ilość wiedzy, możliwości pozyskiwania tej wiedzy, ale potrzebni nam są mistrzowie, dobrzy nauczyciele, którzy w jakiś sposób też nam selekcjonują pewną i ilość, jakość, rodzaj tej wiedzy. To jest ogromnie ważne, proszę Państwa, bo nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego gdzieś tam rozeznać. Sama spuścizna świętej Hildegardy to przepasne księgi, ale też i umiejętność interpretowania tej wiedzy, a to, że mamy możliwość korzystania z wiedzy współczesnej, wspaniałych naukowców, których nam udaje się razem z Elżbietą pozyskiwać dla Państwa, to jest też ogromny przywilej, dobrodziejstwo, ale ci mistrzowie są nam potrzebni, dlatego że w tym oceanie wiedzy musimy iść w określonych prądach. O, jak ładnie udało mi się to powiedzieć nawet. To jest bardzo ważne, proszę Państwa, żeby mieć właśnie te nasze dobre spojrzenia tych mistrzów, którzy wytyczają właściwe ścieżki, drogi, autostrady, żeby podążać właściwie, żeby finalnie nie zapętlić się w tym gąszczu różnych informacji, To jest w dzisiejszych czasach, proszę Państwa, ogromnie istotne. Także bardzo jestem też wdzięczna Tobie, Elżbieto, że udaje nam się te projekty wspólnie tworzyć. Ja mam taką żyłkę naukowca w sobie. Ponad 20 lat uczyłam też studentów i wiem, jak istotne jest, żeby mieć dobrych mistrzów, którzy tę wiedzę są w stanie w sposób przystępny przekazać. Natomiast proszę Państwa, z uwagi na mój zawód codzienny, czyli neurologopedię i wszystkie zjawiska, które mają w tej chwili miejsce, a niestety są związane z brakiem dobrostanu, czy też z chorobami już bardzo małych dzieci, to ci naukowcy, którzy zaszczycą nas swoją obecnością, dadzą nam taką wiedzę, którą będziemy mogły i zastosować, mogli zastosować wśród swoich najbliższych, rodzin, klientów, pacjentów i to jest ogromnie ważne, żeby móc zabezpieczyć osobę w każdym wieku, bo dla każdego coś dobrego się znajdzie i podczas konferencji i później akademii, która będzie trwała przez jakiś czas, a jak długo to już Elżbieta w kolejnych audycjach Państwu przedstawi bliżej. Więc zachęcamy, proszę Państwa, bo tak jak powiedziałam, jest to naszym obowiązkiem z uwagi na to, że jest dużo czynników, które wymagają rozeznania, ale są czynnikami, które niestety uszkadzają dobrostan i zdrowie, więc musimy mieć tego świadomość i zachęcamy do tego, żeby móc skorzystać z tej dobrej wiedzy, żeby sobie poprawić jakość życia, a styl życia to, proszę Państwa, coś, co determinuje naszą epigenetykę, czyli ekspresję genów. A to, co jemy, pijemy, to przecież nutrigenomika, czyli kwestia
1: i
0: tego,
1: to będzie
0: że
1: jeden z wykładów
0: genów z uwagi na to, co tak jemy, pijemy i dzięki temu możemy się czuć albo lepiej, albo gorzej. Ale zawsze w naszym nurcie mówimy, że przekazujemy same dobre wiadomości, więc zapraszamy i chcemy Państwa bardzo, bardzo tutaj zmobilizować, zachęcić, uradować. I przybywajcie, proszę Państwa, 17 października, Oksal 3/5, Warszawa.
1: Przybywajcie, a teraz pora liczyć gwiazdy, bo czeka nas wyjątkowo ciemne niebo dzisiaj. Ja to ciemne niebo już widzę tutaj przez uchylone okna i już ten maksimum roju Perseidów to jest coś, co zaczęło się tuż bezpośrednio po zachodzie słońca, a więc te spadające kawałki gwiazd, które spalają się po rozpadzie komety macierzystej, spalają się w ziemskiej atmosferze i tak cudnie obdarzają nas światłem, to dzisiaj liczba wyjątkowa, bo w ciągu godziny będzie można dostrzec nawet do 100 spadających gwiazd, a więc wielka, wielka przyjemność, piękna, wspaniała noc i pora teraz życzyć Państwu dobrych wakacji, jako że my wybieramy się na wakacje, ruszamy w świat podziwiać świat polski, bałtycki, podziwiać to, co nas otacza, te żywioły i łapać kontakt. I życzę Wam, żeby tego kontaktu z żywiołami było bardzo dużo i Tobie, Agnieszko, żebyś znalazła w swoich wielu wędrówkach i pracach i spotkaniach dużo czasu na kontakt z naturą i żebyś w staniątkach odkryła jakieś skarby w tych średniowiecznych woluminach.
0: Daj Boże, amen. Bardzo sobie tego życzę i Państwu również, bo jeżeli znajdę, to na pewno się podzielę tą wiedzą.
1: Niech tak będzie, a może jeszcze jakieś nieodkryte listy Hildegardy, których setki napisała, korespondując z możnymi swojego świata. Myślę, że ten niezwykły benedyktyński klasztor w Staniątkach kryje jeszcze wiele, wiele skarbów, wiele tajemnic. Zresztą siostry o tym mówią. To nie są skatalogowane i przebadane zbiory. To są skarby, do których jeszcze przez lata będzie można zaglądać. A więc poszukujcie skarbów, łapcie gwiazdy, oddychajcie czystym powietrzem, chodźcie po wodzie, na bosaka po trawie, co jeszcze można. To jest najlepszy sposób na spędzanie wolnego czasu. Ogromnie dziękuję Ci, Agnieszko, za wizytę w dzisiejszej audycji. Życzę dalszego dobrego wieczoru, no i tysięcy spadających gwiazd.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję Tobie, Elżbieto, dziękuję radiosłuchaczom i proszę Państwa wszystkim, wszystkiego, co piękne, dobre, żeby każdy dzień był lepszy.
1: Dobrego czasu, dobrego poranka już jutro. Słyszymy się na początku września, drodzy Państwo, ale możemy się zobaczyć już w najbliższy weekend w rowach i może gdzieś na szlakach, kiedy będziemy podziwiać spadające gwiazdy albo wschodzące o poranku słońce. Ta noc Perseidów to jest piękny wieczór, który ja mówię Wam dobrych wakacji, dobrego wieczoru, dobrych snów. Dziękuję bardzo. Igor Toporowski dzisiaj realizował nasz program w studio przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Bardzo dziękuję, Igorze. Słyszymy się na początku września, a teraz muzyka i wakacje.

0: Medycyna Hildegardy z Bingen. Elżbieta Ruman, zapraszam.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net. Nieregularnik literacki.
1: Dzień dobry, kłaniają się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom
2: Krzysztof Masuń
1: oraz Tomasz Zapert, a dzisiejsza audycja ma charakter pożegnalny, bowiem jutro na Powązkach odbędzie się pogrzeb Jarosława Abramowa-Newerlego, pisarza, dramaturga, autora tekstów piosenek, radiowca, no postaci silnie zakorzenionej w polskiej literaturze, silnie zakorzenionej też w Warszawie, choć wiele lat spędził pod drugiej stronie Atlantyku. Postaci nam, Krzysztofie, bardzo bliskich.
2: Bo to był człowiek przemiły, od tego może zacznę. Urokliwy, jak chyba nie znam nikogo, kto by pozostawał, kto to by nie pozostawał pod wrażeniem Jarka, o ile go oczywiście znał. To jest rzecz jakby podstawowa, ale to trochę za mało, żeby zasługiwał na szczególne wspomnienie, a był człowiekiem wielu talentów. Zacznę może od końca. Wspaniale grał na pianinie, komponował, o czym mało kto wie zresztą, bo to był człowiek pióra, syn znanego pisarza Igora Newerlego. Dramaturg, bardzo, bardzo popularny w pewnych latach, myślę tu o okresie tak 60., 70., takiego sztuki jak Kliklak, jak Anioł na dworcu, to tam było jeszcze Daszbur.
1: Derby w pałacu,
2: było tego dużo, były grane, to było, grane te sztuki były w wielu teatrach. W Kanadzie, bo tam wylądował, o czym wspomniałeś, Tomku, za Wielką Wodą, rozpisał się z kolei jako prozaik. Może i słusznie, bo do pisania prozy, jak stwierdził, tak go wyuczono, tak go ojciec też nakierunkował, że no, należy się zabrać, jak pan człowiek, odpowiedni bagaż doświadczeń. Współzałożyciel STS-u, sławnego Studenckiego Teatru Satyryków. Ale tak naprawdę, to kiedyś mu zadałem mu to pytanie i chyba nie ja jedynie, jak się trzyma ile srok za ogon, która jest ci najbliższa, to on mówi, że jeśli czegoś żałuje, to tego, że się nie poświęcił do końca całkowicie estradzie. A odniósł na niej rzeczywiście fantastyczne sukcesy. Mało kto kojarzy go w ogóle, że to on był. Okularnicy mówimy, no Agnieszka Osiecka. Tak, Agnieszka Osiecka napisała tekst, ale muzykę już napisał Jarek. Taki z kolei sztandarowy utwór Bogdana Łazuki, Bogdan Trzymaj się, no jego wizytówka. To i muzyka, i tekst, to jest Jarek. Piosenki Igi Cembrzyńskiej, niedawno zmarłej. Mówiłam żartem. Jarek. Widzisz, mała, jak to jest. Jarek.
1: Słowa Przybylska.
2: Słowa Przybylska i tak dalej, i tak dalej. Tych piosenek było całkiem niemało. W swoim czasie przypominała jej tak, no nieczęsto, ale jednak była, pamiętała o nich Olga Lipińska w czasach, kiedy jeszcze prowadziła kabarecik telewizyjny. No były to wspaniałe rzeczy, ale traktowane przez niego, jak sam mówi, tak trochę marginesowo. To może tyle na początek.
1: Nad czym ubolewał? Natomiast może odszedł w wieku lat 93, był świadkiem kilku epok, można powiedzieć, bo urodził się jeszcze w II Rzeczpospolitej. Wspomniałeś tu o jego tacie, który przed wojną się nazywał Jerzy Abramow, jeszcze był sekretarzem Janusza Korczaka. Właściwie był dziennikarzem, był też z zamiłowania stolarzem, co zawsze Jarek podkreślał. Ale tak na dobre, Jerzy Abramow stał się pisarzem po II wojnie światowej i to pisarzem bardzo wpływowym. No Pamiątka z cellulozy, sztandarowe dzieło socrealistyczne. To była lektura przez wiele lat w polskich szkołach i taką bardzo dużą renomę władze Polski Ludowej nadały. Chyba Nagrodę Państwową dostał.
2: Sfilmowana została
1: przez Kawalerowicza zresztą. No ale fachurą pisarskim był świetny, o czym dwie książki jego świadczą. Zostało z uczty bogów, to jest arcydzieło dla mnie. Wzgórza Błękitnego Snu też, powiedziałbym. Leśne Morze, wspaniała rzecz, taka przewodnicza. I Archipelag Ludzi Odzyskanych, to takie PN na temat możliwości w armii Mazur, które trafiły w granice Polski po 1945 roku.
2: A ja wtrącę się jeszcze, że napisał Chłopiec z Salskich Stepów.
1: Ach, to już...
2: książkę dla dzieci, która niezależnie od swoich, ktoś się może...
1: Niezależnie od politycznych, to jest wzruszająca bardzo.
2: Jest wzruszająca, świetna literatura dla, powiedzmy, młodszej młodzieży.
1: Tak. I wspomniałem tutaj o tych Mazurach. Mazurami się zauroczył Igor Neverli i wprowadził tam swojego syna, a syn ściągnął ludzi ze studenckiego z STS-u.
2: I tak się narodziła legenda
1: Karwica i tak dalej. I to po prostu... No te Mazury były też blisko. Bo Igor Neverli miał dom w Zgonie, a Jarosław przyjeżdżał tam do taty i obok tam się osiedlili właśnie STS-owcy. Sobie kupili działki za nieduże pieniądze, jak wtedy mówili, to były lata 60. jeszcze. I tak i tam się rokrocznie spędzali urlopy letnie. Ale wracając do prozy Jarosława, to on bardzo późno wziął się za tą prozę, bo właściwie de facto zaczął pisać już, jak wspomniałeś, w Kanadzie z bardzo dobrym skutkiem. Właśnie często ta proza miała charakter wspomnieniowy.
2: I tam są wśród, bo sporo napisałem, jak żartowaliśmy, troszkę złośliwe, że jak już zaczął, to jak Stachanowic, jedną książkę za drugą, to mu na początku Andrzej Rozner wydawał te książki, on przyjeżdżał do Warszawy, ale wśród nich, bo tam jest kilka, można traktować je, że są może nierówne, ale są przynajmniej dwie bardzo, bardzo ważne. No jedna to jest, ona, to nie przypadek, że natychmiast robiła furorę, aż dziwne, że nie została odpowiednio uhonorowana, myślę o Lwach Mojego Podwórka, o książce absolutnie.

0: wschodnie, to trzeba też tę książkę mieć ze sobą. Więc ta proza wyrastała z takich najważniejszych tematów, a jednocześnie dużo w niej jest właśnie wspomnień osobistych, tego, co sam doświadczył, a doświadczył bardzo wiele, bo też tu może trudno pominąć to. Mówimy wiele o ojcu. Ojciec Jarka w czasie, chodzi mi o czas okupacji hitlerowskiej, kiedy Jarek, rocznik 33, no był dzieckiem. Ojciec został aresztowany, wywieziony do obozu koncentracyjnego.
1: Na Majdanek.
0: I on został z matką. Matka była Żydówką.
1: Tak, a dodajmy, że ojciec był inwalidą. Więc to w ogóle miał protezę zamiast nogi jednej.
0: Może gorszego. Jeżeli mogę, to ja bym tutaj może oddał jemu właśnie głos, Jarkowi. Bo on wystąpił, pewnie to jest ciekawa sprawa i wszyscy o tym też wiedzą, że to, co napisał w Lwach mojego podwórka, że świadectwo, które w niej zawarł, stało się podstawą do pośmiertnego nadania, uwaga, Witoldowi Pileckiemu, nie komu innemu, Medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jak napisałem w Lwach, to już oddaję głos w tym momencie Jarkowi, Witold Pilecki uwolnił mnie i moją mamę od prześladowań żydowskiego szmalcownika Saula, który groził nam wydaniem w ręce gestapo, jeśli nie otrzyma odpowiedniej zapłaty. Szantażowana mama powiadomiła o tym majora i ów szmalcownik zniknął z naszego życia. Byliśmy uratowani. Najpewniej na rozkaz majora został przez podziemie zlikwidowany. No, okazać się jednak miało, że to świadectwo w Jerozolimie uznane zostało za niedostateczne, niewystarczające. Choć jak sam dodaję tutaj, to wydaje mi się, że gdyby szmacownik ten nie był narodowości taki, jaki był, to może byłoby łatwiej. Niemniej starania powiedzmy zostały podjęte, a Jarek komentował to później w charakterystyczny dla siebie sposób, że nigdy nie przepuszczał, żeby skromny pan w cywilu, nie noszący się po wojskowemu, jak inni chłopcy z konspiracji, w bryczesach czy oficerkach, którego poznałem na obiadach w mieszkaniu państwa Paliński w 1943 roku, czyli miał lat 10, będzie kiedyś tak sławny, a moje spotkanie z nim okaże się tak ważne. A ten przykład najlepiej świadczy o tym, że warto pisać o ludziach, których się kiedyś poznało, bo nigdy nie wiadomo, co się po latach z nimi stanie.
1: No to,
0: miłe to jest, tak. ale tutaj dotykamy naprawdę tej historii największej.
1: No tak, ta proza jest silnie osadzona w historii polskiej, bo po Lwach mojego podwórka poszły kolejne tomy, to powstał taki tryptyk, Lwy wyzwolone i Lwy STS-u. Nawet był chyba jeszcze pomysł ciągnięcia tej sagi, ale jakoś z niego nic nie wyszło. Natomiast ten drugi cykl, właśnie dotyczący jakby relacji kresowych, z Podola szczególnie, bo to do Podola się odnosiło, zapoczątkowany tomem Nawiało nam burzę, znalazł potem implikacje w dwóch kolejnych częściach, Granice Sokoła i Młyn w piekarni. No i tak też uważam, że te książki świetne, zwłaszcza te pierwsze części, jednak nie zyskały rangi, jakiej należnej rangi. Myślę, że spodziewałem się, że będą większą furorę zrobią, jeśli chodzi o jakieś nagrody literackie, zwłaszcza.
0: Nie mam pojęcia, z czego to się brało. Lwy mojego podwórka, książka, którą, to wiem o tym, żeby była wypożyczana przez ludzi sobie wzajemnie, dopóki nie wyszły kolejne edycje.
1: Tak.
0: Kolejne edycje były nominowane swego czasu, choćby do Nagrody Mackiewicza, która ostatecznie została nagrodzona inna książka. No, trudno tutaj dyskutować wyrokami, ale
1: no właśnie.
0: Ale rzeczywiście jakby ten Jarek był cały czas traktowany mimo upływu lat, mimo tego, że był starszym panem, ciągle jako taki jakiś taki młody, zdolny, obiecujący.
1: No, coś w tym było, coś w tym
0: syn
1: było.
0: Swojego ojca, co nie miał większego sensu, już później pracował na, absolutnie na

0: własny rachunek.
1: No właśnie. To może prześledźmy pokrótce jego biografię, no bo mówiliśmy tutaj już o latach przedwojennych, wojennych. Po wojnie skończył liceum Limanowskiego na Żoliborzu, bo z Żoliborzem był szczególnie związany. Bo
0: tak, Żoliborski był bardzo z kolonią na Kraśnickiego, tam mieszkanie. Tak. Wspomniałeś o zamiłowaniu ojca do stolarstwa.
1: Tak.
0: To sam pamiętam w jego mieszkaniu stół właśnie wykonany przez pana Igora osobiście.
1: Także właśnie ta edukacja żoliborska i potem trafił na polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, no to był zenit Bierutowszczyzny. No i już wprawdzie po śmierci Stalina, parę miesięcy, przyczynił się do powstania sceny legendarnej na pewno, może nawet zbyt wysoko ocenianej, nawet niekiedy, chyba tak uważam, ale bardzo istotnej dla naszego życia kulturalnego, czyli studenckiego Teatru Satyryków razem z Andrzejem Jareckim, Jerzym Markuszewskim. To chyba była ten tercet początkowy, no i Witoldem Dmurowskim, no bo Osiecka i Świedecki dotarli parę lat później, czy parę premier później. Z tego, co mi tata opowiadał, bo był na tych pierwszych premierach, to Idzie Młodość chyba pierwsza się nazywała, no to było jednak była taka, no, trochę akademicka rozrywka, nie można powiedzieć, że jakaś satyra polityczna, wręcz przeciwnie, taka była krytyka konstruktywna, to się wtedy nazywało, utrzymane było w tym duchu. Traf chciał, że przyszła, nadeszła odwilż, wtedy dopiero ten pazur satyry ujawnili ci autorzy. Zresztą jedna z premier została zdjęta przed dniu, na czym Jarosław ubolewał. Nie pamiętam, nazywało się to Esmeralda, czy coś takiego.
0: Tak, jakaś
1: taka baśń. To była jakaś taka alegoria z polityki polskiej, zdaje się, ówczesnej.
0: Ale bardzo taka...
1: No, myślę, że to już na pewno by była już dzisiaj niezrozumiała. Niezrozumiała. Natomiast no, to rzeczywiście wtedy ten STS stał się taką trybuną młodych i pewną odwagą się wykazali autorzy, pisząc dla niej. Zresztą grali tam też, de facto to był teatr amatorski związany ze studentami. Tam były jakieś eliminacje wśród Narybku Studenckiego rokrocznie, zdaje się. Ale współpracowali też zawodowi artyści, Alina Jonaska, Wojciech Siemion chociażby, czy Sława Przybylska. Także, no, zapisał się w krajobrazie Warszawy ten STS, który miał zresztą siedzibę przy ulicy Leszno Solidarności w dawnym chyba na tyłach dawnego zboru ewangelickiego reformowanego.
0: Tak, i formalnie to on dość długo nawet
1: on istniał. On istniał dwie dekady, chyba zyskał nawet w pewnym momencie jakieś takie szlify zawodowe, czy coś takiego.
0: Potem łączyli z Teatrem Rozmaitości.
1: Tak,
0: coś takiego. Były takie sztuczne zabiegi. Była ogromna legenda, do której się przyczynił. Pewnie same nazwiska tych ludzi, właśnie konotacje takie i rodzinne. No, to nie jest przypadek, że wyobraźmy sobie teraz sytuację. Jakiś studencki teatrzyk ma swoją premierę, a na premierę przychodzi pół polskiego rządu, nie wiem, premier i inne osoby tego rodzaju.
1: Tak, tak,
0: no, tak to mniej więcej wyglądało wtedy. No. A tworzący się akurat wtedy, sławny potem, istniejący po dziś dzień, Tygodnik Polityka, kiedy na początkach próbował, takie były zamierzenia, stworzyć taką przynajmniej kolumnę, taką trochę satyryczną, zwraca się właśnie do nich, żeby oni to redagowali. Więc to były dzieciaki na specjalnych prawach.
1: To prawda, natomiast jak już mówimy tutaj o dziennikarstwie, no to Jarek miał też w swoim dorobku krótko, co prawda, piastował stanowisko redaktora naczelnego.
0: Tak, został redaktorem naczelnym akademickiego tygodnika Od Nowa. To mało kto w ogóle wie, że coś takiego było, mało kto pamięta. Wyszły dwa numery tego pisma, o ile wszyscy pamiętają po prostu, no bo to jest i legenda, i rzeczywiście to pismo, chociaż miało fatalną zupełnie.
1: Początek miały fatalny, ale potem rzeczywiście się...
0: Bohaterski, zamknięcie przez Gomułkę, tak. Pisma, demonstracje, no w ogóle cudawianki. Ale ten był skromny, dwa numery, po drugim zostało pismo zamknięte, jak się dowiedział, za naruszenie polskiej